0: Zespół Yin Yin o króliku, który polował na tygrysa. No i myślę, że dzisiaj ta audycja i ten odcinek, ten moment, o którym będziemy za chwilę opowiadać, czyli o wizycie Trumpa w Pekinie, myślę, że też należy do tak trochę abstrakcyjnych, a my sprowadzimy go odrobinę na ziemię. Na dachu świata realizuje Tomasz Martlingiewicz, a na YouTubie, bo proszę Państwa, trzeba powiedzieć YouTube, Radio 357 Talk i tutaj Szymon Kulisz i Bartek Wasilewski. O tym będziemy też mówili, co jeszcze możemy znaleźć na YouTubie, ale to później. Natomiast teraz zaczynamy naszą opowieść o wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. To jest coś, co już jeden z komentatorów nazwał wielkim przełomem. Dzieje się historia. No, czy tak jest rzeczywiście, to takich komentarzy nigdy nie brakuje. Natomiast chciałbym tutaj, korzystając z okazji, przedstawić. Jest tutaj w studiu Jakub Mielnik, dziennikarz międzynarodowy, publicysta zajmujący się światem, piszący dla Wprost. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: A łączymy się również z Gdańskiem i jest z nami Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, znawca Chin, znawca tamtego regionu Azji. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Przyglądaliście się na pewno tej wizycie. Nie wiem, czy widzieliście, jak Donald Trump wysiada ze swojego Air Force One. Świat wtedy zaczął patrzeć bardzo pilnie na Pekin. Donald Trump przybył i poklepał Xi Jinpinga po ramieniu, mówiąc: jesteś wspaniałym przywódcą. Ten odpowiedział: wielkie odrodzenie narodu chińskiego nie przeszkadza czynieniu Ameryki wielką. I teraz mam do was pierwsze pytanie. Czy myślicie, że mogłoby to być częścią libretta do opery o tytule Trump w Chinach? Michał Bogusz, damy tobie pierwszą odpowiedź.
2: Ale tylko pod warunkiem, że to będzie opera mydlana.
0: Dlaczego mydlana?
2: Bo będzie pękała, jak bańki będzie to wszystko pękać. Prędzej czy później.
0: Aha, no dobrze. A Jakub Mielnik?
1: No nie wiem, czy to z jakąś operą by się wiązało. Ja to bym raczej by powiedział, że się panowie spojrzeli sobie głęboko w oczy i ustalili, gdzie kto jest. Rozumiem, że Trump poklepywał Xi Jinpinga po plecach, bo przyjechał tam z pluwami pełnymi ostrej amunicji i chyba też Chińczycy to wyczuli.
0: Ale dobrze, panowie, w dalszym ciągu jesteśmy w tym systemie opowieści o świecie. Opera, spluwy, western. No, mamy tutaj wiele takich odniesień. Za chwilę bardziej poważnie, ale ja też tutaj przygotowałem na was taką zasadzkę, bo ta opera o wizycie prezydenta Ameryki w Chinach już powstała. Tylko o Nixonie. Kiedy w 1972 roku Richard Nixon wylądował w Pekinie, to rozmawiał z przewodniczącym Mao Zedongiem. Przybył ze sławnym Henrym Kissingerem, architektem tego spotkania dwóch światów, czyli komunistycznych Chin i Stanów Zjednoczonych, wtedy przywódcy świata kapitalistycznego i wolności. 15 lat później w Wielkiej Operze w Houston wystawiono przedstawienie pod tytułem Nixon w Chinach. No i ja myślę, że skoro opowiadamy o tym, to posłuchajmy, jak wyglądał chociażby fragment pierwszego aktu, bo to trzy akty, jak najbardziej bardzo legalnie.
1: Grali w ping-ponga?
0: Nie, ale akt pierwszy, powitanie na lotnisku. I to jest rzecz niesamowita, bo tam prezydenta Nixona wita premier Chin Zhou Enlai, czyli historia. No a Zhou Enlai to w tym wypadku Sanford Sylvian, baryton, a Richard Nixon to James Madeleine, baryton również. Także posłuchajmy, jak panowie przywitali się na lotnisku, ale w Houston w operze, mówiąc o spotkaniu Nixona w 72 roku w Chinach i wielkim przełomie wtedy chińsko-amerykańskim i światowym. Proszę bardzo, tak to wyglądało.

0: Proszę bardzo, Richard Nixon, baryton, James Madeleine, Chou En-Lai, baryton również, Sanford Sylvian i Mao Tse-tung, tenor, John Dickers, żeby było jasne. Opera z 1987 roku, 15 lat po tym, jak Nixon spotkał się z Mao Tse-tungiem i Chou En-Lai'em w Pekinie, przełom amerykańsko-chiński. To było wtedy, ale też nie wiedziałem, że jest na ten temat opera. To jest po prostu...
1: Kto w ogóle za to zapłacił?
0: Ja nie wiem, ale słuchajcie, żeby było jeszcze śmieszniej, to całkiem niedawno w paryskiej Operze Narodowej również to grano przez cały miesiąc. Michał Bogusz, czy ty nie jesteś zaskoczony tym faktem, że takie... Może wiedziałeś o tej operze i tym przedstawieniu?
2: Znaczy wiedziałem o tej operze, nie znałem dokładnie detali, kiedy i gdzie, ale wiem, że była opera. No cóż, w Chinach powstaje bardzo dużo oper.
0: Ale to jest amerykańska opera.
2: Ja wiem, ale te opery w stylu pekińskim, opery pekińskiej, komentujących różnego rodzaju wydarzenia historyczne, mitologiczne czasami, więc jakby jestem przyzwyczajony do tego typu narracji politycznej.
0: Dobrze, to teraz już na bardziej ziemsko, nieartystycznie opowiemy o tym, co się wydarzyło w Chinach podczas podróży Donalda Trumpa do Pekinu. Rzeczywiście spotkał się z Xi Jinpingiem, poklepał go po plecach. Panowie opowiadali wiele tak zwanych słów okrągłych, zadowolenia również. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, a w studiu Jakub Mielnik, publicysta międzynarodowy piszący dla Wprost. Panowie, dla was ta wizyta rzeczywiście ma walory zmian historycznych na świecie i w świecie. Michał Bogusz, zacznij ty.
2: Nie, to jest typowy przykład sytuacji, kiedy forma przerasta nad treścią. Generalnie jest taka żelazna zasada w dyplomacji międzynarodowej czy w stosunkach międzynarodowych. Im więcej formy, to oznacza tym mniej treści. Ona się może nie sprawdza w 100%, ale tak w 9 na 10, i tutaj jest ten przypadek. Przerost kompletny formy nad treścią. Panowie spotkali się, uzgodnili, że się nie zgadzają, ale nic z tym nie zrobią. Utrzymuje się status quo, taki rodzaj zawieszenia broni z drobnymi wstyczkami pod stołem, czy kopaniem się po kostkach pod stołem, ale bez walenia na odlew, ale i tyle.
0: Widziałeś to walenie się pod stołem? Naprawdę? Były te kopniaki pod stołem?
2: No były jakieś tam drobne kopniaki, Rubio mrugający okiem do Xi Jinpinga, kiedy się przedstawia, bo on jest oczywiście objęty sankcjami, więc Chińczycy, żeby go móc wpuścić i nie stracić twarzy, zmienili mu zapis fonetyczny nazwiska po chińsku, zmieniając znaki, wymowa została ta sama. Zmienili mu znaki, żeby móc go wpuścić, ale równocześnie nie zdjąć mu sankcji, którymi go objęli, więc wtedy Rubio mrugnął do Xi Jinpinga i coś tam zażartował z nim, więc były takie pstryczki. Wiemy, że już z przecieków ze strony amerykańskiej wiemy, że były tam jakieś ostrzejsze rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Może nie Trumpa z Xi Jinpingiem, ale już jego doradców i ludzi, którzy i obydwu zespołów negocjacyjnych. Co nie zmienia faktu, że zawieszenie broni, które zostało wynegocjowane w Busan, zostało utrzymane i będzie przedłużone do kolejnego spotkania i kolejnego spotkania, podejrzewam. I jest to taktyczne zwycięstwo Chińczyków.
0: Zawieszenie broni, mówisz o spotkaniu w Korei Południowej w ubiegłym roku. To do tego
2: nawiązujesz. Zawieszenie broni w wojnie handlowej. Ta stabilizacja jest na korzyść Pekinu i Pekin do niej dążył i z tego punktu widzenia jest to na pewno taktyczne, nie strategiczne, ale taktyczne zwycięstwo Xi Jinpinga.
0: Michał Bogusz mówi, że tutaj nie ma historycznej chwili. Jakub Mielnik, według ciebie to spotkanie doprowadzi do jakichś efektów porozumień, czy rzeczywiście mamy do czynienia z operą?
1: No tu nie robi się tego typu widowisk tylko po to, żeby się delektować dziećmi machającymi chorągiewkami, czy dywagować nad tym, komu udało się uchronić własne DNA i odciski palców, bo uważni obserwatorzy zauważyli, że Xi Jinping dostawał kieliszek, z którym wznosił toast za gości, dostał od chińskiego kelnera, Donald Trump dostał od amerykańskiego kelnera, kamera, także, że tak powiem, obieg naczyń był ściśle kontrolowany. Mam nadzieję, że również obieg tam w hotelach kanalizacyjnych, różnych urządzeń też został przefiltrowany, ale nie po to się tego typu imprezy robi. Panowie musieli sobie spojrzeć prosto w oczy. Atmosfera w relacjach amerykańsko-chińskich nabrzmiała w ostatnim roku bardzo mocno. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wyłupiły oko chińskim wpływom w Ameryce Południowej, wywlekając Maduro z sypialni.
0: Na początku stycznia
1: i de facto przejmując kontrolę nad ropą wenezuelską, która dotąd była kontrolowana, czy też może płynęła w dużej mierze do Chin. Później w lutym wjechali do Iranu i tutaj też z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać, aż Amerykanie przegrają wojnę z ajatollahami. Nie chodziło tutaj o ajatollahów, tylko chodziło o znowu skomplikowanie sytuacji chińskiej. 40% chińskich węglowodorów pochodzi z Zatoki Perskiej, więc jeśli ajatollahowie zamykają cieśninę Ormuz dla tych węglowodorów, to zamykają ją dla 40% węglowodorów chińskich również. A jeśli próbowali przez cieśninę Ormuz te węglowodory do Chin mimo wszystko wysyłać, no to Trump nałożył własną amerykańską blokadę na cieśninę Ormuz dla jednostek irańskich i tych, które flota amerykańska uznaje za takie, które nie powinny tej cieśniny przekraczać. W związku z czym Chińczycy zostali odcięci od znaczącej części paliw, które zasilają ich gospodarkę. I z tym Donald Trump przyjechał. Dlatego jak mówiłem na początku o tym, że go poklepywał po plecach i o tym, co było mówione, to należy zwrócić uwagę na szczególnie istotny element w sumie ceremonialnej, dosyć rytualnej, ale jednak istotnej, chociaż nie przełomowej wizyty. To było to, co Xi Jinping mówił na temat Iranu. No a mówił, że nie podoba mu się blokada Iranu, nie podoba mu się nakładanie myta.
0: Cieśniny
1: Ormuz, tak. I to są te elementy, które pokazują, że Amerykanie jednak przyjechali tam w trochę lepszej sytuacji niż byli dotąd, o którą byli dotąd posądzani, że nie mają w zasadzie szans z tym chińskim kolosem. Otóż Trump pokazuje, generując te kryzysy w Wenezueli i przede wszystkim ostatni w Iranie, pokazuje, że ma haki na Chińczyków i nie waha się ich użyć i nie waha się ich zastosować.
0: Michał Bogusz, no dobrze, to w takim razie jak się do tego odniesiesz? Czy rzeczywiście jednak jest coś w tym spotkaniu?
2: Nie, moim zdaniem jest to traktowanie wojny w Iranie jako wymierzonej w Chiny jest kompletną pomyłką. Tutaj główną rolę odegrał Netanyahu, który podkręcał całą sytuację, nakłaniał Trumpa do tego. Trump naprawdę wierzył, że zakończy tą wojnę w 3 dni. Uważał, że powtórzy właśnie operację wenezuelską. Wenezuela dostarcza tylko 3% ropy do Chin i to ciężkie ropy, to są ciężkie, bardzo kwaśne frakcje dla specyficznego części przemysłu. Wenezuela tutaj nie odegrała, jeżeli chodzi o ropę, większej roli dla Chin. Politycznie tak, chociaż większość jajek chińskich w Ameryce Południowej już włożonych w innych koszykach niż Wenezuela. Bliski Wschód dla Pekinu zawsze był trudnym tematem. Całe historie o tym, jak to Chiny wchodzą na Bliski Wschód i teraz będą rozgrywały, to był kompletny szum medialny. Nie mają tam zbyt wiele asetów. Mają problem z ropą, wynikający z tego, że głównie ropa z Arabii Saudyjskiej, która
0: ale
2: była...
0: Ale z Iranu też szła ropa przecież.
2: Iran zaspokajał góra 9% chińskiej konsumpcji na ropę naftową i to małych niezależnych, tak zwanych niezależnych rafinerii, głównie z prowincji Shandong. Mm-hmm. No prawdziwy problem dla Pekinu jest to ropa saudyjska, która trafia do dużych państwowych firm chińskich i ma ważną, istotną rolę dla chińskiej gospodarki. Chiny mocno ograniczyły import ropy w ogóle. Tradycyjnie to robią zawsze, kiedy zwyżkuje cena ropy, więc ta ropa, która płynie do Chin, zmalała nie tylko ze względu na blokady cieśniny Ormuz, ale po prostu także z innych kierunków, dlatego że Chiny wstrzymały zakupy. I stąd też wynika bardzo duże zwiększenie, rekordowy bilans handlowy Chin ze światem, ze względu na to, że obniżono zakupy głównie surowców, przede wszystkim ropy. Ale dłuższej perspektywie czasu saudyjska ropa może być zastąpiona ropą rosyjską. Chiny kupowały więcej ropy w ostatnich latach niż potrzebowały, stąd zniesiono na przykład zakaz eksportu ropy, przetworzonych produktów pochodzenia z ropy, benzyny i innych produktów petrochemicznych i tymi produktami Chiny zalewały Indonezję, Malezję, generalnie Azję Południowo-Wschodnią. Teraz wstrzymają po prostu eksport tych produktów. Myślę, że mają ogromne zapasy własne ropy. To musiałoby trwać miesiącami blokada cieśniny Ormuz, żeby Chiny zaczęły naprawdę odczuwać braki ropy z Zatoki Perskiej, a w międzyczasie światowa gospodarka padnie, co jeszcze bardziej uderzy w Trumpa. Nie, moim zdaniem jest to część administracji próbuje post factum sprzedawać z mrugnięciem oka, to tak naprawdę wojna z Iranem chodzi o Chiny. Nie, moim zdaniem jest to wymyślanie usprawiedliwienia do wojny, która nie idzie po myśli Białego Domu post factum.
1: No ja się muszę nie zgodzić, dlatego że Donald Trump...
0: To są opowieści o świecie z dwóch różnych krańców. To nie jest sprzeczka, tylko po prostu wymiana poglądów.
1: Oczywiście o to chodzi. Znaczy Trump nigdy nie twierdził, że skończy wojnę w Iranie w 3 tygodnie. Jak były już przygrywki i przygotowania do ataku na Iran, wszystkie źródła w Departamencie Stanu, Pentagon, wszyscy strategzy, Biały Dom o tym też mówił, że jest to operacja obliczona na wiele tygodni i widzimy doskonale, że to, że teraz mamy do czynienia z rodzajem rozejmu, zawieszenia broni, to wcale nie zdjęło tutaj żadnej presji. I jasne, jest tak, że przecież atak na Iran jest oczywiście w interesie izraelskim, jest też w głębokim interesie amerykańskim na Bliskim Wschodzie, ale jednym z elementów i jedną z kalkulacji było jednak, tu się będę upierał, jednak również uderzenie w tą oś zła, którą zdefiniował jeszcze prezydent Joe Biden, składającą się z Rosji, Iranu i Chin właśnie. A poza tym Chińczycy mają oczywiście duże zapasy rezerwy ropy, ale przy ich konsumpcji wystarczy im ona na 3 miesiące. Więc to nie są takie niewyczerpalne zapasy. Podobnie jak nie jest proste uruchomienie szybkie transportu węglowodorów z Rosji, dlatego że Rosjanie nie mają pieniędzy na budowanie tych rurociągów, a Chińczycy się nie kwapią, żeby im te pieniądze dać. Więc sytuacja nie jest taka hop-siup prosta i radosna dla Xi Jinpinga, dlatego śmiem twierdzić, że oczywiście nie jest to wydarzenie, ten szczyt nie jest wydarzeniem przełomowym i niczego nie zmienia, natomiast śmiem twierdzić, że jednak Trump pojechał tam znacznie bardziej rozluźniony niż mógłby pojechać jeszcze parę miesięcy temu.
0: Dobrze. Czy Michał Bogusz chciałby się do tego odnieść jakoś jeszcze, czy...
2: Myślę, że odniosę się do tego. Chińczycy nie muszą budować ropociągów z Rosji, żeby dostawać ropę. Wystarczy, że przekierują tankowce, które przywoziły ropę z Bliskiego Wschodu do portów rosyjskich. Więc nie ma potrzeby budowania ropociągów.
0: No dobrze. Tutaj nie zgodzicie się panowie, to ja wchodzę w takim razie jako arbiter, ale oczywiście to nie jest
1: port. No pływanie z Chin do bałtyckich portów rosyjskich czy północnych. No do Władywostoku nie ma tylu rurociągów, żeby zaspokoiły chińskie zapotrzebowanie na ropę. Ale dobrze, ma Michał.
0: To jest ropa Michala, ale tutaj jeszcze jedno pytanie. No, po coś ci wielcy z firm Nvidia, Apple, Elon Musk, już ja go traktuję jako firmę, Larry Fink z BlackRock, z Mety, z Wizy, JP Morganu, Boeinga, Cargillu, żeby wypienić te firmy, przybyli do tego Pekinu, coś zaczęli rozmawiać. Myślisz, że to jest takie entourage, które przybyło, by pokazać, jak wielka jest Ameryka i zaprezentować siebie w Pekinie, czy jednak doszło do jakichś rozmów i jakieś było to kopanie pod stołem, którego nie widzieliśmy?
2: Znaczy, wiadomo, że oni chcą robić interesy w Chinach, chcieli. I część z nich po prostu musiała tam pojechać, tak? Jim Cook pojechał, bo Apple jest umoczony w Chinach strasznie i zależny od chińskiego rynku i od możliwości produkcji w Chinach. Więc on nie miał wyboru. On musi na każde zawołanie, czy to Pekinu, czy Białego Domu, musi się stawić i uśmiechać. Każda firma ma inne interesy i jest w innej sytuacji. Myślę, że wrzucanie ich wszystkich do jednego wora i mówienie, że oni muszą, czy nie muszą, jest po prostu pewną pomyłką.
0: No dobrze, dobrze, ale to właśnie możemy ich powyciągać z tego wora.
2: Musk jest uzależniony z kolei od swojej fabryki w Szanghaju. Bez tej fabryki, bez możliwości sprzedaży na chińskim rynku, Tesla się w ogóle nie będzie, by nie spinała i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest w innej sytuacji. Boeing, Trump ogłosił, że niby Chiny kupią 200 samolotów z Boeinga. No zobaczymy. Na razie Pekin tego nie potwierdził. Nie ma żadnej tej informacji. Na pewno Pekin będzie chciał coś kupić, bo Pekinowi zależy na utrzymaniu status quo, zawieszenia broni. Pekin wchodzi w bardzo trudny okres polityczny przed 21 zjazdem. Do jesieni tego roku musi być ogłoszona data zjazdu i wtedy zaczną się wybory już delegatów na zjazd, ale wiadomo, że ta układanka i z kolei walki buldogów pod dywanem w Pekinie trwają od jakiegoś czasu. My tylko widzimy od czasu do czasu trupy wypadające z czarnego pudełka, tak zwanego czarnego pudełka w Pekinie, który wskazuje na dużą liczbę walk wewnętrznych. To powoduje, że tak naprawdę Xi Jinping i towarzysze są w dużym stopniu skupieni na polityce wewnętrznej, nie to wewnętrzno-partyjnej. Oni potrzebują, zwłaszcza Xi Jinping, potrzebuje dwóch rzeczy od Trumpa. I moim zdaniem taktycznie do tego spotkania podchodził z dwoma celami i obydwa uzyskał. Pierwszy to jest spokój, bo on potrzebuje spokoju na arenie międzynarodowej, żeby mieć sytuację opanowaną, żeby móc się skupić na układance wewnątrzpartyjnej i to dostał. Druga rzecz, którą bardzo mocno zabiega, to kwestia Tajwanu. Tutaj nie uzyskał bezpośredniej deklaracji, żadnej z deklaracji ze strony Trumpa. On nie potrzebuje jakiejś wielkiej deklaracji, tak? On tak naprawdę wystarczy, że Trump powie coś w stylu no tak, niech się dogadają i nie sprzeciwiam się zjednoczeniu pod warunkiem, że ono będzie pokojowe, albo że sprzeciwia się niepodległości Tajwanu, tak? Bo teraz oficjalna narracja jest taka, że Waszyngton się nie popiera niepodległości Tajwanu. Wystarczy, że zmieniłoby trochę słownictwo, że nie popiera niepodległości Tajwanu. To może być jakieś chlapnięcie.
0: Ale Trump nic nie powiedział na temat Tajwanu takiego kluczowego. Też trzeba przyznać.
2: Nie, nie powiedział nic. Nie było to nic, co mogłoby mocno zmienić sytuację.
1: Ale nawet więcej,
2: jeszcze
1: jeśli
2: będą
1: mogę...
2: spotkania. Jeśli... Będą jeszcze spotkania. I generalnie Xi Jinpingowi bardzo zależy na to, żeby Trump chociaż o centymetr zmienił narrację, dlatego że on będzie mógł ją wykorzystać znowu do gier wewnątrzpartyjnych, pokazać się jako ten, który przybliża zjednoczenie. Xi Jinping do tego spotkania nie potrzebował niczego więcej od Trumpa, tylko tych dwóch rzeczy. I to pierwsze dostał, a drugie, na drugie ma może mieć wciąż nadzieję.
0: To jest niezwykle ważne, o czym mówi Michał Bogusz, czyli sytuacja wewnętrzna w Chinach, bo ona jest też przedmiotem, myślę, że wielu polemik i czasami ocen na wyrost. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do tego za chwilę wrócimy, ale jeszcze Jakub Mielnik do tego.
1: Tak, a propos Tajwanu. Rzeczywiście Trump nic na ten temat nie powiedział, natomiast Marco Rubio jednak doprecyzował, że amerykańska polityka wobec Tajwanu jest powszechnie znana i nie ulega żadnej zmianie. Tam te relacje porządkuje takich 6 zapewnień, które na początku lat 80. Stany Zjednoczone, których udzieliły ówczesnemu rządowi Republiki Chińskiej, czyli temu niekomunistycznemu rządowi, który do lat 70. był jedyną reprezentacją międzynarodową Chin. Później właśnie po tej wizycie Nixona, o której była ta opera, Amerykanie uznali komunistyczne panowanie w Chinach. Natomiast zachowali Tajwan jako jednego z głównych sojuszników, taki niezatapialny amerykański lotniskowiec tuż u wybrzeży Chińskiej Republiki Ludowej. I to się ewidentnie nie zmienia. Myślę, że Chińczycy bardzo rzeczywiście mocno próbowali ten temat wałkować i też jak się czyta chińskie media i chińskie komentarze, to się podkreśla to, że prezydent Xi jakby mówił w rozmowie z Trumpem o tym, że to jest Tajwan jest chiński i powinien wrócić do macierzy. No ale to jest takie rytualne zaklęcie. Ja pamiętam, jestem dosyć stary, więc pamiętam, jak były trochę inne czasy w relacjach Chin ze światem światem zewnętrznym. I jak każdy zachodni przywódca przyjeżdżał do Chin, to mówił o Tybecie, mówił o prawach człowieka, mówił o masakrze na placu Tiananmen, mówił o pobieraniu organów od więźniów politycznych i handlu tymi organami. Dzisiaj mało kto na ten temat mówi i też wydaje mi się, że jeśli jest jakieś takie wymierne znaczenie tej wizyty w takiej przestrzeni publicznej, to jest jednak takie przypomnienie zachodniej, czy też no naszej po prostu opinii publicznej o tym, czym w istocie są Chiny, bo ekscytujemy się tym wzrostem gospodarczym, wieżowcami w Szanghaju, super szybkimi kolejami i tak dalej, a tutaj nagle idzie reporter Fox News, zatrzymują się na 1,5 minuty w niedozwolonym miejscu i zanim on zdąży wrócić do samochodu, to jego kierowca ma już mandat w telefonie i nagle się robi wielki materiał o tym, że w Chinach jest 700 milionów kamer, że jest,
0: będzie więcej.
1: Że jest cały system inwigilacji obywateli, że przejście na czerwonym świetle kończy się mandatem, który trafia na telefon tego winowajcy, zanim on przejdzie na drugą stronę ulicy. Przypominanie jest o 30 milionach ludzi, którzy zasilają cały ten cud gospodarczy, tej takiej sile roboczej, takich nielegalnych obywatelach, można by powiedzieć, ludziach, którzy kiedyś urodzili się jakby z naruszeniem tej polityki jednego dziecka, od której Chiny już odeszły, no ale kiedyś można było mieć jedno dziecko. Ludzie, którzy nie mają szans na ani na założenie rodziny, ani na jakieś godziwe życie, mieszkanie, mieszkają w jakichś hotelach robotniczych na piętrowych pryczach, pracują 7 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie i to jest cena chińskiego sukcesu gospodarczego. Podobnie jak prześladowania Ujgurów, podobnie jak sytuacja w Tybecie, czy wielu innych mniejszości narodowych, które w Chinach istnieją i mają problemy.
0: To w tym momencie, skoro tak naciskacie na sytuację w Chinach, to Michał Bogusz, do ciebie pytanie. Powiedziałeś już o tym, że Xi Jinping potrzebuje takiego paliwa politycznego dla siebie, dla swoich, nie wiem, współpracowników, czy dla swoich bliskich tak w kręgu rządzącym na najbliższy zjazd partii jesienią, tak? To jest, też powiedziałeś, że tutaj też nie jest za wesoło w tej politycznej sferze. To, co mówi Jakub Mielnik, też nie brzmi dobrze. A my mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z niezwykle silną narracją, jak Chiny dobrze radzą sobie w gospodarce, w dziedzinie nowych technologii, w produkcji samochodów, które można powiedzieć, no, automatycznie, samoczynnie parkują w wąskim miejscu do parkowania pomiędzy samochodami, używając tylnej osi wręcz. Widziałem taki film, to jest coś niesamowitego z jednej strony, z drugiej tego było tak dużo, że jeden z ekspertów, których słyszałem na łamach BBC, powiedział, że tak, ale to po pierwszej wizycie Trumpa, zdaje się, czy po ostatnim zjeździe, już nie pamiętam dokładnie, została wydana niemalże dyrektywa, by promować Chiny, i Chińczycy zaatakowali jakby media społecznościowe swoją narracją, która no nie do końca jest narracją zgodną z rzeczywistością, czyli że Chiny są krajem miodem, mlekiem płynącym i dobrobytem technologicznym.
2: Znaczy, te zdjęcia, które są w różnego rodzaju mediach społecznościowych, pochodzą z kilku dużych miast, z ich centrów. Jeszcze jak mieszkałem w Chinach i przyjeżdżają różnego rodzaju delegacje i ludzie dostawali to tak zwanej pekińskiej głupawki, ja to nazywałem pekińską głupawką. Ludzie przyjeżdżają, widzą te wieżowce, nowoczesne samochody i tak dalej, wszędzie nowe technologie, im się wydaje, że tak całe Chiny wyglądają. Więc ja ich brałem w zwykły miejski autobus, jechaliśmy do końca trasy. Mm-hmm. I tam były już prawdziwe Chiny, takie, które są w większości. Z cegły, z robotników tam migrujących. To nie są ci urodzeni poza systemem, bo ich jest tylko tam kilkadziesiąt milionów, ale robotników migrujących, którzy nie mają żadnych praw socjalnych w miejscu, gdzie pracują, jest ponad, prawie 300 milionów było. Ta liczba zmniejszyła się ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa. Chinach nie jest. Sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Dotychczasowy model rozwoju oparty na stymulowaniu gospodarki poprzez inwestycje głównie infrastrukturalne i w mieszkaniówkę jest kompletnie wyczerpany. Władzom ogromnym wysiłkiem udało się zapobiec pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, ale ceną za to jest spadek cen mieszkań, a to równocześnie oznacza ogromny spadek wartości oszczędności chińskiej klasy średniej, która zaparkowała swoje pieniądze właśnie w różnego rodzaju mieszkaniach. Ta bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości była tak duża, że gdyby została utrzymana, to w roku 2030 Chiny miałyby wystarczającą ilość mieszkań dla ponad 2 miliardów ludzi. Więc to był kompletny absurd, to co się działo. Jakimś cudem partii udało się tą bańkę rozmontować, ale ceną jest za to kompletne wyhamowanie gospodarki. Wzrost gospodarczy, który jest generowany i którym się tak chińskie władze mocno chwalą, jest generalnie sztucznie pompowany właśnie przez różnego rodzaju inwestycje. Głównie wcześniej infrastrukturalne, a teraz przez pompowanie ogromnego kapitału w moce produkcyjne. Stawia się fabryki tylko po to, żeby je postawić, niekoniecznie mając świadomość, czy one będą mogły później wygenerować zysk sprzedażą swoich produktów, bo tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby móc wstrzyknąć w gospodarkę pieniądze pochodzące właśnie poprzez inwestycje, w tym wypadku w moce produkcyjne. To powoduje z kolei wyścig do dna pomiędzy producentami i efektem jest tego taki, że w Chinach mamy deflację. Ta deflacja przy równocześnej inflacji w państwach zachodnich czy generalnie szeroko na świecie powoduje, że chińskie produkty są strasznie tanie i w ten sposób zaczynają wypierać produkty przemysłowe z innych gospodarek. To będzie pogłębiało problemy w relacjach, ale z drugiej strony też nie ratuje w żaden sposób problemu chińskiej gospodarki, która się krótko mówiąc boryka z kwestią popytu wewnętrznego. Z kolei, żeby popyt wewnętrzny móc wykreować, trzeba by przekierować pieniądze ze strumienia, który leci tak naprawdę na budowę infrastruktury, czy teraz na inwestycje w moce produkcyjne i pozostawić w kieszeniach Chińczyków, żeby mogli je konsumować i w ten sposób napędzać gospodarkę. Ale... No ale problem polega na tym, że tego strumienia pieniędzy nie da się wtedy kontrolować, a na kontroli i kierowaniu tego do rodziny i znajomych królika żywi się partia, tak? Naprawdę Pekin kontroluje struktury lokalne w prowincjach dzięki temu, że kontroluje właśnie strumień pieniędzy płynący od Chińczyków na projekty infrastrukturalne czy generalnie rozwojowe w prowincjach. Z kolei kadry prowincjonalne kontrolują w ten sposób lokalne elity. W momencie, kiedy by odwrócono ten kierunek działania i pieniądze by pozostały w kieszeniach Chińczyków i na zasadach tak naprawdę wolnego rynku Chińczycy mogliby sami kreować zwycięzców i przegranych w gospodarce, to partia by straciła w bardzo szybkim tempie jedno z dwóch podstawowych narzędzi rządzenia Chinami, utrzymania swojej władzy w Chinach, bo tak naprawdę w Chinach mówi się, że partia rządzi ołowiem i srebrem. W momencie, gdyby straciła srebro, pozostałby jej tylko ołów, a na samym ołowiem nie da się długo rządzić.
0: Powiem tak, czuję się jakby przejechał po mnie czołg demitologizacji. Bo żyjemy w opowieści o spotkaniu w Pekinie jako spotkaniu dwóch supermocarstw. Ameryki, która ma swoje problemy, o tym za chwilę trochę wspomnimy. No i teraz to, co powiedział Michał Bogusz, a wcześniej Jakub Mielnik, to nam daje obraz nie supermocarstwa, tylko czegoś, co się uznaje i chciałoby być bardzo supermocarstwem, a przy okazji niezwykle agresywnie demonstruje swoje bycie na ziemi. Chinami w roli supermocarstwa. Jakub Mielnik.
1: No wiesz, no Chiny wydają krocie na to, żeby taki wizerunek supermocarstwa w świecie zewnętrznym funkcjonował. I przychodzi im to o tyle łatwiej, że 90 ponad procent, chyba widziałem jakieś ostatnio badania, 93% Chińczyków nigdy nie było nigdzie poza Chinami, więc też bardzo łatwo wykreować ten wizerunek na wewnętrznym rynku, ten wizerunek mocarstwowy. Natomiast to, co tutaj przedmówca mój mówił bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo istotnie też pokazuje taką istotę funkcjonowania chińskiego cudu gospodarczego. On nie jest zakorzeniony w takich zdrowych strukturach gospodarczych, w wolnorynkowych relacjach. Sukces gospodarczy w Chinach indywidualny, czy grupowy, czy biznesowy jest wyłącznie kwestią, widzimisię, protekcji partyjnej, wsparcia. Tak jak w Rosji KGB-ści rozdawali pieniądze po upadku Związku Radzieckiego, tak też chińska partia nadzorowała i moderowała ręcznie transformację od gospodarki centralnie sterowanej do pseudokapitalistycznej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to wszystko, o czym tutaj mój przedmówca mówi, to jest bardzo ciekawy wątek, bo on też pokazuje, dlaczego ten Trump mógł wyjść i poklepać Xi Jinpinga po plecach, jak go spotkał. Dlatego, że Trump doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Xi Jinping i Politbiuro chińskie wie, że Amerykanie mają wszelkie narzędzia i pokazują to w Iranie, czy wcześniej w Wenezueli, że nie zawahają się ich użyć, żeby jedyna rzecz, na której teraz ten kruchy cud gospodarczy chiński się trzyma, czyli siła eksportowa Chin, zdolności produkcyjne, zdolności eksportowania i sprzedaży dużych ilości towarów za granicę. Rzeczywiście Elon Musk, połowa samochodów Tesla, które sprzedaje koncern Elona Muska, produkowana jest rzeczywiście w tej fabryce w Szanghaju i bez Chin Elon Musk leży. Ale to dotyczy też wielu innych branży. I Chińczycy doskonale sobie zdają sprawę, że Amerykanie, że Donald Trump trzyma w ręce ten pistolet, czy tam jakiś rodzaj pały, który może zakłócić swobodę obrotu towarów na rynkach globalnych. I to bezpośrednio uderzy w Chiny, nie w Stany Zjednoczone. To? Bo jeszcze tylko jedno zdanie, tylko pozwolisz, że dokończę, powiem, bo jak mówiliśmy o tym Iranie i ich wpływie na sytuacji w Zatoce Perskiej, na chińską gospodarkę, na brak tego dostępu do ropy, który jednak jest dla Chin, śmiem twierdzić, bardzo dotkliwy i nie przyznają się do tego, ale jest. Ale Amerykanie na tym zarabiają. Amerykanie na tym zarabiają, dlatego że oni są samowystarczalni, jeśli chodzi o paliwa, w związku z czym wyższe ceny ropy po prostu trafiają do kieszeni amerykańskich koncernów, a przy okazji zostają również w Stanach Zjednoczonych. A jeśli mówimy o zwykłych amerykańskich obywatelach, których martwi wysoka cena ropy naftowej z powodu wojny w Zatoce, no to śmiem donieść, że w kwietniu w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Głównie w spedycji, transporcie, w jakichś takich magazynowych branżach, czyli w takich eksportowych branżach, które są kołem zamachowym gospodarki.
0: Ale również myślę, że wiele firm zajmujących się handlem ropą nieźle sobie radzi też po różnych wypowiedziach Donalda Trumpa, po których giełda szalała, ceny a to spadały, a to rosły i tutaj też...
1: Głupi by nie skorzystał, gdyby mógł tak sterować giełdą.
0: Tylko, że też to pokazuje mechanizm dochodzenia do pieniędzy albo do współrządzenia światem. Może w ten sposób bym nawet powiedział, bo to już nie chodzi o pieniądze, mam wrażenie, w tej sytuacji. Michał Bogusz, do ciebie kolejne pytanie, no bo przedstawiłeś te Chiny w bardzo, bym powiedział, realistycznym świetle, ale no jednak jakieś metale ziem rzadkich i ich obróbka, bo to należy razem połączyć, to jest domena Chin. Jest taka fantastyczna opowieść o F-35, nazywanym latającą majstersztykiem sztuki wojennej, w ogóle najlepszy myśliwiec na świecie obecnie, to rzeczywiście jest, który ma wiele funkcji i może wiele, dzięki temu, że w niego...
1: Pierze nawet.
0: Pierze? Może nie, i lodówki też prysznica
1: pierze
0: nie ma.
1: Pierze bieliznę pilota, jak za szybkie zwroty wykonuje.
0: Jakub Mielnik, dziękuję ci bardzo za tę anegdotę o pilocie F-35. W każdym razie F-35, w nim jest około 400 kg właśnie metali ziem rzadkich, pomagających temu samolotowi być tym dzieckiem i cudem technologii. A tenże minerały między innymi są z Chin. W związku z tym, no jednak jakaś jest tutaj... Jakieś bogactwo tych Chin i potęga jest, mam wrażenie, Michale.
2: Jest i dlatego ja uważam, że to nie było, że Trump nie był wcale tak dobrej pozycji, a Xi Jinping ma też swoje mocne karty przetargowe. Jedną z nich to jest właśnie kontrola metali ziem rzadkich, głównie rafinacji, tak? Bo Chiny nie są specjalnie bardziej bogate czy zasobne w te rudy metali ziem rzadkich, ale były w stanie zdominować łańcuchy dostaw i większość rafinacji przetwarzania metali ziem rzadkich odbywa się w Chinach. Głównie też ze względu na to, że rafinacja metali ziem rzadkich czasami się odbywa przy produkcji innych surowców, na przykład aluminium, to jest chyba galium jest półproduktem przetwarzania z kolei aluminium. I jeżeli Chiny dominują w przetwarzaniu aluminium, to będą także równocześnie dominowały w przetwarzaniu galium i tak dalej, i tak dalej. Ale odkładając szczegóły techniczne na bok, nie zmienia to faktu, że Xi Jinping ma w swoim zanadrzu kilka narzędzi. Pierwszy to jest kontrola właśnie eksportu metali ziem rzadkich, które odpalił w zeszłym roku, kiedy Trump zaczął swoje z kolei odpalać taryfy i Trump się ugiął. Ugiął się w Busan. Doszło de facto do zawieszenia broni właśnie w ten sposób, że jednak Xi Jinping był do tego przygotowany. Xi Jinping też ma zdolność do wpływania jednak na amerykańskiego wyborcę, kupując lub nie soję i tego typu inne produkty. Też ma za zakładnika taką firmę jak Apple. Owszem, ja myślę, że Trump mógłby poświęcić Apple, czy nawet Tesla, ale czy przed wyborami Trump już zaprosił Xi Jinpinga we wrześniu do Stanów Zjednoczonych. Bodajże mówił coś o 24 września, czyli co, miesiąc przed wyborami połówkowymi do Senatu. Wygląda na to, że to Trump jest bardzo mocno. No właśnie, wygląda bardziej na to, że to Trump by chciał bardzo mieć jakiś deal z Xi Jinpingiem przed wyborami i myślę, że Chińczycy w ten sposób to odczytują. Ja nie mówię, że tak jest, bo musi zrozumieć, że ja trochę odgrywam rolę adwokata diabła i tutaj ten diabeł nie jest, niekoniecznie musi być przysłowiowy, ale tutaj Pekin ma swoje atuty i przynajmniej uważa, że ma atuty i umiejętnie nimi gra. Ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że rywalizacja chińsko-amerykańska to nie jest pojedynek dwóch wielkich bokserów, a raczej wyścig.

0: miliardy dolarów. Setki, zdaje się, z tego
1: co... No tak, to są kroci, no ale tutaj też ciężko Trumpa obarczać winą za to. To jest świadoma i bezmyślna polityka wielu poprzednich administracji. Natomiast ja bym chciał jeszcze tylko troszeczkę do tych metali ziem rzadkich się odnieść, bo to rzeczywiście jest dla Stanów Zjednoczonych poważny problem i faktycznie w tym względzie Chińczycy mają poważny lewar, jak się to mówi. Nieprzypadkowo chyba w ostatnim momencie w Anchorage na Alasce podczas międzylądowania, żeby zatankować paliwo na lot do Pekinu, wskoczył do samolotu Jensen Huang, szef NVIDII, czyli takiej firmy technologicznej, od której zależy cała rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Amerykanie wcześniej jasno mówili, że w ogóle deale chińskie z NVIDIĄ to jest czerwona linia, której nie pozwolą przekroczyć, że to jest bezpieczeństwo strategiczne, narodowe i przyszłość w ogóle Stanów Zjednoczonych. No ale w ostatniej chwili jednak ten Jensen Huang do tego samolotu wskoczył i był. Nie wiemy oczywiście, co tam się wydarzyło i jaki był rodzaj rozmów zakulisowych związanych z NVIDIĄ. Niemniej jednak sam fakt, że w ostatniej chwili, i to podobno była osobista decyzja prezydenta Trumpa, wbrew decyzjom strategów z Białego Domu, żeby Huanga do Air Force One jednak zapakować, no to pokazuje, że Trump rozumie, że tutaj stawka się toczy o bardzo poważne rzeczy, ale jednocześnie też trzeba powiedzieć i przyznać tutaj Amerykanom, że oni doskonale zrozumieli, że są zbyt uzależnieni od przerobu metali ziem rzadkich przez Chińczyków i bardzo energicznie zaczęli tą sytuację zmieniać. Tam powstał w Departamencie Przemysłu, zdaje się, taka specjalna komórka, która zaczęła po prostu, no, uruchomiono przerób w Malezji na przykład, z Australijczykami jakieś umowy są podpisywane.
0: No, ale to jeszcze nie jest ta skala, która
1: no, nie jest dają ta skala,
0: Chińczycy.
1: Nie jest ta skala, ale
0: i
1: też
0: Chińczycy
1: pamiętajmy...
0: w tej wojnie celnej, w tej wojnie na cła też pokazali, jak mogą wpływać na kontrolowanie.
1: No, są największym obok Stanów Zjednoczonych rynkiem świata, więc tu rzeczywiście mówimy o jednak rywalizacji równorzędnych partnerów, co zresztą było widać chociażby po tym teatralnym sztafażu całej tej wizyty. Ani kanclerz Niemiec, ani prezydent Francji nie doczekał się takiego nawet w części widowiska. Czekali na nich jacyś lokalni urzędnicy bardzo niskiego, wręcz bym powiedział impertynencko niskiego szczebla na lotnisku, a tutaj chorągiewki, po prostu cały ceremoniał. Donald Trump ze swoim uwielbieniem do bufonady i takim zadęciem i zdolnością do puszenia się, to dostał pierwsze danie, drugie danie, dostał deser, jeszcze na koniec mu tym masłem orzechowym plecy ktoś tam pewnie posmarował, żeby mówił, że Chiny są najpiękniejsze na świecie.
0: Michał Bogusz, jak ty widziałeś to powitanie? No, skoro dochodzimy do tego momentu, czy to jest, nie wiem, może to jest taki zwyczaj chiński, by tak, jeżeli komuś na kimś zależy, to tak go przywitać, czyli tymi dziećmi, które machają nie tylko chorągiewkami, ale kwiatkami i śpiewają na akord jakieś pieśni powitalne. No to jest rzeczywiście, było to z naszej perspektywy, nazwijmy to europejskiej, dość sztuczne i dość, bym powiedział, no mało powiedziane, że pretensjonalne, ale może to jest taka technologia chińska powitań.
2: Nie, to jest raczej mocny wpływ Korei Północnej, ja bym powiedział,
0: no
2: ale na poważnie zrobili profil psychologiczny Trumpa, wiedzą, że on lubi tego typu rzeczy, wiedzą, że w ten sposób mogą
0: takie teatralne powitania, żebyśmy byli precyzyjni w tym.
2: Takie teatralne powitanie ich mało kosztuje, tak? W każdym sklepie z dziećmi mogą sobie kupić taką grupę dzieci, które będą machały, podskakiwały i śpiewały, co tam oni sobie nie zechcą, tak? Więc dla nich to żaden problem przygotować tego typu wizytę. Mają w tym wprawę, doświadczenie, tylko jest kwestia woli politycznej. Jeżeli tego nie robią, to w ten sposób dają sygnał, że mają cię gdzieś i nie traktują cię poważnie. I to jest mniej więcej to, co spotyka europejskich polityków, no ale oni sobie sami sobie są winni. Tak?
0: Czym są winni?
2: no są sobie sami winni, że przez lata nie potrafili wypracować spójnej polityki wobec Chin i w efekcie są rozgrywani jak małe dzieci, jeden przeciwko drugiemu, na zasadzie dzieli rząd.
0: Czyli kto przeciwko komu, jeszcze tak, żebyśmy powiedzieli mniej więcej dla zobrazowania.
2: Wystarczy wymienić wszystkich, którzy byli ostatnio w Pekinie, od Szancerza, Merca, Macrona i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich był rozgrywany pojedynczo, tak? Ale

0: Niemcy są w tym dobrzy. Potrafią tworzyć bardzo dobre profile psychologiczne zachodnich polityków i z ich profilu psychologicznego Trumpa wynika, że on to lubi, a im zależało na tym, żeby mu połechtać jego ego, bo zależało im na osiągnięciu określonego wymiaru tej wizyty. Bo teraz każde zdanie Trumpa, które on powiedział pozytywne o Xi Jinpingu, będzie przez chińską propagandę powtarzane, powielane na potrzeby wewnętrzne i będzie usprawiedliwieniem dlatego, żeby w nadchodzącym zjeździe partii Xi Jinping został wybrany na kolejną kadencję i nie został zmuszony do wyznaczenia delfina, czyli kogoś, kto by na jeszcze kolejnym zjeździe, 22 zjeździe w 32 roku mógł przejąć od niego pałeczkę. I tak naprawdę Xi Jinpingowi tylko na tym zależy. Dla niego kluczem tej wizyty i całej jego aktywności, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, w najbliższym półtorej roku jest zjazd partii i konieczność zablokowania partia ze względu na ze strony aparatu partyjnego na wyznaczenie delfina. I wszystkie spotkania międzynarodowe są temu podporządkowane. I cała ta impreza z Trumpem osiągnęła sukces w tym sensie, że jego osobisty cel został osiągnięty i będzie mógł to sprzedawać w walkach pod dywanem wewnątrz aparatu partyjnego, żeby przepchnąć swoją agendę najpierw swoich kandydatów, delegatów, ludzi, właściwie to nawet nie swoich delegatów, ale żeby jego ludzie decydowali o tym, kto pojedzie na zjazd partii, a jak w momencie, kiedy jego ludzie będą decydowali, kto pojedzie na zjazd partii, to on będzie też decydował, jakie będą decyzje zjazdu partii. I o to się tak naprawdę w tej chwili toczy gra w Pekinie, a wszystko inne jedne to są didaskalia.
1: To jest niesamowite, że tego typu spotkanie może sprowadzać się również do tego typu
2: Ale masz, Michał, wątpliwości, że w przypadku Donalda Trumpa jest jakoś inaczej? No przecież on też będzie teraz przez następne tygodnie przy każdej możliwej okazji złapany gdzieś tam w Air Force One albo wchodząc, wychodząc.
1: Zaraz o tym będzie opowiadał.
2: Będzie opowiadał, jak to Xi Jinping jemu z ręki, jak załatwił to, tamto, siamto, owamto. Nikt się oczywiście już nie będzie zastanawiał, jak w rzeczywistości to wygląda, bo Chińczycy też są znani z tego, że składają różne deklaracje i różne obietnice, a później słabo się z nich wywiązują, żeby przypomnieć chociażby traktat podpisany z Wielką Brytanią, gwarantujący 50 lat demokracji w Hongkongu. 27 lat przed terminem demokracja w Hongkongu została zlikwidowana przy minimalnych protestach kogokolwiek, więc no, to jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że tutaj jakby ci dwaj panowie poniekąd są siebie warci. Chciałbym zobaczyć, jakiego rodzaju przywitanie zgotuje Xi Jinpingowi Donald Trump, jak dojdzie do tej rewizyty.
1: We wrześniu.
2: Warto tylko zwrócić uwagę, też rozmawialiśmy o tych biznesmenach, bardzo ciekawy wątek tam się pojawił, interesujący. Otóż okazuje się, że ci wszyscy wielcy CEO tych międzynarodowych koncernów z Timem Cookiem na czele, chwalącym się, że ma najbezpieczniejszy telefon na czele. Otóż wyobraź sobie, że wszyscy ci panowie zostawili swoje służbowe i prywatne telefony w Stanach Zjednoczonych, polecieli do Chin z tak zwanymi burnerami, czyli takimi świeżo załadowanymi telefonami, bez książek telefonicznych, bez żadnych danych, po prostu taka skrzyneczka do bieżących kontaktów na czas pobytu, no bo istnieje nie to, że niebezpieczeństwo, tylko 100% pewność, że te ich służbowe telefony mogą za chwilę zacząć uproszczonymi chińskimi znakami stosowanymi w Chińskiej Republice Ludowej sypać na prawo i lewo.
1: Słuchajcie, no to jest naprawdę... Nie spodziewałem się, że nastąpi demitologizowanie tego spotkania już na samym początku, kiedy jeszcze nie do końca zostało ono okrzyknięte tak zbiorowym chórem jako historyczne. I to bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy taki efekt, bym powiedział, poczucia realności tych wydarzeń i miejsc, w których te wydarzenia się dzieją, w tym wypadku Chiny. No, ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem tutaj poruszyć na koniec. To znaczy relacje chińsko-amerykańskie na polu ewentualnego, może nie konfliktu zbrojnego, ale jednak budowanie armii i stan armii jest bardzo ważny w budowaniu tych relacji. To znaczy, kto jest silny w tym wszystkim, kto ma tą armię na jakimś tam poziomie. Już mówiłem o F-35, najlepszym myśliwcu technologicznie świata, który jest. Nie chcę wchodzić tutaj w polemikę wojskowość z mistrzami wojskowości, bo to nie o to chodzi. Jest to na pewno cud technologiczny, jeżeli chodzi a czy najlepszy, to nie wiem. Tak się zastrzegam specjalnie, ale Pete Hegseth ostatnio opowiedział o budżecie Ameryki na zbrojenia. No to jest coś niesamowitego. 1,5 biliona dolarów, tu nie mylę się z nazwą angielską, tylko rzeczywiście 1,5 biliona dolarów. Niewyobrażalna suma. Michał Bogusz, czy oni, Chińczycy, patrzyli na te pieniądze, na to, co Amerykanie właśnie przed wizytą Donalda Trumpa ogłosili? Czy to był jakiś trik amerykański, czy po prostu to bez związku? Po prostu sobie powiedzieli o takich propozycjach budżetowych. No moim zdaniem chyba trochę paliwa Trumpowi dali do tej wizyty w Pekinie.
0: Sprawa jest jak zwykle bardziej złożona, bo można liczyć ten budżet amerykański nominalnie, ale można go też przeliczyć jako parytetu siły nabywczej i można też go porównać, uwzględnić inflację. Jak się wszystko policzy, to okazuje się, że ten wzrost wydatków jest nominalnie duży, ale tak naprawdę w niektórych latach to wydatki amerykańskie spadały na zbrojenia. Ze względu na to właśnie na inflację, stosunek parytetu, i tak dalej. Problem Chińczyków polega na tym, że oni ostatni raz byli na wojnie w 79 roku z Wietnamem. Nie poszło im najlepiej, delikatnie mówiąc. I tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest potencjał chińskiej armii. Tu i ówdzie chiński sprzęt jest testowany na polu walki. Raz to wypada lepiej, jak w ostatnim konflikcie pakistańsko-indyjskim.
1: No właśnie, tutaj Chińczycy mogli powiedzieć, gorzej, że nasz sprzęt jest całkiem niezły.
2: No ale akurat jeśli mogę się wtrącić.
0: Ale czasami gorzej, jak było to w wypadku wojny, walk kambodżańsko-tajlandzkich, gdzie chiński sprzęt z kolei wybuchał, zawodził i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trudno porównywać te dwa konflikty, bo tutaj był starszy chiński sprzęt dla wojsk lądowych, prawdopodobnie nie najlepszej produkcji i też pytanie, jak Kambodżańczycy go obsługiwali, przechowywali i tak dalej. Ale z kolei chińskie rakiety powietrze-powietrze, jedna spadła, nie trafiając w celu, przejęli ją prawdopodobnie od razu Amerykanie na zbadanie. No ale pozostałe trafiły cel, czy trafiły, bo są tak dobre, czy dlatego, że były wspomagane przez sygnał z Awaksa, z kolei Saba pakistańskiego, czyli szwedzki samolot rozpoznania elektronicznego, nie wiemy. Nie zmienia to w to, to pokazuje nam, jak oni sami nie wiedzą, czy ich sprzęt zadziałałby na dużym konflikcie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia organizacji armii, logistyki działania operacyjnego na ogromną skalę, które nie mają przećwiczone i nie mają w niej żadnego doświadczenia. Czy poradziliby sobie z czymś takim? Nie wiemy. Oni sami tego nie wiedzą. A też nikt nie wie, jak zachowaliby się chińscy żołnierze na polu walki, którzy są indoktrynowani politycznie w straszny sposób. 20% czasu jest poświęcane w wojsku na szkolenie polityczne, czyli pranie mózgów leci pełną parą, na pełnych obrotach, z odwirowaniem na 1200 obrotów, jeżeli nie więcej. No ale pytanie, czy to pranie mózgu przełoży się na skuteczność na polu bitwy? Nie wiemy. Oni sami nie wiedzą. Tak naprawdę Armia Ludowo-Wyzwoleńcza to jest jedna wielka zagadka, której nikt nie wie i prawdopodobnie też nikt nie chciał, wolałby nie sprawdzać, jak ona się zachowa. I to jest bardzo duża słabość Chin. I jeżeli ja bym powiedział, coś ich przestraszyło, czy zrobiło na nich wrażenie w wojnie z Iranem, to łatwość, z jaką Amerykanie byli w stanie obezwładnić irańską armię. Owszem, nie radzą sobie z tym, co się dzieje jakby politycznie, bo nie mieli pomysłu na to, co dalej. Ale to musiało zrobić wrażenie w Pekinie i na pewno zrobiło wrażenie. I jeżeli ta wojna miała jakikolwiek skutek na kalkulacje w Pekinie, to właśnie w ten sposób, że zrozumieli, jak ogromna przepaść dzieli Armię Ludową Wyzwoleńczą od Amerykanów, jeżeli chodzi o czystą technologię wojskową, czy inaczej zespolenie możliwości operacyjne, bo posiadanie nowoczesnych zabawek i pokazanie ich na defiladzie, kiedy ludziki maszerują równo pod linijkę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest móc ich użyć efektywnie na polu walki. No jest takie stare powiedzenie, na samo zakończenie, dwa powiedzenia. Jedno to jest takie, że nikt ci tyle nie da, ile Chińczyk ci obieca, ale nigdy nie dostarczy. A drugie to jest to, że armia może ćwiczyć na defiladę albo na wojnę, ale nigdy na jedno i na drugie.
1: No i teraz...
2: w Chinach to raczej jednak na to pierwsze, czyli nie wiem, co było pierwsze, ale na defiladę w każdym razie. Ja bym tu zwrócił uwagę...
1: Nikt ci nie da więcej, niż Chińczyk obieca i nie dostarczy. Dobrze powtórzyłem, Michale?
0: Dobrze.
1: Uczę
2: tak,
1: się.
2: Tak, tak. A Chińczycy by próbowali, był konflikt graniczny z Rosją, w którym dostali łomot. Tam chyba w latach 60. to jeszcze było. Później rzeczywiście łomot z Wietnamem pod koniec lat 70. I w tej chwili myślę, że jeśli chodzi o realną skalę wyzwań dla chińskiej armii, to ciągle jest nią Tajwan, ewentualnie może Japonia, formalnie nie posiadająca broni, a nieformalnie dysponująca już bardzo zaawansowanymi systemami zdolnymi do penetracji wnętrza Chin, głębokiego zaplecza za pomocą rakiet i różnych systemów rozmieszczanych na wyspach, uważanych przez Chiny za sporne, więc też pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z takim komunistycznym krajem, w którym wykonuje się 300% normy, to wszystko jest na papierze i te czystki, o których tutaj żeśmy mówili, te wewnętrzne walki wysocy rangą dowódcy armii, odsuwani w jakichś atmosferach skandalu, kara śmierci w zawieszeniu, ciekawy w ogóle chiński chyba mam wrażenie wynalazek, skazać kogoś na karę śmierci, ale w zawieszeniu na przykład na 2 lata albo na 5 lat. I w zależności od dobrego sprawowania kara zostanie wykonana albo nie.
1: To jest oczywiście...
0: Reguła jest inna. Każdy wyrok śmierci w Chinach jest orzekany w zawieszeniu na 2 lata, bo Sąd Najwyższy, Ludowy Sąd Najwyższy ma 2 lata na potwierdzenie wyroku lub nie, więc każdy wyrok śmierci, zanim będzie wykonany, przynajmniej teoretycznie, choć w praktyce to różnie bywa, musi być potwierdzony przez Sąd Najwyższy, przez Ludowy Sąd Najwyższy i on ma na to 2 lata. Stąd też jest reguła, że każda kara śmierci jest orzekana zawieszeniem na 2 lata.
1: No też, wiecie co... No
2: stymulujące w każdym razie.
1: W dalszym ciągu jest
2: to ten wychowawczy
1: niezwykle.
2: Wymiar kary.
1: Też, ja myślę, że też zapomina się bardzo często o tym, że jednak jest tam komunistyczna partia Chin i coś z tego też nadal w dalszym ciągu jest aktualne. Nie po to też zaprezentowałem na początku operę i tam występował Mao Tse-tung podczas spotkania z Nixonem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Nixon lądował na Hawajach w międzylądowaniu do Pekinu.
2: I nie wskakiwał nikt podczas
1: tam
2: tankowania.
1: Teraz wskakiwał szef NVIDII, no też jest bardzo ciekawy, ale na Alasce, jak się okazuje. Słuchajcie, 250 miliardów dolarów to są wartości umów, tak przynajmniej przytacza The Economist w 2017 roku, kiedy Donald Trump tam był. Teraz zobaczymy, o czym będą ci przywódcy i ich współpracownicy opowiadali, jak wyglądała ta wyprawa Trumpa do Pekinu, czym się zakończyła według oficjalnych źródeł, ale myślę, że to, o czym myśmy tutaj powiedzieli, to jest takie zbliżenie do rzeczywistości, o jakim naprawdę pomarzyć można, a to się stało dzięki Michałowi Boguszowi, Ośrodek Studiów Wschodnich, także polecam Za Wielkim Murem, to są publikacje na Facebooku między innymi Michała Bogusza, bardzo ciekawe, ale również proponuję też czytać Wprost i tam publikacje Jakuba Mielnika, publicysty międzynarodowego, jak widać, też bardzo, bardzo zafascynowanego Azją. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Michał Bogusz, tobie też bardzo dziękuję za rozmowę. I oznacza to...
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Ależ, oznacza to, że ja proponuję, byśmy jeszcze wypełnili tą przepaść, która się pojawiła na dachu świata, mianowicie brak Chin. I myślę, że nadrobimy i musimy się tym zająć jeszcze przed zjazdem partii na jesieni, jesienią tego roku. Bardzo dziękuję.
0: Przyszłego roku.
1: Przyszłego roku. Jakub Mielnik, Michał Bogusz, bardzo dziękuję. A za chwilę Wyspy Brytyjskie, równie ciekawy temat, bo to, co tam się dzieje, to naprawdę już mówią o tym, że to jest dramat Starmera. O tym za chwilę, ale teraz mały przerywnik muzyczny i pieśń o świecie w wykonaniu niemieckim.

0: Du Lips in Deiner Welt. To jest, myślę, że aktualnie, bardzo aktualne i bardzo a propos tego, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich. Na Wyspach Brytyjskich szaleje kryzys polityczny, a właściwie załamanie polityczne, albo może nawet załamanie nerwowe pana premiera Keira Starmera, który jeszcze rządzi, ale to są rządy w iście politycznych bólach. Nikt go tam tak naprawdę nie lubi, a wybory do parlamentu w Walii i Szkocji, a także do lokalnych struktur w Anglii pokazały, że Wielka Brytania po 100 latach mówi swoim partiom, torysom i lejburzystom, czyli tym, którzy zawsze rządzili, no może nie do widzenia, ale słuchajcie, mamy was trochę dość. Chcemy innych. Na scenę powraca również Mr. Brexit, tak go nazywam, bo to jest Nigel Farage. Człowiek o niezwykłej retoryce i sile przekonywania i przekonał Brytyjczyków, między innymi on, do tego, by opuścili Unię Europejską. Stąd pojawił się Brexit. O Brexicie też się dzisiaj mówi w kontekście tego, że to chyba się nie opłacało. Doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, to co się dzieje ze Starmerem, to chciałbym cię zapytać jako tego, którego pytałem o sukces Starmera po wyborach. I ty powiedziałeś, ale jaki sukces? To jest człowiek, który wygrał wybory, bo tamci byli słabi. No i co? Teraz się okazuje, że coś jest na rzeczy.
1: No i wydaje mi się, że też wspominałem wtedy, że Starmer wygrał dzięki też bardzo dobremu rozegraniu od strony takiej taktycznej słabości i silnych stron ordynacji wyborczej. Czyli przypomnijmy, Starmer uzyskał mniej więcej 62% mandatów w parlamencie, co niewątpliwie jest ogromnym sukcesem, ale tylko na bazie 34% głosów. I zawsze...
0: Czyli 34% Brytyjczyków zagłosowało...
1: Nie, 34% osób, które poszły do głosowania przy bardzo niskiej frekwencji. Mhm. Tak naprawdę w ogóle, gdyby tak to przeliczać na bardziej jakby takie absolutne liczby, to poparcie Starmera w dniu wyborów w 2024 roku to było mniej więcej 17% społeczeństwa.
0: To jest w ogóle, można powiedzieć, poparcie na granicy totalnego minimum.
1: I ono spadło oczywiście w międzyczasie.
0: No właśnie, to wyprzedziłeś moje pytanie. To sukcesem politycznym, w cudzysłowie, jest to, że człowiek jeszcze więcej stracił. Mówię o premierze.
1: Znaczy, no,
0: w ciągu krótkiego czasu.
1: No to jest, można
0: ile
1: powiedzieć,
0: to minęło? To jest, prawie 2 lata.
1: To jest trochę jak historia z Borisem Johnsonem, ale tu odwołując się do znanego sformułowania Marksa, że historia się powtarza, ale za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa, to naprawdę trochę zaczyna właśnie wyglądać jak farsa. To znaczy, można powiedzieć, ten plan polityczny, którego największym sukcesem było zdobycie bardzo znaczącej większości parlamentarnej w 2024 roku, raptem 22 miesiące temu, nawet niecałe 2 lata, on na tym etapie daje takie owoce, że Starmer jest już w tej chwili najbardziej niepopularnym premierem w historii badań społecznych.
0: Uśmiecham, ale naprawdę mieć taki laur zwycięzcy.
1: Jego partia właśnie odniosła bodajże absolutnie najgorszy wynik w wyborach samorządowych w swojej własnej historii stuletniej. No i popularność Starmera w zasadzie osobista to w ogóle szoruje pod nie, albo nawet już jest głęboko w paru warstwach mułu. No i właściwie od wczoraj można mówić, że jego premierostwo jako pewna aktywna misja polityczna właściwie się skończyło. Dlaczego od wczoraj? Dlatego, że w wyniku serii różnych wydarzeń okazało się, że jeden z posłów Partii Pracy zdecydował się ustąpić ze swojego mandatu. I to powoduje, że będą wybory przyspieszone w okręgu Makersfield. I w tych wyborach wystartuje Andy Burnham, lejburzystowski burmistrz Wielkiego Manchesteru. I jeśli Burnham wygra w tych wyborach i dostanie się do parlamentu, to w zasadzie momentalnie rozpocznie się proces wyboru następnego przywódcy Partii Pracy. Starmer ma prawo wystartować w tym konkursie, no ale nie sądzę, żeby uzyskał silniejsze poparcie.
0: Czy Starmer pogrąża Partię Pracy w kierunku niebytu politycznego? Może nie, ale coraz mniejszej popularności wśród Brytyjczyków?
1: Tak.
0: To on. jako on, czy po prostu on jest jakby, no, zbiera również za to, co do tej
1: kawa
0: pory...
1: Kawa nie wyklucza herbaty.
0: Szczególnie na wyspach.
1: Starmer jest osobą, którą, o której z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że awansowała powyżej własnych kompetencji. I w tym sensie on pogrąża swoją partię. Natomiast to nie znaczy, że problemy Partii Pracy ograniczają się do Starmera.
0: Mhm. No i gdzie jeszcze te problemy ma Partia Pracy?
1: Znaczy, po pierwsze, no, Partia Pracy musi sobie radzić ku własnemu chyba zaskoczeniu z problemami państwa brytyjskiego jako takiego. Warto przypomnieć, że to było powszechne przekonanie w Partii Pracy dochodzącej do władzy, że w zasadzie to, jeśli odsunie się tych złych konserwatystów, to wszystkie problemy automatycznie ustąpią.
0: Tak miało być przecież.
1: Tak miało być. I zaskakująco duża liczba posłów i ważniejszych działaczy Partii Pracy naprawdę w to wierzyła. No a po drugie, Partia Pracy jest też po prostu bardzo wewnętrznie podzielona. Nie tylko w sensie personalnym, ale zwłaszcza w sensie programowym. Więc jak połączymy te obiektywnie istniejące problemy państwa brytyjskiego z takim brakiem jednoznacznego poczucia misji i kierunku, w którym chciałby się iść. Poszczególne frakcje to mają, ale nie ma tego Partia Pracy jako całość. I bardzo często Partia Pracy w związku z tym ostatecznie sama siebie nawzajem paraliżuje. No cóż, to daje taki efekt. Jeszcze jeżeli dołożymy do tego lidera, który, no, w zasadzie niestety można powiedzieć, że jeśli chodzi o poziom premiera, to jest w zasadzie antytalenta.
0: No, niezła recenzja. Słuchaj, no ja pamiętam, że wzbudził we mnie taką polityczną, publicystyczną niechęć pan premier. Mianowicie, kiedy bardzo mocno wstawiał się, i to nie jest związane z Palestyńczykami w Gazie, ale wstawiał się za Palestyńczykami, mówiąc o tym, że on uznaje państwo palestyńskie. To był ubiegły rok przecież. Był jednym z pierwszych, który dołączył do tego chóru razem z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. I powiem tak, no, to było tak czytelne, że jest to gra nie dla i na Palestyńczyków, tylko na swoich wyborców, na Brytyjczyków, na również muzułmanów w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, ale to akurat nie rozumiem, dlaczego to miało być, akurat to miało być w tym wymiarze zarzutem. No to jest oczywiste, że polityk gra na wyborców.
0: Nie, no zarzutem. Wiesz co, zarzutem takim bym powiedział, no jednak wydawało mi się, że dobrze jest być takim szczerym, wiesz, i powiedzieć, no ci Palestyńczycy wymagają jednak pewnego traktowania i pewnego głosu w tym świecie, a nie tylko takie instrumentalne na rzecz swoich interesów politycznych.
1: To, co przywołałeś, to w ogóle jest jeden z fundamentalnych polityków, znaczy problemów polityki brytyjskiej w tej chwili. To znaczy postępującą konfesjonalizację i trybalizację. I to dosłownie. To znaczy, pamiętajmy, że w dosyć szybkim tempie wraz ze zmianami demograficznymi rośnie odsetek osób pochodzenia nieeuropejskiego w Wielkiej Brytanii. Te osoby zaczęły się już jakiś czas temu organizować politycznie w dużo poza tradycyjnym systemem brytyjskim. I to ma swoje konsekwencje. No, na przykład w tych wyborach parlamentarnych, w których Starmer odniósł ten duży sukces, o którym przed chwilą mówiliśmy, mieliśmy do czynienia w kilkudziesięciu okręgach wyborczych z tak zwanymi kandydatami niezależnymi, ale ja uważam, że bardziej adekwatne jest określenie kandydatami partii Gazy. Mhm. Kilkoro z nich dostało się do parlamentu. Potencjał tego typu ruchu jest bardzo wysoki, tak jak mówiłem. Kilkadziesiąt mandatów spokojnie może przy właściwym układzie zabrać w parlamencie. Wskażmy, że choćby West Streeting, jeden z teraz kandydatów do zastąpienia premiera Starmera w swoim okręgu wyborczym, stracił ogromną liczbę głosów właśnie na rzecz takiego kandydata i jego ta tak zwana lokalna większość to jest raptem 500 głosów w tej chwili. Mm-hmm. Więc to jest też taki scenariusz, w ramach którego on zostaje na chwilę premierem i w następnych wyborach w ogóle nie dostaje się do parlamentu. No to... Jest to zupełnie możliwe w tej chwili. Więc no i w tym momencie oczywiście cała komunikacja ta związana z polityką zagraniczną, no te takie super drażliwe dla muzułmanów brytyjskich, tematy, jak interwencja amerykańska i ewentualny pomoc tej interwencji na Bliskim Wschodzie, czy polityka względem Izraela w kontekście wojny w Gazie i tak dalej, no to jest oczywiste. Tu zresztą warto dodać, że z drugiej strony Wielka Brytania ma obok Francji najliczniejszą diasporę żydowską również. I w ogóle w Partii Pracy diaspora żydowska ma tradycyjnie niezwykle silną reprezentację. Więc to jest nie tylko potężne źródło napięć i konfliktów takich, można powiedzieć, w ramach całej polityki brytyjskiej, ale dosłownie Partii Pracy jako takiej.
0: To jest wręcz przepis na to, by Partia Pracy powoli się zaczęła rozpadać.
1: No i właśnie to obserwowaliśmy, bo pretekst, prawda, pod którym mnie zaprosiłeś tutaj, to były te wybory, które mieliśmy tydzień temu, te wybory lokalne.
0: No tak, ale żeby je zrozumieć, trzeba zrozumieć ten kontekst, bo tak wybory brzmią niewinnie, ale tutaj była rzeczywiście... To były oczy nie tylko Wielkiej Brytanii na te wybory, lokalne jednak, ale one pokazały prawdę o polityce.
1: Tak, no i właśnie do tego zmierzam. No bo z jednej strony to był bardzo realny test wyborczy przed na takim półmetku, takie midterms, tak, można powiedzieć, pod względem funkcjonalnym. W tych wyborach uprawnionych do głosowania było 30 milionów ludzi. W niektórych miejscach była wyjątkowo wysoka, jak na ten typ wyborów, frekwencja sięgająca nawet 50 paru procent. W ramach tego pakietu wyborów na różnych szczeblach samorządu mieliśmy też wybory do parlamentów krajowych w Szkocji i w Walii. Więc można powiedzieć, bardzo reprezentatywny przekrój całej Wielkiej Brytanii. I w dodatku jeszcze nad reprezentację tak zwanych mateczników Partii Pracy i Partii Konserwatywnej. No i dwie przegrane partie, najbardziej przegrane. Właśnie lejburzyści i konserwatyści, ale w swoich matecznikach. To jest niezwykle ważny kontekst. To jest trochę tak, pozwolę sobie używać tego porównania, jakbyśmy w tym samym dniu w wyborach lokalnych mieli masakrę Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu i Dolnym Śląsku i PiS-u na Podkarpaciu, w wykonaniu, powiedzmy, takiej siły typu Konfederacja. W tym samym dniu, tak? I przytoczmy tylko takie najprostsze liczby. W grze było 5 tysięcy różnych mandatów. Partia Pracy broniła 2,5 tysiąca mniej więcej i straciła 1,5 tysiąca z tych 2,5 tysiąca. Partia Konserwatywna broniła niecały tysiąc i straciła 500.
0: Czyli
1: no i teraz pytanie, kto wygrał? Wygrała partia Nigela Farage'a, która z dwóch mandatów przeszła do mniej więcej 1500, ale też Zieloni, którzy uzyskali kilkaset nowych mandatów. I teraz to, co wspominałeś, Michale, o tym rozpadzie Partii Pracy, no on się właśnie już dokonuje. To znaczy coś, co byśmy jeszcze parę lat temu określali skrzydłem korbinowskim, popierającym poprzedniego lidera Partii Pracy, Jeremy'ego Corbyna, to są właśnie ci ludzie, którzy poszli i zagłosowali na Zielonych na masową skalę.
0: I tutaj myślę, że też ich stosunek do kwestii palestyńskiej jest bardzo ważny, bo Jeremy Corbyn słynął z niezwykle ostrej krytyki Izraela, wręcz...
1: Absolutnie.
0: Ocierające się rzeczywiście o antysemityzm i niebywale mocno propalestyński.
1: Przypomnijmy, że w ogóle Keir Starmer wyrzucił Corbyna z Partii Pracy.
0: A poza tym...
1: Przed wyborami parlamentarnymi w 2024 roku Corbyn stwierdził, że w takim razie wystartuje jako kandydat niezależny i właśnie jest jednym z tych posłów tego, co ja nazywam Partią Gazy. On prowadził kampanię ściśle pod kątem właśnie kwestii palestyńskiej skierowaną do mniejszości muzułmańskiej w swoim okręgu i te głosy wystarczyły, żeby go wybrać ponownie, bo on dostał się do parlamentu. Ale nawet nie tyle, że nie jako kandydat Partii Pracy, ale w kontrze do Partii Pracy, bo w ogóle Partia Pracy w tym okręgu wystawiła własnego kandydata. On pokonał oficjalnego kandydata Partii Pracy.
0: To jest niebywałe zamieszanie i to jest też jakby ten składnik tej historycznej rzeczywiście, tego historycznego procesu, który się dzieje, mianowicie zmiany sceny politycznej, która była utrwalona przez 100 lat, czyli Partia Pracy i Partia Konserwatywna. Teraz, no już wspomniałeś tego dżentelmena, Nigela Farage'a, tak? Nigel Farage, no fantastyczny retoryk i mówca. To jednak to, co, jak on mówi, jak on przekonuje, jak on występował w Parlamencie Europejskim dawien dawno, to naprawdę było, to był majstersztyk opowieści o tym, jaka Unia Europejska jest nędzna, jaka jest niewydajna, jak niszczy możliwości Wielkiej Brytanii, samych Brytyjczyków też przekonywał na Wyspach. No był w tym wszystkim świetny, tyle tylko, że niestety król okazał się, król Farage okazał się nagi, gdyż to, o czym on opowiadał, nie do końca było prawdą, aczkolwiek problemy, w których on się poruszał, były już prawdą. I to jest znowu to, co ty powiedziałeś, czyli no, kawa nie wyklucza herbaty.
1: Tak, no, do tego warto dodać, że Farage też, żeby w pełni docenić, tak, go jako gracza po prostu politycznego. Mhm. No,
0: z czegoś wynika jego popularność w ostatnich wyborach.
1: Przecież. To trzeba powiedzieć, że on ciągle bardzo umiejętnie rozgrywa kampanię już może nie brexitową, ale postbrexitową, która przy całym zjawisku określanym takim sloganem regret, tak, połączenie Brexit and regret, czyli żal ten podział zapoczątkowany w 2016 roku, on jest zaskakująco utrwalony. Znaczy, warto zwrócić uwagę na jedną istotną statystykę, która w takich zwykłych sondażach niekoniecznie wychodzi. Jest bardzo mało osób, które naprawdę zmieniły zdanie na temat Brexitu. Jest natomiast widoczne przesunięcie sondażu. Z czego ono wynika? To jest przede wszystkim efekt demografii. Znaczy, osoby, które głosowały za Brexitem, to były zwłaszcza osoby starsze. Jak wiemy, no, one odchodzą. No tak. 10 lat z punktu widzenia tej grupy wiekowej to jest szmat czasu. Mhm. Mamy oczywiście całe nowe pokolenie też wchodzące na scenę polityczną, przy czym jeszcze z kampanii brexitowej wiemy, że im młodsza osoba, tym bardziej prawdopodobne, że popierała Unię Europejską. Więc natomiast jakbyśmy zadali pytanie na takim poziomie bardziej indywidualnym, bo są takie sondaże robione, czy pan, pani zmieniła indywidualnie zdanie, tak? Zwłaszcza jeżeli pan, pani głosowała w 2016 roku, miała prawo i skorzystała z tego prawa, to tutaj praktycznie na poziomie 80 paru procent jest, po stronie brexiterów jest utrwalenie tej pozycji. Więc jak sobie z tego zdamy sprawę, że na Farage regularnie w sondażach, ale teraz te wybory lokalne to potwierdziły, no tak mówię, przekrojowo przez całą Wielką Brytanię, uzyskuje poparcie na poziomie między 30 parę a 20 parę procent, przy czym w tych wyborach to było raczej 30 parę procent, to te osoby, które na niego głosują, to są w ogromnej mierze osoby, które wcześniej głosowały na Brexit. To nie są osoby, które żałują, że Brexit nastąpił. One żałują tego, że że było za mało Brexitu, za mało intensywnie, za mało konsekwentnie. I to jest ten twardy rdzeń wyborców Farage'a. I uwzględniwszy to, co też powiedziałem o ostatnim zwycięstwie Partii Pracy, musimy sobie zdać sprawę, że Farage ma realne szanse w oparciu o tą grupę, która jeśli będzie zdyscyplinowana, a ma bardzo dobrą dystrybucję terytorialną, on jest w stanie zdobyć większość parlamentarną.
0: Mhm. Czyli to jest tak, że o Farage'u rozmawiając, możemy też rozmawiać o tym przeobrażeniu sceny politycznej utrwalonej 100 lat temu.
1: Tak. Znaczy ta scena może.
0: Bo jeszcze zielonych dorzucamy.
1: W tym kształcie tradycyjnym z okresu ostatnich 100 lat, ona się moim zdaniem już skończyła w tej chwili. Więc jest teraz pytanie, co się wyłoni. No i jesteśmy w tym momencie tego płynnego takiego chaosu. I mamy co najmniej, powiedziałbym, 5 istotnych podmiotów, które lokalnie w Szkocji, w Walii to nawet 6, tak? Bo mamy te dwie główne partie, które bardzo spadły, no ale ciągle mają jednak zauważalne notowania. To nie jest tak, że kompletnie zniknęły. Mamy liberalnych demokratów, którzy troszkę zyskali. Potem mamy zielonych. No i oczywiście największy sukces ostatnich lat, taki sondażowy, czy w tej chwili wyborczy, partia Farage'a. No ale w Szkocji i w Walii jeszcze dochodzi do tego odpowiednio walijska i szkocka partia narodowa.
0: I tu też zaczyna się bardzo ciekawy proces, bo szkocka partia narodowa nagle, może nie nagle, ale dostaje kolejny raz wiatru w żagle i już pojawia się znany temat pieśni pod tytułem Niepodległość. Oderwanie od Wielkiej Brytanii i mówienie: nie chcemy kolejny raz ryzykować naszej przyszłości, tak jak to się stało w ramach Brexitu, że nasz Farage wyprowadził z tegoż Brexitu, między innymi, z tej Unii Europejskiej.
1: No tak, ale to już jakby to już trochę mleko się rozlało.
0: No jasne, ale i teraz to dalej jednak coś uzyskać.
1: Tak, znaczy można by dłuższą chwilę rozmawiać o tym, co naprawdę oznaczają wyniki wyborów w Szkocji, ale coś, co jest nieulegającym wątpliwości faktem, to jest to, że Szkocka Partia Narodowa będzie rządzić piątą kadencję. To oznacza, że jej horyzont rządzenia przesuwa się z 19 na 24 lata. To już jest właściwie ćwierć wieku. To w zasadzie można powiedzieć, że to już jest wynik, przy którym nawet wyniki Viktora Orbana wyglądają nie aż tak bardzo imponująco. No i istotne jest to, że po raz pierwszy na terenie Walii zdobyła władzę partia nacjonalistyczna czy narodowa, która może nie aż tak mocno jak SNP, ale jednak jakoś tam prospektywnie też stawia postulat niepodległości walijskiej, Walijska Partia Narodowa. Natomiast do tej pory przez ostatnie 100 lat tam na poziomie lokalnym właściwie non-stop dominująca Partia Pracy spadła
0: w Walii, tak?
1: W Walii spadła na trzecie miejsce. Za Reform. Znaczy za Pletkim Rey, czyli Partią Narodową i za Reform.
0: No to jest porażka w Walii.
1: Natomiast Reform jako partia, co jest w warunkach Szkocji też bardzo nietypowe, partia o profilu prawicowym, dlatego że w ogóle cała szkocka scena jest bardzo przesunięta w lewo w stosunku do spektrum angielskiego, zdobyła drugie miejsce na terenie Szkocji, więc to jest i wynik mierzony mandatami dokładnie taki sam jak Partia Pracy, więc to jest coś, co jeszcze kilka lat temu właśnie w głowie się nie mieściło.
0: A powiedz te rozliczenia z Brexitem, bo on nam tutaj cały czas się pojawia, jest przyczyną wielu tych zmian też pośrednio, bezpośrednio. Autor jest w grze, całkiem nieźle sobie radzi, mówi o Farage'u. Jak ten Brexit jest postrzegany? Bo tutaj są różne głosy, ale no wiadomo też ośrodki bardziej liberalne mówią, to porażka od wyjścia z Unii Europejskiej i liczby są absolutnie bezwzględne, oskarżają władze, że doprowadziły do Brexitu. Poprzednie, konserwatywne zresztą, prawda, Cameron, do tego doprowadził pan premier, do głosowania i do referendum w tej sprawie, czyli wyjścia z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ale no właśnie, czy jesteśmy w stanie ocenić, czy ten eksperyment brexitowy się opłacił w Wielkiej Brytanii, czy nie? Tak w bardzo prosty sposób.
1: Ja osobiście jestem zdania, które podzielam na przykład z takim znanym komentatorem i analitykiem gospodarczym niemiecko-brytyjskim Wolfgangiem Münchauem, że tak naprawdę patrząc na to z punktu widzenia takiej skali makro, to w zasadzie Brexit jawi się jako wiele hałasu o nic.
0: Czyli nie miał znaczenia?
1: Ani nie miał specjalnie pozytywnego znaczenia. Na pewno nie jest to jakaś szczególna success story, ani też nie jest jakiegoś szczególnego rodzaju porażką.
0: Bo wiesz, czytając na przykład The Economist, no to jest tutaj po prostu dramat. Ale w ogóle nie ma życia w Wielkiej Brytanii. No, ja nie mówię, że jestem za Brexitem, żeby nikt nie pomyślał, że teraz jestem adwokatem Brexitu. Nie, po prostu...
1: Ani ja nie chciałbym jakby zabierać głosu w takim tonie pochwalającym czy potępiającym Brexit, tudzież rekomendującym, nierekomendującym. Chodzi mi o coś innego.
0: Że no tak wiesz, bo żebyśmy też nie wyglądali jak w misiu, tak? Że to jest sprawa polityczna, tak?
1: Nie, chodzi mi o coś innego. To jest coś, co może inaczej. Warto jeszcze zaznaczyć dwie czy trzy kontekstowe informacje, które są naprawdę ważne. Po pierwsze, pomimo tego, że za parę tygodni będziemy obchodzić 10. rocznicę referendum, to musimy zdać sobie sprawę, że sam Brexit jako realny proces na poziomie administracyjnym, gospodarczym i tak dalej zaczął się raptem 5 lat temu. I w trakcie tych 5 lat mieliśmy jeszcze po drodze między innymi pandemię oraz rosyjską inwazję na Ukrainę, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia cen energii w Europie. Więc tak naprawdę ja nie widziałem, mówiąc szczerze, żadnego opracowania, które by naprawdę dobrze potrafiło rozgraniczyć wpływ tych różnych kryzysów na Wielką Brytanię. One się bardzo mocno zlewają i bardzo trudno jest określić, gdzie są jakieś naturalne granice między nimi. Więc skoro nie ma tych naturalnych granic, i to bardzo dużo zależy przy analizach ogłaszanych przez różne ośrodki, z FT włącznie, bardzo dużo zależy, co przyjmujemy jako parametry wyjściowe.
0: FT, czyli Financial Times.
1: Tak, tak. No i po prostu jak takie, jakie przyjmiemy parametry, takie wyjdą nam wyniki. Gdybyśmy porównali natomiast stan gospodarki brytyjskiej dzisiaj do porównywalnych gospodarek państw ciągle będących w Unii Europejskiej, nie wiem, niemieckiej, francuskiej, no to wychodzi na to, że gospodarka brytyjska ma się lepiej niż niemiecka, jest na porównywalnej pozycji, aczkolwiek lekko niższej niż gospodarka francuska. W okresie całym tych 10 lat brexitowych były momenty, że miała lepsze osiągnięcia niż włoska. Były takie, gdzie były trochę gorsze, ale to są bardzo zbliżone parametry. I właściwie to, co z mojej perspektywy, jako osoby, która to studiuje dosyć uważnie, najbardziej się wybija, to to, że tak naprawdę największym wspólnym problemem tych wszystkich gospodarek są ceny energii. I one z Brexitem jako takim mają niewiele wspólnego.
0: A z wojną Rosji z Ukrainą na pewno.
1: Czy na przykład tym, co się dzieje w tej chwili w Zatoce Perskiej, tak?
0: Słuchaj, tak jeszcze cytując ten ekonomist, to jest bardzo ciekawe, bo bardzo fajną mieli takie porównanie, jeżeli chodzi o te ostatnie rządy, mianowicie, że po Brexicie, która mając 5 szefów rządów w ciągu 6 lat, przerabiała premierów niemal tak szybko, jak Chelsea wymieniała swoich menadżerów. No, to jest pytanie...
1: Fakt.
0: To jest fakt. Wiesz, jakby podmienić Wielką Brytanię na Włochy czy Grecję, mielibyśmy właściwie tamte realia. Ale co się takiego dzieje, że tam się nie daje rządzić?
1: Zasadniczo są dwie czy trzy przyczyny. Pierwsza jest taka, że mamy do czynienia ze strukturalnym kryzysem systemu partyjnego, dlatego że system partyjny przestał odzwierciedlać z jednej strony pewne obiektywne uwarunkowania społeczne.
0: To już o nich mówiliśmy między innymi.
1: A z drugiej strony też przestał odzwierciedlać, nazwijmy to, postawy społeczeństwa. To znaczy Wielka Brytania jest państwem o bardzo silnym konsensie politycznym i w ogóle nieprzypadkowo słowo establishment jest słowem angielskim, tak? To oznacza, że i w momentach, kiedy dokonują się szybkie zmiany społeczne, często te warstwy elitarne społeczeństwa mają problem ze złapaniem, co się dzieje na dole.
0: Aha.
1: Dlatego, że żyją w ogóle w Wielkiej Brytanii z założenia żyją w pewnego rodzaju bąblu. Bo to jest bardzo klasowe społeczeństwo. Jest tak system edukacyjny skonstruowany, nieprzypadkowo też się mówi o zjawisku Oxbridge, tak? Czyli tej dominacji absolwentów dwóch, dzisiaj może troszkę szerszego grona, ale powiedzmy wciąż do maksimum 10 najbardziej elitarnych uczelni i tak dalej, tak? I to jest, więc to jest też problem. I ostatni problem polega na tym, że mamy też trudności z takim dostosowaniem, powiedziałbym, na poziomie mentalu i kultury. Na przykład obecny gabinet premiera Starmera to są ludzie, którzy najlepiej czuliby się przypuszczalnie w Komisji Europejskiej albo na spotkaniach Rady Europejskiej. Mają tylko taki drobny problem, że Wielka Brytania nie jest już Unii Europejskiej, ale oni ciągle usiłują postępować, jakby Wielka Brytania wciąż była państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jak spojrzymy na Brexit, ostatnie 10 lat tego całego procesu politycznego, to tu też może warto zwrócić uwagę na pewną dystynkcję w języku angielskim, która nie do końca łatwo się daje przetłumaczyć na język polski. Po angielsku mamy politics jako tą sferę wartości, pewnej gry, taktyki, tak? Mhm. I mamy też sferę policy, czyli powiedzmy polityki sektorowej. Więc jakbyśmy spojrzeli na Brexit jako policy, to on się okazał niesamowicie intensywny. Brytyjczycy w ciągu 10 lat tego procesu mieli 7 premierów, mieli 2 razy przyspieszone wybory plus 2 razy normalne. I można powiedzieć, że oni przemienili i wymienili kadrę w ciągu 10 lat taką, jaką normalnie by wymienili w ciągu 30. Więc dzisiaj rządzą Wielką Brytanią w ogóle ludzie, którzy 10 lat temu byli w trzecim szeregu. Albo 4. Z Keirem Starmerem włącznie. Natomiast z kolei z punktu... Ale te wszystkie trochę nienadążające ze strony elity dostosowania do nowej rzeczywistości, również pod względem czysto mentalnym, one powodują, że na tym polu policy, tej polityki sektorowej, to właściwie Brexitu nie widać. To znaczy, dwa pola, na których Wielka Brytania w największym stopniu wykorzystała, nazwijmy to, te wolności Brexitu, tak, te odzyskane kompetencje, to jest polityka migracyjna i polityka klimatyczna. I w obu przypadkach wykorzystano te kompetencje do tego, żeby, nazwijmy to, turbo doładować zastane rozwiązania. Czyli w przypadku polityki klimatycznej w ogóle zrobić w wersji turbo to, co robi Unia Europejska sama dla siebie, tak?
0: No ale Unia Europejska nie jest za to chwalona przez sferę przemysłową, że być jak najczystsza, co zarazem podraża koszty.
1: W Wielkiej Brytanii jest to samo i stąd mamy na przykład takie paradoksy, że rząd brytyjski aktywnie zamyka wydobycie ropy i gazu z Morza Północnego, bo to jest nieekologiczne. I rozbudowuje rurociągi do Norwegii, żeby sprowadzać ropę i gaz z Morza Północnego, która jest bardziej ekologiczna.
0: Bardziej norweska poza tym. Jeszcze jest
1: nie przejmując się tym, że na przykład 500 000 ludzi w całym sektorze, tym szeroko rozumianym naftowym, straci pracę, tak? Mamy takie kwiatki jak na przykład najdroższe ceny energii przemysłowej w tej chwili w Europie. Mamy ucieczkę inwestorów poza Wielką Brytanię, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Między innymi brytyjski koncern chemiczny INEOS zdecydował się zlikwidować jedną z rafinerii w Wielkiej Brytanii. Co jest o tyle istotne, że przypomnijmy, że tak swoją drogą, że w tej chwili skutek blokady ciśniny Ormus w Europie mamy na przykład niedobór paliwa lotniczego z powodu niedostatecznych mocy rafineryjnych.
0: To jest coś niesamowitego.
1: W ciągu ostatnich 10 lat w Unii Europejskiej zniknęło 20 parę rafinerii. Mhm.
0: I to jest po prostu coś, co też jest widziane przez Brytyjczyków i nie tylko, bo tutaj już ta twoja analiza wykroczyła poza ramy Wielkiej Brytanii i dotyka do dwóch innych chociażby dżentelmenów. Jeden wspomniany Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, drugi Emmanuel Macron.
1: Tak, no i
0: i oni też patrzą na Wielką Brytanię i mówią, no zdaje się, że mamy problem, już nie Houston, a Paryż, Berlin.
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą no, spójrzmy na notowania jednego i drugiego, tak? To znaczy...
0: Sukces Starmera mają.
1: Chciałbym, żebyśmy to jakby, żeby to zostało bardzo mocno dopowiedziane. Ja nie reklamuję Brexitu.
0: Nie,
1: natomiast,
0: ja też nie.
1: Natomiast jeśli spojrzymy na strukturę problemów, które stawia Starmer, one naprawdę... pomijając jakąś taką bardzo szczególną specyfikę narodową, one naprawdę zasadniczo są niemal jeden do jednego powtórzeniem tego, z czym się boryka właśnie Merz, boryka Macron, przecież nie od krótkiego czasu. Praktycznie od początku jego i pierwszej kadencji mieliśmy do czynienia z ruchem żółtych kamizelek, Gilles Jaunes, prawda? No to nie są nowe rzeczy.
0: To też pokazuje, w jakim miejscu jest Europa. Przed chwilą rozmawialiśmy o Chinach i o spotkaniu z Trumpem. No, mam wrażenie, że na pytanie, że tych dwóch dzieli świat, a co na to Europa, to między innymi ta odpowiedź na to, co na to Europa, leży chociażby na Wyspach, by przyjrzeć się samej Europie, pomimo że Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej.
1: To może jeszcze przypomnijmy o jednej rzeczy. Wielka Brytania... w trakcie wojny na Ukrainie spadła z drugiego, trzeciego miejsca pod względem udziału PKB i bez względnej wielkości budżetu obronnego. Spadła na pozycję 14, jeżeli chodzi o udział obronności w PKB. Z drugiego, trzeciego miejsca na 14. I jak spojrzymy na kwoty nominalne, ten budżet rośnie, chociaż nie przesadnie szybko. Ale jeśli uwzględnimy na przykład inflację ogólną, a do tego inflację szczegółową z zakresu sektora obronnego, bo jak wiemy na przykład od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie ceny wielu systemów uzbrojenia poszły i idą ciągle w górę, to nawet można by postawić tezę, że budżet obronny w Wielkiej Brytanii się kurczy. A mamy do czynienia z największą w Europie wojną konwencjonalną od 1945 roku.
0: No i Wielka Brytania chwali się kolejną wersją czołgu Challenger i mówi, że to jest coś, co...
1: który będzie w aptekarskiej ilości 127 sztuk.
0: I zobaczymy, jakby się sprawdził w polu walki, bo poprzednie wersje Challengera nie mówimy chyba o pełnym sukcesie na froncie ukraińskim, chyba co pamiętam.
1: Na froncie ukraińskim nie, ale na przykład w konfliktach na Bliskim Wschodzie to były bardzo dobre czołgi, tylko tak, że to było 30 lat temu. Ale warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wielka Brytania to jest społeczeństwo zachodnioeuropejskie, które było relatywnie najbardziej otwarte na pomoc Ukrainie. Więc jeśli mówimy o takich problemach w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, to zastanówmy się, jak to będzie wyglądać za jakiś czas w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, czy na przykład jak to w tej chwili wygląda w Hiszpanii, prawda? Jaka jest polityka rządu hiszpańskiego?
0: Proszę bardzo. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jest między innymi obrazem albo refleksem tego, co się dzieje w całej Europie. Pomimo tego, że Wielka Brytania wcale w Unii Europejskiej nie jest już od kilku lat, a jak się okazuje 10, tak? To jest niesamowite.
1: Nie.
0: Referendum.
1: Referendum
0: odbyło się 10 lat temu, żeby być precyzyjnym. Od 5 lat tak naprawdę efektywnie jest poza Unią Europejską. Ale mimo wszystko ten czas robi wrażenie. Problemy sceny politycznej, problemy społeczne, problemy gospodarcze w Wielkiej Brytanii. Świetnie omówił Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę dzienniki rowerowe, czyli to, co się dzieje w Boliwii. Tam też ludziom nie podoba się władza nowego prezydenta. Wyszli na ulicę i tak się zdarzyło, że rowerzyści właśnie jadący na rowerach dzienników rowerowych trafiają na barykady ustawiane na ulicach, na szosach. Co z tego wynika? Jak wygląda ta sytuacja w Boliwii? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: Tomy Guerrero, Sidewalk Soul, czyli człowiek, który jeździł na deskorolce w Kalifornii, wprowadza nas w temat Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Z Kalifornii zdecydowanie bliżej niż ze studia w Warszawie. Jest już z nami Beata Kościelska, Dzienniki Rowerowe, kolejna odsłona Boliwia. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy w imieniu Dzienników Rowerowych 12 etapu przez Boliwię.
0: Piękne wprowadzenie. I jak się jedzie, pomimo tego, że wyszli Boliwijczycy na ulice, na szosy, na drogi, blokują i nie zgadzają się z obecnym prezydentem. To tak rzucam króciutko politykę, ale to, co jest ważne, jak was tam odnajduje polityka w relacjach waszych właśnie z protestującymi, czy z ludźmi, którzy te barykady ustawiają?
1: Tak naprawdę my jedziemy już od Sucre, czyli konstytucyjnej stolicy Boliwii, bo Boliwia ma dwie stolice i nasza trasa przebiegała pomiędzy Sucre a La Paz. I ten odcinek, którym jechaliśmy w ostatnim tygodniu od Oruro do La Paz, miał być takim naszym najbardziej chyba nudnym odcinkiem. Po prostu mieliśmy pokonać ten dystans z Oruro do La Paz, najgłówniejszą drogą boliwijską F1, którą idzie cały transport w Boliwii. I miała być to trasa pomiędzy ciężarówkami, samochodami, czyli dla nas rowerzystów nic ciekawego. A okazało się, że właśnie wybuchły protesty w Boliwii spowodowane ogromnym kryzysem ekonomicznym, ogromnymi kolejkami, brakami paliwa. I my jadąc z Oruro do La Paz właśnie napotkaliśmy na wiele barykad ustawionych przez Boliwijczyków. I to głównie Boliwijczyków tutaj rdzennych. Początkowo bardzo, w ogóle bardzo chcieliśmy spotkać się z ludźmi rdzennymi i często spotykając się z nimi, oni powtarzali, że są na przykład Kechua z taką dumą, że są Aymara, że ich pierwszym językiem jest język Kechua Aymara. I potem jadąc właśnie tą trasą napotykaliśmy te barykady właśnie ustawione przez rdzenną ludność głównie, dlatego że oni protestują przeciwko takiej ustawie rolnej wprowadzonej ostatnio, która miała dać możliwość Boliwijczykom zaciągania kredytów i powiększania swoich gospodarstw, ale tak naprawdę tu jest taki ukryty zamysł również, podejrzewają Boliwijczycy. Boją się tego, że te ziemie ich rdzenne będą przejmowane przez banki, dlatego wyszli na ulicę.
0: No tak.
1: Jechaliśmy od barykady do barykady i szczerze mówiąc, w większości byliśmy mile traktowani, z taką sympatią, z uśmiechem. Jak tylko już krzyczyliśmy buen día, buenas tardes, to był też uśmiech na ich twarzach, przepuszczali nas, ale były takie barykady, przez które było nam ciężko przejść i tej sympatii nie było. Mieliśmy jeden taki kryzysowy moment, gdzie rzeczywiście grupa ludzi zebrała się wokół nas i nie chciała nas przepuścić. Trwały trochę te negocjacje, zanim nas przepuszczono. Jeszcze tylko powiem, że te barykady wyglądały dość specyficznie, bo niektóre były takie usypane z wałów ziemi, powrzucane kępy traw, krzewów, czy

0: czy druty kolczaste, ale były też takie miejsca, że te przeszkody, te barykady wyglądały w ten sposób, że na całych połaciach tej drogi F1 były rozrzucone kamienie. I to był absolutnie niesamowity widok, bo to się ciągnęło nawet przez cały kilometr po jednej i po drugiej stronie autostrady. Absolutnie nie mógł tamtędy przejechać żaden samochód. My jechaliśmy właściwie w ciszy, bez żadnego ruchu właśnie samochodów, autobusów, omijając te kamienie. Absolutnie niesamowity widok i przeżycie niesamowite, które do tej pory nam się nie wydarzyło. Na tych barykadach, tak jak powiedziałam wcześniej, byli rdzenni mieszkańcy, głównie rdzenni mieszkańcy Boliwii. Przede wszystkim na przykład na jednej barykadzie ich przywódca wykrzykiwał takie teksty: Kalamarka, nasza prowincja Aroma, kontynuujmy walkę naprzód. I to były ich takie spotkania, było widać, że są zorganizowani, bronią tej swojej ziemi, tego swojego kawałka tu i teraz. I jeszcze dużą rolę też odgrywają kobiety w tych protestach. Widzieliśmy te grupy rdzennych mieszkańców podzielone na mężczyzn i na kobiety. I muszę powiedzieć, że w wielu miejscach na tych barykadach to właśnie kobiety, tak zwane cholitas, czyli z tymi melonikami na głowach, taki też symbol Boliwii, szerokie spódnice z wieloma halkami i te meloniki na głowach, w takim bezpośrednim kontakcie te kobiety są bardzo miłe i uprzejme i takie radosne, ale na tych barykadach były bardzo zasadnicze, wręcz takie agresywne trochę, bo nawet niektóre z nich miały takie baty, którymi też pilnują owiec w trakcie wypasu. I muszę powiedzieć, że z 2-3 razy zdarzyło się nam, że tak próbowały się tym batem na nas zanieść.
1: Ojej, no to powiem pani, że to niezwykle. Tak.
0: Ale w większości sympatycznie.
1: Jak znaczy, najbardziej.
0: Z takim sympatią tak do nas się odnosili i pomagali nam nawet przejeżdżać. A o dziwo, im bliżej La Paz, tym było łatwiej i pokazywali nam, którą drogą mamy omijać barykady i przejechać dalej.
1: Proszę bardzo, to jest taki bardzo plastyczny, ciekawy wycinek, jak wygląda wielka polityka, w tym przypadku prezydenta Boliwii, ale i ludzi, którzy się z nim nie zgadzają, i jak wygląda protest w Boliwii, bo do niego dochodzi teraz na bardzo masową skalę, a o tym, o czym opowiadała pani Beata Kościelska, to jest ten fragment w drodze i jeszcze skąd, dokąd, niech pani powie na zakończenie.
0: Jechaliśmy z Sucre do La Paz, czyli nasza droga pomiędzy dwoma stolicami Boliwii, ale oczywiście jeszcze przez bardzo ważne miejscowości w Boliwii, tak jak jest. Potosi i Góra Srebra, tak, i Salar de Uyuni, i potem już Oruro i La Paz. I właśnie dojechaliśmy do La Paz, już kończymy naszą przygodę z dziennikami rowerowymi.
1: 12 etapem.
0: Ale oczywiście dzienniki rowerowe jadą.
1: Cały czas jadą,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Tak, jadą dalej.
1: Beata
0: tak,
1: Kościelska,
0: jadą,
1: bardzo,
0: już bardzo. Dzisiaj.
1: Tak, tak jest, tak. Bardzo dziękuję i tym właśnie pięknym akcentem kończymy na
0: dziękuję
1: dachu świata.
0: Również.
1: Dziękuję. Michał Żakowski, Tomasz Martlingiewicz audycję zrealizował. Do usłyszenia.

Partnerem audycji była Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.

tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Radio 357.

wyjść z ukrycia, choć uchodziło z niej trochę życia. Znikąd. Kiedy dorosłam,

0: Jest sobota, godzina 7.
1: Radio 357. Resoraki.
0: Resoraki, czyli my, czyli
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy jak zwykle do godziny 8 rano, ależ się szykuje. Fantastyczna audycja.

0: Dobry ten Lenny Kravitz z rana, co?
1: Thinking About You, tak sobie myślę, że to jest oczywiście do kobiety, ale tutaj jest paru fanów BMW, którzy myślą o samochodzie, jak słyszą te słowa, i to o tym samochodzie, o którym będziemy mówić na dzień dobry, bo to jest brum brum bardzo szybkie.
0: A właśnie nie do końca brum brum, ale no, zaraz się wszystko wyjaśni. A to dlatego, że BMW zrobiło coś innego, bym powiedział, nowatorskiego. Chodzi o to, że zapowiedzieli nowe BMW M3, ale uwaga, zapowiedzieli jednocześnie, że M3 będzie i w wersji spalinowej, i w wersji elektrycznej. Mało tego, mają kosztować dokładnie tyle samo. Różni je, no pewnie kilka szczegółów, ale jeden taki ewidentny. To spalinowe będzie miało 550 koni, a to elektryczne 1000.
1: Ja się zastanawiam, czy to będzie oficjalny mnożnik, czyli dobry elektryk musi mieć dwa razy tyle, co taki sam samochód spalinowy. Rzeczywiście BMW poszło bardzo mocno, czyli do wyboru, do koloru. Elektryczne M3 pojawi się w 2027 roku. Cztery silniki, platforma, o której już mówiliśmy, Neue Klasse, architektura 800 V, spalinowe rok później, 3-litrowe R6 Twin Turbo z miękką hybrydą, 552 konie. No to tak liczby tego spalinowego wyglądają trochę jak junior przy elektryku.
0: Taka niższa klasa jak Formuła 2 i Formuła 1. Czyli trochę będzie tak, że wchodzisz do salonu, o ile jeszcze będą salony, bo one też jakoś
1: może wirtualne
0: zmieniają, i sprzedawca pyta: proszę bardzo, kochanki, proszę pani, proszę pana, 550 koni czy 1000 koni? Ja nie wiem. Dla mnie to jest trochę tak, jakby się wchodziło do restauracji i by się dostawało albo espresso, albo cysternę kofeiny. Ale z drugiej strony ta cysterna kofeiny trochę z kawy rozpuszczalnej. To nie wiem, coś takiego przyszło mi do głowy. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy nie, ale tak to sobie wyobraziłem.
1: Po pierwsze, kawa Radia 357 dostępna w sklepie. Po drugie, te kawowe historie, które bardzo często przytaczasz.
0: No brawo, to było jak w Kochaj albo Rzuć. A jeżeli chodzi o grzybki, to najlepsze u pana Tadzia.
1: Chciałem powiedzieć, że ja nie kawosz, ale rzeczywiście, tak mi się wydaje, jeżeli ktoś jest smakoszem, no to pewnie tutaj wśród naszych słuchaczy znajdą się tacy, którzy powiedzą tylko spalinowe. No dobrze, i teraz tak, jeśli elektryk, no to co z tym elektrykiem, co z tym 1000 koni? Auto pewnie będzie ważyć tyle, co pewnie mieszkanie takie dla czterech osób, komfortowe. A konie mechaniczne, których jest potężna liczba, będą służyć do posuwania do przodu baterii, no bo będzie musiał być bardzo, bardzo dużo cięższy. No i czy one na torze się sprawdzą jako równoprawne auta? Mam duże wątpliwości.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak BMW to rozwiąże, to znaczy...
1: Ale pomysł są dobry.
0: Będą musieli zrobić chyba tak, żeby ten elektryk i wersja spalinowa miały gdzieś tam podobne osiągi na torze. No bo jeżeli jeden odjedzie drugiemu, to będzie wyglądało już dosyć dziwnie. Oczywiście ten elektryk będzie dużo cięższy. Ciekawe jest też to, że tak, po pierwsze oba auta mają wyglądać praktycznie identycznie. To zapowiedziała szefowa BMW M. Nawet powiedziała, użyła takiego sformułowania, że to będą bliźniaki. No nie chce mi się wierzyć, bo zasunięta chłodnica w elektryku na przykład, no ale tam powiedzmy, że będą jakieś nieduże różnice. Jeszcze jedna informacja jest taka, że ma nie być dostępnej skrzyni manualnej w tej wersji spalinowej. No i jak sobie myślę o tym wyglądzie, czyli że wychodzisz, stoją dwa obok siebie i nie jesteś w stanie rozróżnić jednego i drugiego po dźwięku. Ewentualnie, chyba że ten elektryczny będzie produkował taki sam dźwięk sztuczny, jak ten, wiesz, spalinowy.
1: Nie, no, ale to, nie da się.
0: To się tego bądźmy oszukać szczerze. Się nie da.
1: Nie,
0: się
1: nie da się.
0: Nie, to się nie da.
1: I tak naprawdę pytanie do państwa. gos@radio357.pl albo klimek@radio357.pl. 550 koni czy 1000 koni? Cicho czy głośno? Dynamicznie czy dynamicznie?
0: Spalina czy elektryk? Na co postawią fani? Jestem niesamowicie ciekawy, jak to się rozwinie.

0: Umówmy się, Michał. Sialalala. Że mam taką propozycję, że jeżeli będziemy mówić...
1: Dobre sialalala.
0: Tak, jeżeli będziemy mówić o BMW, jeżeli będziemy mówić o Bawarii, to będziemy mówić o tym, o tej drugiej marce, bo i BMW, i Audi są z Bawarii. Czyli jeżeli coś o Audi, to później na drugą nóżkę o BMW i na odwrót. To teraz może o tym Audi.
1: A Porsche?
0: Nie, to sztuka.
1: To wiesz, no. Blisko.
0: Blisko, no, ale nie Bawaria. Dobrze.

0: elektrycznie otwierane i zamykane drzwi. I to nie chodzi o sam elektryczny mechanizm domykania, tylko mają sterowanie elektryczne, czyli mogą być otwierane albo z aplikacji, albo z kluczyka. System ma też czujki zatrzymujące ruch po wykryciu przeszkody, czyli jeżeli ktoś będzie przechodził, albo jak będzie stało drzewo, albo słupek, to one same się zatrzymają, żeby się nie otwierać do samego końca. No to okej. Już to widziałem. Widziałem to w Rolls-Royce, widziałem to w BMW 7, widziałem to w Exlantixie ES, więc jakoś strasznie mnie tutaj nie zaskoczyli.
1: No nie zaskoczyli. Ja z kolei jako rowerzysta jestem wielkim fanem tego rozwiązania, bo kiedyś chciałem sobie zobaczyć samochód i wjechałem panu, który otworzył drzwi w drzwi. Po prostu. Tak naprawdę na pełnej prędkości. Zatem jestem zwolennikiem domykania. I nowa rzecz, dach. No dobrze. 1,5 metra kwadratowego, ogromny stopień przyciemniania będzie na jakimś nowym super poziomie, ale do tego jeszcze 84 diody LED i będzie można sobie to tak podświetlać w różny sposób.
0: No i znowu, to okej, wygląda w porządku, ale Renault Rafale chociażby, czy tam Symbios, też mają taki przyciemniany dach. Nie jest to jakieś tam super, ultra odkrycie. Ja zauważyłem, że te wszystkie firmy, czyli czy BMW, czy Mercedes, czy Audi, wprowadzają teraz coraz więcej tego oświetlenia, że tu gwiazdki, tu jakieś szlaczki, tu... Czy jestem super fanem tego? Nie. Chyba wolę prościej, ale konkretniej.
1: To ja bym też powiedział, że jeżeli mogą z tych światełek trochę porezygnować, to też poproszę o pewne sygnały dźwiękowe z kolei. W chińskich samochodach, którymi ostatnio jeździłem, Jayco i Omoda, no to wszystko po prostu daje znać dźwiękowo, więc też bym poprosił, jakby ktoś mógł tego słuchać. Co jeszcze?
0: No to ja powiem, że mogą być kapitańskie fotele, czyli może być wersja albo 6, albo 7-osobowa. Te kapitańskie fotele wyglądają dosyć imponująco, mają jeszcze głośniki, chyba Bang & Olufsen, jeżeli dobrze pamiętam, w zagłówkach. No, wygląda to nieźle, naprawdę. I te fotele kapitańskie oczywiście tam, no taka trochę biznes klasa się robi. I znowu, fajnie, nie jest to coś odkrywczego i coś nowego, bo, nie wiem, Mazda, co tam, Kia EV9 to miała. No jakby to już jest, to funkcjonuje. No gdzieś tam być może to lepiej dopracowali. I znowu, fajny element, ładny, dobrze wykończony. Nie jest to coś, co mnie zaskakuje, tym bardziej, że to wielki samochód.
1: Tymczasem na przykład, nie wiem, trzeci rząd siedzeń regulowany elektrycznie. No takie rzeczy to naprawdę 15 lat temu w amerykańskich samochodach Chrysler Voyager, taki cruiser naprawdę vanowy czy Range Rovery miały to wbudowane, więc hej, hello. Ale z drugiej strony moje pytanie do ciebie, no bo rzeczywiście patrząc na to, możemy powiedzieć, że teraz chodzi o pewną wygodę, w drugim, w trzecim rzędzie pewien rodzaj większych ekranów i więcej LEDów i trzy takie ambientowe podświetlenie wszystkiego i regulacja na milion sposobów. Czy to nie jest tak, że na nowość w ogóle nie ma co liczyć w tej chwili w motoryzacji, jeśli chodzi o wnętrze?
0: Właśnie nad tym zacząłem się zastanawiać, że coraz trudniej jest kogoś zaskoczyć, bo tak, będą indukcyjne ładowarki, super, i to dwie. Będzie ładowarka USB-C o mocy 100 watów. To już jest naprawdę konkret ładowara. To tam komputer można z tego ładować. Będzie święcąca tylna blenda i nowa stylistyka Audi. Dużo tych elementów, ale nic takiego, co by sprawiło, że powiem wow, no to pojechali grubo.
1: A ja uważam, że pamiętasz, jak byliśmy na prezentacjach koncepcyjnych modeli Audi? No to nas zaskoczy kiedyś, czyli jest taki koncepcyjny model Audi, który polega na tym, że zmienia się rozstaw osi, albo inny, który ma wysuwaną i chowaną kierownicę, czyli jest jednocześnie pojazdem, którym możesz kierować, albo pojazdem autonomicznym. Czyli dopiero ta nowa generacja samochodów, która pewnie jakoś za dekadę wejdzie w życie. A tak, no to po prostu więcej świecidełek.
0: Tak czy inaczej, pokazali wnętrze, zewnętrze, czyli tak jak samochód wygląda na zewnątrz, pokażą za jakiś czas. Niedługo też będziemy pewnie komentować i zobacz, dzielą to sobie coraz więcej film, takie jak Ferrari Luce sobie dzieli na to, co na zewnątrz, to, co w środku, na napędy. To tutaj też sobie tak zaczęli wszystko dzielić. I tak to będzie wyglądać w najbliższej przyszłości, czyli Audi Q9, największe Audi w historii. A, i limuzyny już nie będą mieli, bo A8 przecież wycofali.

0: trochę rap, trochę nie, a tutaj mamy taką informację, która jednak trochę, a może nawet bardzo wbija w fotel, bo teraz tak. Akcje serwisowe, no to nie jest nic nowego, firmy to robią regularnie, coś tam nie poszło, trzeba wezwać, naprawić szybko, część się daje naprawić w ogóle zdalnie, bo to są sprawy dotyczące software'u, multimediów albo po prostu Bluetootha i tyle. Nic wielkiego. A tu sprawa jest grubsza.
1: Grubsza, jeszcze na chwilę tylko wrócę. To był zespół Cukier, utwór pod tytułem Hashtag i tam było ja mówię tak, ty mówisz, że nie. No jakby o nas śpiewali. Wracając do Forda. Ford przebił wszystkich, jeśli chodzi o akcje serwisowe i to bardzo konkretnie. Od początku 2026 roku wezwał w samych Stanach Zjednoczonych do serwisów 10 milionów samochodów. 10 milionów.
0: Niesamowite. No tam prawie chyba 9 milionów 800, tak, ale tak. Nie ma tu większego znaczenia. No i teraz znowu, pomyślicie pewnie, że chodzi, nie wiem, o CarPlay, że się nie włącza, albo radio źle pokazuje okładkę albumu. Otóż nie. Największa akcja obejmuje prawie 4,5 miliona pick-upów, w tym serię F, a problem, no błąd oprogramowania może sprawić, że w przyczepie przestaną działać światła i hamulce. Hamulce, powtarzam. Wow.
1: Czyli, zaraz, czyli jedziesz pick-upem z przyczepą, normalna sprawa, hamujesz przed światłami, i przyczepa mówi do ciebie, ja w ogóle nie jestem w tym. Ja nie chcę być w tym i pcha przez skrzyżowanie. No i kto oglądał seriale albo filmy amerykańskie, ten wie, jak bardzo można dostać z boku na tych amerykańskich four stop corner.
0: No to wszędzie można dostać z boku. Po prostu przyczepa zaczyna żyć własnym życiem. To w ogóle jest trochę jak horror, czyli jak światełka na choince, które tam dusiły właścicieli mieszkań. Natomiast to jest dopiero początek, bo teraz proszę słuchać dalej. Ponad 400 tysięcy aut wezwano z powodu ryzyka pęknięcia tylnego zawieszenia.
1: Grubo.
0: W Fordzie Transicie mamy z kolei trzy różne problemy naraz. Źle zamontowaną belkę silnika, ryzyko pożaru baterii w elektryku i możliwość utraty hamowania. Taki hat-trick motoryzacyjny.
1: Motoryzacyjny hat-trick, ale najlepsze jest tłumaczenie Forda, bo firma twierdzi, że to w ogóle nie jest problem jakości samochodów. Ona jest oczywiście doskonała. PR-owcy musieli to pisać z AI-em, jak sądzę. Tylko skutecznego systemu wykrywania usterek. Czyli słuchajcie, użytkownicy i Fordów F, i Transitów, i różnych innych. My mamy taki system, który wykrywa te wszystkie usterki i w zawieszeniu, i niedziałające hamulce, i dowiedzieliśmy się o tym przed, w związku z tym naprawiamy i bierzemy to na klatę. No, powiem odważnie.
0: Czyli właściwie wszyscy powinni się cieszyć, a Ford swoją komunikację zmienił w majstersztyk. Nie zmienia to faktu, że tych akcji serwisowych co roku mają coraz więcej. Był hashtag, to teraz niech będzie post.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: Można walczyć o ekologię. Takie można stosować półśrodki, albo można iść na całość. I Holendrzy poszli na całość, a konkretnie w Amsterdamie. Dlatego, że Amsterdam zdecydował się na wprowadzenie zakazu reklamowania samochodów spalinowych w przestrzeni publicznej. To jedno z najbardziej zdecydowanych działań klimatycznych w Europie. Ale w kość dostały nie tylko samochody. Od 1 maja z miejskich nośników zniknęły te reklamy tych działalności, które powodują większą emisję dwutlenku węgla. I są to reklamy mięsa, podróży lotniczych, rejsów wycieczkowych i oczywiście tego, co nas interesuje dosyć mocno, a może i najbardziej, czyli samochodów z silnikami spalinowymi. Nowe regulacje stanowią część miejskiej strategii zakładającej redukcję emisji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.
1: Mocne, powiem ci, drzemią we mnie dwa wilki. Pierwszy, który mówi stop, za szybko, za daleko, za ostro, za bardzo bez wyjaśnienia, za bardzo... No wiesz, miasto nie zmieni losów świata, nawet Amsterdam, a to jest jedna rzecz, a druga, że musi być jakaś awangarda. Ktoś musi jakby wyjść przed szereg i powiedzieć, dobra, no okej, nie oglądamy się na świat, tylko nie wymawiamy się tym, że nie wiem, Azja produkuje mnóstwo plastikowych torebek, tak? Robimy swoje i naśladujcie nas.
0: Spoko, to ja bym do tego dodał. No dobra, to jak walczymy z cukrem, to zakażmy reklamowania rzeczy z cukrem, a takich napojów jest dużo, zakażmy reklamowania chipsów. Czyli trochę tak, a trochę nie. Nie wiem dlaczego to bardziej, a to mniej. No ale nie wiem, może kiedyś przejdziemy do tych bardziej radykalnych wersji niereklamowania tego, co szkodzi. Pytanie, co będziemy wtedy reklamować? Zobaczymy.
1: Zastanawiam się nad temat drugiej wiadomości, czyli... Tego, że zachłyśnięcie się Chińczyków designem Porsche nabiera już naprawdę absurdalnych rozmiarów i czy tego też powinno się zakazać? No bo wiele razy mówiliśmy, Michał, o twórczych opracowaniach, delikatnie mówiąc tutaj cudzysłów, upodabniających auta do Taycana, Panamery, no ale okazuje się, że powstają kolejne i to w szaleńczym tempie. I mamy nowe MG07. To jest bardzo popularny samochód w Polsce, w sensie marka MG, czyli kolejne Porsche z temu. Ale zaskakujące jest to, że MG, które należy do koncernu SAIC Motor, dotąd nie potrzebowało takiego podszywania się. No i teraz okazało się, że potrzebuje. A dlaczego potrzebuje? No bo te podobne do Porsche rzeczy sprzedają się po prostu doskonale i ten design... To jest coś.
0: No dobra, ale oni naprawdę poszli tak grubo, bo jak się spojrzy na to MG07,
1: z tyłu,
0: to jest
1: zwłaszcza
0: tak podobne do Taycana. Mm-hmm. I z przodu, i z tyłu. No tam tylny słupek może trochę inny, ale tak generalnie to już jest tak, ja bym powiedział, w 70% podobne do Taycana, więc naprawdę jadą po bandzie, ale nie tylko oni, bo teraz... Okazuje się, że inni też. Mam wrażenie, że ktoś wkleił do sztucznej inteligencji Cybertrucka zdjęcie i zdjęcie Toyoty Prius i powiedział, zmierzajcie to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak zrobił Hyundai i pokazał nowego Ioniqa i teraz to jest V, ale to jest 5, bo był wcześniej Ioniq 5, a teraz jest Ioniq V, który był prototypem, ale tak naprawdę to V oznacza piątkę i no nie wiem, no jak dla mnie to jest dokładnie miks Cybertrucka i Toyoty Prius, proszę sobie zobaczyć.
1: Zatem nie tylko Chińczycy, ale właśnie, jeżeli jesteśmy przy Hyundaiu, no to siostrzana marka należąca do tego samego koncernu Kia pokazała auto dla generacji gamerów. No czyli
0: po prostu... to jest to samo, no. To jest to samo co ten Ioniq V.
1: Ale wygląda tak trochę inaczej, ale trochę podobnie, ale trochę... oni strasznie walczą o tą rozdzielność, że Hyundai to Hyundai, a Kia to Kia. I teraz Karim Habib, czyli szef designerów Kia, mówi, że firma wciąż nie ustaje w poszukiwaniach stworzenia czegoś pośredniego między sedanem i SUV-em. I dlatego właśnie samochód, który pokazała, a który ma być elektrycznym następcą Stingera, jest właśnie tak niejednoznacznie stylizowany. Auto nazywa się The Vision Meta Turismo. No i niepokoi mnie to słówko meta, bo tak się nazywa platforma, z której większość z nas korzysta. Facebook, Instagram, WhatsApp. Naprawdę aż tak trzeba puszczać oko? to gamerzy nie lubią takiego chyba puszczania oka. Nie wiem, zapytam gamerów.
0: No co sobie wymyślają, przecież język komunikacji danego modelu. Zrobili dokładnie to samo, co zrobił Hyundai, tylko muszą to trochę inaczej sprzedać. Wygląda dziwnie, nie wiem, czy do kogoś to trafi. No ale coś tam kombinują. No, każdy szuka jakiejś tam swojej drogi. Toyota też szuka swojej drogi i wiadomo, że mają na razie jednego elektryka BZ4X. Teraz jest w nowej wersji, 380 koni, 669 litrów bagażnika, czyli tam naprawdę sporo można zmieścić. Toyota połączyła zatem te cechy w jednym rodzinnym SUV-ie o napędzie elektrycznym. No i teraz tak, w odmianie Touring z napędem na wszystkie koła do setki przyspiesza w 4,5 sekundy. W Polsce ceny startują od 214 tysięcy złotych, a pierwsze dostawy zaplanowano jeszcze na ten rok. I trzeba przyznać, że auto łączy osiągi z praktycznością w sposób dosyć rzadko spotykany wśród elektrycznych rodzinnych SUV-ów. Toyota zastosowała akumulator o pojemności prawie 75 kWh brutto według WLTP. Wersja z napędem na przód może przejechać do 591 km, a z napędem na wszystkie koła 528. I oni zachwalają, że to jest taki elektryk, ale z prostotą. Czyli nie, że miliard wyświetlaczy, kółek podświetlanych, gwiazdek i że ci wyskakuje elektryczny kwiatek, tylko że to taki prostszy samochód.
1: A mogę być szczery? Będę. Wydaje mi się na papierze i z tych wszystkich danych, które wymieniłeś, jak patrzę sobie na ten samochód, no wygląda mi to na auto prawie idealne. Nie jeździłem, jeszcze nie zweryfikowałem poza nazwą, ale naprawdę tu się wszystko zgadza, Michał.
0: Ja się wstrzymuję, bo takich aut prawie idealnych to ja w życiu widziałem dużo, a potem się wsiada i się pojeździ i wychodzą różne kwiatki, niekoniecznie elektryczne. Dobra, co tam w Stellantisie, panie kochany?
1: Moja ulubiona firma. Od jakiejś dekady szukany jest sposób na Opla. To znaczy nie za bardzo wiadomo, czym ma być ten samochód, czy ma być tym, czym był, czyli dowodem niemieckiej techniki w rozsądnych pieniądzach, no już od dawna nie jest. To jest francuska technologia z własną, dość odrębną jednak stylizacją. I teraz się okazuje, że zostanie Opel zastąpiony przez jakieś chińskie rozwiązania. Nie jakieś, bo to tak zabrzmiało, jakby były gorsze, a tu chyba nawet może będą lepsze. Nowy model Opla będzie pojazdem chińskim, produkowanym w Hiszpanii. Paradoksalnie może to sprawi, że samochód przetrwa jako marka. Paradoksalnie, nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie.
0: No i być może to jest po prostu też droga dla wielu innych europejskich producentów. Chyba się musimy zacząć z tym godzić powoli.

0: No właśnie, Switch. Można coś zmienić, można się przerzucić, można coś doprecyzować. I nie wiem, czy pamiętacie, jaka była panika po wprowadzeniu pierwszeństwa dla pieszych w 2021 roku, bo w internecie to trochę wyglądało tak, jakby od kolejnego dnia ludzie mieli, nie, rzucać się pod samochody, jak lemingi z TikToka, kierowcy byli wściekli, instruktorzy straszyli, a główne pytanie brzmiało, kiedy pieszy właściwie wchodzi na przejście. No chodziło o to, że samochody muszą puszczać pieszych, którzy zbliżają się do przejścia.
1: To była ogromna dyskusja, może dzisiaj mamy jakiś mechanizm wyparcia i już o niej nie pamiętamy, natomiast naprawdę ludzie rzucali się sobie do gardeł, kierowcy, piesi, rowerzyści, wszyscy. No i trzeba uczciwie powiedzieć, że początki nie były takie kolorowe, najlepsze. W 2022-2023 roku liczba wypadków na pasach wcale mocno nie spadła. Sam przepis, jak się okazało, nie wystarczył, bo przez lata wszyscy byli przyzwyczajeni, że zebra to raczej sugestia dla kierowców niż taka strefa prawdziwej ochrony pieszego.
0: No ale jednak to się zmieniło. Potrzeba było trochę czasu, potrzeba było nowego taryfikatora, bo wydaje mi się, że to też dużo zmieniło. 1500 zł i 15 punktów za wyprzedzenie na pasach. Zrobiło chyba robotę, taką jak jakaś kampania społeczna. Jeszcze kilka lat temu to naprawdę był, tak mi się przynajmniej wydaje, standard na polskich drogach. Teraz to się zmieniło. Kilka też nagłośnionych spraw pokazujących, jak to działa, że kierowca został złapany, że dostał mandat i że naprawdę to jest siara po prostu tak robić.
1: Siara, ja też to odczuwam jako pieszy. Naprawdę, czasami jestem zaskoczony. Naprawdę mi ustępujecie? I okazuje się, że ustępują, bo nigdy nie wiadomo, czy drony będą, czy jakaś policja, czy po prostu ludzie już się do tego przyzwyczaili. Wierzę oczywiście w to ostatnie. No ale zmienili się też sami piesi. Okazało się, że to nie było w ogóle tak, że piesi teraz wszyscy powiedzą, no dobrze, to my jesteśmy uprzywilejowani, my jesteśmy nieśmiertelni i będziemy wchodzić pod koła samochodów. Nic takiego się nie stało. Policja też pomogła, każąc ludzi w jakiś sposób zaangażowanych w inne czynności, czyli na przykład wpatrzenie w telefon. I piesi sami przyzwyczaili się do tego, że trzeba jednak patrzeć, tak? Nawet to. I to się zadziało.
0: I liczby, one też są bardzo ważne. 2019 rok, na pasach w Polsce zginęły 234 osoby. W zeszłym roku to już 105, czyli jest gigantyczny postęp i z tego bardzo się cieszę. Z drugiej strony myślę sobie, 105 osób zginęło na pasach. No naprawdę, to ciągle jeszcze jest dziki, nie wiem, czy wschód, czy zachód, czy centrum.
1: Wszystko jedno.
0: Ale mamy tutaj bardzo, ale to bardzo dużo.
1: Na pasach, tak, na pasach, no, a na nie pasach. Po prostu gdzieś tam na drogach. Stało się to, o czym Polacy bardzo nie lubią mówić, że to nie jest tak, że jedna rzecz jest game... No właśnie, drugi raz chciałem tego użyć. Nie, że jedna rzecz zmienia rzeczywistość. Nie, nie jedna. Połączenie edukacji, zmiany przepisów, wysokich kar, nieuchronności kar i nieuchronności kontroli. Ta świadomość, że naprawdę z drona możesz zostać zaobserwowany albo nagrany i to dopiero wpływa na zmianę nawyków i na coś lepszego. Połączenie.
0: Najważniejsze, że zadziałało, mam nadzieję, że będzie działać dalej. Ciągle mam tę ideę i czekam na jakieś sensowne rozwiązania. Co zrobić, żeby przejścia dla pieszych były lepiej widoczne? Bo uważam, że tu jest jeszcze ogromny obszar do poprawy i może kiedyś coś razem wspólnie wymyślimy.

0: To Katie Melua, Ghost Town. To teraz będzie o samochodzie, którym ostatnio jeździliśmy. Chodzi o Honda Civic, która jest dziś chyba trochę takim, nie wiem, motoryzacyjnym odpowiednikiem dobrego gitarzysty w czasach TikToka. Czyli mamy TikTok i tacy gitarzyści to już trochę są passé, ale jak jest dobry, to się może okazać, że ciągle gdzieś tam furorę może zrobić. No bo tak naprawdę furorę to robią teraz SUVy, ekrany wielkości telewizora i podświetlenie ambientowe kubków. A po liftingu Honda Civic zmieniła się subtelnie, naprawdę bardzo subtelnie. Delikatnie poprawiono przód, dodano trochę wyposażenia i ogólnie auto wygląda dojrzalej. Nadal jednak jest jednym z tych samochodów, które bardziej gdzieś tam chyba podobają się po tygodniu niż po 5 minutach w salonie. Wnętrze jest dobrze wykonane, estetyczne i co dziś coraz rzadsze, po prostu normalne. Są przyciski, pokrętła, multimedia, do których nie trzeba robić jakiegoś specjalnego kursu informatycznego. W czasach, gdy wiele aut wygląda w środku jak tablet przyklejony do mikrofalówki, Honda pozostaje zaskakująco analogowa, ale jak się okazuje, dla niektórych osób to jest takie dobre tego słowa znaczenie. Pozycja za kierownicą jest niska i przyjemnie sportowa, kierownica dobrze leży w dłoniach, fotele są wygodne. Oczywiście Civic nie jest idealny, bo na przykład tunel środkowy potrafi uwierać kierowcę w kolano, szyber dach ogranicza miejsce nad głową z tyłu, a bagażnik o pojemności 409 litrów, no powiedzmy sobie szczerze, że nie zachwyca. To trochę jak wynająć duże mieszkanie i odkryć, że w garderobie mieści się, nie wiem, kurtka, wiatrówka i dwie pary butów. Najważniejsze dzieje się jednak podczas jazdy. Hybrydowy układ złożony z wolnossącego dwulitrowego silnika i dwóch silników elektrycznych i do tego przekładni ECVT generuje 184 konie i działa zaskakująco harmonijnie. To jeden z ostatnich kompaktów, które naprawdę lubią zakręty. Układ kierowniczy przekazuje sensowne informacje, przód auta jest posłuszny, niski środek ciężkości sprawia, że samochód prowadzi się lekko i naturalnie. A co najlepsze, Honda nie poświęciła komfortu na rzecz sportowego charakteru, bo zawieszenie jest sprężyste, ale też nie próbuje zrobić kompresji kręgów. No i jeszcze spalanie. Civic pokazuje, dlaczego Japończycy od lat robią świetne hybrydy. W mieście około 5,5 litra, przy 100 km na godzinę poza miastem około 4,5 litra. To są naprawdę dobre wyniki. Ceny. I tu w sumie też jest dobra wiadomość, bo było drogo, ale Honda zeszła nieco z absurdalnych rejonów wyceny. Teraz bazowy Civic kosztuje 132 tysiące złotych, testowa wersja Advance ponad 160 tysięcy. Może to nie jest mało, to nie jest tanio, ale na pewno bardziej przystępnie niż było i muszę powiedzieć, że dużo miałem frajdy z jeżdżenia Civiciem. Taki trochę zapomniany już samochód, bo sprzedaż Hondy na świecie spada, ale jeżeli ktoś szuka takiego bardziej analogowego samochodu, to jest całkiem ciekawa propozycja.
1: A mogę się odnieść?
0: Słówkiem.
1: Mhm. No jednym słówkiem powiem, że według mnie nastąpi wielka kontrrewolucja i powrót do tak zwanych zwykłych samochodów. Zwykłych, które jeżdżą, nie zawodzą i są okej.
0: Okay. A mi się w ogóle wydaje, że nastąpi w pewnym momencie powrót do takich rzeczy bardziej analogowych, że będziemy zmęczeni tym. Chyba, że się mylę i po prostu.
1: I ci, którzy przetrwają, a Honda myślę, że jest w czubie takich, którzy mogą przetrwać ze względu na swoje zasoby, może jeszcze powiedzieć nowe słowo, które nie będzie ostatnim. Restoraki.

0: Disclosure, Sam Smith i Latch. Mamy taki pokład, pokład statku, na którym są na przykład już Porsche, Bentley, Toyota, Mazda i całkiem spora liczba samochodowych marek świata. I ten pokład to jest taki pokład twardzieli, którzy mówią nagle, że nie będą robić tylko elektryków. No i mamy kolejną firmę, która zmienia swoją strategię, jak to się mówi marketingowo, Lotus. Firma należąca do Geely, czyli chińskiego koncernu, nie chce od 2028 roku produkować wyłącznie samochodów elektrycznych. I dużą rolę w ofercie mają pełnić samochody hybrydowe. No i oczywiście to jest efekt sytuacji rynkowej. Kontrrewolucja? Nie wiem, wiem, co mówi Lotus.
1: To proszę teraz zapisać w kajecikach. 5 czerwca i 13 listopada 2028 roku to dwie daty, które mają zmienić codzienność polskich kierowców, bo wtedy mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące cyfrowej rejestracji pojazdów. I żeby zarejestrować samochód, nie trzeba już będzie udawać się do Wydziału Komunikacji, w tym naszego ulubionego Wydziału Komunikacji na Mokotowie. Tablice rejestracyjne otrzymamy pocztą, a samą sprzedaż auta będzie można zrealizować w pełni cyfrowo. Od czerwca 2028 roku rejestracja pojazdu nie będzie wymagać wizyty w urzędzie, natomiast od listopada będzie możliwość całkowicie cyfrowego zawierania umów kupna-sprzedaży, z czego bardzo się cieszymy, a my kolejny utwór do naszego motoryzacyjnego topu, bo to też jest trochę o samochodach, nawet bardzo specyficznych, ale jednak kocyk.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki, dam tu kocyk na welur, bowiem no lodnych masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowca na

0: Oczywiście chodziło o czy taksówka, nie że kocyk to pojazd, tylko że w taksówce i generalnie każdy w samochodzie powinien mieć kocyk. Bardzo dziękujemy za to wydanie Resoraków.
1: Marcin Klimkowski,
0: Michał Gąsierowski, a na koniec chciałem jeszcze dorzucić, że tak, po pierwsze Daft Punk i Voyager, to też jest do motoryzacyjnego topu, bo tam w tyle dysku jedzie samochód, no i Voyager, to wiadomo. A po drugie jest taki zespół w Formule 1, Alpine, i rozmawiają z firmą Gucci, która miałaby ich sponsorować i teraz proszę sobie wyobrazić bolid w barwach Gucci'ego. Do tego to jeszcze nie było. Dobre, co?
1: Będzie się działo. Także w Formule 1, a za tydzień w Resorakach. Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.

0: Na zegarze chwila po 8:00, czy kawa już gotowa?
1: Bistro.
0: Takie miałam wrażenie, że mój głos trochę jeszcze nieobudzony. Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie. Dzień dobry, Katarzyna Pruchnicka. Otwieram radiowe bistro, na którego stole znajdziemy wiele ciekawych rzeczy i niezwykle smacznych tematów. Michał Bonarowski przynosi zawsze niezwykle smaczne tematy. Ja zapowiem tylko troszkę. Zajrzymy na pewno do rolników. Michał podał mi takie hasło nowoczesność w zagrodzie. Bardzo jestem tego ciekawa. Drugi odcinek cyklu przedwakacyjnego to Michał Bonarowski wymyślił sam Muzea Kulinarne w Europie. Było o parmezanie, z tego co pamiętam, będzie bardzo ciekawie dzisiaj też. Porozmawiamy o diecie seniora też i tu też bardzo ciekawy temat, czy jedzenie i śpiewanie idą w parze. Trudno śpiewać z pełnymi ustami? Nie wiem. Zobaczymy. To wszystko przed 9:00, a po 9:00 Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka kilku książek kulinarnych, organizatorka Festiwalu Polskich Win Białe-Czerwone, organizatorka targu, na którym możemy spotkać najlepszych rolników i producentów serów polskich. Ona też jest trochę ogrodniczką, może nawet rolniczką. O tym wszystkim będziemy rozmawiać po 9:00. Tak, będziemy z tego korzystać. Porozmawiamy też o międzypokoleniowej łączności kulinarnej. To określenie wymyśliłam przed chwilą. Na pewno pojawią się też szparagi, może rzodkiewka. To już nie czekamy, tylko zaczynamy.

0: No i nie tańczyłeś. Ja specjalnie puszczam, Michał, takie piosenki. Przepraszam, Stelka. Nie puszczam takie piosenki, tylko
1: zaśpiewam.
0: Gram. Nie, właśnie nie wiem, zaśpiewał. Muszę zapytać Stelki, jak to dobrze powiedzieć. Tak, mikrofon numer 3.
1: To ja.
0: A tak, słychać cię. Dzień dobry.
1: Nie tańczyłem, ale ty też nie tańczyłaś.
0: Podrygiwałam.
1: No, to takie były podrygi. Jeszcze wszystko przed nami, bo i taniec, i śpiew pojawi się za chwilkę.
0: No więc niezwykle jestem tego ciekawa, Michał.
1: Króciutko będzie.
0: A, dobra.
1: Jeszcze raz powiem. Tak, czy już mówiłem? Nie mówiłem. Dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, za dużo to tutaj nie przeszkadza. Możesz dzień dobry. Możemy tak zrobić, że po każdej piosence będziemy mówić dzień dobry, dobra?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 13.
0: Aha.
1: Maja.
0: Aha.
1: Czyli ile? 4 dni temu.
0: No
1: 3
0: tak,
1: dni temu.
0: Dziś 16.
1: Tak. Był dzień drinków, zwany też dniem koktajli. Jakie ty, Kasia, koktajle sobie zaserwowałaś, powiedz.
0: Nie serwowałam koktajli, ale poczekaj, taki koktajl, drink, oczywiście bezalkoholowy, tam szperasz przy tym mikrofonie, wiesz, że wszystko słychać.
1: Już nie szperam. Dzień
0: wiesz
1: dobry.
0: Co, dzień dobry, drink, nie wiem, woda z cytryną, wiesz?
1: A.
0: Słabo?
1: Nie, dlaczego? No, tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi, to jest wszystko...
0: No dobrze, a ty?
1: Więc ja w ogóle. Ja zapomniałem. To znaczy zapomniałem, trochę się wcześniej przygotowywałem do tego, ale ponieważ to nie wypadało jakoś w sobotę, kiedy my się tutaj spotykamy, żeby porozmawiać o smakach i aromatach, to jakoś mi to przeszło. Natomiast 2 dni wcześniej, czyli 11, i do tego państwa odsyłam, w Placu na Rozdrożu rozmawialiśmy o takim trendzie, który się nazywa No Low. Albo No Alcohol, Low Alcohol. To jest trend... modny od kilku lat, wydaje mi się, że coraz modniejszy. Była gościnią moją Marta Markiewicz, autorka dość specyficznej książki o ciekawym tytule Bez alko i dragów jestem nudna. No i jest też aktywistką na rzecz trzeźwości, ale w takim weselszym wydaniu, czyli organizuje imprezy, no właśnie, Kasia, taneczne, bo to są sober rave'y, czyli takie trzeźwe rave'y. I była też Kamila Dzierżawska, pasjonatka wina, restauratorka, sommelierka, która no ma z alkoholem przez ostatnie 20 lat bardzo do czynienia zawodowo. I rozmawialiśmy sobie o tym, czy rezygnacja z alkoholu oznacza koniec przyjemności. No bo gdyby przypadkiem się okazało, że ten trend się umocnił, trzyma, no my też będziemy jemu poddani. Zresztą my to widzimy i często w bistro o tym mówimy. I to nie tylko względy zdrowotne tutaj mają znaczenie. No i zastanawialiśmy się też troszkę, jak wygląda szara strefa między piję normalnie, o ile w ogóle można powiedzieć coś takiego, bo to chyba jednak jest tautologia, a uzależnieniem. I to też znowu nie dotyczy większości, mam nadzieję, każdego z nas, ani tych, co 3 miliony małpek codziennie sobie serwują. Mam nadzieję, że nie oznacza to właśnie uzależnienia, chociaż to też różnie mówią. I to jest ciekawy trend. Odsyłam państwa, patronów oczywiście, do tej audycji. 21 w poniedziałek to było w Placu na Rozdrożu.
0: To niezwykle ważne. Ja teraz trochę osobiście, Michał, wiesz, że ja zauważam to od jakiegoś czasu, nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, że spotkania towarzyskie, wszelkiego rodzaju imprezy, to już staje się trochę normalne, że tam nie musi być alkoholu. W sensie on jest, ale to jest tak, że na trzeźwo też jest okej.
1: Okay. A ja słyszałem tak to w takim ciekawym trendzie, że zamiast butelki wina na prezent przynosi się na przykład butelkę oliwy. Albo jakiegoś dobrego czegoś, dobrego takiego smakowo, wysokojakościowego.
0: Ładny trend, to nam się zmienia, ja to absolutnie osobiście też zauważam jakoś, że to już trochę nie jest takim, ten alkohol nie musi być stałym towarzyszem spotkań towarzyskich.
1: No wiesz, ale tu są poważne rzeczy, bo jest dużo przemysłu spożywczego. W Polsce największą częścią branży spożywczej jest branża alkoholowa, jeśli mówimy tutaj o wartościach rynkowych i to od wielu lat. Są też na pierwszej linii tego trendu barmani. No bo co oni mają zrobić? Czy oni zostaną bezrobotni? Tak jak pisarzy wyeliminuje AI, tak barmanów wyeliminuje No Low?
0: No
1: czy
0: wiesz
1: tak
0: co, niech to nie będzie podstawą naszych wyjść na miasto, prawda? No, no zmienia
1: właśnie
0: się świat.
1: Ale to tutaj nie ma tak zero-jedynkowego rachunku ci barmani chyba jakoś sobie radzą, dlatego rozmawiałem z Christianem Neibergerem. Przepraszam,
0: Mhm, wytniemy.
1: Dlatego rozmawiałem z Krystianem Najbergiem z barmańskiego teamu Mobilni Barmani, który obsługuje, no wiesz, wszystko, wesela, imprezy firmowe. O, imprezy firmowe, tam się dzieją rzeczy, nawet filmy są na ten temat. No i wszystkie inne.
0: Boże, zmienia, może ten trend, wiesz, tam też zahaczy.
1: I ma przegląd jako taki barman właśnie na to, co robią goście, co zamawiają, czego nie zamawiają, no i co też robią, kiedy dostają taki koktajl bez alkoholu. Zacząłem od pytania, jak barmani sobie z tym radzą?
2: Często w branży teraz obserwujemy, że ludzie przechodzą ze zwykłego alkoholu właśnie na moktajle. I pomyślelibyśmy sobie, barmani, no to w którą stronę to idzie? Przecież wasza branża w takim razie kuleje z tego powodu. Otóż nie. Często na imprezach firmowych, czy właśnie młodzi ludzie głównie, korzystają z alkoholi zero. Czyli drinków, które po prostu są ciekawe w smaku, nie mają żadnych alkoholi. I coraz częściej, żeby takie drinki, takie bary organizować z mocktailami typowo, gdzie są same zerówki. I to nawet jest lepsze niż z alkoholami. Ja widzę, jak ci ludzie się bawią. Bawią się zdecydowanie lepiej, zachowują trzeźwość umysłu. Nie ma problemów przy barach z takimi gośćmi. To jest naprawdę świetny pomysł, żeby korzystać z takich zerówek. No wiadomo, że nie oddamy smaku wódki bez użycia wódki. Tego nie da się zrobić. Smak alkoholu jest niepowtarzalny. Można go próbować wydobyć. Są różne teraz nowe wymysły typu whisky zero czy coś. Myśmy z tego trochę korzystali, to nawet niezłe jest, ale ja skupiałbym się bardziej na tym, żeby nie szukać w alkoholu zero smaku alkoholu, tylko zrobić komuś naprawdę fajny, kolorowy, świetnie wyglądający napój. I to samo w sobie już kupi gościa. Zakres jest zdecydowanie większy, bo jak wykonujemy koktajle alkoholowe, to przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby

0: A jeżeli wykorzystamy do niego Prosecco Zero zamiast zwykłe Prosecco, cudo, naprawdę. Młodzi bardzo często korzystają, jest kolorowy, świeży, taki letniaczek.
1: Letniaczek, tak, można wypić duszkiem, prawda? Zobacz, więcej zarobią na tym, Michał, bo jak bez alkoholu, to nie trzeba tam sączyć, tak, no bo efekt może być druzgoczący.
2: Może to spisek jest, żeby więcej zarobić na klientach. Bo te
1: koktajle podoba mi się ten spisek.
2: Bezalkoholowe no są często w tych samych cenach co alkoholowe, a składniki kosztują
1: aż
2: zupełnie
1: ty
2: inaczej. A, to trochę jak z wege.
1: A, dobrze.
2: Okay. Ale nie tropmy wszędzie nie, spiskowej nie teorii świata. Troszkę zmieniając temat, ale nie do końca. No bo wiesz, my czasem sobie rozmawiamy i Państwu też przedstawiamy i Państwo czasem żywo reagują na to, na folklor miejski. I w tym folklorze miejskim, na przykład warszawskim, szczególnie tym przedwojennym, no właśnie, temat alkoholu był bardzo mocno eksploatowany. To się wchodziło rano do restauracji i krzyczało lornetę i meduzę poproszę i było wiadomo, że to chodzi o dwie szklanki wódki i o
1: kieliszki,
2: nogi, nóżki, albo coś galaretkowatego. I trochę do tego klimatu warszawskiego czasem nam tęskno, prawda? Sobie mówimy o tym, że mało tego wszystkiego jest, że by się poszło właśnie do kafe pod Minogą i coś tam dobrego popróbowało. Tam też jest, Kasia, to co ty lubisz, czyli tańczenie. No to właśnie, dancingi, wszystko. Wszystkie odbywały się między innymi w takich lokalach, które na przykład rano były barem mlecznym, a wieczorem były takim barem wyskokowym i rozrywkowym. No i wyobraź sobie, że jest impreza, odkryłem taką imprezę, która się nazywa Wieczór Starowarszawski. Na tym wieczorze starowarszawskim jest dużo takiego właśnie jedzenia, czyli są pyzy gorące podobno prosto z Bazaru Różyckiego. Ostatnio byłem na Bazarze Różyckiego.
1: Ja nie byłam tam bardzo, bardzo dawno, muszę.
2: I wokół bazaru są teraz już te pyzy, już nie ze słojami, panie, w wózeczkach, tylko obok i tam jedliśmy bardzo dobre pyzy. Oj, jakie to jest dobre, naprawdę polecam państwu. To oczywiście jest 3 kg od razu, od samego patrzenia przybywa masa ciała. Flaki po warszawsku muszą być i to one są akurat z takiej nowoczesnej restauracji Grubego Joska. Są cynaderki i uwaga, od Magdy Gessler. Proszę ciebie, takie rzeczy. Minug, czyli ten taki zapomniany jednak król przystawek. Śledź po warszawsku się tam też zdarzy. Wędliny będą bardzo dobre. No, pojawią się też właśnie takie towarzyszące w szkle różne rzeczy. Ale to by było nic, gdyby nie to, że to jest wieczór muzyczny. I będą tam grane pieśni, piosenki sprzed wojny i trochę z po wojny. Czyli będziemy mogli się tak pozanurzać właśnie w tym klimacie i kulturalnym i
1: ale
2: tym
1: takie warszawskie
2: kulinarnym
1: piosenki.
2: No, warszawskie jak najbardziej. Okay. No i podpytałem organizatorkę, zresztą znaną wokalistkę, Kasię Nową, pod tym imieniem ją znamy, która ma za sobą w ogóle już kilka podobnych spotkań o tematyce kuchni, kultury, różnych narodowych też. Nawet chciałem dla państwa wyszarpać te jakieś zaproszenia i nic z tego.
1: No, już wszystko się sprzedane.
2: Dowiecie się teraz dlaczego, więc tak sobie po prostu na sucho o tym opowiadamy. Zapytałem Kasię o to, czy połączenie muzyki i jedzenia może zaskakiwać odbiorców.
3: Tak, to jest na pewno dla wszystkich bardzo miłe zaskoczenie, że mamy w jednym miejscu podczas jednego wydarzenia, a troszkę już ich mieliśmy, połączenie no nie tylko muzyki, teatru, pokazów tanecznych, ale właśnie tych doznań żywieniowych, więc możemy też zjeść. Każdy wychodzi zadowolony pod kątem tych doznań muzycznych, ale i właśnie najedzony. Podczas wydarzenia, które się odbędzie niedługo, to będzie takie wspomnienie, powrót folkloru starowarszawskiego. Kultywujemy tradycje warszawskie muzyczne przedwojenne i powojenne. Program w duchu Grzesiuka, Foka, Stępowskiego, Ordonki, więc będzie to taka podróż przez warszawski folklor, nastrojowe tango inspirowane brzmieniem przedwojennych kabaretów czerniakowskich ulic. No myślę, że na pewno nikt się nie będzie nudził. No zdecydowanie ten wieczór miał ogromną popularność i te bilety bardzo, bardzo szybko się wyprzedały. Mało jest ciągle takich miejsc, więc myślę sobie, że my jako Teatr Smaku tworzymy coś naprawdę pięknego i nowego. Jeśli chodzi o moje doświadczenia światowe, jak najbardziej od wielu lat podróżując, mieszkając ogólnie na świecie, w Stanach, w Niemczech, podróżując po Europie, od dawna znam takie łączenie podczas jednego wydarzenia, tak, taką wielowątkowość nazwijmy to. Często jest tak, że ludzie

0: dzwonią i pytają, jak to, to podczas jednego wydarzenia będziemy mogli nie tylko obejrzeć koncert, no bo sama nazwa Teatr Smaku sugeruje, że to będzie bardziej wydarzenie teatralno-muzyczne. Nie do końca każdy kojarzy, że ten smak to jest też ta degustacja, więc kiedy przychodzą na miejsce, no to są bardzo mocno mile zaskoczeni, tak, że rzeczywiście wychodzą najedzeni, napojeni, no i po prostu jest za nimi wspaniały koncert. Ja jako artystka, czasami występująca też na tych wydarzeniach, no ze sceny oczywiście jak najbardziej widzę wspaniałą, pozytywną reakcję, natomiast po też widzę, jaka jest po prostu, jaka jest radość.
1: Wiesz, że Czerniaków to mój dziadek?
2: No proszę bardzo. Bo ty tam oczywiście wszystkie te piosenki znasz na pamięć i za chwilę tutaj a
1: cappella. Wiesz, że dziadek nie śpiewał? Ja pamiętam dziadka siedzącego, ale też mam jego takie piękne zdjęcie takiego młodego mężczyzny jeszcze w takim, wiesz, garniturze wtedy zapinanym na jeden guzik i z takimi szerokimi spodniami. Rozmarzyłam się.
2: A grał na akordeonie chociaż?
1: Nie, dziadek nie. Dziadek,
2: na bałajce?
1: Nie, dziadek nie był muzyczny. Dziadek był, wiesz co, ja go pamiętam tylko jak siedział na kanapie i czytał Sienkiewicza cały czas.
2: Czy Tatiel. Wracam jeszcze do tych imprez, które no niestety już nie ma biletów i generalnie oni też zakończyli sezon, więc nawet już przyszłe rzeczy, jeśli będą to dopiero za kilka miesięcy, a może wtedy nam się uda coś tutaj Państwu więcej na ten temat opowiedzieć, ale myślę, że to jest ciekawa koncepcja, Kasia, zobacz. Tyle narodów biesiadując śpiewa. No, słuchanie muzyki, nie chcę powiedzieć, że do kotleta, bo to jest strywializowanie, to nie w tym rzecz, ale słuchanie muzyki może uprzyjemnić jednak taki wieczór, prawda? Poza tym to nie jest tylko zasiadanie za stołem i konsumpcja, tylko właśnie no, popsowanie też z innym bodźcem, z innym ciekawym elementem kultury. Trochę nam tego brakuje.
1: Tak.
2: Może Państwo wiecie, że takie rzeczy odbywają się w Polsce. Napiszcie michal.bonarowski@radio357.pl, bo chętnie byśmy o tym opowiedzieli, porozmawiali też o tym z organizatorami, jak to się robi, a może w domu można zrobić takie wieczory.
1: No właśnie, Michał, zobacz, stół, to jest, nie będzie nic odkrywczego, stół jest nośnikiem kultury absolutnie, tych relacji, ale jeszcze muzyka do tego, piosenki, przecież kiedyś, jak panie zbierały się na wsi, żeby rwać pierze, to też sobie śpiewały, prawda? No to jest... Ale ładne.
2: I o tym folklorystycznym wątku to będzie jeszcze dzisiaj w audycji.

0: Ola, Katarzyna.
1: Ola.
0: No tak.
1: Ale się zrobiło gorąco.
0: Hiszpańska. Zobacz, my tu już.
1: Jednak tańczysz. Michał Bonarowski jednak tańczy.
0: Wybijałem sobie rytm do mojego tańca hiszpańskiego. Obiecany drugi odcinek cyklu o muzeach Europy przed nami. Na tapet bierzemy Hiszpanię gorącą, ale nie tak niekoniecznie, bo deszczową na północy. No bo na przykład w kraju Basków, jak ktoś jedzie na wakacje, to powodzenia życzę.
1: Wiesz, nam potrzebny.
0: No ale... troszkę tak. Z tym krajem to jest troszeczkę dziwnie. Dlatego, że niby taki kulinarny, prawda? Mhm. Bardzo dużo wiemy o tym, że Hiszpania jest krajem bardzo smacznym. Trochę się tym mało chwali, czyli te muzea są takie, tak jak powiedziała moja rozmówczyni, którą za chwilę usłyszymy, fanka hiszpańskiego jedzenia. Takie troszkę przaśne są te muzea, że tam, wiesz, no tam mało interaktywności, to jest wszystko takie, no są eksponaty. Zresztą ja pamiętam, że ilekroć zaglądam do muzeum tego rodzaju, muzeum, to faktycznie po pierwsze mało ludzi, po drugie stoją gabloty, nie, że zakurzone wszystko, tam jest ładnie sprzątnięte, ale...
1: Ale że nudne?
0: Niewiele się tam dzieje, przynajmniej te muzea, w których zdarzyło mi się być. Małgorzata Kozakiewicz od wielu lat jest zanurzona w tej kulturze hiszpańskiej i tej spożywczej kulturze hiszpańskiej i nawet Polakom to przybliża tutaj zawodowo. Ludzie to mają dobre życie.
1: Jeszcze kulinarna, jeszcze tak hiszpańska. Dobra, Michał, nie możemy narzekać. No czasami też coś przynosisz do jedzenia. Ja też czasami.
0: I ona opowie nam za chwilkę, ale ja jeszcze przelecę tak troszkę, żebyście się Państwo zorientowali, jak myśleć o zwiedzaniu hiszpańskich muzeów kulinarnych geograficznie. Mamy południe i na południu jest taki pas muzeów, pas praktycznie od Kadyksu, od Jerez, idąc na wschód, to co jakieś 50, nawet czasem mniej kilometrów jest jakieś muzeum. Ale mamy też centrum, mamy stolicę, mamy Madryt, mamy Barcelonę i to są takie najważniejsze ośrodki. I mamy górę, Bilbao i okolice Bilbao, czyli właśnie Galicję. No i tak by należało patrzeć na Hiszpanię. Ciekawostki, to co uważam, że jest godne polecenia, to na pewno jest Muzeum Czekolady w Barcelonie, bo ta czekolada pojawiła się, tak, ta czekolada pojawiła się w Europie, między innymi dzieki Hiszpanom.
1: A no tak.
0: Właśnie, XVI wiek.
1: A ja się skrzywiłam.
0: Port w Barcelonie to był punkt dystrybucji handlu ziarna kakaowego na całą Europę.
1: Aha.
0: Tak, że tam warto naprawdę zajrzeć i tam było wszystko, bo były i młyny w XVIII-wiecznej Barcelonie, które mieliły te ziarna po to, żeby je można było później przerabiać. Były wielkie marki czekoladowe w XIX wieku, o czym my tutaj tak zapominamy troszkę. My znamy Wiedeńczyków, prawda, trochę znamy Niemców, Szwajcarów, Brytyjczyków czasem. Sami też mamy doświadczenia, mówię o Polsce, z czekoladą.
1: Ale też
0: tymczasem...
1: Arabia 357 jest marką czekoladową.
0: Właśnie, a pięknie ku temu, prawda? Tak samorzutnie nawiązaliśmy. Więc to jest naprawdę bardzo ważne muzeum. Tam jest dużo pracy takiej artystycznej z czekoladą pokazane. Czyli co się z czekolady robi, jak się można rzeźbić, jak się formuje, modeluje. Bardzo fajne to są rzeczy.
1: Wiesz,
0: no widzę, że ty się krzywisz, nie wiem dlaczego.
1: Nie, bo ja lubię ją zjeść, a nie oglądać rzeźby z czekolady.
0: No widzisz, od 30 lat XX wieku, czyli taki naprawdę rozkwit nowoczesnej sztuki, wielu artystów hiszpańskich zaczęło łączyć taką artystyczną wizję z pracą cukierniczą. I no, wtedy no naprawdę tak. Podciągnęli bardzo mocno.
1: No tak, widzimy to na tortach często.
0: No i co by jeszcze? Na pewno warto zajrzeć do Muzeum Sera Cebrales w Arenas. Zresztą takie muzea serowe pojawiają się w kilku różnych miejscach w Hiszpanii. To jest znowu... godzinka mniej więcej chodzenia i zanurzenia się w wielosetletniej kulturze serowej. Bo Hiszpania znowu krajem serowym jest. My też widzimy to, mieliśmy możliwość skonsumowania tutaj, zdegustowania troszkę serów. Jeśli mówimy o serze, to drugie takie muzeum w La Manchy jest absolutnym mastem, mówiąc po staropolsku, czyli to jest Muzeum Sera Manchego. To znaczy nie należącego do Manchego, no tylko sera Manchego, dla Manchy. Museo del Queso Manchego, tak się nazywa oryginalnie. No wiadomo dlaczego, XVII wiek. Od XVII wieku te sery tam robią i to
1: one
0: cały
1: tam są,
0: czas,
1: tam te sery? Tam,
0: myślę, że już nie. Chyba, że komuś gdzieś wpadł za szafkę, to się czasem zdarza. Ostatnio rozmawiałem z jednym z polskich serowarów. Mówi, że on zaczął robić sery dojrzewające, jak zgubił ser. Bo po prostu odnalazł go po paru miesiącach i okazało się, że jest dobry.
1: Mnie to się kojarzy z plecakiem ze szkoły mojego syna.
0: Teraz mi przypomniałaś, jak ja miałem cywilizację w moim, nie plecaku, tylko takiej torbie na ramię noszonej, bo to oczywiście ergonomia leżała wtedy i skolioza powstawała. I ja myślę, że takim symbolicznym końcem roku szkolnego było wymycie szlauchem, było w tym moim tornistrze.
1: Tak.
0: I wiesz co, chodziło o to, że ja tak z dnia na dzień zapominałem, że one, te kanapki tam żyją, że ta cywilizacja się rozwijają, że już bóstwo wybrały, prawda, że już koło mają. No i tak się... No.
1: Mój mąż opowiadał mi, że wrzucał niezjedzone kanapki za łóżko.
0: To też, tam była inna cywilizacja, tam już takie uniwersum powstawało. No więc myślę sobie, że to dojrzewanie mamy we krwi. Wędliniarskie muzeum. A też warto, w Salamance na przykład jest takie, to jest tradycyjny dom wędliniarski i to jest połączone z inscenizacją, czyli to jest mniej więcej tego rodzaju. Ja na początku narzekałem, że mało jest tych interaktywnych elementów, no, nie jest aż tak strasznie mało, ale no, trochę mniej niż byśmy się pewnie mogli spodziewać. Natomiast jeśli mamy więcej czasu i chcemy poznać kuchnię baskijską, to ewidentnie Basque Culinary Center po angielsku w San Sebastian to jest całodzienna zabawa. To jest muzeum, które ma wszystko i takie międzynarodowe centrum gastronomiczne, szkolenia dla szefów kuchni, jeśli jesteśmy szefami kuchni, no to musimy tam po prostu być, ale też dla amatorów. Kursy są naprawdę, to tylko zacytuję, jakie mogą być, prawda? Talerz Harvarda. Tak, warsztaty kulinarne o równowadze i smaku, czyli naukowe podejście, albo odżywiaj swoje kości, czyli medyczne ujęcie, obudź swój metabolizm, kolonie kulinarne dla dzieci, gotowanie i dobrostan.
1: Nie, no
0: dla
1: to
0: młodzieży.
1: Dobrze, że się tak dzieje, wiesz, wokół.
0: Oczywiście, że tak. I tak właśnie powinno być. Tak, to jest. Z takich ciekawostek jeszcze innych, to za chwilę Państwu przekażę, pokażę, opowiem. Natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali Małgorzaty Kozakiewicz, bo zapytałem ją po pierwsze o to, jak dobrze zaplanować zwiedzanie, jakie ciekawe muzea poleca, no bo tak się świetnie zna. I powiem ci, że ta odpowiedź niekoniecznie będzie zgodna z tym, czego się moglibyśmy spodziewać.
2: Trzeba ewidentnie udać się gdzieś poza większe miasta, bo tego typu muzea, najciekawsze muzea, są zlokalizowane i zwykle zorganizowane przy jakichś producentach, przy jakichś zakładach, które produkują dane danie, produkt. Na przykład bardzo ciekawe jest Muzeum Tuńczyka na południu Hiszpanii, w okolicach Kadyksu, na takim poligono industrial, w zasadzie w takiej strefie produkcyjnej, przemysłowej, przy producencie konserw z tuńczyka jest zorganizowane muzeum, które opowiada o metodzie połowu tuńczyka. Tak, w Hiszpanii na południu od 3000 lat stosuje się metodę zwaną almandrawa. Ona polega na tym, że statki otaczają ryby, które są w momencie przemieszczania się przez przesmyk gibraltarski z Oceanu Atlantyckiego do Morza Śródziemnego i otoczone tymi statkami po prostu są łowione na taką przysłowiową wędkę. To jest metoda pozyskania tuńczyka najbardziej łagodna w tym znaczeniu, że żadne inne ryby nie cierpią na tym. Sądzę, że niewiele osób ma świadomość, że w ten sposób się łowi tuńczyki w Hiszpanii.
0: No i to jest to, co podpowiada nam Małgosia, żeby może niekoniecznie tylko do takich muzeum formalnych, ale właśnie do tych izb pamięci, izb muzealnych, czy też tych takich rozszerzeń działających biznesów się dostawać. I to zarówno dużych, jak i małych. Zresztą o tym będzie jeszcze za chwilkę. Bo tam się dzieją rzeczy, czyli tam faktycznie możemy zaobserwować, jak powstaje jakiś produkt. Z takich ciekawych rzeczy, które na pewno trzeba byłoby zaplanować, jeśli będziemy w okolicy Walencji, to jest Muzeum Ryżu.
1: Okej.
0: Bo to jest bardzo ikoniczny produkt. Wiadomo, że paella...
1: Tak.
0: super kultowe, bardzo, bardzo hiszpańskie danie, więc na pewno by trzeba było się tam pojawić. Jeśli będziemy w Katalonii, w Barcelonie, no to znowu to jest też wielkie ujęcie regionalne, bo to jest muzeum gastronomiczne, takie ogólne po prostu w Barcelonie i tam na szczęście właśnie nie tylko te takie zwykłe wystawy się odbywają. Podobnie zresztą w Segowii. O, a i tutaj ciekawosteczka, co mi się strasznie podobało. Muzeum bananów z Wysp Kanaryjskich.
1: Trzeba Hiszpanii?
0: Pojechać. Dokładnie, trzeba pojechać na Wyspy Kanaryjskie, do La Palmy. Taka ciekawostka.
1: A one tam rosną, te banany?
0: W sensie na...
1: Wyspach Kanaryjskich.
0: Oczywiście.
1: Aha, nie, ja
0: oni tak z tych bananów dużo rzeczy robią tam, Kasia. Naprawdę. Nawet robią drinki z bananów. No i...
1: Zero. Drinki zero z bananów.
0: Różne robią. Słyszałem i widziałem, a nawet próbowałem. Pytanie jest, wiesz, to można odkrywać hiszpańskie kulinaria także przez zaskoczenie. Na przykład, czy domyśliłabyś się, że niektóre przyprawy, które my przypisujemy, umiejscowiamy w Azji, mają jednak rodowód europejski?
1: Kumin. Nie, przepraszam.
0: Posłuchajmy.
2: Kolejne muzeum, które na mnie zrobiło duże wrażenie, to Muzeum Szafranu w małym pueblo zagubionym w La Manche. Muzeum, które najlepiej odwiedzić w czasie kwitnienia krokusów, bo szafran pozyskuje się z tych małych prącików kwiatów. One dojrzewają na przełomie października i listopada i wtedy w muzeum, czyli u producenta, bo oczywiście jak wiele muzeów jest organizowane razem z fabryką produkującą tę przyprawę, i wtedy u producenta organizuje się ogromną fiestę i można wtedy zobaczyć, jak to wygląda. To jest niesamowita praca, wiele osób w polu, zgiętych w pół, ręcznie zbierających kwiaty, a później przy stole oddzielających te pręciki od płatków. Fajne muzeum o tyle, że oprócz pokazania, jak produkuje się daną przyprawę, to też widzimy, jaka ona jest ważna dla lokalnej społeczności. Po prostu całe miasteczko w momencie zbiorów razem najpierw siedzi w tym polu, a później przy stole oddzielając te pręciki.
1: Trzeba je oddzielać bardzo dobrze, bo jeżeli zjemy płatek krokusa, to będziemy mieć rewolucję.
0: Tak, co więcej, to jest do popatrzenia tylko z daleka, dlatego że musi być dość higieniczny ten proces. Aha. I tak jak sobie wyobrażamy, że my moglibyśmy pójść na pole, to może jeszcze tak, ale no już właśnie. Później do oddzielania to niekoniecznie. To już mogą robić tylko i wyłącznie osoby, które są odpowiednio przeszkolone i dodatkowo jeszcze wyposażone, tak żeby no nie skazić niczym tej przyprawy. Więc to też tym bardziej jest ciekawe. Wiesz, jakie jeszcze muzeum mi tu przychodzi do głowy, żeby je zobaczyć? A nie byłem tam, w Alicante, czyli z takiej miejscowości, gdzie ludzie z Polski często przyjeżdżają. Muzeum Solniczek i Pieprzniczek.
1: Ojojki!
0: Prawda?
1: O, to jakby zajrzeć do szafki mojej babci.
0: Prawda? A oj, do wielu naszych szafek, gdzie różne z różnych epok solniczki i pieprzniczki przebywają. No i czasem tak wiodą takie samotne, nieużyte życie. A gdyby je wszystkie wyjąć, wyobraź sobie, Kasia, że w centralnym punkcie, w centralnym miejscu w Polsce, gdzieś pod Łodzią, gdzie jest ten geograficzny środek Polski, powstaje wielkie muzeum polskich solniczek i pieprzniczek.
1: Wiesz co, a może gdzieś przy jakiejś kopalni soli?
0: Mogłoby być. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma kopalniami soli właśnie pod względem kulinarnych tematów. Oni jeszcze tego nie czują do końca. W Hiszpanii w jednym z muzeów, i nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili nazwy, bardzo przepraszam, ale to po prostu do sprawdzenia, są warsztaty z różnymi rodzajami soli, pozyskiwanych w różny sposób. A skoro już dotknęliśmy soli, o, to jest właśnie to samo nam się tak naprowadziło, no bo jeśli myślimy o soli, no to faktycznie kopalnie, i to Polska była tutaj przez setki lat liderem. W tej chwili to już tak nie wygląda, chociaż my oczywiście te nasze kopalnie nadal działające mamy. I te nasze muzea solne też są bardzo ciekawe, ale niestety nie kulinarne. Natomiast Portugalia, Francja, to są kraje, którym przypisujemy tę solną część, albo na przykład Maldon, prawda, czyli sól z Wielkiej Brytanii. Byłem w tej fabryce soli, kazano mi założyć nie tylko czepek na głowę, na której nie noszę włosów, ale także taki specjalny czepeczek na brodę. Tak, żeby to pełna higiena jest, Kasia.
1: Fajnie.
0: Tutaj nie ma miękkiej gry. I widziałem te wielkie kadzie parującej wody, gdzie na powierzchni układają się płaty soli, no, które z nich krystalizują do postaci kwiatów solnych. Mm-hmm. Mam jeszcze trochę tej soli w domu i czasem sobie nią posypujemy różne rzeczy, tak wiesz, żeby przypomnieć sobie, jak to było fajnie na takiej wycieczce. I skoro już o tym mówimy, no to znowu, nie do końca oczywiste skojarzenie hiszpańskie kulinarne, to właśnie tradycyjna salina.
2: Fajnym miejscem, które udało mi się bardzo niedawno odwiedzić, to było Salinas de Cabo de Gata, czyli saliny, bo chyba tak mówi się po polsku, miejsce pozyskiwania soli morskiej na przylądku Cabo de Gata w okolicy Almeria. To jest w zasadzie nie muzeum, tylko znowu producent, malutki sklepik, który trzeba wcześniej zadzwonić i się umówić i zorganizują dla Was wizytę z przewodnikiem po tych salinach. To jest ogromny, obszerny bardzo teren tuż przy morzu, gdzie właśnie woda morska osadza się i wysycha na słońcu i stamtąd pozyskuje się sól, a najbardziej takim najcenniejszym produktem to jest tak zwany kwiat soli, który zbiera się ręcznie właśnie z tych kryształków, które soli, które wytrącają się w procesie wysychania. Ciekawe to jest o tyle, że no teraz już jest to rezerwat przyrody, tam bardzo chętnie przybywają flamingi, można w pewnym okresie, zdaje się w maju jest najlepszy moment, żeby tam pojechać, bo wtedy one przylatują i w tych salinach po prostu sobie siedzą. To jest dla nich idealne miejsce ze względu na minerały, bardzo lubią tego typu środowisko. Miejsce bardzo ciekawe i piękne, tak jak to mówią Hiszpanie, instagrameable, czyli ładne zdjęcia wychodzą, ale też ciekawe ze względu na to, że właśnie jak pozyskiwano kiedyś sól i skąd jest ta sól taka prawdziwa i ta najcenniejsza, kwiat soli.
1: Najcenniejsza dla nas? Cenna jest wykopana sól, ale morska dobrze, tak, ale są tam glony w tej soli, wiesz, jakieś bakterie, no co tam z tą solą?
0: Kasia, tam się te pelikany tarzają.
1: No właśnie.
0: Ty sobie wyobraź, że on tam sobie siedzi, ten pelikan w tej soli, on tak sobie myśli, ktoś będzie jadł kiedyś te ziarenka.
1: Zrobię taki mały psikus.
0: Nie, wiesz co, to jest wszystko bardzo bezpieczne. Po pierwsze, wysychanie na słońcu i prażenie później na słońcu tej soli zabija wszystkie drobne ustroje. Sama sól zresztą też
1: no
0: jest
1: to prawda.
0: Antyseptyczna. Antyseptyczna? Antyseptyczna?
1: Troszkę może być.
0: I w związku z tym to jest wszystko bardzo bezpieczne.
1: To dlaczego solimy ogórki kiszone? Żeby tylko dobre tam rosło.
0: Tak, tak. Więc na pewno to jest bardzo bezpieczne, ale ja już sobie wyobrażam, jakbym zobaczył, że tam te pelikany się w tej soli tarzają. Wiesz, to jest woda morska, w której pływają ryby.
1: No właśnie o tym pomyślałam.
0: Więc to też
1: ale
0: jest
1: dobra, ale
0: dużo kontaktu z materiałem biologicznym.
1: Ale krystalizuje się tylko kryształki soli, nie krystalizuje się tam glon i pelikan.
0: Co więcej, te właśnie inne substancje są wywiewane bardziej nawet wiatrem.
1: Aha.
0: To jest ta stara metoda oczyszczania. Nie dałoby się przefiltrować kiedyś, ileś set lat temu takiej wody, a teraz się właśnie da oczyścić ją w ten starodawny sposób, czyli to jest wszystko bardzo bezpieczne. Więc państwo nie zwracacie teraz uwagi na to, że my sobie tutaj tak obrzydliwie troszkę traktujemy.
1: Pelikany się tarzały w tej soli.
0: Ale taka sól, jeśli zobaczę kiedyś, kiedykolwiek w sklepie, sól, pudełko, paczkę, torebkę z jakimś ptakiem na...
1: Tak,
0: na
1: ale
0: etykiecie
1: Michał,
0: to zawsze będę myślał, że ten ptak wytarzał.
1: Powiem ci więcej. Jeżeli ja w takim pudełku soli morskiej znajdę piórko pelikana, to pomyślę sobie, że to jest prawdziwa, najprawdziwsza. Wiesz? Najprawdziwsza.
0: I do kapelutka
1: może. Dobrze, ja muszę o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, Michał, bo Hiszpania cudownie. Ja czekam na kolejne te twoje opowieści.
0: Będzie teraz przerwa. Będzie tydzień przerwy.
1: Jeden przerw. Dlaczego my nie mamy w Polsce Muzeum Twarogu?
0: Ale będziemy mieli drugi festiwal Twarogu.
1: Ale festiwal festiwalem, przyśnijmy muzeum.
0: Proszę bardzo, jestem za. No
1: prawda?
0: To wiesz, to zaczynamy crowdfunding.
1: Bo muzeum Oscypka jest, ale nie ma Muzeum Twarogu. My tym się chwalmy, ten Twarog. Będą przyjeżdżali z całego świata, żeby zjeść kromkę Twarogu z miodem.
0: Breloczek z Twarogiem można byłoby mieć.
1: O, taki.
0: A ciekawe, kto w takim Twarogu się tarza, bo nie pelikan przecież. W Polsce to
1: wroda.
0: Bocian.
1: Bocian.
0: Polski twaróg, polski bocian. Tak by to właśnie było.

0: Tak, it's all right. Bardzo fajnie.
1: A ja sobie ostrzę już ząbki.
0: Na co?
1: Palce.
0: Solą sobie ostrzę.
1: Posypuję te zaostrzone. W przyszłym tygodniu wielka konferencja turystyki kulinarnej.
0: Super.
1: Udaje się tam i będziemy tam rozmawiać o różnych rzeczach i o takich warsztatach kulinarnych jako nośniku promocji terenu, regionu, prawda?
0: Ale polska turystyka.
1: Oczywiście,
0: kulinarna.
1: No, konferencja super. Też jest polska. Tak. Całe dwa dni. I dla Państwa też coś jest. Jeśli ktoś z Państwa się zapisze jeszcze na tę konferencję, to chyba zapisy jeszcze były otwarte, to trzeba sprawdzić. Natomiast drugiego dnia, tuż przy Starym Mieście w Warszawie, w Narodowym Instytucie...
0: Michał się zawiesza, bo ja podnoszę łapę, ale powiedz, gdzie się można zapisać, gdzie znaleźć informacje o tej konferencji?
1: Konferencja organizowana jest przez uczelnię Wistula.
0: I jak się nazywa? Powiedz konferencja?
1: Konferencja Turystyki Kulinarnej.
0: Okej, okay. Tak, tego szukamy, tak. Dobrze.
1: Więc jeśli jeszcze zapisy są, to się można zapisać, ale jeśli nie, to pewnie nie, bo to jest jedna z najważniejszych konferencji i po prostu jest mało miejsc. Natomiast drugiego dnia, czyli w czwartek, w przyszłym tygodniu, udajemy się do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. A tam...
0: Super.
1: Wielki placyk ze stoiskami kół gospodyń wiejskich, które, uwaga, wzięły udział i zajęły miejsca w konkursie dla kół gospodyń wiejskich. To już druga edycja tego konkursu. Polska Wieś Smakuje, organizowana właśnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wiadomo, co to promuje. Tak, to promuje lokalne jedzenie. I ta rozmowa, którą za chwilę Państwo usłyszą...
0: Ale poczekaj, będzie tam jedzenie kiedy? W czwartek?
1: No, w czwartek, tak.
0: O której? Nie. Muszę tam być.
1: Kasia, jak ty mnie męczysz?
0: No bo ja muszę tam być. Myślę, że słuchacze też muszą.
1: Wiesz co,
0: no
1: ja mam tutaj napisane, to jest dobre pytanie. Ja mam napisane, że to się zaczyna o 9 i kończy koło 16. Ale no, myślę sobie, że gdzieś
0: wtedy.
1: W takich... No wiesz, są rzeczy ważne i ważniejsze.
0: A, dobra.
1: Rzucasz wszystko. Idziesz na L4, to nieuczciwe.
0: Dzień
1: tak
0: na
1: nie
0: żądanie.
1: Wolno. Dzień na żądanie bierzesz.
0: Tak, wolno.
1: Prawda? Niektórzy biorą, bo są zmęczeni, a ty po prostu, bo chcesz wypocząć.
0: Chcę się najeść.
1: I to jest bardzo dobre. Aha. Bardzo dobre uzasadnienie. Więc myślę sobie, że tak w środku dnia trzeba byłoby być. Przy okazji będzie też wręczanie nagród, bo to jest finał konkursu Polska Smakuje. Mhm. Także no...
0: Super.
1: Trzeba, przepraszam, Polska Wieś Smakuje. Trzeba być koniecznie. Zapytałem panią Magdalenę Trzaskę, etnologa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, właśnie o to, co to jest za ten konkurs i na czym polega.
2: Będą się prezentować wszystkie koła, które zajęły jakieś miejsca w naszym konkursie Polska Wieś Smakuje. Będzie można z nimi porozmawiać o tych potrawach, które zgłosiły na konkurs, no ale także generalnie o ich działalności i o tym, czym one się zajmują. Myślę, że najbliższe nam jest rzeczywiście wspieranie w ten sposób, żeby kupować od tych kół, bo one oczywiście robią to po to, żeby kultywować własne tradycje. Myślę, że to jest ich główny cel, żeby gdzieś zaznaczyć swoją obecność i powiedzieć coś o swoim regionie, bo to jest ten taki patriotyzm najbardziej terytorialny, taki o małym zasięgu. Oczywiście chętnie dzielą się tym i zarabiają na tym. Zresztą widać, że ludzie bardzo chętnie od nich kupują. Na wszystkich wydarzeniach w naszym Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi te koła są obecne i mają swoje stoiska. Czasami nawet robią catering na różnych poważniejszych konferencjach. I widać, że to, co one proponują, cieszy się bardzo dużą popularnością i jest znacznie chętniej jedzone i kupowane niż takie produkty, które znamy z cateringu, powiedzmy takiego zwykłego.
0: Bardzo mi się podoba taki catering z koła gospodyń wiejskich.
1: Trzeba mieć niezłą dykcję, żeby tak sprawnie wymawiać pełną nazwę tej instytucji, która jest łamańcem słownym.
0: Muzeum...
1: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
0: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
1: Powoli, Kasia, to każdy może. Słyszałaś, jak pani etnolog Magdalena Trzaska mówiła to szybko i jestem pełen uznania. Wiesz, my postrzegamy koła gospodyń i gospodarzy też wiejskich jako gestorki, gestorów, takie westalki, można powiedzieć, tradycji, takiej bardzo poważnej, i tej zanurzonej właśnie w prawdziwą historię lokalności. A tymczasem, jak w każdej dziedzinie, możliwe, że jest tu miejsce na ewolucję. W jakim kierunku?
2: Kultura ludowa wciąż jest troszkę w ukryciu i wciąż jest traktowana jako coś bardziej wstydliwego. Troszkę jesteśmy bardziej otwarci na zachód, na to, co jest może za granicą, a trochę mniej cenimy to, co jest nasze. I to widać także w traktowaniu kulinariów. Wiele kół, ja nie mówię, że wszystkie, bo nie chciałabym tutaj wkładać wszystkich do jednego worka oczywiście, ale widzimy to chociażby po kołach, które do nas przyjeżdżają, że oczywiście są tradycyjne potrawy, ale każda musi być jakoś dosmaczona albo poprawiona z jakimiś nowymi przyprawami, być może z produktami, których oczywiście na dawnej wsi nigdy nie można było znaleźć, a które dzisiaj znajdziemy w sklepie. Więc jest ten trend, żeby tą tradycję udoskonalać. Ale oczywiście są też takie koła, które, no, które szukają tego, jak to naprawdę wyglądało i mają świadomość, że to, co jest nasze, to, co pochodzi oddolnie od naszych przodków, jest dużo bardziej wartościowe niż to, co przychodzi z zewnątrz.
0: Podoba mi się ten trend, żeby szukać. Ja myślę, że to jest, że już nie ma takiego nawet, w kołach gospodyń wiejskich, też w tej tradycyjnej kuchni. My już nie próbujemy się stać właśnie lepsi zachodni.
1: No i chyba słusznie, bo odzyskujemy trochę swoją tożsamość. Wiesz, to, że tam zachodni, to może nie byłoby tak straszne. Gorzej by było, gdybyśmy chcieli stać się wschodni.
0: A tak.
1: A nie. To moje osobiste zdanie.
0: Tak, nie.
1: Dzień dobry. No,
0: ach, tak, zapomnieliśmy o tym dzień dobry. Ale to jeszcze nie koniec.
1: Nie koniec. Nie. Dlatego, że wiesz, no a to są koła gospodyń wiejskich. A co z panami?
0: Panowie, wiesz, na przykład dbają o te krówki, tam, żeby one dały dobre mleko, żeby panie z tego mogły zrobić ten twaróg wspaniały.
1: Tu też jest pełne równouprawnienie. Też znam, przecież znamy też serowarki, które mają swoje zwierzęta, prawda? Bo tak. Mieliśmy kontakt.
0: No kiełbasy robią panowie,
1: właśnie,
0: pędzą.
1: Było w bistro tym, że są w tej chwili zarejestrowane dwa koła, tylko i wyłącznie koła gospodarzy wiejskich. Ale okazuje się, że są też inne miksy. No właśnie, czy mężczyźni interesują się tradycyjnym gotowaniem?
2: Zainteresowanie ze strony mężczyzn jest coraz większe. Już mamy koła, które się nazywają kołami gospodyń i gospodarzy, a nawet ostatnio zaobserwowałam, przyszły do nas zgłoszenia od dwóch kół, które się nazywały koło gospodarzy, gospodyń i młodzieży. Czyli wychodzi na to, że wszystkie pokolenia w tę działalność się angażują, co bardzo nas cieszy. Mężczyźni dawniej angażowali się chociażby poprzez swój związek z OSP, które było takim naturalnym partnerem dla kół gospodyń. Dzisiaj widzę, że mężczyźni są także członkami tych kół i wykonują takie same obowiązki, takie same zadania jak kobiety, także gotują, co też nie jest dziwne, bo wiemy, że wielu sławnych kucharzy najlepszych to właśnie mężczyźni.
1: Więc zachęcam Państwa do przyjścia na ten kiermasz w czwartek w Warszawie, tuż przy rynku Starego Miasta, czyli to jest krakowskie przedmieście, no praktycznie widać kolumnę tam. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe, fajne też miejsce, żeby spędzić kilka dłuższych chwil i sobie popróbować.
0: Zajrzymy na talerz seniora.
1: Zajrzymy. I to jest talerz, który z jednej strony jest też czasem zanurzony w takiej kulturze dawnej, bo seniorzy pamiętają, no ci co pamiętają, to pamiętają o tym, jak się kiedyś jadało, ale okazuje się, że o ten talerz seniora trzeba troszkę zadbać. I z kolei Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Ja dzisiaj po instytucjach publicznych cały czas jadę. Pozytywnie oczywiście.
0: No właśnie, ale wiesz co, ty mówisz o instytucjach takich publicznych, ale to dobrze, że ty miałeś z czego brać, że tam się dzieje troszkę.
1: Dzieją się rzeczy. Dzieje się coraz więcej. No cóż, no od tego w końcu są instytucje publiczne, żeby robiły bardzo fajne rzeczy, które są dla nas ważne. Ach. Rano jest, przepraszam Państwa.
0: Mylisz się?
1: Dzień dobry. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaprasza na coś, co będzie super hitem, ale także z tej strony smakowej, nie tylko tej strony zdrowotnej, bo to będą bezpłatne warsztaty Zdrowy Senior. To jest taka inicjatywa dla seniorów, opiekunów, działających w ramach różnych stowarzyszeń. Oczywiście Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wiesz, Kasia, my już też niedługo będziemy się kwalifikować do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wtedy będziemy chodzili na takie spotkania i takie.
0: Ja muszę najpierw przejść na emeryturę, żeby mieć na to wszystko czas. Ja nie mam teraz czasu. Wiesz, ja nie wiem kiedy. A poza tym przy pracy radiowca, dziennikarki radiowej, to ta emerytura, to ja nie wiem. To dopiero wtedy, jak mi głos odejmie, wiesz, zamierzam przejść na emeryturę.
1: Albo pamięć. Po 80 możemy już praktycznie sobie tak myśleć, żeby. Czyli tyle lat jeszcze, Kasia, przed nami i Państwo się też jeszcze będą z nami męczyć. Temat przewodni w tym roku to jest codzienna kuchnia seniora i to właśnie nie chodzi o jakieś nudne tabeleczki, jadłospisy, bo to sobie można ze sztuczną inteligencją czasem nawet wypracować i będzie to na 85% poprawne. Ale chodzi o to, żeby gotować zdrowo i ekonomicznie i jednocześnie smacznie. To brzmi wszystko bardzo prosto i okazuje się, że wcale nie jest takie oczywiste. Warsztaty to jest aktywizacja i fizyczna, i intelektualna. i troszkę pamięciowa.
0: Ale społeczna też.
1: I społeczna.
0: No właśnie, samotność.
1: Ja sobie, Kasia, wyobrażam, że jak będę w domu niespokojnej starości już, to będę z ludźmi po prostu gotować przez cały dzień różne fajne rzeczy, a potem będziemy częstować.
0: Ale zobacz, ile dobrego dzieje się przy stole, Michał. Zapobieganie, mówi się o tym, o problemie samotności seniorów, o zdrowym jedzeniu i to wszystko tam się wydarzy dobre przy stole.
1: I tego się wszystkiego można trochę poduczyć. Mhm. Czyli żeby być biegłym w technikach, bo dzięki temu później możesz się skupić właśnie na budowie tych, no, tych fajnych relacji, tych znajomości. Może nawet jakaś gra o tron się tam wydarzy. Jak w sanatorium, nie wiem jak się nazywa ten serial w telewizji.
0: Sanatorium, nie,
1: tak?
0: Nie wiem.
1: Jakoś tak. O, jakie tam się dzieją rzeczy. I oni tam w ogóle nie gotują. I oni się kłócą czasem ze sobą, są no zazdrośni. Właśnie. A gdyby tak gotowali, jak żeby się jednoczyli? No, ale to
0: a
1: jest
0: nasza wizja. A tu się okaże, że pan sąsiad wspaniale robi makaron, tak? A my wspaniale robimy sos do tego makaronu.
1: Dobra informacja,
0: tak,
1: że to wszystko będzie bezpłatnie.
0: Super.
1: Ale trzeba być zrzeszonym właśnie w tych takich organizacjach seniorskich. Ale to nie koniec samych dobrych wiadomości.
0: Ale to niezwykle cieszy, wiesz co? Ale to już powoli, bo ja patrzę na zegarek, musisz tak, nie wiem, dwoma słowami.
1: Tak, powiem, że kiedy wejdziemy na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, od razu znajdziemy tam zachętę i miejsce, gdzie się wysyła zgłoszenie, ale oprócz tego tam jest jeszcze jedna perełeczka, mianowicie pojawiła się bardzo ciekawa, gigantyczna broszura online, Dieta Seniora, która ma walor naukowy, dietetyczny i dodatkowo jeszcze tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej senior powinien się odżywiać. Jak się, Kasia, tego obryjemy teraz, to już jako seniorzy będziemy po prostu niezwykle elokwentni w tej dziedzinie i niezwykle mądrzy.
0: Od Michała Bonarowskiego same dobre informacje i też dobry plan na emeryturę.
1: Wszystkiego smacznego.

0: Czas leci już po 9:00.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, otwieram drugą godzinę radiowego Bistro, gdzie na stole znajdujemy, jak co tydzień, historię, teraźniejszość, przyszłość, kulinarne tradycje, wspomnienia z dzieciństwa, najlepszej jakości produkty, wyjątkowe smaki i aromaty. A to wszystko przyrządzi dla nas dziś wyjątkowa restauratorka.

0: Miło tak zacząć dzień, prawda? Od Dusty Springfield. Fantastyczna jest, nieustająco. To chyba 70 lata, tak, kapitalna.
1: Tak, chyba tak, nie sprawdzałam, ale tak mi się kojarzy też. Słyszą państwo, drodzy słuchacze, Agnieszkę Kręglicką, restauratorkę, felietonistkę, autorkę kilku książek kulinarnych. Proszę tam spokojnie posiedzieć, ja tak poczytam jeszcze, poczytam. Organizatorkę festiwalu win polskich Białe Czerwone, organizatorkę wspaniałego targu, ogrodniczkę. Czy ja o czymś jeszcze zapomniałam?
0: No tak, tak, tak. Ta rola rolniczki jest mi w ostatnich czasach coraz bliższa.
1: No właśnie zastanawiałam się, czy mam, jak przygotowywałam się do tej audycji, czy będę mogła do pani mówić rolniczko, pani rolniczko, czy jeszcze ogrodniczka trochę.
0: No chyba, ja myślę, że to tak, że to bardzo trudno jest tak to określić, że w pewnym momencie już się jest rolnikiem, ale wydaje mi się, że to, co z mężem robimy w tej chwili, no to, to już jest na poważnie. Nawet zapisaliśmy się do szkoły rolniczej, żeby mieć papiery na to, co robimy, ale nie było tam w okolicach Opola Lubelskiego, gdzie jest nasze gospodarstwo, nie było kadry i dopiero nas przenieśli na wrzesień, więc od września będziemy już certyfikowanymi rolnikami.
1: O tym, dlaczego rozmawiamy o tym, że pani Agnieszka Kręglicka, restauratorka, jest rolniczką, to porozmawiamy więcej za moment. Ja bym chciała jak zwykle zacząć od śniadania, ale tak najpierw poproszę o taki eksperyment. Proszę sobie wyobrazić siebie, wrócić do wspomnień, pamięci albo do takiej rzeczywistości. Sobota, 9 rano w domu u Agnieszki Kręglickiej wiosną. Co się o tej 9 dzieje? Wokół stołu oczywiście. Nie wiem, no ja to, żeby tak otworzyć panią trochę, to ja w weekend, jak mam czas na to i jestem u siebie w domu na wsi, jak już jest tak ciepło, że mogę tylko na piżamę narzucić kurtkę, no to robię sobie kawę i uwielbiam obudzić się chodząc i sprawdzając, ile te moje kwiatki przez noc podrosły.
0: Ja myślę, że to może być u wszystkich tak, kto ma ogród, że wyjście do ogrodu rano, sprawdzić, co się zdarzyło, tak jakby miało się zdarzyć coś spektakularnego
1: w ciągu
0: nocy.
1: Ale dzieje się sporo w nocy.
0: Nie, to chyba chodzi o to światło poranne i ono pokazuje nam ogród no, w taki najpiękniejszy sposób, taki, który wywołuje banana na twarzy, że chce się kolejnego dnia i nawet jeżeli nie jest bardzo słonecznie, to przyroda tego, to przyjmuje brzydką pogodę tym samym entuzjazmem i ptaki nadal mówią, że jest kolejny wspaniały nowy dzień. Rzeczywiście, to wyjście do ogrodu. No jak ja byłam mała, to mieszkaliśmy w bloku i soboty były pracujące. Więc dopiero niedzielne śniadanie miało taki charakter jak dzisiaj sobotnie. I pamiętam, i to właściwie dawno tego nie robiłam, ale pamiętam takie niedzielne śniadania. Bardzo często o tej porze roku pojawiała się miska sałatki z białego sera pokrojonego w kostkę ze śmietaną i do tego były wrzucone te wszystkie nowaliki, czyli rzodkiewki, szczypiorki, koperki. Dużo było tego zielonego i jajka na twardo i to było bardzo pyszne. No tak, wymieszane, no taka trochę, nie zawsze ona kształtna jest taka sałatka. Ale potem, no już sporo lat potem, moja mama ją udoskonaliła i do tej sałatki dodała łyżkę majonezu i rodzynki. Nie wszyscy lubią rodzynki, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast może to było znowu w takich czasach, kiedy rodzynki były bardzo pożądanym produktem, nie takim popularnym i ten dodatek słodyczy fantastycznie korespondował z rzodkiewką i z nowalikami i z białym serem, z jego kwaśnym smakiem i ja bardzo lubię. My mówimy o tej sałatce, sałatka majowa. cały czas zachwyca. Proponuję, ja myślę, że państwo dzisiaj właśnie teraz przygotowują sobie śniadanie. Wiadomo, biały ser, nowaliki, prosta rzecz. Dodać łyżkę majonezu, dodać garść rodzynek, jeżeli ktoś lubi.
1: Trochę śmietany na przykład.
0: Tak,
1: albo
0: trochę śmietany.
1: Maślanki.
0: Dokładnie, znaczy trzeba to jakoś rozrzedzić, i najlepsze będzie coś nabiałowego. Dużo pieprzu.
1: Dużo pieprzu i rodzynki, ja sobie wyobrażam, ale tu mam dużo skojarzeń z tymi rodzynkami, pani Agnieszko, bo rodzynki, rzodkiewka, to może nam się kłócić, ale z kolei mój dziadek jadł rzodkiewkę posypaną cukrem, więc
0: to jest bardzo dobre. No znaczy, znowu kojarzy mi się z Francuzami, którzy jedzą rzodkiewkę maczając ją w maśle, tak? Znaczy tak nabierając masło. Ale z cukrem to ja to rozumiem, dlatego że tam jest odrobina goryczy. Gorycz i cukier świetnie się uzupełniają.
1: Podbijają bardzo ładnie, ale rodzynki, ja pamiętam, już przechodzę do szparagów, tu dużo skojarzeń mam. Pamiętam pani szparagi, ja nie wiem, to było chyba, mogło być 10-15 lat temu, jak jeszcze pracowałam w poprzednim radiu, my też spotykałyśmy się na różne właśnie kulinarne rozmowy i pamiętam wtedy, właśnie wiosną, opowiedziała mi pani o takich szparagach, które można nie tylko z wody, wtedy nie było tak modnie, nie było tak dużo, nie mieliśmy tak bardzo społecznie oswojonych szparagów. Szparagi kojarzyły się nam się z czymś bardzo eleganckim i takim, no tylko sos holenderski i wyjątkowa restauracja. A pani mi powiedziała, że ja muszę wziąć zielone szparagi, wrzucić na patelnię czosnek i rodzynki właśnie i tam...
0: I orzeszki piniowe.
1: Orzeszki piniowe. Ja dodaję jeszcze parmezanu.
0: Trochę skórki cytrynowej też nie zaszkodzi.
1: I właśnie, trochę skórki cytrynowej. U mnie to już ewoluowało trochę. Aha. No, ale wracając do rodzynek. Rodzynki i szparagi. Do głowy by mi to nie przyszło, natomiast nie mogę jeść inaczej szparagów.
0: No, niech żałują wszyscy ci, którzy nie jadają rodzynek. Ja nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale znam sporo ludzi, którzy... No, moje bratanice.
1: Nie, mój syn.
0: Nie mogą jeść rodzynek w cieście, no co za klub.
1: Ale z drugiej strony rodzynki w czekoladzie do pochrupania, prawda? Nie, też nie. No dobrze.
0: Szparagi to wspaniale. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy jeść szparagi codziennie.
1: No dobrze, to zostańmy przy tych szparagach trochę. Codziennie szparagi, bo one już, to już jest ten moment, prawda?
0: Tak, absolutnie.
1: I to zielone to jest, na początku.
0: Sezon jest rozhulany, zielone i białe. Ja już jestem po mojej dzisiejszej dawce szparagów. Myślę, że tak się powinno w ogóle sprawdzać. Czy zjadłeś już dzisiaj szparagi? I miałam szparagi z wczoraj. Zielone i już były miękkie, więc je tylko pokroiłam w drobne kawałki i zrobiłam taką frittatę, czyli zalane jajkami z odrobiną parmezanu i na niedużym ogniu, na patelni smażone, a potem dopieczone w piekarniku. No to jest taki omlet, coś pysznego. Bardzo proste. Można to zrobić ze wszystkiego, co mamy w domu, co zostało z poprzedniego dnia, albo przygotowaliśmy, nie wiem, trochę marchewki, trochę uduszonych grzybów, czy uduszony szpinak. Wszystko działa. Łączymy to jajkami z odrobiną parmezanu. No albo robimy tak, jak Hiszpanie robią swoją tortilla espaniola, tak? Dodajemy ziemniaki i to jest i esencjonalne, i białkowe, i do tego sałata, i mamy załatwiony temat. I śniadania, albo lunchu, albo kolacji.
1: No to jest super. A w restauracji klasykiem co jest?
0: No, ten sos holenderski nadal.
1: Tak?
0: nie tylko. Znaczy ja uważam, że sos holenderski jest idealnym partnerem dla szparagów z powodu kremowości, puszystości, no i tych jajek. Jajka chyba są najlepszym, jajka i masło są po prostu najlepszym partnerem dla szparagów.
1: No przed chwilą pani właśnie mówiła, żeby w jajkach
0: nie ma, lepszego nie ma, ale można szukać, może być więcej, to nie koniec, nie martwmy się. W naszej włoskiej restauracji pieczemy szparagi z gorgonzolą, i na to są wrzucone plasterki z takiej wypieczonej, chrupiącej szynki parmeńskiej. No, to jest dobry pomysł kulinarny.
1: To jest dobry pomysł.
0: Nie można narzekać, to wszystko się żeni, tak? To wszystko się łączy.
1: Pani Agnieszko, a jak słucha nas osoba, która jeszcze trochę stroniła od szparagów, jadła je albo w restauracji, albo u kogoś, tak trochę jeszcze... Może znaleźć się taka osoba, która nie do końca wie, co z nimi zrobić, żeby nie były takie gumowate i w ogóle.
0: No taka tak, to pierwsze kroki w kuchni. Już opowiadam. To jest bardzo ważne, żeby właściwie zająć się szparagami, tak?

0: dobrze opłuczę i potem obierze i odetnie im końcówki zdrewniałe, te, gdzie rosły, tak, te od nasady, to z tych obierek i tych końcówek gotujemy wywar. Trochę go soląc i słodząc. I dopiero w tym wywarze gotujemy szparagi właściwe i dzięki temu one są bardzo szparagowe i mamy ten smak skoncentrowany. Aha. Więc my nic nie marnujemy. Mój mąż jeszcze do tego pije tę wodę szparagową, tę z obierek, bo to jest fantastyczna herbatka na nerki. Wszyscy znamy efekt specjalny, aromatyczny, kiedy jemy szparagi i to jest też no, element maja dla tak mnie jest. Stały. Jeżeli chodzi o przygotowanie szparagów potem, kiedy już je mamy obrane, kiedy mamy już przygotowany wywar, to przechowujemy szparagi zawinięte w wilgotną ściereczkę i włożone do lodówki, to ich przygotowanie jest momentalne. To jest taki półprodukt, który przez kilka dni świetnie się przechowuje i potem w każdej chwili wracamy późno do domu, możemy wrzucić je na patelnię, do piekarnika, do garnka z wodą, jakkolwiek chcemy przygotować, szparagi są gotowe. Jest jeden ważny element, może nie zawsze o tym pamiętają ludzie też przygotowujący szparagi w restauracjach, żeby je pomoczyć w misce z wodą główkami do dołu, ponieważ tam może być trochę piachu. Przy płukaniu takim pod bieżącą wodą to nie zawsze wypłynie, natomiast jak one, no do góry nogami, jak je wstawimy do miski z wodą, to jeszcze się da tego więcej usunąć i to jest bardzo ważne, żeby nam nic nie trzeszczało, jak już szparagi podajemy.
1: Gotujemy ile minut? Od zagotowania.
0: No nie
1: wrzucamy
0: wiem.
1: Na wrzącą wodę.
0: Nie wiem. Znaczy tak, wrzucamy na wrzącą wodę, gotujemy krótko.
1: Pięć?
0: Gotujemy, pewnie tak, no trzeba sprawdzić. One potem dochodzą jeszcze, po wyjęciu z wody jeszcze chwilę są gorące i nie ma problemu, jeżeli są lekko twarde. Można też jeść szparagi na surowo, więc w ogóle nie ma kłopotu.
1: Ja to robię.
0: I to jest dużo lepiej niż tak, niż kiedy są rozgotowane i flaczki takie tam ledwo co. Ja też polecam pieczenie, bo to jest dużo szybciej, łatwiej, czyli zwilżamy je lekko oliwą i wodę sobie wykorzystamy jako bazę zupy. Natomiast szparagi możemy wrzucić do piekarnika i to też jest 180 stopni, kilka minut, 10 pewnie, coś takiego, 10, 12, 15 może. Sprawdzamy widelcem, czy już i wyciągamy i wtedy możemy przyjąć większą grupę gości, nie pilnując garnka, bo jak gotujemy, to też najczęściej tak, żeby główki wystawały, one są najdelikatniejsze, ponad wodę i one się gotują już w parze, a łodyga... Swoją drogą, dziewczyny w moim cateringu, to polecam wszystkim, którzy robią jakieś przyjęcie stojące w ogrodzie teraz często, tę część z główką zostawiają długości jakichś, nie wiem, 8 cm, natomiast całą resztę kroją w grubsze plasterki i to jest dużo wygodniejsze do jedzenia, czyli możemy jeść a la fourchette, możemy jeść tylko widelcem, nie potrzebujemy noża, nie ciągnie nam się ten szparag, więc to też polecam. Takie proste rozwiązanie, żeby łodygę pokroić, a tylko tę część główkową zostawić jako taką, no, znowu nadal wygodną, ale krótszą. Tak, niż zazwyczaj.
1: Tak, i ja mam specjalny garnek do szparagów.
0: Z koszyczkiem.
1: Z koszyczkiem w środku i wtedy dolewamy tylko tak, żeby główki nie były zanurzone, gotowały się w parze. One są bardzo wtedy aromatyczne i takie jeszcze...
0: No jak trzeba, żeby właśnie nie były za miękkie.
1: Ostatnio nie wykorzystywałam tego garnka, bo przecież smażyłam tylko z rodzynkami na patelni. Agnieszka Kręglicka jest dzisiaj ze mną w Radiowym Bistro. Dużo jeszcze tematów. Szparagi, a tu 1/3 audycji za nami, a ja bym chciała jeszcze czosnek niedźwiedzi, rzodkiewka, młoda kapusta. Nie wiem, co tam jeszcze mam zapisane. Dużo tego i jeszcze tematów, bo chciałabym zajrzeć do pani ogrodu.

0: My zagadałyśmy się trochę, zapomniałabym włączyć mikrofonów. Zerkam właśnie, od czego bym teraz chciała zacząć, a może od tego, co u pani rośnie?
1: No, przemarzły mi dalie. To jest właśnie to wielka, wielka strata i wiele osób to spotkało. Ta zima była chłodniejsza niż ostatnio i mimo przechowywania, ja przechowuję je takim pomieszczeniu chłodnym, ale zbyt chłodnym, jak się okazało, i piach w skrzyniach nie utrzymał. Połowę mi przebarzło, więc to jest bardzo smutna historia, ale no, naturalna też, tak? To samo się dzieje w winnicach czy w sadach, kiedy przychodzą przymrozki, co jakiś czas mocniejsze. I rośliny dają radę pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, ale co któryś rok nie dają rady i trzeba się z tym pogodzić, bo po prostu tak jest.
0: Ale pani Agnieszko, zacznijmy od początku. Jak to się w ogóle dzieje, że osoba, która nie działa pani jako kręgliccy rodzinnie, jakby restauratorsko jesteście, prawda? Kilka restauracji w Warszawie, jakby w tym byliście, no, opasły Tom pamiętam, jeszcze ten pierwszy, no dużo mogłabym wymieniać. I nagle jest, to nagle jest pomysł, że kawał ziemi, że właśnie niedaleko Kazimierza, tak?
1: Tak.
0: Jak to się dzieje, że w pewnym momencie... Ja trochę się domyślam, jak to się u pani dzieje, no bo przecież z rolnikami restauracje kręglickich mają bardzo dużo wspólnego, no bo to chodzi o produkt, tak sobie myślę. No jak to się w ogóle dzieje? Skąd pomysł, pani Agnieszko?
1: Jak to się stało, że założyliśmy z mężem gospodarstwo rolne? No dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy. To znaczy, że można się ekscytować kuchnią świata. To jest fantastyczny temat, nieskończony. Przyjemność jedzenia jest no, jedną z większych przyjemności życiowych dostępną nam przez całe życie. To jest też bardzo ważne, że każdego dnia możemy z tego czerpać. I kiedy... No, droga była prosta, tak? Najpierw interesowały mnie nowe dania i ekscytujące przepisy i spotkania z ludźmi, którzy fantastycznie gotują. No i szybko wtedy się orientujemy, że żeby danie było udane, to produkt wyjściowy jest no, podstawą tego. A jeżeli zastanawiamy się o tym, skąd to jest, no to od razu tych pytań się robi cała fura, tak? Czy importowane, czy sezonowe, czy ktoś, kto to produkował, no to jest masowe, niemasowe, ekologiczne, jak to wpływa na środowisko. I tutaj slow food daje bardzo prostą wskazówkę, tak? Że jedzenie ma być dobre, czyste, sprawiedliwe. I dobre znaczy pyszne. Przyjemność jedzenia jest nadal bardzo ważnym elementem. Czyste dla środowiska, czyli nie niszczące środowiska. To może być tak, rolnictwo ekologiczne polega generalnie na tym, że ziemia, którą zostawiamy po naszym życiu, po naszej uprawie, po naszym z niej korzystaniu, ma być bardziej żyzna niż była przed. Nie wyjaławiamy jej, tylko tak z nią pracujemy, żeby ona ciągle mogła rodzić. To jest możliwe. Na tym polega dobre ekologiczne rolnictwo.
0: Ale ja na historii w podstawówce uczyłam się o płodozmianie, pamiętam.
1: Tak, i w ogóle uprawa, to trochę jak jesteśmy na wsi częściej, to trochę inaczej używamy niektórych słów, bo kiedy rolnicy mówią, że uprawiają, to oni nie mówią o tym, że coś tam sieją i im rośnie, tylko że oni dbają, robią te wszystkie czynności, które należy zrobić, zrobić z polem, żeby ono było napowietrzone, użyźnione, że trzeba tam wrzucić obornik, że trzeba to przejechać traktorem i to jest dopiero to, tak? I sianie tych wszystkich roślin, lucerny, poplonów, albo nawet sianie żyta w tym celu, żeby wyeliminować chwasty albo gryki, to wszystko jest dbanie o glebę, o ziemię. Nie chodzi nawet o ten zbiór.
0: To jest coś, o czym, co wraca? Rolnicy zapomnieli, bo były nawozy, czy nie? Czy to jednak cały czas jest?
1: Nie, to cały czas, myślę, że to cały czas jest. To jest kwestia... Nie. Mam nadzieję, że to jest motywowane wiedzą i ekonomią, ale też... No taką ideologią, tak, przekonaniem, że robi się coś dobrego. Swoją drogą, to też był taki ważny wątek w moim doświadczeniu, kiedy Anka Łuczywek z Mlecznej Drogi w jakimś wywiadzie powiedziała, że produkcja jedzenia ekologicznego to jest bezwzględne dobro. I to we mnie bardzo zapadło, że to jest coś takiego, rzeczywiście, no, robimy dużo różnych rzeczy, ale, no nie, pracujemy w reklamie, trudno powiedzieć, czy to jest bezwzględne dobro. Jesteśmy prawnikami, zdarza się, że bywają różne sytuacje. Natomiast jak produkujemy jedzenie i jeszcze z dbałością o środowisko, no to tutaj nie ma przeproś, to jest bezwzględne dobro.
0: To jest trochę tak, że my mądrze zawiadując ekologiczne rolnictwo, ale też właśnie na przykład sery, i to jest trochę tak, że my się wtapiamy i działamy wedle zasad przyrody, prawda? To jest tak, że każda roślina w lesie albo na dzikiej łące, ona jest do czegoś potrzebna. To jest wszystko po coś, prawda?
1: Dużo łatwiej jest to rozumieć, będąc w tym w środku. I ja byłam bardzo poruszona historią, no nie przypomnę sobie w tej chwili tytułu tej książki, ale Kanadyjki, która decyduje się, żeby zamieszkać na farmie, no jakieś ładne story. I to jest farma ekologiczna. I z wegetarianki... Przestaje być wegetarianką wtedy, kiedy zaczyna się zajmować chowem zwierząt i zaczyna rozumieć udział zwierząt w tym całym cyklu. W nawożeniu, w życiu i w śmierci i w zjadaniu wzajemnym. Ale nie chcę tego poruszać. To jest duży temat. To jest dużo do rozmowy, więc chyba nie w tym momencie. Ale wracając jeszcze do samego mojego rolnictwa, jeszcze tylko dodam, że dobre, czyste, sprawiedliwe, to sprawiedliwe kieruje się ku producentom, czyli ku ludziom, którzy to robią. To musi być tak, że produkcja jedzenia chroni też te społeczności, które się tym zajmują, bo możemy produkować jedzenie dużo bardziej efektywnie, skutecznie, robiąc je na masową skalę przy pomocy maszyn i no, tego przemysłowego rolnictwa. I ja nie mówię, że to jest złe, to jest nam też potrzebne, trzeba wyżywić świat, ale możemy to robić coraz lepiej i możemy mieć te dwa elementy zachowane. Byłoby najlepiej, gdyby to pozostawało w równowadze. To jest bardzo trudno, w tej chwili tak nie jest, ale wiemy, do czego dążyć. Tak?
0: Ale zaczyna trochę być? Na mniejszą skalę?
1: Nie. Bez złudzeń.
0: No właśnie.
1: Ale to znowu... To jest nasz wybór każdego dnia. Ja zapraszam na targ do fortecy. Można zaprzyjaźnić się z rolnikiem i wtedy rozumie się dużo lepiej procesy i dokonuje się innych wyborów. Czyli o tej porze roku nie jada się pomidorów. Tak. ale za to można się cieszyć szparagami, więc nie jest źle.
0: Albo małym zielonym, który już gdzieś tam wyrasta. No dobrze, czyli zdecydowała się państwo, no pewnie z mężem,
1: ja w pewnym momencie, w pewnym momencie rzeczywiście dostałam takiej iluminacji, bo prezentowaliśmy ja byłam też taką no, jedzeniową aktywistką, tak, żeby zwracać uwagę na to, co lokalne, sezonowe, slow foodowe i przy prezentacji jakiegoś filmu o tym właśnie, jak wspaniale jest zostać rolnikiem. Ja sobie zdałam sprawę, no zaraz, zaraz, no to zostań, tak? I rzeczywiście szukaliśmy najpierw gospodarstwa, takiego klasycznego gospodarstwa ekologicznego. Jest taki model, to gospodarstwo powinno mieć 20 hektarów, tam powinny być zwierzęta i w takim obiegu zamkniętym, kiedy to się wszystko perfekcyjnie utrzymuje, produkując jedzenie na zewnątrz, a jednocześnie, że te zwierzęta zasilają te pola i tutaj nic nie trzeba z zewnątrz dodawać, można stworzyć takie gospodarstwo, które będzie idealnie działało ze swoich zasobów. I szukaliśmy bardzo długo gospodarstwa 20-hektarowego. Na szczęście, nie udało nam się znaleźć. Bo na pewno nie dalibyśmy temu rady. Tak, to jest bardzo duże wyzwanie, trzeba mieć bardzo wysokie kwalifikacje i nie zaczynajcie od tego. Ale znaleźliśmy gospodarstwo, które miało 2 hektary, w tej chwili ma już 7. I my je powoli rozwijamy, ucząc się tego. Bardzo ważnym elementem jest pasja mojego męża, czyli winnica i robienie wina, ale też te pola rodzą żyto i grykę i coraz więcej warzyw.
2: Kasza gryczana?
1: Tak, kasza gryczana, biała. Wie pani, że biała kasza gryczana jest dużo bardziej przez rolników szanowana i taka uznana jako ta właściwa, a nie palona. Że paloną to się robi wtedy, jak ona już nie jest takiej dobrej jakości.
2: Żeby tam trochę właśnie żeby, aromat.
1: Tak, żeby zabić smak właściwy. Ja rzeczywiście nie znalazłam żadnej palarni koło siebie i mamy tę kaszę białą, co przypomina mi, żeby polecić państwu bardzo dobry przepis.
2: Bardzo proszę.
1: Na placki z kaszy gryczanej, jak się kaszę gryczaną zmiksuje z wodą wieczorem, tak na konsystencję ciasta naleśnikowego.
2: Ale musi być biała, ta niepalona?
1: Tak, tak, musi być biała. I zostawi ją na noc, to tam są naturalnie występujące bakterie, które zaczynają fermentację i to ciasto leciutko bąbelkuje. I to po prostu, lekko posoliwszy, smażymy rano na oleju placuszki z kaszy gryczanej. Genialne.
2: Ale to lekko puszyste. Muszę zrobić, no właśnie.
1: Takie pankejki gryczane, bardzo dobre, bardzo proste, bardzo dobre.
2: Kocham aromat kaszy gryczanej. Pani Agnieszko, już za chwilę chciałabym jeszcze zdążyć o kilku rzeczach z panią porozmawiać. Może ten czosnek niedźwiedzi, albo jeszcze trochę rzodkiewki, albo młodej kapusty. Tak, to musimy się pospieszyć. Bistro. You came down for some time.

0: Znowu się zagadałyśmy. No tak to właśnie jest w bistro. Pani Agnieszko, to było mniej więcej pół roku temu. Prowadziła pani warsztat, w którym wykładowczynią była pani córka i pani mama.
1: To było bardzo, bardzo, bardzo miłe spotkanie w Big Book Cafe.
0: Pozdrawiamy Anię i Paulinę.
1: To były takie warsztaty Łukasza Modelskiego, który opowiadał o kobiecych książkach kucharskich przez wieki. I w tej ostatniej fazie zostałyśmy zaproszone do przygotowania, wspólnego gotowania. No było nam bardzo miło. Wspaniale jest zobaczyć siebie w środku takiego układu właśnie, kiedy mam mamę i córkę i czuję, jak bardzo przepływa przez nas, przeze mnie, przez ten środek. No tak, tradycja, nie wiem.
0: Tradycja, rodzina. Smaki, rodzina, tak jak ja.
1: Smaki, umiejętności, przyzwyczajenia, coś takiego, co
0: ale
1: nas łączy.
0: Charakter trochę. To nie jest tylko, że przyzwyczajenia i tradycja w tym, jak mamy się zachowywać w kuchni. Za tym idzie dużo więcej rzeczy. Ja oczywiście jestem trochę skrzywiona, bo kulinaria są mi wyjątkowo bliskie, ale na stole w bistro my znajdujemy to wszystko właśnie. O tym trochę jest rozmowa. No ale jak to jest? Jak ten strumień... nie wiem, smaku tego wszystkiego płynie przez te pokolenia, przez serducho, przez żołądek, dobrze, już odejdźmy od emocji, przez żołądek, no to tam jest coś stałego, niezmiennego, no czy to jednak ja myślę, się bardzo zmienia?
1: Ja myślę, że tej rzeki się nie da wyregulować. Czyli bardzo trudno jest ją tak zaprogramować i powiedzieć, że tak ma być, tego oczekujemy, ale to się po prostu dzieje. To układa się tak, jak się powinno ułożyć i możemy to tylko przyjmować, że niektóre smaki, niektóre dania zostają z nami i przechodzą do kolejnego pokolenia i do kolejnego i one się odzywają niekoniecznie tak od razu. To wcale nie jest powiedziane, że do czegoś nie wrócimy. Czasami się okazuje, że niektóre dania odzywają się w pamięci z dużym poślizgiem, że ich szukamy i czasem się udaje odtworzyć ten smak, a czasem nie. Czasem to jest tylko jakieś bardzo ulotne wspomnienie, ale niech i tak będzie. Ja dlatego też bardzo lubię to, że u nas w domu nie zmieniają się dania na Wigilię i na Wielkanoc, ale... ale menu się trochę rozbudowuje. Czyli my podtrzymujemy te wszystkie rzeczy, które jadamy tylko raz do roku, ale uwielbiamy. No ale coś tam zawsze się dołoży.
0: Dołoży się, tak. No bo tak jak przychodzą nowe osoby do rodziny, dokładnie, to przynoszą też dokładnie nowe dania. Mhm. Ale ja, jeżeli chodzi o Wigilię, tak przeskoczymy trochę, to ja mam takie danie, które absolutnie wywołuje we mnie wspomnienia, daje też gdzieś poczucie takiego bezpieczeństwa i osadzenia. Ja pamiętam Wigilię u mojej drugiej babci w Warszawie. Zawsze była Wigilia na Mokotowie i babcia robiła śledzie w occie i podawała je z ziemniakami. I to było pierwsze danie wigilijne. I ja pamiętam tę cebulę krojoną w takie kółka i pamiętam też, że te ziemniaki miały trochę masła w sobie. No idealne połączenie ziemniaki z masłem plus śledź w occie. Ja bardzo tego potrzebuję. Ja tam to tylko raz w roku. Ja to uwielbiam.
1: Tak,
0: to jest tylko mały kawałek. To jest na małym talerzyku, no przystawka. Ale uwielbiam, potrzebuję tego smaku.
1: I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli te dania swoje. tak? Bo możemy zrobić to danie, każdy z nas, tak? Odtworzyć je w swoim domu, ale nie będzie miał w ogóle takiej siły, jak dla pani. Dlatego my musimy szukać tych dań, które robiły nasze mamy. Dlatego tak ważne jest cały czas domowe gotowanie i przekazywanie sobie tego. Ja jestem... No, moja mama świetnie gotowała zawsze i bardzo dużo wnosiła nowych dań do kuchni. To było inspirujące, ciekawe, wiadomo, trudne czasy, a tutaj jakieś wymyślne dania. Ale w tej chwili mówimy jej zawsze, nie, nie, nie, zrób pierogi z kaszą gryczaną. Albo zrób kaczkę faszerowaną jabłkami, bo wiemy, że to są jej dania popisowe, za którymi my tęsknimy, bardzo rzadko je jadamy, a ona robi je najlepiej na świecie i już nie chcemy tych nowych rzeczy. Te nowe to sobie możemy sami ugotować, ale utrwalić w sobie ten dawny smak, no to jest też potrzebne moim dzieciom. Ja też chcę, żeby one tym nasiąkały.
0: Mm-hmm. Tak, trochę tak jest, że babcine na przykład kotlety mielone, ja robię świetne, potrafię tak wymieszać to mięso, że one się trzymają siebie, naprawdę lubię. Natomiast moje dziecko, moje kotlety, zje, natomiast babcine, babcia może to zamieszać gdzieś tam, tylko lekko i są oczywiście najlepsze na świecie. Wspomniała pani o, że skwarki koło kuchni?
1: No to jest, bo rozmawiałyśmy o tym smaku niepodrabialnym. Ja rzeczywiście zauważyłam, że w kuchni mojej mamy jest miseczka ze skwarkami. Mhm. Ja nie używam skwarków od wielu lat. W ogóle tego tłuszczu. Używam oliwy, tak? I zmieniłam. I jestem przekonana, że Tonia też będzie bardziej szła tą moją ścieżką. Natomiast dania mojej mamy, podejrzewam tak, że są smaczne, czy że mają ten smak, właśnie dlatego, że ona tam trochę tego smalcu jednak dodaje. I on nie jest zauważalny. To nie jest jakieś przepotworne smażenie na smalcu z kostki. Tylko ten smak jest gdzieś tam na patelni. Nawet kiedy ona odsmaża ziemniaki, to one smakują inaczej.
0: No więc właśnie, młoda kapusta może być tylko z masłem i koperkiem. Dużo koperku dla mnie musi być, ale jak tam się na przykład wysmaży surowy boczek, tylko wędzony na takie dobre skwareczki i doda się tych...
1: To pomaga, tak. No, taka sytuacja. ale z wędzonym boczkiem to... O majonezie i o wędzonym boczku ja zawsze przypominam, no, że to właściwie każdemu daniu pomoże. No.
0: Tak, tak, trzeba pamiętać.
1: Ja nie wiem, czy młoda kapusta to ona już...
0: czy już jest nasza?
1: Obawiam się, że ona już jest w sklepach, ale na targu u ziółków jeszcze jej nie ma. Ale na pewno jest już zimowy szpinak, to wyszło już, ten szpinak, który był zasiany w zeszłym roku, już teraz jest bardzo bujny.
0: I tak jak ozimina?
1: Tak, bo szpinak tak może i wtedy on bardzo wcześnie wschodzi i bardzo wcześnie jest dojrzały, więc korzystajmy teraz ze szpinaku i korzystajmy też z sałaty, bo jest już sałata tegoroczna. A to z kolei mi przypomina o mojej babci, która robiła zupę sałaciankę, bo sałata, jak nie jest pędzona, jak nie jest ze szklarni, jak jest z ogrodu, to jest dużo takim mocniejszym warzywem.
0: W aromacie?
1: I w smaku, i w konsystencji, i w... No trochę jest jak sałata rzymska, taka zwykła masłowa sałata. Nie było tylu odmian sałaty w dawnych czasach, tylko była ta masłowa, no taka zwykła liściasta sałata, zielona. Ale jak mamy takie zewnętrzne liście, trochę mniej może pyszne do winegretu czy do kanapki, to możemy z nich zrobić zupę sałaciankę. Czyli robimy zupę na gwoździu klasyczną, czyli dobry wywar jakikolwiek na warzywach z łyżką masła i trochę tę sałatę dusimy na maśle i dodajemy do zupy z odrobiną śmietanki i koperku. Bardzo dobra zupa.
0: Sałacianka, no proszę. Wspomniała pani o, tu się przewija gdzieś, bo tam mamy dostęp do rolników i dobrych produktów, bo to zawsze było niezwykle ważne. Mówiła pani już o tym i teraz w Fortecy w Warszawie w środy, bo środa i sobota to dzień targowy jest, to wszyscy, którzy mają targi.
1: W Kazimierzu wtorek i piątek, więc...
0: Naprawdę?
1: Tak, ale u nas środa. To utrwalmy środę w Fortecy, bo to już jest naprawdę kilkanaście lat, co tydzień targ. Przyjeżdżają rolnicy i zaczęła się już, jest już wybuch wegetacji. Już mamy mnóstwo wszystkiego. Już mamy mnóstwo ziół, świeżych, włącznie z bazylią, którą możemy wreszcie zrobić. Pesto, świeże, wspaniałe. Jest bardzo dużo sałaty, jest bardzo dużo szpinaku, rukoli, tych wszystkich zielonych liści, które lubią chłodniejszą aurę. Jest rzodkiewka, pełna smaku. Marylka Rutkowska, czyli pani Ziółkowa, poczęstowała mnie ostatnio rzodkiewką utartą na tarce, na grubych oczkach, wymieszaną z twarożkiem, z łyżką śmietany i posoloną. Tam było mnóstwo tej rzodkiewki. To była głównie rzodkiewka, a tego nabiału było tylko trochę. No to jest genialne. Jak mogłam zapomnieć o czymś takim?
0: No właśnie, dlatego ważne są te spotkania. Ale w Fortecy w Warszawie, tam gdzie są targi, w tę niedzielę wydarzy się coś wyjątkowego.
1: To jest uzupełnienie targu jedzeniowego, środowego. W niedzielę, jutro będzie tam 30 winiarzy z całej Polski, wiodących, wspaniałych, wyjątkowych. To jest spotkanie z rolnikiem. Ja na nie serdecznie zapraszam, bo każdy produkt, wino też, zupełnie inaczej smakuje wtedy, kiedy znamy jego historię, wiemy skąd to się bierze i widzimy tego człowieka, który ma błysk w oku, jest tym zafascynowany, jest pasjonatem i to smakuje po prostu bardziej. To jest tak samo, jak jesteśmy gdzieś na wakacjach i podają nam to wino z plastikowego baniaka i ono smakuje tak wybitnie. No właśnie dlatego, że spotykamy człowieka, który za tym stoi. Festiwal Białe Czerwone, który organizujemy, to jest taka impreza nie dla specjalistów. Tylko dla nas.
0: To jest spotkanie? To właśnie to jest
1: spotkanie. To jest degustacja oczywiście, to jest rozmowa. To są też zakupy na wakacje, dlaczego nie? Albo znalezienie miejsca na wakacje, dlatego że bardzo wielu winiarzy oferuje też pobyt w winnicy, czy mają też taką enoturystykę, jeżeli chcielibyśmy gdzieś pojechać i zajrzeć do pięknego miejsca, gdzie ludzie robią wino, po to, żeby poczuć smak tej okolicy, tak? Bo to nie tylko dania, ale też te napoje, które tam powstają, one są unikatowe, wyjątkowe. Ja myślę, że dlatego tak się jaramy polskim winem, że ono do światowego winiarstwa wnosi coś nowego. Uh-huh. To nie są wina jak we Francji, to nie są wina jak we Włoszech. I w ogóle nie jest to taki kierunek, żeby mieć takie same wina. Chodzi o to, żeby to były odmienne wina, unikatowe i wspaniałe.
0: I to już jest doceniane, i to już się jest dzieje. Zauważane.
1: Tak. To znaczy te wina zaczynają być rarytasem w świetnych restauracjach w Londynie. My zrobiliśmy ogromny postęp w Polsce, winiarze, producenci. Już wiemy, o co chodzi. Okay. Już wiemy, jak to osiągnąć. Podejrzewam, że będziemy świetną marką win musujących i robionych metodą tradycyjną. To nie jest łatwe, ale te wina wychodzą naprawdę w tym klimacie wybitne. Oczywiście wina białe też. Jeżeli ktoś jest entuzjastą gęstych, pełnych, czerwonych win, to nie, to tutaj się to nie uda. Ponieważ my nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do kieliszka, to też uznaliśmy, że warto docenić też napoje bezalkoholowe, które teraz się pojawiły, jako element uzupełniający nasz stół.
0: Bo trochę to tak widać, że jakby jest już taka potrzeba, my idziemy w tę stronę. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, bo zawsze mam taką potrzebę, że to nie jest tak, że jak ja tutaj rozmawiamy o winie, to nie jest tak, nie namawiamy do picia alkoholu. Też nie po to jest ten festiwal. My cały czas mówimy o producentach, o rolnikach. Pytałam panią. Ale to jest... znaczy nie producentach. Słowo producent w tym kontekście nie jest o twórcach, prawda?
1: Ja myślę, że dokładnie o to chodzi. Mhm. Że jeżeli mamy problem w Polsce z alkoholem, na pewno mamy, to powinniśmy usunąć go ze stacji benzynowych, tak. Powinniśmy zlikwidować sprzedaż małych buteleczek. Natomiast jeżeli będziemy uczyli się o smaku, o kulturze, o produkcji, o tym, jak to powstaje, jak to wpływa na krajobraz, jak to wpływa na rolnictwo, to wtedy możemy osiągnąć dużo więcej dobrego. Jestem przekonana, że na tej imprezie nikt się nie zetnie pod wpływem tego, co przy nadużywaniu alkoholu jest kłopotem.
0: Tak, a te bezalkoholowe to już się pojawiają?
1: Bezalkoholowe napoje, bo to nie jest tylko wino bezalkoholowe. To jest bardzo ciekawy temat. To będzie wspaniały panel. O 14 jest panel degustacyjny. Będzie 4 producentów napojów bezalkoholowych różnych, bo są wina, które są dezalkoholizowane, są różne inne fermenty, czyli z różnych rzeczy ziołowych, warzyw, to może być sok z buraka, robi się to też z herbaty, no kombucha też, prawda? Więc 4 różnych producentów, 4 różne produkty i autorzy będą o nich opowiadali, będziemy je próbowali, a potem będą oceniane przez trójkę profesjonalnych degustatorów winiarskich, tak jak się ocenia wino, tak jak się opisuje wino, i tak jak się dobiera wino do jedzenia. Zobaczymy, czy to się uda, czy ich rozpoznanie smaku będzie mogło pracować z tym produktem i będziemy się zastanawiali, jakie to daje kierunki na przyszłość. Będą 2 winnice, w tym Folwark Pszczew i winnica St. Vincent, które robią już takie napoje. Więc świetnie, bardzo się na to cieszę. Naprawdę i piknik, i
0: no
1: dużo
0: właśnie,
1: dobrego jedzenia.
0: Można zjeść też przy okazji piknik. To już jutro od 11 do 19. Forteca w Warszawie to jest ulica...
1: Zakroczymska 12. Zakroczymska. Nie będzie chyba takiej pogody super, ale u nas będzie super.
0: No tak, bo będzie pod dachem. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za te opowieści. To co, szparagi teraz na kapustę młodą, jeszcze muszę poczekać chwilę.
1: Tak, i dużo sałaty. Proszę jeść zielone.
0: A, dużo sałaty, dobrze. I ta sałacianka, zupa. Agnieszka Kręglicka była dzisiaj razem z nami w bistro. Ogromnie pani dziękuję, mam niezwykłą przyjemność zawsze w tej rozmowie.
1: Ja też.
0: Panią,
1: dzięki.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pruchnicka, my w bistro spotykamy się za tydzień.

0: No tak. Average White Band zakończył bistro, a teraz właśnie mija godzina 10. Dzień dobry Państwu, my zaczniemy urodzinowo z najwyższej półki.
1: Radio 357.

U mnie w audycjach tylko raz na jakiś czas, ale dzisiaj ten wielki dzwon się zdarzył, bo Richard Page ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Rocznik 1953. Mr. Broken Wings. Tu wszystko jest smaczne. No tak, co my tu dzisiaj mamy dla Państwa? Po takim smakowitym bistro mamy tak. Aha, Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Mamy sporo nowości światowych, ale też będą nowości krajowe. Będzie Radio Kalifornia, będzie sałatka, będzie kancik i Smooth Jazz Cafe na koniec. Czyli właściwie tak, taki standard. Za tydzień za tydzień ukazuje się nowa płyta Pascala Obispo. Tak, to chciałem przypomnieć. A poza tym za tydzień, no ale to o tym potem. Na razie widzę, że nowaliki mailowe się pojawiają. Początek taki, że jak tu dalej grać. Będzie pan zadowolony. Wszyscy będą zadowoleni. Marek @radio357.pl. O właśnie, pierwsza kawa wybita, druga za jakieś pół godzinki mniej więcej. Smacznej kawy życzę w takim razie.

Erik Marienthal, Don Gruzin, to tak jak zwykle pytają Państwo od razu w pierwszych mailach, czy w Warszawie też zimno i pada. Miało padać dzisiaj od 7, teraz się przesunęło na 11 do 14, czyli w trakcie naszej audycji pada deszcz, nigdzie nie wychodzi słuchać. Ale wygląda na to, że to znaczy nie, no to jest bardzo dobra opcja, bo do środy w Warszawie ma padać. Nie pamiętam takiego wyjątkowego zimnego maja, kiedy 16 w butach zimowych i w kurtce zimowej. No ale to przeziębienie, które, jak Państwo słyszą, nie opuszcza Barry White, Save My Life. Mówiłem o nowościach ze świata, będzie też nowość krajowa i to teraz, bo to nasza piosenka dnia.

Natalia Mujanga, ile snów nam zostało? To najpierw się odniosę do tego, że z Natalią rozmawiałem, Marta, nie tak dawno. W środę chyba była gościem Kieruja. Sympatyczna młoda dziewczyna, na dodatek bardzo zdolna, jak państwo słyszą. To jest nasza piosenka dnia. A w sprawie snów, śniło mi się, że spotkałem na starówce Roda Stewarta. Był trochę podobny do Ringo Stara, ale o tym to dopiero jutro w stanowaniu, bo będę miał nagłe zastępstwo za koleżankę. Radio Kalifornia.

We go back. Keith Urban i gościnnie, co było słychać, Michael McDonald. Tydzień temu w kanciku country, dziś w Radiu Kalifornia. Keith Urban szykuje całą płytę, o tym mówiłem, bardzo kalifornijską i na pewno będziemy do tego tematu wracali. Kartka z kalendarza 16 maja 1981 roku. Na pierwsze miejsce amerykańskiego Hot 100 Billboardu weszła piosenka Betty Davis Eyes, napisana przez Jackie DeShannon i Donna Wise. No ale śpiewała oczywiście Kim Carnes. 9 tygodni spędziła na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Potem dostała za to nagrody, między innymi Record of the Year oraz Song of the Year na wręczeniu nagród Grammy. No i to jest jedyny jej numer jeden, no ale za to jaki.

Kim Carnes fantastycznie wykonała tę piosenkę Betty Davis Eyes, rok 1981. Wczoraj ukazała się nowa płyta Petera Frampton'a. Już sięgałem po jakieś nagrania, ale tutaj mamy duet z Sheryl Crow w jednym utworze. Bardzo proszę.

Break in the Mold, Peter Frampton, gościnnie w tym utworze Sheryl Crow. Wczoraj cała płyta Petera Framptona, cała nowa płyta Barry Manilowa za 3 tygodnie, 6 czerwca. No to doczekamy.

Tak, no będzie ile? 13 nowych piosenek? Tak wygląda, nie? 13 nowych piosenek na nowej płycie Berego Manilowa. What a time! Jeszcze 3 tygodnie. Another life. To teraz Bruce Hornsby.

i to mi się podoba, że są artyści, którzy nie eksperymentują, że jak zaczyna się piosenka, to wiadomo, że to jest Bruce Hornsby, czy And The Range, czy Best And The Range, wszystko się jest na swoim miejscu. Choć niektórzy zarzucają, że są artyści, którzy ciągle nagrywają takie same piosenki. Mnie to akurat nie przeszkadza. Starzejemy się, znaczy przepraszam, rok za rokiem płynie. Dzisiaj urodzinowe życzenia dla Daniela z Montpellier. No i taki mały zestaw turystyczny. A przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych.

To jedyna piosenka Chrisa, która odniosła sukces w Ameryce. Fool, if you think it's over. Chris Rea, wcześniej England Dan, John Ford Colley i myślę, że nie tylko Daniel z Montpellier ucieszył się, także pewnie Marcin z Bydgoszczy. Tak, też raz na jakiś czas tylko sięgam po tę piosenkę. Chicago.

Wielu wokalistów śpiewało z Chicago, ale jednak Pete Cetera jest głosem nie do podrobienia. Colon Me. Pan Adrian z Londynu napisał, że właśnie był na koncercie Paula Simona w Royal Albert Hall. Jak się ma śpiewającą żonę, to też wspomoże Eddie Brickell. Podobno koncert był zjawiskowy. No to Me and Julio.

Me and Julio Down by the Schoolyard, Paul Simon. Napisał słuchacz, że na Malcie jest ciepło i miło i przyjemnie i można kawę wypić na zewnątrz. W sprawie Malty to jeszcze będzie osobny temat, a na razie obiecałem, że będą nowości i klasyka, nowość. Daryl Hall.

Bob Seger and the Silver Bullet Band. Powiedziałem przed chwilą, jak śpiewał Daryl Hall, że mógłby zaprosić do wykonania tej piosenki Kennego Logginsa, no i na dodatek mógłby z nim porozmawiać, prawda? Bring It On Home. Adaś wyśledził, że to taka zapowiadająca piosenka. Daryl Hall. Jeśli lubią Państwo takie rozmowy, polecamy, bo panowie zwykle mają o czym mówić. Są równi i równiejsi, ważni i ważniejsi. Jeden z najważniejszych to jest Richard Page. Ma dzisiaj urodziny, więc trzy razy się pojawi teraz Fred Matinee.

0: To dwaj panowie, Feld Matinee, All the Way Home. Dzisiaj są urodziny Richarda Page'a. Minęła 11.
1: Radio 357.

0: Który raz? Trzeci raz chyba, albo czy może nawet czwarty. Tom Misch na początek drugiej godziny naszego spotkania, bo bardzo mi się ta piosenka podoba. Sałatka włosko-francuska. Laura Pausini ma dzisiaj urodziny. No to właśnie sięgnąłem i akurat ukazał się singiel 16 dzień marca z Achille Lauro. A dorzucimy do tego przepiękną wersję piosenki Juliana Clerca, Iba Tawadzi i Ibrahim Malouf. Nie tak dawno sięgnęli po Cabrela, a teraz Julien Clerc.
1: Tu te vas, ya nada es importante, mudarás tu piel. Tu te vas, maldigo lo importante. Importante que...

Ibrahim Malouf na trąbce jest zjawiskowy, Iba Tawadzi, a wcześniej Laura Pausini, jak i Le Lauro. Dzisiaj są także urodziny Nicolo Fabi, no to nie możemy minąć tej piosenki.

Mamy to na Smooth Jazz Cafe, więc czemu się nie chwalić? Nicola Fabi ma dzisiaj urodziny, przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Kancik Country, no właśnie ukazał się nowy duet małżeństwa Emigrant i Vince Gill, no to sięgamy, Friend Like You. A potem Casey Musgraves, ta piosenka będzie naszą piosenką dnia z kącika Country w najbliższą środę.

Kacey Musgraves. No właśnie, Kacey pisana przez K, a Kacey pisane przez C i troszkę inaczej, bo trzecia literka S, a nie C, to jest facet. Kacey Burns z Australii. No i z Pete Murrayem, bo to takie troszkę australijskie country.

Casey Barnes i Pete Murray, taka piosenka Time to Burn, 27 minut po godzinie 11. Zapytali Państwo, czy ja podglądam konkurs piosenki Eurowizji. No tak się złożyło, że w czwartek wracałem z Wielunia, przy okazji pozdrowienia serdeczne, ze smacznego Wielunia, pozdrowienia serdeczne, i byłem w domu po 21, no więc bachnąłem sobie, a miałem nie bachać. Włączyłem sobie telewizor i mówię, popatrzę, pierwsza nie, druga nie, trzecia nie, do dziesiątej nie. No ale potem się pojawiła Delta Goodrem. To jest piękna dziewczyna, piękna pani, która w Australii jest taką trochę boginią. Grała między innymi Olivia Newton-John w filmie, ale też trochę, jak państwo widzieli ten konkurs teraz, w czwartek, to troszkę przypomina Celine Dion. Zresztą po tym występie jej notowania poszły do góry. To ja bym dał 12 points Delta Goodrem, ale jak na razie, a 10 punktów dla pana Aidena z Malty. No właśnie mówię, że wrócimy jeszcze na Maltę, bo Malta chyba nigdy nie wygrała. A nie, to mylę się, bo nie jestem specjalistą, ale te dwie piosenki naprawdę mi się podobają w tym roku.

amerykański Bond, zdecydowanie Aiden, Bella, a wcześniej Delta Goodrem. Delta. Delta ma na imię. No, Adaś, chciałbyś mieć na imię Alfa? Alfa Szuraj? Delta Goodrem. Nie wyśmiewamy się z imion i nazwisk. Piękna dziewczyna, fantastyczna kariera w Australii. No a teraz kto wie, może 12 points, a może 10 points. Zobaczymy jutro. Ola zdaje się będzie nasze czytała, kto tam dostaje punkty. Pani Beata w międzyczasie napisała, że z wszystkich propozycji najmłodsza w zestawie francuska i najstarszy w zestawie Włoch. Tego najstarszego to graliśmy, bo on to wygrał przecież Sanremo, więc to tak było. Judy Zuck, nowa piosenka, nasza dobra znajoma, właśnie się ukazała.

Judy Zuck, All That Matters. Pan Artur napisał: Panie Marku, dzisiaj finał Eurowizji, proszę nie przegapić. Obawiam się, że przegapię, ale to specjalnie mnie to nie ten. Mówiłem, że nasza dobra znajoma, no bo Beverly Craven, Judy Zuck i Julia Fordem, z Beverly rozmawiałem, z Julią rozmawiałem, a z Judy kiedyś rozmawiał Wojtek Mann, tak mi się przypomina. Mamy to na Smooth Jazz Cafe.

Wishing for Blue Sky Thinking. Na razie jeszcze nie ma w zestawie do głosowania na listę, za to są te dwie piosenki, które doprowadzą nas do 12. Maja Kleszcz i Peter Gabriel.

0: Want ten down, job is done, zaśpiewał Peter Gabriel. Jeśli o nas chodzi, to jeszcze jedna godzina, właśnie mija południe.
1: Radio 357.

leave your love behind. Louder Than Words. Same piękne wspomnienia związane z tą płytą Lionel Richie. Anita Baker.

Wsiadam do taksówki w Nowym Jorku, żółtej taksówki oczywiście, a tam Sweet Love w wykonaniu Anity Baker. To musiał być 87 rok. A potem płytę Rhythm of Love kupiłem sobie też w Stanach, ale to nie pamiętam, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. Richard Page ma dzisiaj urodziny, świętujemy. To jest chyba jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie napisał.

The Truth is Beautiful, Richard Page. Mamy to na jednej z kompilacji Smooth Jazz Cafe. Właśnie kolega ma urodziny, ale koleżanka Janet Jackson też. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj urodzonym.

0: That's the way love goes.
1: Oj, to też zawsze dobrze brzmi. That's the way love goes, Janet Jackson. W czwartek odwiedził nas Mietek Szcześniak z nową piosenką z Live Choir, Everybody and Soul. No i ten utwór zgłosiłem do listy piosenek 357. Jeśli spodobało się Państwu, to proszę się wypowiedzieć. Za mało czasu jak zwykle, bo jeszcze powinienem był Mietka zapytać o współpracę z Basią, bo to by chyba było tak, że to Basia zapytana, z kim chciałaby zaśpiewać duet z polskich wykonawców, wybrała Mietka Szcześniaka, piosenka Wandering, ale wcześniej Mietek.

Basia z mieczem, Wondering. No tak, piosenkę w wykonaniu Melody Gardon najchętniej chciałbym usłyszeć. Zgłosiłem ją do... Nie, chyba tak, ja ją zgłosiłem, albo państwo ją wybrali. A Kiss, A Kill.

Sofian Pamar i Melody Gardot. Tak myślę sobie, słuchając tej melodii, że to najsmutniejszy głos, jaki teraz mamy na świecie. Don Henley.

No tak, Melody poruszyła Państwa. Rzeczywiście piosenka piękna, Kiss a Kill. Przy okazji polecam, jest w zestawie do głosowania na listę. Don Henley, New York Minute, a teraz Sergio Mendes.

Brasileiro, to już prawie latino. Sergio Mendes, Kalimba. Kilka tygodni temu ucieszyłem się, że Mark Scholtes, zresztą to była podpowiedź słuchacza, że Mark Scholtes, Australijczyk, nagrał nową płytę. Myślę, że to pani Christine Berardi wpłynęła na pana Marka. No ale mają wspólne nagrania. My Weakness.

0: Tell me where it... Tell me where it hurts. To Mark Jordan.
1: Myślałem, że Mike Oldfield.
0: Nie, dopiero na koniec. Piotr Stelmach, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy 3 minutki, czyli wywiad rzeka z Piotrem Stelmachem.
1: No tak, no to jest taki moment, kiedy przez 3 minuty, ty przez 3 minuty na antenie, tak słownie, no gdzie? Ale jak się uda, to się uda. Może
0: jak,
1: się uda.
0: Jak było w Wieluniu?
1: Słuchaj, bardzo fajnie. W Wieluniu było fantastycznie. Dostaliśmy szyneczkę taką specjalną, peklowaną. Peklowaną w środę, dodam. Dżemik, chrzan, no i jeszcze kilka innych. I kilka ciekawych pytań, to na pewno, tak. Prawda? Ale było super.
0: Widziałem, że tam masz fanklub, bo to nie twój pierwszy raz był.
1: Tak, w Wieluniu jestem, znaczy mój był tam drugi raz, jeżeli chodzi o spotkania autorskie, twój pewnie pierwszy, ale z wielką przyjemnością tam wróciłem. Pani dyrektor Marlena, pani dyrektor biblioteki, no po prostu super to zorganizowała.
0: Ponczusie.
1: Ponczusie były fantastyczne. Myślałem, że to ziemniaczki opiekane, a to ponczusie.
0: No właśnie, a jak się ma to do diety 1500 kalorii?
1: Słuchaj, bardzo dobrze, dlatego, że czasami trzeba zrobić sobie po prostu przerwę.
0: Okej. Okay.
1: No i tyle, no.
0: I to było tyle.
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, a ty dzisiaj z innego studia nadajesz.
1: Tak, ja dzisiaj ze studia B, dlatego, że ogłaszamy line-up polskich artystów na Inside Seaside, 4. edycji tej imprezy i niektórzy artyści z tego line-upu będą obecni i to wszystko będzie filmowane, także o.
0: No dobrze.
1: Ja nie tylko przez radio, ale też później przez wideo będzie to widać na naszym kanale 357 Music na YouTubie. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: No tak, no nie udało się tych 3 minut.
1: Nie, ale wiesz co, ja tak byłem, jak czekałem tylko na ciebie, czy do tych ziemniaczków, nie wiem, jakiegoś ogóreczka poprosić, czy coś takiego, a tu nie, niedźwiedź śmiało. Jeden, śmiało?
0: Nie, ja nie zjadłem ani jednego. Nie,
1: ani jednego?
0: Ani jednego, tak. Trzeba mieć asertywność.
1: A widzisz, no
0: tym bardziej, że wcześniej byliśmy w werandzie i tam...
1: I tam było bardzo bogato. Dobrze. Tak, zdecydowanie. I ten chlebek taki do dzisiaj w miarę miękki. Także jest okej. Okay.
0: Miękkie buły. Dobra, to ja dziękuję bardzo. Piotr Stelmach po godzinie 13, a my już dziękujemy. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Adam będzie za tydzień panem Markiem.
1: Tak, zdecydowanie. A pan Marek będzie gdzie?
0: Będę musiał być gdzie indziej. No, tak to powiem.
1: Pomidor.
0: Tak, pomidor. Mike Oldfield wczoraj miał urodziny. Wiesz?
1: Które?
0: No, nie będę wyliczał. Pomyślałem, że zakończymy sobie nasze spotkanie takim wyjątkowym utworem. Women of Ireland, czyli Christians śpiewali Words, pamiętasz?
1: Tak, no, oczywiście.
0: To jest to w oparciu o tę samą melodię. Dziękujemy. A ja jutro od 11 nagłe zastępstwo za koleżankę Olę.
1: Ale będzie stonowanie pięknie i markowo, także ja też państwa bardzo serdecznie zapraszam.
0: No, ciekawe, skąd ty wiesz.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Tak, czy pan czuje bluesa? Ja specjalnie nie czuję, ale może inni czują. Pamiętam kiedyś taki dżingielek z dawnych czasów. Jeden z przechodniów w mieście Łódź był uprzejmy coś takiego nagrać. Więc jeśli państwo czują bluesa i czują radio, zapraszamy bardzo serdecznie, bo oto przed nami...
2: Zielone Żoliborz.
1: Sobotnia muzyczna popołudniówka, czy prawie popołudniówka Radia 357. Szymon Kałaska i jeszcze Szymon Kuliś. Szymon jeden w studiu A, Szymon drugi w studiu B. My dzisiaj nietypowo, dlatego że ze studia B nadajemy, ponieważ okazja, żeby nadawać stąd, a nie z innego miejsca, jest wyborna. O wszystkim państwu powiemy, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ obok mnie, po mojej prawej stronie, niezrównany, niezmordowany redaktor Łukasz Dunaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam oberleutnanta. Co tam słychać? Co dzisiaj do 15? Bo dzisiaj chyba bardzo bogato.
3: Bardzo intensywnie. Już za chwileczkę, już za momencik odpalimy pierwsze ogłoszenia tegorocznego polskiego line-upu Inside Seaside.
1: Tak, i to jest line-up, który wydaje nam się bardzo atrakcyjny, dlatego że tak to wszystko jest konstruowane, jeżeli chodzi o tę część zagraniczną i polską. No co tu dużo gadać, to nie jest nic oryginalnego, żeby dla odbiorcy, dla potencjalnych przyjezdnych na ten festiwal było to jak najbardziej atrakcyjne, żeby mogli połączyć City Break w Trójmieście i jeszcze wrażenia artystyczne.
3: A i muzycznie będzie bardzo różnorodnie, do myślenia i do tańczenia.
1: Proszę państwa, my jesteśmy tutaj, ponieważ goście też będą muzyczni tutaj. Z tymi gośćmi będą powstawały w czasie audycji, w czasie rzeczywistym materiały wideo, które będzie można później oglądać na naszych social mediach przeróżnych. Zapraszamy bardzo serdecznie już teraz do ich śledzenia. No dobrze, to zacznijmy w takim razie. Natalia Mujanga, może kiedyś na Inside Seaside, bardzo mocno w to wierzę. Na razie widzieliśmy ją na Showcase CU i to było przepotężne wrażenie.

0: Nie miałeś, Łukaszu, takiego wrażenia podczas showcase'u See You i jej koncertu, że właściwie od pierwszej piosenki oglądamy artystkę, która, no, która jest muzycznie, artystycznie, wizerunkowo, jakkolwiek już zrobiona, gotowa, by stanąć w szranki?
1: Ja miałem takie wręcz wrażenie, że jesteśmy świadkami tak zwanych narodzin gwiazdy.
0: Tak, dokładnie. Natalia Mojanga, Ile snów nam zostało, to jest nasza piosenka dnia.
2: Zielony Żoliborz.
0: Sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357 w naszym dzisiejszym, że tak powiem, szole do 15. Przede wszystkim polski line-up czwartej edycji festiwalu Inside Seaside. Trochę, następny zespół, tak trochę uprzedzam, trochę wydaje mi się, że trzeba było walki, starań, żeby to się stało, ale to się stało, oni wystąpią.
1: Wręcz bym powiedział, że ten zespół był trochę wymodlony przez nas.
0: Tak, bo to, jak to określiliśmy, jeden z zagranicznych, najbardziej polskich zespołów ostatnich lat.
1: Czy tak? Nie jest to Archive.
0: Nie jest to Archive. No wystąpią, proszę państwa. Już będzie nowa płyta, już będziemy wiedzieli więcej. Na razie z tej płyty jest jeden singiel. I uwaga, całkiem bogata ich muzyczna przeszłość.

0: Tak, pierwsza płyta The Backroom, 2005 rok. Jak sobie często o tej płycie myślę, fabryczna, bo tam takie surowe kolory, surowa otoczka tego wszystkiego i znakomite koncerty i początek czegoś, co było fascynujące i wciąż jest. Editors wystąpią na czwartej edycji Inside Seaside między 13 a 14 listopada tego roku. Łukasz Dunaj Łukasz Dunaj za chwilkę ma dla Państwa, czy będzie miał dla Państwa pierwszą transzę pięknych ogłoszeń i za chwilkę pierwszy gość, bo już czeka po drugiej stronie łącza. O, może w ten sposób. Łukasz, no to bardzo proszę.
1: Tych ogłoszeń będzie dzisiaj sporo, ponieważ będziemy mieli przyjemność zapowiedzieć, przedstawić aż 14 wykonawców, 14 polskich wykonawców, którzy dołączą do line-upu Inside Seaside i przed nami pierwsza transza. Zalewski, Krzysztof zresztą, Katia, Varieté, Jakub Skorupa. To pierwsza czwórka.
0: Znakomicie, Krzysztof Zalewski po drugiej stronie. Cześć, właściwie to nie gość, tylko współgospodarz Radia 357, bo przecież przez jakiś czas prowadził tu audycję. No witamy.
2: Cześć, cześć.
0: Gdzie żeś ty?
2: Jestem na Koszykowej gdzieś. Jadę właśnie, odwiozłem Wiraszkę na próbę, a teraz jadę do mojego taty, który jest na Alei Wyzwolenia gdzieś w mieszkaniu przynależącym do teatru, bo on gra u pani Krystyny Jandy wczoraj. Dwa spektakle 90-latek machnął, więc właśnie jadę go jeszcze odwieźć w inne miejsce. Także jestem taksówkarzem dzisiaj troszkę.
0: Dobrze.
2: Natomiast spotykamy się dzisiaj w radio ze względu na ogłoszenie Inside Seaside i cieszy się niezwykle moje serce, bo to jest niezwykły festiwal, do innych niepodobny. Miałem przyjemność być na jednej z edycji. No i rzeczywiście jest to bardzo ciekawe wydarzenie, no bo przenosi jakąś taką atmosferę letnich, plenerowych festiwali do wewnątrz. Pięknie to wszystko brzmi i no jest jednak mocny nacisk na to, żeby pokazywać tam, prezentować tam muzykę alternatywną, jakąś taką zmuszającą do, nie wiem, do myślenia, do zapatrzenia się w siebie. No nie jest to festiwal jakby najpopularniejszych piosenek pod nóżkę, tylko najciekawszych, tak bym to określił.
1: Bardzo się cieszymy, że doczekaliśmy się ciebie również na scenie Inside Seaside. Ja mam, Krzysiek, jeszcze takie pytanie do ciebie, ponieważ zakończyłeś niedawno promocję albumu Z Głowy. Jakbyś mógł tak króciutko powiedzieć, w jakim miejscu artystycznie teraz jesteś? Co przed tobą?
2: A w jakim ja jestem miejscu? No w dupie. W sensie, przepraszam bardzo.
0: Na Koszykowej. No
2: na Koszykowej jestem, wiesz co, jestem w takim świetnym miejscu, bo jakby świat stoi przede mną otworem i mogę zrobić wszystko.
0: Tylko nie wiadomo, którym jeszcze.
2: Tak, a dokładnie. Ale jest to przerażające trochę miejsce, bo ja sobie, wiesz, kolekcjonuję melodie i tam piszę sobie teksty do notatnika, natomiast no, cały czas jestem w poszukiwaniu tego świętego grala. Jakby, jak będzie wyglądała ta nowa moja odsłona, więc kilka singli mam gdzieś tam w zapasie, żeby w tym czasie nie, wiesz, nie dać o sobie zapomnieć. Natomiast no, teraz oprócz tego, że kolekcjonuję rzeczywiście melodie i jakieś utwory już powoli komponuję, to no, szukam klucza, nie?
1: Podobno z tym świętym... Przepraszam, no, podobno z tym świętym gralem jest tak, że nie najważniejsze jest, aby go znaleźć, tylko ciągle szukać.
2: Ciągle szukać nie, dlatego ja się zajmuję muzyką już ładnych parę lat i mimo tego, że tutaj w naszej europejskiej tradycji mamy tylko 12 dźwięków, z których możemy korzystać, to wciąż fascynuje mnie to, jak nieskończone możliwości przy tych 12 dźwiękach są. Więc ja mam nadzieję do końca życia się nie znudzić tym co robię. Natomiast no, bywa to bardzo satysfakcjonujące, ale bywa też frustrujące, kiedy szukasz i myślisz sobie, że no fajną wymyśliłeś melodię, fajną tam linijkę tekstu, natomiast to nadal nie jest, jakby nie odkrywa Ameryki, nie jest na tyle rewolucyjne, że wiesz, no, żyjemy w tak ciekawych, intensywnych czasach w tej chwili. Tyle chciałoby się opowiedzieć, wiesz, no, trzeba jakąś taką bardzo radykalną wypowiedź skomponować.
0: Jeszcze się przyznaj, ile utworów wymyśliłeś jadąc samochodem, bo to jest takie miejsce, do którego artyści często wracają we wspomnieniach i mówią, dobra, podczas podróży było to i to. A u ciebie?
2: No nie za wiele, ale zdarzało się faktycznie. Zdarzało się tak, że zresztą zdarza się, no nie dalej jak wczoraj. Cały czas staram się poprawić refren piosenki, którą piszę, więc wiesz, stojąc na przykład na światłach, włączam dyktafon i śpiewam na całe gardło, że może, wiesz, może tutaj, może tak. ale zdarzało mi się też na przykład, no nie powinienem się tym chwalić, że też stając w korku w notatnik na przykład wpisywałem szybko pomysły na tekst, bo mi akurat w tym momencie przyszły do głowy.
0: Słuchaj, no dobra, no to zróbmy jakąś światową premierę, odznaczmy jeszcze tę rozmowę raz, mimo że tam semantyczne było jedno takie dosyć konkretne wzmocnienie na początku. Krzysiek, chociaż jedna linijka czegoś nowego, co ci chodzi po głowie. Jedziesz.
2: Nie, nie, absolutnie, nie, nie, nie można, wiesz, nie można palić mostów, nie można zdradzać też swoich planów za bardzo, nie, nie, nie, żadnych rąbków tajemnicy, wiesz, jak już się rozbierać, to do naga, żadnych tam, że teraz zdejmę skarpetkę, nie, nie, nie, musicie cierpliwie poczekać, w połowie czerwca wypuszczamy kolejny singiel, pewnie we wrześniu następny, no tak, żeby mówię, nie dać o sobie zapomnieć, ale to są piosenki napisane przeze mnie w zeszłym roku. A tutaj ja bardzo pilnie, cierpliwie, o kurczę, przepraszam, bardzo cierpliwie pracuję i jak będę już gotowy, to wtedy obnażę się, ale do rosołu, a nie tam, że jakiś rok będę uchylał.
0: Dobra, no to niech będzie ten rosół. Pamiętaj, że jakby coś, to chociaż gościnna jakaś audycyjka też by się w Radiu 357 twojego autorstwa przydała. Dzięki.
2: No koniecznie, bo tęsknię bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki i czekamy.
0: Krzysiek Zalewski. Proszę państwa, jak to jest z nim, z kooperacjami na scenie, jak to może poczęstować świat energią? No mamy w tej sprawie między innymi pamiątkę z 2022.

specjalnie oryginalne, to stwierdzenie nie będzie, ale ja nie pamiętam koncertu Zalewa. Zresztą bardzo dokładnie odliczałem te, które zapowiadałem. 52, jak do tej pory. Nie pamiętam takiego koncertu, żeby był jakiś, nie wiem, ewidentnie słabszy, jakiś kleks, coś się stało, coś nie poszło, coś komuś zeszło. Oczywiście były takie koncerty, które trzeba było po 6 utworach przerwać ze względu na nawałnicę na przykład. No ale artystycznie zgadzało się wszystko co do joty. Pamiątka niezwykła z męskiego grania z 2022 roku. BDOS, Kwiat Jabłoni, Krzysztof Zalewski, czyli MGO 2022 artyści. Sam początek tego koncertu. Totalna petarda. W Radiu 357 Zielony Żoliborz, sobotnia muzyczna prawie popołudniówka u nas i właśnie teraz jeszcze jeden artysta, który już został ogłoszony polski w line-upie na Inside Seaside 2026. Panie Jakubie, zapraszamy.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica zwyczajna.

mojej głowie. Jak tak bywa tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: tokarz na bębnach.
1: No, oczywiście na wokalu Jakub Skorupa. Proszę Państwa, no to jest tak, że jak my się nauczyliśmy niektórych fotografii, o może w ten sposób powiem, fotografii z początków funkcjonowania Radia 357, no to jest tych fotografii naprawdę mnóstwo i to są nazwiska artystów, to są płyty, to są utwory, to jest brzmienie, to jest to, co wtedy odbieraliśmy na antenie i ta niezwykła ekscytacja. I pamiętam, że Jakub był jedną z takich postaci na wschodzącym młodym polskim rynku muzycznym, jedną z pierwszych, które się tutaj pojawiły na tej antenie. I to właśnie z tym utworem, Pociągi Towarowe, tutaj we wspaniałej wersji live. Liczymy na podobną, co najmniej podobną, podczas festiwalu Inside Seaside w listopadzie tego roku.
2: Radio 357.
1: Zielony Żoliborz do godziny 15. Dzisiaj głównie Inside Seaside, ogłoszenie polskiego line-upu, ale nie tylko. To będzie w poniedziałek nasza piosenka dnia.

Czy my jeszcze jakkolwiek liczyliśmy na ten zespół? Nie wiem. No nie wiem. Coming on Strong, czyli Block Party, nasza piosenka dnia w poniedziałek. Jeszcze jeden utwór z tej pięknej puli z przyszłego tygodnia. Bardzo proszę.

0: Śmiało mogę powiedzieć, że to z inspiracji redaktora Dunaja, który wczoraj podczas kolegium muzycznego Radia 357 nie robił nic innego, tylko pod stołem ukradkiem słuchał nowego singla zespołu Anthrax. I w związku z tym, że to taki żużel, postanowiliśmy postawić na ten utwór Mr. Jet's Black Sage. To będzie nasza piosenka dnia w piątek.
1: Zielony Żoliborz.
0: Za 27 minut 14. Łukasz, to jeszcze cię poproszę, żebyś przypomniał tę pierwszą wspaniałą grupę ogłoszonych.
2: A teraz ty sprawdzasz, czy pamiętam. Krzysiek Zalewski, Katia, Jakub Skorupa, Varieté.
0: Dobrze. No to gość kolejny w studiu, ale zanim gość, zanim jego głos i rozmowa z nim, druga grupa.
2: Myślę, że tak. Już czas, aby odkryć kolejne karty, kolejną czwórkę wykonawców. Będą to Mela Koteluk. Będzie to artysta, który niedawno był podwożony samochodem przez Krzyśka Zalewskiego, czyli Michał Wiraszko.
0: Dobrze.
2: Będzie to jeszcze Dobrawa Czocher, czyli też coś dla fanów neoklasyki. I będzie Waluś Kraksa Kryzys.
0: A no to właśnie on w naszym studiu. No witaj.
2: W jednej osobie.
0: Tak jest.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze, że się zgodziłeś. Sobota, akurat taka aura, taka pogoda. Nic, tylko siedzieć w domu, a ty jesteś tutaj. Rozumiem, że wiesz, to działa w dwie strony. Jak ty masz jakąś sprawę do nas, wal. Jak my do ciebie, też to robimy. Oto jesteś. Dzięki.
3: I walimy. Jesteśmy.
2: Po pierwsze, troszeczkę w ostatnim czasie ten kryzys, który jest w nazwie twojego zespołu, chyba był taką dominantą, ale jak powiedziałeś nam poza anteną, ten kryzys jest już zażegnany. Jakbyś tak właśnie w kilku słowach mógł opowiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie w zespole, co się dzieje, bo takie właśnie troszeczkę niepokojące informacje gdzieś tam docierały.
3: No powiem tak, ze względu kwestii artystycznych gdzieś tam zmieniłem skład. I jesteśmy po próbach, jest bardzo, naprawdę bardzo fajnie i właściwie jakimś jedynym takim opowieścią o tym, jak to teraz będzie brzmieć i wyglądać, będą koncerty, więc zapraszam serdecznie i cieszę się bardzo, że w sumie od pierwszej edycji Inside Seaside chciałem zagrać na tym festiwalu. Zresztą dzisiaj ubrałem koszulkę Shame, który właśnie
2: to był wspaniały...
3: na pierwszej albo na drugiej, tak?
2: Tak.
3: Jestem sam jako słuchacz od drugiej edycji, no druga i trzecia, tak, więc no i się cieszę, że będę mógł się zaprezentować po prostu, bo to też takie prywatne rzeczy, tam rozmowa mężczyzny z kobietą i tak dalej, ale wierzę, że pewne postawy w życiu przynoszą właśnie osoby i dają możliwości spotykania osób, z którymi można robić coś fajnego i wydaje mi się, że teraz właśnie jakiś nowy rozdział, nowy poziom może.
2: Tak najbardziej rozmowy takie intymne zazwyczaj dzieją się przy ekspresie do kawy. I kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, powiedziałeś mi, że spłynął na ciebie teraz taki spokój.
3: Tak, tak, tak. Kurczę, też... może być to rozmowa, myślę, bardzo długa o tym, jak wygląda produkcja muzyki, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Ja chciałbym bardzo przeżyć taką sytuację jak powiedzmy Stonsi czy nawet AC/DC, że siedzimy sobie w studio, grywamy, jest fajnie. Ale teraz chyba świat na tyle przyspieszył i też technika poszła na tyle do przodu, że właściwie w domu można sobie nagrywać płyty. I ciągły jakiś taki niemalże obsesyjny wir myślenia o muzyce, o koncertowaniu, o brzmieniu, o przekazie i dosłownie o wszystkim, co się wiąże z muzyką, sprawia, że ciągnie mnie do podobnych sobie wariatów. I teraz właśnie ten spokój przejawia się tym, że czuję, że jakieś klocki po prostu się zazębiły, nadbudowały fajnie i mamy jakąś taką fajną brzydko mówiąc, męską energię i niż porozumienia.
0: Wiesz co, ale to jest trochę postawa bardzo charakterystyczna dla artystów. Bardzo się z niej cieszę, tylko potwierdź albo ewentualnie zaprzecz, bo z jednej strony tutaj, jak się za każdym razem przepytujemy, jak przyjeżdżasz do nas, nigdy nam nie odmawiasz, bardzo za to dziękujemy. Jak jesteś, jak omawiamy płyty, czy single, czy ważne wydarzenia, to jest taki koleś, po którym myślisz sobie, o, przyszedł, ma moment, kiedy może trochę szerzej pooddychać, kiedy akwalung mu dobrze działa, wszystko jest okej, płuca przewietrzone, super. Natomiast artystycznie, z drugiej strony, w tym drugim świecie, mam wrażenie, że wciąż szarpiesz jak reksioszynkę.
3: No i mam nadzieję, że tak zostanie w sumie do końca życia, bo właśnie to jest ta iskra, która sprawia, że kurczę, w życiu różnie może być, na świecie też różnie może być, a muzyka jednak sprawia, że jest to jakiś mój azyl i jakaś taka forma, jak to nazywam, aktywnej medytacji. I zrozumiałem to przy płycie Piekło Niebo, komponując kawałek Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. To był taki najmocniejszy moment po prostu użycia tematu, brzydko mówiąc, który wprowadzał mnie niemalże co wieczorne ataki paniki, czyli kwestia przemijania kosmosu i jakichś takich nienazywalnych, niedotykalnych rzeczy. W momencie właśnie skompresowania tego do tekstu i piosenki poczułem dumę i takie poczucie tego, że właśnie jestem dobrze dopasowanym klockiem swoim ciałem, umysłem, jakąś wrażliwością i że właśnie z tych negatywnych w sumie rzeczy, które mi to życie psują, jestem w stanie właśnie energetycznie zmienić to w coś fajnego. I dużo, dużo luzu wtedy poczułem i też takiego poczucia, jak to jest fajne, jaka to jest w sumie jakaś taka łaska i przywilej móc jakąś taką turboterapię przeprowadzać.
0: 2026 maj. Na ten czas bardziej bronisz czy bardziej gonisz?
3: Kurczę, ciekawe pytanie, ale chyba w zależności od okoliczności, no to albo gonię, albo bronię. Na pewno teraz taki bardzo intensywny czas, też w związku z próbami. W sumie na pewno jeszcze o tym nieraz pogadamy, ale obejrzałem dokument o AC/DC. Jak wiadomo, to jest mój fundament w sumie zajawki muzycznej. I tak mnie uderzyła tam więź nie tylko dwóch braci, Malcolma i Angusa, ale też George'a, o ile dobrze pamiętam, który właściwie jako starszy brat poprowadził ich za rękę, prawda, przez produkowanie płyt i tak dalej. I tam nieodłącznym elementem ich po prostu działalności były próby. I to próby, kurczę, wiecie, jak na siłowni, do zajechania. No i w tym momencie właśnie jestem po kilku takich, powiedzmy, zjazdach, gdzie myślę przez 12 godzin dziarsko, z przerwą oczywiście na jakieś jedzenie, po prostu cisnęliśmy. No i to tutaj na pewno i bronienie, i gonienie różnej formy muzycznej i przekazu następowało.
0: Lato ci polecam bardzo gorąco fonograficznie, bo nowi Stonsi się ukazują, Foreign Tongues. No a jeżeli chodzi o AC/DC, zobaczymy. Waluś, Kraksa, Kryzys. Pamiętaj, że te drzwi dla ciebie nie są nigdy zamknięte, obojętnie jaka to pora dnia i nocy.
3: Super.
0: Dzięki. Inside Seaside 2026, on tam również.

Waluś, kraksa, kryzys, broń, goń. InsideSeaside.pl. Wiem, że do startu imprezy jeszcze trochę, bo jeszcze przecież muszą przejść wakacje, musimy pojechać na męskie granie, musimy państwu zrelacjonować to męskie. Arsenal musi zdobyć mistrzostwo Premier League, zobaczymy jak będzie z Champions League z finałem w Budapeszcie. Jeszcze musi przejść lato, musimy na te wakacje sobie gdzieś tam pojechać. No i listopad, no to jest jakaś perspektywa, ale mówimy o tym już teraz. Dobrze wiedzieć, kto tam się pojawi i zagra. Zagra między innymi Waluś, kraksa, kryzys. I Mela Koteluk też.

0: Melak Hotelu Grazy 2 w radiu teraz, Molo na most i odprowadź znacznie więcej, między innymi jej, znacznie więcej podczas festiwalu Inside Seaside 13-14 listopada. Amber Expo Gdańsk, Agencja Live, Miasto Gdańsk i Radio 357. My tam właśnie i my tam właśnie Państwa zapraszamy. My tam będziemy Państwa gościć. Będziemy gościć też tych wspaniałych, te wspaniałe osobowości w strefie rozmów Radio 357. Jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy. No i oczywiście na scenach, poszczególnych scenach artystów.
1: Radio 357.
0: Casey Musgraves, to będzie w środę, w poniedziałek Block Party, o czym mówiłem, Husky we wtorek, w czwartek Jędrzej Weiss i Kasia Nosowska, w piątek Mystery Jets, też o tym przypominałem, a za tydzień w sobotę, jeżeli chodzi o piosenki dnia,

Gold Ford to jest Natalia Fiedler i jej sprawka, bo to dzięki niej tak o tym Państwu opowiadam. Gold Ford, piosenka dnia w Radiu 357 za tydzień w sobotę. Only You Do. No i teraz tak. Niby to już jest bardzo doświadczona gwardia. Niby nie powinniśmy jakoś specjalnie liczyć na to, że jakąś nową płytą swoją otworzy, nie wiem, kolejny rozdział, czy przewróci historię muzyki do góry nogami. Nie robi tego. Ale płyta Hope and Fury George Jacksona, no absolutnie w środku tarczy. Wysłał lotkę, właściwie wrzucił lotkę w ten środek tarczy. Idealnie. I'm Not Sorry to jest jej fragment.

0: Cały czas powtarzam to Państwu, tę historię. No przynajmniej pod względem wizerunkowym, plastycznym, ile polski rynek muzyczny zawdzięcza właśnie jego postaci, Joe Jackson. Jego pierwszy singiel, Is She Really Going Out With Him, z 1978 roku. Proszę sobie to po prostu wygooglać. Coś charakterystycznego jest na okładce tego singla? Biało-czarne pasy. To była jedna, to właściwie była bezpośrednia inspiracja dla Republiki, kiedy oni tworzyli, dla zespołu Republika, tak dodam, kiedy oni tworzyli swój wizerunek i swój image i swój znak towarowy graficzny. No to właśnie Joe Jackson był główną inspiracją. No, a teraz,
1: pamiętasz, przepraszam Piotrze, utwór Got the Time?
0: No, oczywiście.
1: A wersję Anthraxu znasz?
0: Nie.
1: Jest najlepsza.
0: Jest najlepsza, nawet lepsza od oryginału.
1: Oczywiście.
0: Proszę bardzo. I to jest właśnie ten statecznik pionowy w sprawie muzyki bardziej zdecydowanej, który jest nam wciąż potrzebny. Joe Jackson, Hope and Fury. Bardzo gorąco Państwu polecam ten album. I'm Not Sorry, nie tylko ze względu na ten utwór.
2: Zielony Żoliborz.
0: Sobotnia muzyczna prawie po południówka Radia 357. Dziś wszystko się kręci do 15 wokół Inside Seaside, ogłoszenia polskiego line-upu czwartej edycji tej imprezy. Łukasz Dunaj, co tam w naszych szerokich piwnicach, że tak powiem, Radia 357?
1: Jest dzisiaj bardzo tłocznie, mnóstwo gości czeka. Troszeczkę się tak czuję, jakbyśmy byli takimi właścicielami gabinetu lekarskiego, do którego się wchodzi w odpowiedniej kolejności. Ale po pobraniu numerka.
0: No, z tą taką różnicą, że po drugiej stronie nikt nikomu nic nie dolega w ten sposób.
1: I nie mamy uprawnień do wystawiania recept.
0: Dokładnie, do leczenia tym bardziej. A propos, bo o tym powiedziałem, jak nowy singiel zespołu Anthrax siedzi?
1: Bardzo siedzi.
0: Słuchaj, a czy ty już zaparkowałeś to w bazie, że tak powiem, naszej?
1: Nie, nie zaparkowałem. We wtorek będzie pograne.
0: Między 22 a północą.
1: Tak,
0: jeszcze nie. I jeszcze rozumiem, że nawet jakbyśmy mogli, to nie chcemy z tego skorzystać, tak? Czeka na twoją kolej, tak?
1: Tak, bo będziesz potem narzekał, że hałasujemy w nieodpowiednich godzinach.
0: Zaraz, chciałem zrobić niespodziankę taką spontaniczną, ale... No dobrze, ale to znaczy co? Nowa płyta będzie, czy o co chodzi?
1: Tak, pierwsza po 10 latach.
0: No właśnie, po dekadzie.
1: Po dekadzie. Ian Scott lub pierwsza jeszcze, od dekady.
0: Ian Scott jest jeszcze w
1: tak,
0: formie.
1: Tak, Scott Ian jest cały czas motorem napędowym tego zespołu.
0: No i dobrze. Tak jak i motorem napędowym metalowego zespołu Radia 357 jest Łukasz Dunaj. Gość za chwilkę.

0: Bardzo lubię wypowiadać tytuł płyty, z której pochodzi to nagranie. Łukasz Dunaj, kolejna partia ogłoszeń, jeżeli chodzi o polski line-up Inside Seaside 2026.
1: Musimy trochę nadrabiać spóźnienie jak PKP, ponieważ nasi przyjaciele z Inside Seaside już opublikowali kolejne trzy nazwy, tak więc ten obraz wyprzedził dźwięk.
0: Dobrze.
1: Tak bywa, ale nie umniejsza to wadze tego ogłoszenia. Wonky One, Marysia Osu, Snakes, Snakes, Snakes. To jest kolejna trójka wykonawców z tegorocznego line-upu.
0: Michał Chęć, czyli Wonky One. Jaki to jest owad na scenie?
2: Cześć, jestem Bąk.
0: To jesteś Bąk. Dobrze,
2: tak jest.
0: Dobrze. I też, jeżeli niektórzy muzycy byliby rozpoznawalni po instrumentach, twój Fender jest bardzo charakterystyczny, bo ma bardzo charakterystyczny kolor. Czy to jest Fender, czy to jest oryginał?
2: Tak, to jest Fender. Mam teraz nowy instrument, który też jest Fender. Biały.
0: Ale tamten jest taki dębowy.
2: Tamten jest taki drewniany po prostu.
0: Co słychać w zespole? No to najprostsze pytanie, bo to już dawno nie rozmawialiśmy.
2: W porządku. Zabraliśmy się do pracy wspólnie niedawno, więc to idzie i będzie niedługo tutaj.
0: Ciąg dalszy, tak?
2: Tak jest. Znaczy będzie, wiadomo, na zewnątrz.
0: Dobrze, a powiedz mi, bo ten moment, kiedy Paprodziad zmienił się na Wika, Wiku Kwarc został wokalistą zespołu Wonky One, no musieliście też zaparkować publiczności niejako drugie życie tego zespołu, ale z tego, co ja sam widziałem, bo miałem okazję nawet dwa czy trzy koncerty wasze zapowiadać i trochę też tych koncertów przeżyć, no idzie znakomicie odpukać. Jakie są wasze wrażenia w tym temacie?
2: Świetnie nam się gra, świetnie nam się pracuje też w studio, więc myślę, że złapaliśmy trzecią albo czwartą młodość, bo to tak nie wiem, jak policzyć dobrze. No i lecimy.
0: Michał, który to był rok, kiedy tak naprawdę Wonky One się obudził do życia? 2000.
2: Pierwszy koncert. Pierwszy koncert zagraliśmy w 2000 roku i myślę, że spotkaliśmy się, ja przynajmniej z chłopakami, no tak, 99, long time.
0: No wiesz, no to już jest ponad ćwierć wieku. Słuchaj, najprostsza rzecz, to jakiejś filozofii wielkiej w tym nie ma, ale dostarczanie rozrywki na bardzo dobrym poziomie. To od zawsze była taka idea fix tego zespołu?
2: Zdecydowanie. Byliśmy zapatrzeni w zachodnią kulturę, zachodnią muzykę bardzo. Zresztą w sumie ja chyba jestem nadal. I dla nas było bardzo ważne, żeby jakby wyróżnić się troszeczkę i ten powiew takiej muzyki, która też nie pochodzi jednak z Polski, tutaj, jak to się mówi, zaimplementować. Byliśmy też fanami elektroniki szeroko pojętej, festiwali techno, rave. To było nasze życie i chcieliśmy to przedstawiać na żywo. No tutaj, gdzie mieszkaliśmy, więc robiliśmy, co się dało, żeby jakby ten świat nasz, wtedy trochę inny niż dzisiaj jednak, ukolorować. Dać taki nasz, przez nasz filtr przepuszczany, przez nasz pryzmat, ten taki fajny świat.
1: Ja zawsze miałem wrażenie, obserwując czy słuchając zespołu Wonky One, że on jest z zupełnie niepolskiej galaktyki, że jesteście zbyt radośni, zbyt jaśni jak na tę polską, taką często seriozną scenę.
2: No tak, właśnie to nas zarówno inspirowało, jak też pchało i to było dla nas i ciągle jest istotne, żeby to jesteśmy my, to jest nasze wnętrze, po prostu tak działamy.
0: Wiesz co, zgodziłbyś się z taką tezą, że właściwie, czy to Paprodziad, czy to Wiku, ten zespół, jeżeli chodzi o warstwę literacką, tekstów, które tam się dzieją przy okazji tej muzyki, odwrotnie, ale przy okazji tekstów, wymyślił właściwie swój własny słownik. No bo chyba najtrudniejsze, najbardziej karkołomne pytanie dla was, to jest pytanie, słuchaj, a właściwie jaki wy komunikat sprzedajecie w poszczególnych utworach? No bo o co tu chodzi tak naprawdę, nie?
2: Dla mnie w sumie to jest nie takie trudne. Faktycznie jakby ta poezja jest bardzo charakterystyczna. To, co kiedyś wymyślił Włodek, to był taki nasz własny język. Nam też zależało, żeby to trochę było, sprawiało właśnie wrażenie języka angielskiego, czyli wiesz...
0: Trochę angielski, a trochę nie.
2: To sama nazwa Wonky One, nie? Różnie można to odebrać. Przekaz dla mnie był dosyć prosty. Wyjścia plan z między ścian na zieloną Wonky One, czyli trochę wyjścia z klatki jakby i wyjścia w stronę bardzo szeroko pojętej natury, bo to nie tylko chodzi chodzi o spacer po lesie, to chodzi o otwarcie się na... Dla mnie to jest trochę takie łączność z kosmosem.
0: Trochę. No to wiesz, do lasu idę sobie na spacer.
2: No tak, tak, tak. To też jest, wiesz, jedno z... Ale jak ktoś mówi out of the box, wiesz, to jest coś takiego, wiesz o co chodzi, no.
1: Myślę, że wiemy, o co chodzi i państwo się też dowiedzą, jeżeli jeszcze nie wiecie.
2: Tak ale jest.
0: Wiesz co, Wonky One wykształciło taką pewnego rodzaju, nie wiem, aurę. Mm-hmm. Ja tak przynajmniej z wami mam. Pierwszy raz zobaczyłem was w 2006 roku na OFF Festiwalu w Mysłowicach, jeszcze wtedy organizowanym.
2: Pamiętam, mieliśmy zagrać o wiele dłużej, ale byliśmy wtedy własnymi menedżerami i nie przeczytaliśmy dobrze rozkładu i w połowie koncertu okazało się, że już jest koniec, więc zobaczyłeś tylko pierwsze pół naszego
1: Michał, to,
2: show.
1: To uważajcie, bo uważajcie, bo na Inside Seaside gracie 13 listopada, piątek.
2: Poczytamy godziny uważnie, bo tam było typu 13:45, a my myśleliśmy, że to jest półtorej godziny, a nie 45 minut, więc... Ale po takim doświadczeniu już wiesz, później tego
0: no więc
2: nie popełniasz.
0: Ja chciałem powiedzieć, że od momentu, kiedy was zobaczyłem po raz pierwszy, wykształciliście coś takiego, ja przynajmniej tak z wami mam, że oto na przykład ukazuje się nowa płyta. No, żeby daleko nie szukać, pierwsza płyta z Wikiem, czyli właśnie ta. Mhm. I ja czytam jej tytuł, i szczerze, znaczy oczywiście, że to muszę zrobić i chcę to zrobić, ale ja nie muszę słuchać muzyki, bo już wiem, że to będzie coś bardzo pozytywnego. Wszystko jasne.
2: No ja
0: co pan chciał wyrazić tym tytułem?
2: Dokładnie właśnie to, że to jest takie właśnie coś. Takie dżdż, wiesz.
1: Piotrek, a wiesz co to są dżdżyny?
0: Nie.
1: To są takie riffy gitarowe.
0: Dżdżyny?
1: Jest takie określenie w muzyce metalowej, że ktoś gra dżdżyny.
2: Myśleliśmy też o tym, że to tak dżdżyny. Trochę będzie korespondowało z tym, no dżdżdż, ale no...
0: Dobra, Michael Chang, bardzo proszę o kolejne utwory też solowe twoje, bo
2: dzięki.
0: Przecinaliśmy się w audycji tak. Głośniej jak miłość nieraz, no i bardzo chciałbym, żeby coś świeżego się pojawiło.
2: Super, niedługo będzie, jestem mało konsekwentny w realizacji tak zwanej czasowej, ale no, taki świat.
0: Dobra, Figaro teraz z zespołu Wonky One.
2: Wow.
0: I zobaczymy się na Inside Seaside oczywiście z nimi.
2: Tak jest.

0: Wonky One, Figaro. No i oni też na Inside Seaside. Proszę Państwa, bo to wszystko zostało wymyślone po to, żeby w środku nieprzyjaznej, czasami paskudnej, a co się tam będziemy oszczędzać w takich określeniach, jesieni, znaleźć sobie takie ujście, taką nieckę z radością, wypełnioną radością, i to właśnie jest Inside Seaside. Jeszcze do tego wszystkiego pojechać w piękne miejsce, czyli do Trójmiasta, no i tam się spotkać. 13-14 listopada, czwarta edycja i Radio 357, bardzo blisko tego wydarzenia. No to uwaga, a muzyka za chwilkę?
1: Radio 357.
0: To tak dla potwierdzenia moich słów, że to ta antena, a nie żadna inna. Jedna z płyt tygodnia od poniedziałku wzwyż. Teraz dwa fragmenty z niej. Lekkie.

0: To była Lekeli, a my dzisiaj żyjemy polskimi ogłoszeniami Inside Seaside. Mniej więcej 20 minut temu kolejna transza wykonawców, a wśród nich zespół Snakes, Snakes, Snakes, który również jest z nami tutaj na żywo. Żaneta, wokal, klawisze.
1: Dzień dobry bardzo.
0: I Paweł, gitara.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo optowaliśmy, szczerze mówiąc, jako przedstawiciele redakcji muzycznej Radia 357 za tym, żebyście wystąpili na tegorocznej edycji festiwalu i cieszy mnie niezmiernie, że to się udało. Jak wy się zapatrujecie na to ogłoszenie, bo to też podejrzewam jest dość ważny moment w waszym zespołowym życiu.
1: Tak, no rozwijamy się, idziemy do przodu, także to zaproszenie i jakby rozpoznanie nas w tłumie tych wszystkich wspaniałych artystów i zaproszenie do współpracy jest dla nas super, bardzo się z tego powodu cieszymy. Nie możemy się doczekać, aż ten listopad już nastanie, żeby móc dla was wystąpić. Aczkolwiek nie ma co pospieszać lata, bo wiadomo, do listopada jeszcze daleko, ale nie możemy się bardzo doczekać.
0: No właśnie, to jest pewien paradoks Inside Seaside, że jest na co czekać w listopadzie, bo zazwyczaj listopad to jest taki miesiąc, że nic, tylko się przykryć liśćmi i spać. Ale no, przynajmniej ten weekend będzie okazją, żeby się spotkać, żeby żyć muzyką. Paweł, widzę, że się wyrywasz, żeby coś powiedzieć.
2: Wydaje mi się, że to będzie... 11 to jest wolny dzień, to jest chyba środa, więc no, taki będzie przedłużony.
0: To znaczy, festiwal się odbywa tak konkretnie 13-14 listopada.
2: Ale jak sobie to... może przedłużyć sobie.
0: Ależ oczywiście, my w Polsce jesteśmy specjalistami od robienia sobie bardzo długich weekendów, więc damy radę.
1: Oh yes.
0: Trochę jak myślę o waszym zespole, to pojawia mi się takie skojarzenie z tym takim wyświechtanym powiedzeniem cudze chwalicie. Ponieważ zachwycamy się często właśnie gitarowymi składami, z wokalistkami, jest dużo tych zespołów, ale również w Polsce przecież mamy Easy and the Blacktrees, jest Love Worms, jesteście wy. Czy uważasz, Żaneta, że to jest troszeczkę jakby początek jakiejś fali, albo czy jest to jakieś większe zjawisko?
1: Wydaje mi się, że tak. Zauważam taką teraz modę na granie gitarowe. Oczywiście to wszystko już było i ta moda wraca i fajnie jest być jednak w takiej grupie zespołów może nie jakoś super ostrych, ale jednak gitarowych, tak jak wspomniałeś, i być w tej niszy, bo nie ma wiele wokalistek śpiewających po polsku, po angielsku w taki sposób, więc cieszę się, że nasz zespół Snakes, Snakes, Snakes, no i ja też jako kobieta jestem w gronie takich właśnie tego typu artystów, tego typu artystek, które wykonują muzykę rockową.
0: Bo można przyjąć, to jest oczywiście pewne uproszczenie, że muzyka pop w Polsce jest sfeminizowana w dużej mierze, chociaż oczywiście tutaj łatwo obalić tę teorię. Natomiast rock to był zawsze jednak w Polsce domeną no, facetów. I to się, mam nadzieję, zmienia.
1: Mhm. Ale właśnie pomyślałam teraz o Kasi Kowalskiej chociażby i jej początkach i czasie jej młodości. No to przecież to też była muzyka rockowa. Ale faktycznie przez jakiś czas to jakby trochę ucichło i teraz dopiero mamy taki powrót. To znaczy zależy też od tego, czy uda nam się wypełznąć bardziej na powierzchnię. Mówię tutaj wypełznąć, co się wiąże z naszą nazwą węże, węże, węże, czyli snake, snake, snakes, więc lubimy używać takich czasowników. No ale tak, tego nam życzę i mam nadzieję, że wypełzniemy jeszcze dalej w Polskę.
0: A propos tego wypełzania... Czy nie macie wrażenia, że być może łatwiej byłoby wam wypełznąć, gdyby teksty były wyłącznie po polsku?
1: Być może. Na pewno mam takie spostrzeżenie, że i na pewno plany też na przyszłe nagrania, żeby więcej pisać po polsku. Mam już kilka gotowych tekstów, więc na pewno przyszła twórczość Snake'ów będzie w języku polskim. I na początku trochę się tego... po prostu bałam, bo nie jest łatwo napisać bardzo dobry tekst, który, nie wiem, nie będzie kiczowaty, no chyba, że będzie kampowy. Okej, no to wydaje mi się, że to gdzieś tam potrafię może zrobić, ale do czego ja zmierzam?
0: To ja może trochę cię wesprę teraz.
1: Yes, please.
0: Że w języku angielskim, zwłaszcza w muzyce tak. rockowej, rock'n'rollowej, wszelkie banały wyśpiewywane po angielsku przechodzą,
1: tak,
0: po polsku ten język nasz jest no, taki mało wybaczający, tak, że jest. Tak się wyrażę.
1: Tak, dokładnie tak. Jest trudniej, dlatego my podchodzimy do tematu bardziej kampowo, czyli bawimy się czasem w zamierzony kicz, ale również dużo, dużo też w naszej muzyce jest satyry, ironii, sarkazmu, sporo tekstów bardziej ciemnych, ale też i łagodnych. No i co, otwieramy się na język polski coraz bardziej. Mamy na razie dwie piosenki. Będzie ich znacznie więcej.
0: To już tak, aby podsumować naszą rozmowę. Debiutancka płyta ukazała się w zeszłym roku. Czy jest szansa na coś nowego przed festiwalem?
1: Chyba nie. Na razie skupiamy się na tych wszystkich koncertach, które mamy zaplanowane w najbliższym czasie. Więcej ogłoszeń też będzie u nas na naszych profilach w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, Instagramie. No, także na razie pracujemy nad występami, ale również myślimy o zarejestrowaniu jakichś nowych utworów, bo mamy tego bardzo dużo i chcemy to pokazać światu jak najszybciej.
0: To trzymamy kciuki, żeby to się wszystko wydarzyło. My się widzimy w listopadzie na Inside Seaside. Dziękuję wam bardzo za przybycie, a przybyliście specjalnie do nas z Łodzi.
1: Tak jest, dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy słuchaczy.

0: Stupid Man, Snakes, Snakes, Snakes.
1: Zielony Żoliborz.
2: Zawsze lubię takie potrójne tytuły, bo one, no, co tu dużo gadać, robiły bardzo pozytywny nieporządek w chaosie w moim życiu. Na przykład Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, czyli Buzi, Buzi, Buzi zespołu The Cure z 87 roku, albo nazwa chociażby Snakes, Snakes, Snakes.
0: Powiesz, Piotrze, że ja zawsze lubię poszerzać twoje horyzonty muzyczne.
2: Tak, bardzo proszę, oczywiście.
0: Jest taki zespół, który się nazywa Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, razy 7.
2: Świetnie. Kto zatem założy Pix razy 8? Ale to dopiero w przyszłości. Proszę państwa.
0: Łapiemy opóźnienie, Piotrze.
2: Łapiemy, tak, łapiemy opóźnienie. Za chwilkę aktualia.

0: Jackson ponownie, płyta Hope and Fury. Skarbiec muzyki, jeżeli chodzi o jego przeszłość i dotychczasową dyskografię, bardzo gorąco polecamy. Proszę Państwa, Zielony Żoliborz, sobotnia muzyczna, prawie popołudniówka Radia 357. Kolejna, ostatnia dzisiaj grupa artystów, polskich artystów, ogłoszenie w związku z ich pojawieniem się na festiwalu Inside Seaside 2026.
1: Ale zanim, szkoda, że Państwo tego nie widzą, jakie tutaj są przepinki, jakie to są techniczne wygibasy, które my dzisiaj dokonujemy w naszym studiu, ale to wszystko po to, żeby jeszcze uatrakcyjnić przekaz ten, który mamy właśnie dzisiaj do przedstawienia. Czwarta transza, już ostatnia, last but not least, na Inside Seaside 2026 wystąpią również Ciśnienie, Hańba Hioba Dylana oraz Acid Sitter.
0: Acid Sitter, Filip Franczak i Rafał Klimczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo dobry. Miło.
0: Słuchajcie, blisko mikrofonu, to jest ważne.
2: Dobrze.
0: Ja mam wrażenie, że kiedy Escape from Egoland się ukazało, to no, albo skorygujcie, albo nie, ale historia nazwy Acid Sitter biegnie troszeczkę innym torem, to znaczy szybszym. Ta drezyna dostała lokomotywy.
2: Rok wyjazdów do Maćka Cieślaka, do sopockiego studia w jego garażu. Miałem wrażenie, że nie, no, czy się opłaciło, to jest trudno powiedzieć, ale tak, zostało oddane przez wszechświat.
0: Filip, czy wy też mieliście takie wrażenie, jakie ja miałem po wysłuchaniu tej płyty, bo Rafał bardzo często mówił o Maćku właśnie, że w pewnym sensie, teraz uwaga, w pewnym sensie troszeczkę albo zabieracie ze sobą, albo wskrzeszacie duch zespołu Ścianka. Kultowego zresztą.
3: No wiesz, trudno tego nie zabrać ze sobą, jeśli się wychowujesz na tej muzyce i no wiesz, to jest twój soundtrack. Więc wydaje mi się, że tak, ta płyta dzięki temu, że Maciek ją produkował, dla mnie osobiście to była bardzo duża nobilitacja, że jakby muzyka w sensie Ścianka, która towarzyszyła mi zawsze, teraz jakby Maciek produkuje naszą płytę. I wydaje mi się, że tak, zdecydowanie chcemy jakby pokazać to, że polska muzyka alternatywna zaczynała się w latach 90. i była doskonała i elementy przenosimy dalej.
0: Ja sobie tak marzyłem, kiedy po raz pierwszy prezentowałem fragmenty albumu na antenie, żeby później, po tym jak to wszystko zatoczy pewne koło, mówić po tej płycie o Acid Sitter, że to jest mainstream polskiego undergroundu. Może tak być, że właściwie ta pozycja zespołu cały czas o to walczę, o to nazewnictwo, czy właściwie o ten fakt, żeby zespoły, które czasami pokazujemy tutaj stricte alternatywne, żeby jednak trochę tego światła im do życia wpuścić, takiego światła dobrze pojętej masówki, zaznaczam, dobrze pojętej masówki, żeby chociaż nazwa była odmieniana w większości polskich przypadków.
2: Mainstream brzmi jak pieniądze. No nie powiedziałbym, że po to to robimy, ale przy cenach benzyny teraz, żeby jeździć na koncerty i robić to, co robimy, a że aspiracje mamy
3: no jeździmy
2: duże.
3: Coraz dalsze trasy, więc benzyny więcej potrzebujemy.
2: Jesteśmy teraz po 10 koncertach w 11 dni Włochy, Czechy. Naprawdę dużo diesla musieliśmy kupić. Więc mainstream fantastycznie, bierzemy to, wchodzimy w to.
1: Wielki świat. Ja też tak zauważam w kontekście waszego zespołu, że gdzieś też wreszcie polska muzyka zaczyna nawiązywać ten taki fajny artystyczny dialog z tym, co się dzieje również na świecie w temacie muzyki szeroko rozumianej, psychodelicznej. King Gizzard and the Lizard Wizard, The Black Angels, te wszystkie nazwy, to są duże zespoły na świecie i jakoś tak w Polsce to niekoniecznie zażarło, jeżeli chodzi o wykonawców rodzimych. Mało takich zespołów było i jest, ale wreszcie pojawiliście się wy.
3: No nie przesadzaj, mieliśmy Klan, który był super, Niemen też robił fajne rzeczy w epoce. No później Ścianka, coś tam się dzieje, ta psychodelia w Polsce też była. Okej, może to nie była taka wielka scena, jak widzimy teraz w Australii. Mieliśmy okazję grać z chłopakami z Psychedelic Porn Crumpets, no i no inaczej to dzieje się. No w sensie jest większy, jest ocean, surfują, jakby ta psychodelia tam działa inaczej. Ale wydaje mi się, że jest teraz dobry movement i jesteśmy jakby takim, no nie wiem, graliśmy teraz Acid Mother Temple z taką ikoną japońskiego i psychodeli. I wydaje mi się, że coraz ta nasza jakby małe poletko psychodeliczne się coraz bardziej tam zacieśnia z tymi fajnymi nazwami.
0: Rafał, tak przy okazji tego, co mówiłeś o podróżach, tak? Mhm. No to od razu mi się chce, patrząc na waszą okładkę, też wymienić, właściwie inaczej, zacytować klasykę Fahren, Fahren, Fahren auf der Autobahn. No bo tam jest fragment autostrady, Escape from Eagle Land. Ja nie wiem, czy to pytanie już kiedyś padło w naszych rozmowach przy okazji tego albumu, od czego uciekasz?
2: Pomysłem na koncept, znaczy koncept tekstowy, który kryje się za tą płytą, wynika z takiego wrażenia, że jako ludzkość trochę zapominamy o tym, co się dzieje dookoła i o ludziach wokół i raczej skupiamy się na sobie i na tym, żeby nam było dobrze. Więc tytuł płyty Escape from Eagle Land jest apelem o to, żeby od tego ego się może odciąć na moment czasem, wyjąć głowę z własnego ucha i rozejrzeć się dookoła. I
0: to
2: tyle.
0: To jeszcze powiedz o tym czekającym nas wszystkich najkrótszym singlu świata i teledysku Doń.
2: Wiem, że lubisz utwór Your Eyes Were Orange Like the Sky, bo było nam miło go słuchać też na antenie 357.
0: Wielokrotnie. To jest mój polski utwór 2025 roku. Szokująca sytuacja.
2: No tak, i tego 8-minutowego potwora właśnie. Chcemy jeszcze troszkę światła na niego dać, zanim będziemy prezentować rzeczy nowe, bo nowe rzeczy powoli idą, powoli nadciągają. Jakby jesteśmy hardworking heroes, więc się dzieje. Ale myślę, że ostatnim singlem będzie 8-minutowy numer i robimy klipa teraz do niego, także jeszcze się troszkę będzie działo.
0: Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy ty pamiętasz wszystkie zespoły, uśmiecham się patrząc na ciebie, przypominając sobie to pytanie, czy ty pamiętasz wszystkie zespoły, które wybrałeś przez te wszystkie lata do maratonu warszawskiego. I ja mówię, no
2: Jezu, zwłaszcza, temat maratonu.
0: Zwłaszcza jeden pamiętam, ale on nie zagrał na tym maratonie. A później się okazało, że to miało różne reinkarnacje, ten zespół. No i w końcu jest Acid Sitter z tego wszystkiego. Jak to się wtedy nazywało? Taka pełna nazwa.
2: Neil Cassady and the Fabulous Ensemble.
0: Neil Cassady and the Fabulous Ensemble.
2: Tak, to był ten zespół.
0: W ostatniej chwili powiedzieliście nie. Dzisiaj po latach myślę sobie, na szczęście.
2: Myśmy się bali, że zacznie padać, a nie dawaliście po prostu namiotu tam. I to jest cała historia. Co, przecież zginiemy tam. Jakby fajnie, że Piotr Stelmach...
3: Chłopaki mieli ładne fryzury i się bali.
1: Lub też zgniemy.
0: No, wiesz, biegacze przebiegną i co dalej, nie?
2: Dokładnie.
0: Ale nie, no dobrze się stało. Słuchajcie, czekamy na wszystko, co się
2: jeszcze
0: wiąże z...
2: Jeszcze chciałem dokonać oficjalnego wręczenia prezentu za wspaniałe wspieranie nas na antenie. To jest...
0: Znaczy nie przyjmujemy prezentu za coś takiego. Czekaj, ale artystyczne rzeczy.
2: Znaczy to jest...
3: To bardzo artystyczne.
2: To jest, więc wiesz, mówiłeś o tej autostradzie, no to ten motyw jest w okładce naszej płyty, więc mam nadzieję, że się będzie miło gdzieś tu prezentował.
0: To zaraz poproszę o autografy w takim razie. Acid Sitter, Inside Seaside 2026. Myślę, że to będzie nasz wspólny dobry city break i dobry czas. Dzięki.
2: Super, dzięki.
3: Dzięki wielkie.
0: Dwa utwory z tej płyty teraz.

0: No i przy okazji jeszcze Inside Seaside. Pozdrowienia dla Krzyśka Cybrucha, całej ekipy gdańskiej, ekipy Live, która w tej chwili buszuje na targu śniadaniowym w Gdańsku. I tam właśnie, na tym targu śniadaniowym, można zobaczyć wystawę zdjęć Karola Kasperskiego, zdjęcia z dotychczasowych edycji Inside Seaside. Przed chwilą Razy Dwa, Acid City, Seven is my lucky number i Lucy's Dream. Bardzo gorąco polecam płytę, polecamy płytę Escape from Eaglelands. Panie Łukaszu, pan się wybiera. No to ja wiem, że to jest głupie pytanie, no ale niech będzie, poszło na antenie.
1: Mam to w planach, zarezerwowany jest kalendarz na ten czas.
0: Tak mi się wydaje, że tym razem słynne z montowni gdańskiej, słynny Bifor odbędzie się w czwartek. No ale to jeszcze wszystko przed nami, bo tak chyba ten rok się układa.
1: Czwartek to w zasadzie jak piątek.
0: Dlaczego nie? Możemy trochę zmieniać rzeczywistość. Ale jeszcze cię poproszę, jeżeli już tu się będziemy żegnać i to są ostatnie słowa naszego listu, no to jeszcze co się będzie działo w audycjach w poniedziałek i we wtorek, bo w poniedziałek ty po 18, we wtorek ty po 22.
1: W poniedziałek jak zawsze nie wiem, ponieważ szukam inspiracji zazwyczaj w niedzielny wieczór, tak więc nie będę odkrywał żadnych kart, bo po prostu ich jeszcze nie mam na ręku. A we wtorek myślę, że już też takie rzeczy związane z zbliżającą się kolejną edycją Mystic Festiwalu, największego metalowego święta w tym kraju.
0: No jeszcze jakbym mógł mieć życzenie z własnego klucza miłości, to proszę fragment State of Euphoria zaprezentować pewnego amerykańskiego zespołu.
1: Który już dzisiaj był wspomniany powielokroć.
0: Łukasz Dunaj, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Proszę państwa, tutaj Szymon Kałaska i Szymon Kuliś realizowali wszystko pięknie. Dziękujemy państwu. Na koniec jeszcze Jędrzej Weiss i Katarzyna Nosowska bez oka miś. No, także ten.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Czy domyślają się Państwo, jaki jest ulubiony kolor czarnej Heleny? No właśnie, dlatego nie wolno mi zadawać szefowej pytania, grasz w zielone? A wokół maj się pleni w kolorach zieleni, to może Państwo ze mną zagrają w zielone?
2: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: A w nim witają Państwa serdecznie Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Filip Jaślar, cały na zielono, gospodarz domu.
3: No już nawet policzki takie zieloniutkie.
1: Prawda?
3: Ja już tak... troszeczkę.
1: No właśnie, bo ja...
3: Co pan jadł?
1: Zielone jadłem, sałatę jadłem, ogórka zielonego zjadłem.
3: A marchewka też była niezielona?
1: Nie, marchewka była czerwona. Nać zjadłem marchewki też zieloną i pietruszkę.
3: Bo to idzie w kierunku zajączka.
1: Bo kochamy maj.
3: Mhm.
1: Bo jest maj i się zieleni maj. I muszę ci powiedzieć, że w maju robię się romantyczny.
3: O, czyli
1: to nie była
3: dziękuję,
1: miła reakcja.
3: Dziękuję za ostrzeżenie.
1: W maju robię się delikatny, robię się romantyczny. W maju zaczynam rozkwitać, a czasem nawet ze wstydu się zazieleniam.
3: A to się wstydzisz czegoś teraz?
1: No to taki jestem, wiesz, nieśmiały. No bo maj.
3: Popracujemy nad tym.
1: I maj też jest na pewno miesiącem Zbigniewa Wodeckiego. Bo maj dał nam Zbigniewa Wodeckiego i maj też sprawił, że Zbigniew Wodecki jest tam, skąd teraz się do nas uśmiecha. No to skoro tak jest pięknie i romantycznie, to może niech zaśpiewa Zbigniew Wodecki.

0: Zbigniew Wodecki, najszczęśliwszy maj. Czy ten maj jest dla ciebie najszczęśliwszy?
1: Jest bardzo szczęśliwy, ale cały czas się zastanawiam, skąd taka nieśmiałość w redaktorze.
0: No bo maj onieśmiela zielenią.
1: Naprawdę?
0: Swoim pięknem onieśmiela.
1: A jakoś nie poczułam się onieśmielona do tej pory.
0: A wychodziłaś na zewnątrz, czy cały czas siedzisz w studiu radiowym?
1: Oj, złapali mnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie tak z perspektywy studia radiowego to niewiele, no co, sukno zielone na stole i tyle.
0: I tyle? No dobrze, a w naszym radiowym domu wypoczynkowym czerń dominuje, no ale to musi dominować. Wewnątrz, bo na zewnątrz ta zieleń bucha. Nie zwróciłaś na to uwagi, wchodząc do nas?
1: Może ja tę zieleń jakoś tak odczuwam bardziej niż widzę.
0: A ja uwielbiam grę, o której mówiłem, że nie mogę grać z czarną Heleną, no bo jak zapytam czarną Helenę, grasz w zielone. A ciebie mogę zapytać, grasz w zielone?
1: I właśnie, ja tutaj mam problem. Na czym ta gra polega?
0: Na tym, że musisz odpowiedzieć. Grasz w zielone?
1: Grasz w zielone?
0: Nie, gram, powiedz.
1: Gram, powiedz.
0: Dobrze, to jeszcze raz. Grasz w zielone?
1: Gram, powiedz.
0: Masz zielone?
1: Mam, powiedz.
0: Ale nie masz zielonego.
1: A skąd wiesz? Gdzieś tam na czubeczku
0: Gdzieś masz zielone.
1: Budka.
0: Na czubeczku budka. No właśnie, a ja w ogóle też kiedyś...
1: Ale i jak się gra w zielone i się ma, to co się wygrywa?
0: Szczęście, że się ma zielone.
1: A.
0: Bo na przykład jakbyś miała zieloną koniczynkę czterolistną, no to w ogóle masz wtedy bardzo dużo szczęścia. A wiesz, gdzie trzeba pójść poszukać w maju czterolistnej koniczynki?
1: No chyba zaryzykuję taką straszną odpowiedź, na łąkę.
0: Można na łąkę, można też do parku.
1: A nigdy nie znalazłam.
0: Nie znalazłaś nigdy czterolistnej koniczynki?
1: Nie, niestety. Ojej. A ty znalazłeś?
0: Nie. Wiesz co, z dwóch powodów nie znalazłem. Po pierwsze, nie szukałem, a po drugie moje dzieci. I Marysia, i Kasper znaleźli kiedyś czterolistną koniczynę, czterolistne koniczynki. No i mieli świetnie.
1: Czyli tak jakby w domu masz dwie czterolistne koniczynki.
0: Mam w domu dwoje szczęściarzy.
1: Ojciec szczęściarzy nie może być nikim innym jak arcyszczęściarzem. Gratuluję serdecznie. Ja nigdy nie znalazłam czterolistnej koniczynki. Mam nadzieję, że wiele jest wśród nas osób, które mają podobny problem i tak sobie myślą, że jak się znajdzie to zieloniątko wśród trawy, to będzie jakoś lepiej. Jest na co czekać.
0: Zapraszam Państwa serdecznie na poszukiwania czterolistnej koniczyny, na przykład do parku. Na przykład z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim. Bo to list z podróży. Do parku.
2: List z parku. Ostatnio oddawaliśmy się z przyjacielem kontemplacji i refleksjom w wiosennym parku.
3: Kontemplowaliśmy mianowicie naturę w jej przepysznej wiosennej szacie. Kwitnące krzewy, które na domiar pachniały upojnie.
2: Trawkę, która zieleniła się świeżo, soczyście, a jeszcze i muściła się miękko pod wzrokiem naszym.
3: Ptaszki, które nie dość, że wyglądały prześlicznie, ale i śpiewały melodyjnie.
2: Wiewiórki, bardzo puszyste, jak również figlujące uciesznie na gałązkach.
3: Łabędzie, estetyzujące na tafli wodnej oraz karmiące się pieczywem z rączek dzieci.
2: Myszki polne, uroczo kotem spłoszone, a mimo to rozmnażające się obficie.
3: Żabki, rechoczące z dowcipu wietrzyka w trzcinach.
2: I kiedy tak kontemplowaliśmy całe to bogactwo natury w najdrobiazgowszych jej przejawach, nasunęła nam się refleksja. Jak odpłacić to wszystko naturze? Jak odwdzięczyć się za te niewyczerpane zasoby piękna, którymi nas darzy?
3: Spróbowaliśmy więc z przyjacielem jak trawka zazielenić się i umościć, ale pozostaliśmy w barwach obojętnych i nieprzytulni jak poprzednio.
2: Spróbowaliśmy też jak ptaszki wyglądać prześlicznie i zaśpiewać. Ale nie wyszło jakoś.
3: Ani na podobieństwo wiewiórek spuszyścieć nam było, a figlując na gałązkach spadaliśmy dość boleśnie ku uciesze gawiedzi.
2: Potem usiłowaliśmy zaestetyzować wzorem łabędzi i karmić się pieczywem od dzieci, ale mamusie nas skrzyczały.
3: O rozmnażaniu się jak myszki nie było co i marzyć. Nie.
2: A kiedy spróbowaliśmy żabką zarechotać z dowcipów wietrzyka w trzcinach, ośmieszyliśmy się doszczętnie w tej części parku.
3: Bezradni i wyszydzeni krążyliśmy więc po alejkach. Nasze wysiłki dostarczenia naturze obiektu kontemplacji w postaci naszych skromnych osób spełzły na niczym. Aż ze zmierzchem przyszedł dziadzio i zaczął trąbić na ludzi, by opuszczali park, który już pora zamykać.
2: I dopiero opuszczając go, poczuliśmy wyraźnie z przyjacielem, że wraz z innymi opuszczającymi spłacamy dług naturze. I jedyne, co możemy jeszcze dla niej uczynić, to nie ćwierkać ani nie rechotać, ale zaprosić dziadka na wódkę.
3: O!
4: Przez kolejne grudnie, maje, każdy.

W zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho.

0: Magda Umer zaśpiewała piosenkę ze słowami Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Hymn nadziei, zieleni, czego tylko się chce.
1: Bo właśnie teraz, w maju, kiedy jest zielono, każdy siedzi na strychu i klei połamane skrzydła. I teraz w maju łatwiej w taki kolejny lot wyruszyć, bo jest spokojnie, bo nie, często nie jest tak wietrznie i można sobie poradzić.
0: No ostatnio bywa wietrznie, ale to nam nie przeszkadza. Nie znam nikogo, kto byłby urodzony w maju, a mam takie rodzinne doświadczenia z tym związane, kto byłby pesymistą. Na przykład ja z października, smurf, maruda cały rok. A moja siostra, chodzący optymizm. Nawet nasza mama, pozdrawiam cię mamuś, serdecznie mówiła na moją siostrę, słoneczko, na mnie chmurka.
1: A dzień mamy też jest 26 maja, będzie dzień
0: przypadek?
1: Matki. Nie sądzę. I to właśnie wtedy, kiedy jest zielono. Zieleń daje nadzieję, zieleń niesie miłość. Ładnie powiedziałem?
0: Bardzo ładnie. A jeszcze chciałam zauważyć, że redaktor dzisiaj też w zieleni. Takiej wojskowej, takiej przydymionej, takiej w kamuflażu trochę, ale można powiedzieć, nadzieja w kamuflażu również jest nadzieją.
1: Wojskowa zieleń to MOO. Jestem w MOO.
0: Możliwe.
1: I teraz jak patrzysz na mój sweterek, wiesz co się dzieje z twoim wzrokiem? On odpoczywa, bo patrząc na zieleń,
0: znaczy, wzrok
1: ja wiem,
0: odpoczywa. Co się dzieje z moim wzrokiem, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
1: Wiesz, no, twój wzrok odpoczywa patrząc na zieleń, to tak
0: a
1: jest.
0: To jest to uczucie. Kurczę, to ja nie wiedziałam.
1: Zieleń daje nam też spokój. Jak prowadzimy samochód i na tablicy rozdzielczej w samochodzie zacznie migać żółta lampka, to ona czegoś od nas chce, że na przykład trzeba zatankować albo coś tam się złego dzieje. Jak czerwona lampka się zapali na desce rozdzielczej, no to w ogóle trzeba wyłączyć auto i dzwonić po pomoc. A jak zielona mruga...
0: To idziesz spać.
1: Nie, to znaczy, że kierunkowskaz mam włączony.
0: Ze światłami wszystko jest poprzekręcane moim zdaniem. Zielone światło na przejściu dla pieszych. Odpocznij sobie, wędrowcze. Przy zielonym możesz czuć się bezpiecznie. A tutaj trzeba biec, trzeba wchodzić na pasy, trzeba ryzykować.
1: Bo ono zaczyna mrugać po pewnym czasie, wtedy trzeba przyspieszyć kroku.
0: Studio radiowe, zielona lampka. Dlaczego świeci się czerwona lampka, kiedy jest włączony mikrofon, a nie zielona? Podobno w Skandynawii jest tak, że w studiach radiowych, kiedy trzeba mówić, bo jest już włączony mikrofon, świeci się na zielono, bo to niesie nadzieję i radość, a u nas na czerwono pod tytułem uwaga, mówimy.
1: To jest akurat, wiesz co, logiczne. Tu stanę w obronie czerwieni tylko raz podczas tej audycji. Czerwona lampka to znaczy przestań robić to, co robisz zawsze, bądź teraz miły, uprzejmy i mów wyraźnie. Ja to tak odczytuję.
0: No to tego znowu też nie wiedziałam. Kurczę, dużo rzeczy wytłumaczę sobie dzisiaj.
1: A czy ja ci mówiłem, dlaczego teraz w maju możemy czuć się bezpieczni? Właśnie teraz, kiedy jest ta piękna, buchająca zieleń, dlaczego możemy czuć się bezpieczni? Bo czuwa nad nami redaktor Maj i ciosy redaktora Maja.
0: A mam też legendarne.
1: Mam też, myślę, bardzo zgrabną zapowiedź piosenki, która poprzedzi premierowy sketch Kabaretu Zachodni.
0: To tylko powiedzmy, że piosenkę zaśpiewa Ewa Bem, słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski.
1: A moja zapowiedź, brawurowa myślę, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, droga Natalio, maj się dobrze.

0: Przystanek zachodni.
1: Prezentuje kabaret zachodni.
2: Z Zielonej Góry.
3: Dzień dobry. Dwie grahamki poproszę.
4: A ma pan naszą apkę Wesołej Bułeczki? Apkę?
3: Nie, nie mam.
4: O, to niedobrze. To te grahamki będą drożej.
3: No trudno, ja po prostu wezmę je.
4: No ale szczerze radzę, no warto założyć. To potrwa tylko chwilę, a pieczywo będzie taniutkie.
3: Nie, no nie chcę.
4: No ale proszę popatrzeć. Zakłada pan apkę Apkę i od razu dostaje pan maila z dwoma kłosami żyta. Potem za każde zakupy zbiera pan kłosy. I tak, za każde wydane 2 złote są 2 kłosy. No chyba, że wieloziarniste, to wtedy za każde wydane 4 złote jest aż 5 kłosów. Chyba, że zakupy powyżej 100 złotych, to wtedy 1 kłos. Kłos za każde 50 zł. I po miesiącu wymienia pan kłosy na punkty. Punkty na talony, talony na naklejki i przekleja pan je tu i wystarczy 40 naklejek i jest od 5 do 40 nawet procent zniżki, jeśli pan by kupował w nocy. To co? Zakładamy, tak? Apkę.
3: Nie, no sprzeda mi pan te bułki.
4: No z przykrością powiem nie. Nasza piekarnia ma tytuł Fair Play Biznesu. A to nie fair namawiać klientów na straty. Nie, nie.
3: No ale jakie straty?
4: Proszę pana, pan wyda więcej niż pan by mógł, tak? Dobrze, wyrabiam panu apkę dla pańskiego dobra. Proszę podać swojego maila.
3: Nie, no to ja wychodzę.
4: Sekunda. To może tak, mamy też taką promocję dla tych, co nie chcą mieć internetowych tutaj aplikacji. Jeśli ktoś przyniesie 2 suche, twarde bułki, to w zamian dajemy 0,5 świeżutkiej, pachnącej. Pan chciał 2 grahamki, tak?
3: No
4: to dobra, to będzie 8. Pan przynosi 8 suchych bułek, rzuca na blat, a ja podaję 2 pachnące świeżutkie. No, proszę.
3: Ale ja nie mam suchych bułek.
4: No, ale poszuka pan. Każdy ma suche pieczywo. Może gdzieś w kieszeni się zapodziało, no.
3: Proszę pana, ja nie mam suchego pieczywa w kieszeni.
4: No, ale takie sytuacje się zdarzają. Tak, ludzie to... Proszę pana, ja wkładam rękę do kieszeni, patrzę, o, suche pieczywo. No, proszę poszukać, pan nawet nie szuka, no.
3: Ale co, nie da się u was normalnie kupić bułki?
4: Jakby każdy chciał kupić normalnie bułkę, to nikogo nie byłoby stać na codzienną bułkę z masłem. Proszę pana, ludzie by jedli samo masło.
3: No to ile u was kosztuje grahamka?
4: 39 zł.
3: Ile?
4: 39, ale to jest porządna, to jest wieloziarnista, to jest ekologiczna, to jest porządna, proszę pana, bułka, no.
3: Dla mnie to jest jakaś paranoja. Do widzenia.
4: Ale proszę pana, z kompletem naklejek to po 2 zł grahamka. Może... Za dużo promocji w tej promocji.

0: Łzy pękają jak serca. Więc przechodniu w sklepiku tym kup bukiet z jarzyn i rzuć im na grób.
1: Maria Pokulnis śpiewała piosenkę ze spektaklu Zimy Żal, słowa Jeremi Przybora, muzyka Jerzy Wasowski, reżyseria Zimy Żal Magda Umer.
2: Czy byłabyś tak miła i wytłumaczyła, dlaczego akurat tę piosenkę wybrałaś do audycji? Poza tym, że to piękna piosenka.
1: Ballada jarzynowa dotyczy sklepu. I zresztą to pan redaktor wybrał, chciałam przypomnieć.
2: Ja?
1: Bardzo. Tak.
2: Boże.
1: Ty może... balladę jarzynową przyprowadziłeś.
2: Ja takie inteligentne decyzje podejmuję?
1: Tak.
2: To nieświadomie.
1: Ja kolegę Maja przyprowadziłam, bo tam są pedety. Czym są pedety? Przypomnij, proszę.
2: Państwowy Dom Towarowy.
1: Dokładnie tak. I w ten sposób to był taki wątek sklepowy, bo skecz Kabaretu Zachodniego również o takiej rzeczywistości opowiadał. Często czujesz nadzieję w sklepie?
2: Że w końcu stąd wyjdę, bo nie lubię być w sklepie.
1: Naprawdę?
2: Tak. Zieleń daje spokój, o tym rozmawialiśmy. Patrzysz na mój sweterek zielony, też jesteś taka uspokojona, twój wzrok
1: coraz bardziej.
2: Coraz bardziej.
1: Kto wie, jak to będzie na koniec audycji? Może ja tu zasnę?
2: Ja tak sądzę, bo to zwykle tak, ja tak wpływam na kobiety, że kobiety przy mnie zasypiają. Ta zabawa graży w zielone kiedyś miała jeszcze inny wymiar zupełnie. Chodziło o walutę amerykańską, o dolary. One były i są zielone. I tak jak się pytało kogoś, masz zielone? Jak ten ktoś miał zielonych na przykład 25, to mógł spokojnie cały miesiąc i to z breweriami przeżyć, typu basen dla dzieci, zajęcia z modelarstwa. Słuchaj, Natalia, gdyby...
1: Jakbyś miał swoje... Nie, ja muszę dopytać. Jakbyś miał swoje zielone, własne, prywatne, co byś kupił jako taki 10-letni Filipek?
2: Zegarek elektroniczny, który miał stoper z setnymi sekundami. Krzysiek Antkowiak przywiózł, mój kolega z klasy, Krzysiek Antkowiak przywiózł taki zegarek sobie z Wenezueli, gdzie występował z chórem chłopieńcym. To było koniec świata. I ja pamiętam ten zegarek.
1: No Wenezuela to trochę koniec świata.
2: I ja pamiętam, taki zegarek był w Peweksie w Warszawie. Ja widziałem, patrzyłem na ten zegarek, $99, czyli jak łatwo przeliczyć, 4 miesiące życia. Teraz taki sam zegarek możemy kupić za, nie wiem, 200 zł.
1: Jak tutaj żyć bez nadziei? Prawda? Z nadzieją, że będzie lepiej, jest lepiej.
2: Ale wiesz, że kupiłem sobie taki zegarek i mam zegarek z setnymi sekundami. To było jedno z marzeń dziecięcych, które sobie teraz spełniłem niedawno.
1: Do tych marzeń i spełniania tych marzeń jeszcze wrócimy.
2: Na
1: Ale
2: pewno,
1: na razie
2: tak.
1: Zielone.
2: Zielony listek, kiedy widzimy, też odwołam się znowu do motoryzacji. Zielony listek daje nadzieję, że kierowca, który już jest dobrym kierowcą, będzie jeszcze lepszym kierowcą.
1: To chyba tylko redaktor tak to czyta, naprawdę, bo dla mnie to jest uwaga, jedzie zielony kierowca. O, bycie zielonym. Z jednej strony stan błogosławiony, bo dobrze jest nie zdawać sobie sprawy z niektórych rzeczy, a z drugiej strony jednak trochę nas to dystansuje od rzeczywistości. Od razu powiedzmy naszym słuchaczom, że kiedy rozmawialiśmy o treści, zielonej treści tej audycji, powiedziałeś pleśń. Wytłumacz się proszę, bo ja nie mogę tego przeżyć od wczoraj.
2: No bo tak, bo zieleń piękna, wspaniała, cudowna, ale są też takie aspekty zieleni, które wydawałoby się niepokoją, czyli na przykład zielona kiełbasa. Czyli kiełbasa, którą otwierasz lodówkę i ona tam już nie jest w tym kolorze, w którym była, jest zielona. Mhm. Ale ona nabierze wartości uzdrawiających, kiedy pojawi się pleśń i z tej pleśni można zrobić penicylinę, z penicyliny można robić antybiotyki i jesteśmy zdrowsi, jak jesteśmy chorzy.
1: Wydaje mi się lekko chaotycznym twój entuzjazm i optymizm,
2: dobrze,
1: ale szanuję to.
2: Mam jeszcze jedną optymistyczną wersję zielonego, siniak. Kiedy siniak zrobi się zielony, to znak, że on za chwilę zniknie. I to z autopsji...
1: A jaki jest najpierw?
2: Granatowy, potem jest brązowy, a jak się robi zielony, to już prawie nie boli.
1: I jest jeszcze żółty gdzieś po drodze.
2: To już później, no bo to jest listopad, październik.
1: Dokładnie. Ale... I to jest jak cały cykl roczny, prawda? Że mamy od wiosny przez jesień i nie boli.
2: Ale ten Vivaldi się musiał uderzyć kiedyś, prawda? Mocno. A przed nami premierowy skecz Kabaretu Pomorze, a wcześniej o nocy majowej, pięknej nocy majowej, zaśpiewa
1: Wojciech Młynarski. Pięknej nocy, ale z niespodziankami.
3: Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś moi mili i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia i nawiązać, poranić porozumienia. zarzucają mi negację i wewnętrzną emigrację z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha, tłum zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę ten powyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mnie po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladka ujawniła swą dramaturgiczną

0: mu gołębie.
1: Już.
0: Balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał. Jej doczepię jak do psiego chwosta rzep, by nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie. Trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb.
2: Halo? No cześć, słuchaj, Robercik, wpadniesz na urodziny mojego syna? No, on ciebie uwielbia. Jak to nie możesz? No przecież tanie linie lotnicze z Barcelony to latają dwa razy dziennie, no. No, co? Nie no, co ty? Nie będziesz grał w piłkę z dziećmi, no. Jeszcze kontuzji dostaniesz. Do dmuchania balonów cię wezmę. Halo? Halo? No i mi się Rowling skończył.
3: Szef mnie wołał?
2: Tak. Minister dzisiaj dzwonił, że nie jest zadowolony z działań naszego Komitetu Olimpijskiego. Grozi nam, że nie będzie premii, bo w Paryżu zdobyliśmy tylko jeden złoty medal.
3: Ech, ta władza, no. Co to za pomysły, żeby premię uzależniać od wyników?
2: Kiedyś wystarczyło należeć do partii i premia była zawsze. Sam Jaruzelski medal wręczył.
3: Szef, ja znam tę historię. To co robimy?
2: Musimy zwiększyć liczbę medali.
3: No to może kupimy w końcu jakiś sprzęt, rowery?
2: No przecież kupiłem ostatnio 2 rowery. Land rowery. Co, źle trafiły?
3: Nie, bardzo dobrze trafiły.
2: No i mieliśmy zapewnione od sponsora mieszkania za złote medale, więc mam kilka na zbyciu.
3: Medali?
2: Nie, no mieszkań. Właśnie, próbowałeś przekupić tego Turka od strzelania, żeby zmienił obywatelstwo?
3: Próbowałem, ale olał nas. Ale udało mi się zwerbować jedną Australijkę od breakdance'a.
2: A ile medali ona wygrała?
3: Żadnego, ale świetnie robi kangurka.
2: Tak, czułem, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Jak Kozakiewicz w 80. Moskwa, przeciwko wszystkim kibicom...
3: Co szef ma za plan?
2: Zorganizujemy olimpiadę w Polsce i zrobimy dyscypliny, w których tylko my, Polacy, możemy zwyciężyć.
3: Genialne.
2: Dziękuję. Ile jest dyscyplin na olimpiadzie?
3: 32.
2: No i po co tyle? Przecież nikt tego nie ogląda. Zrobimy 5 dyscyplin, nawiązując do źródła, czyli...
3: starożytnej Grecji.
2: Blisko. Do Asterixa i Obelixa. Dobra, notuj. Otwarcie zrobimy na...
3: Stadionie Narodowym?
2: Za drogo.
3: Lotnisko w Radomiu stoi puste. Duża przestrzeń, dobra akustyka.
2: Idealnie. Musimy tylko wymyślić dyscypliny. Na pewno bieg po setkę.
3: W sensie na 100 metrów,
2: a
3: tak?
2: A to zależy, jak daleko będzie monopolowy. I mamy pierwszego sponsora.
3: Rzut karpiem.
2: Co? Karpiem?
3: No karp. To nasze narodowe zwierzę. No jak nic. Polacy by wygrywali.
2: Mam. Załatw sprawę w urzędzie skarbowym.
3: No tutaj to całe podium będzie nasze. No,
2: już widzę, jak inni będą próbować po angielsku coś u nas załatwić.
3: I zrobimy zawody z prokreacji.
2: Co?
3: No normalnie. Polacy są w tym najlepsi.
2: Tak?
3: Będzie liczony czas, u kogo to najdłużej będzie trwało.
2: To dzieci oglądają.
3: A z prokrastynacji.
2: Pisz, narzekanie na sąsiada, wygramy.
3: Upijanie się małpką.
2: Klaskanie w samolocie.
3: Zapisuję.
2: Znowu będziemy potęgą jak w 80., gdy Wszoła i Szewińska.
4: 2 lata później.
2: Możemy sobie pogratulować. Wygraliśmy klasyfikację medalową.
3: No i szefie gratuluję zdobycia złotego medalu.
2: A najlepsze, że do teraz nie wiem, co znaczy ta moja dyscyplina. Nepotyzm.
3: Ja też nie wiem, tato.
2: No widzisz, a ja tyle razy ci powtarzałem, że gdyby nie kibice i sportowcy, Polska byłaby światową potęgą.

0: Artur Andrus śpiewał, muzykę skomponował Łukasz Borowiecki, słowa oczywiście Artura Andrusa, wiele języków w jednej piosence, bo i po polsku, po góralsku polsku, a jeszcze łacina, czyli jeden martwy język.
1: A powiesz po łacinie, bo lubię słuchać w maju, jak mówisz po łacinie?
0: Citius altius fortius.
1: To było po łacinie?
0: Cogito ergo sum.
1: A mogę jeszcze mieć jedną prośbę? A powiedz po łacinie, po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się? Tak myślałem. Kolor zielony bywa wykluczony, co mnie denerwuje osobiście, zwłaszcza w maju, no bo mówimy o tym, że zakładamy różowe okulary. A dlaczego nie zielone okulary? I jak założymy zielone okulary, które się nazywają noktowizor, to wtedy w nocy wszystko jest zielone, nawet w listopadzie.
0: No ale wtedy słońce nam trochę przeszkadza z noktowizorem.
1: W nocy rzadko świeci słońce, ale rzeczywiście, to może być pewna...
0: Dlatego to są tylko nocne okulary. Co więcej, ja ostatnio, może ktoś mi to wytłumaczy, są jakieś prawa, jakaś fizyka, ja tego nie rozumiem. Mhm. Kupiłam okulary przeciwsłoneczne, ja je nakładam i nagle widzę tęczę. Widzę dach wielokolorowy. Widzę okna, mieszkań wielokolorowe. I tak idę przez miasto w zachwycie, nie wiem, co się dzieje. Moja siostra rzuciła mi hasło antyrefleksy. Ale co to znaczy?
1: To znaczy, że widzisz tęczę, nawet jak jej nie ma. Bardzo mi się nie podoba to, że wykluczamy kolor zielony. Że Alicja Majewska śpiewa jeszcze się tam żagiel bieli, a nie zieleni. Dlaczego? Znaczy, podoba mi się, jak pani Alicja śpiewa, tylko dlaczego nie żagiel się nie może zielenić? The Beatles nagrali biały album, a zielony... Mam też żal do czerwonych gitar, że nie nagrały zielonego albumu. Nawet nie zmieniły czerwone gitary nazwy zespołu. Powinny wiosną, myślę, że mogliby w taką trasę koncertową wyruszyć.
0: Taki świat zielone... jest pełen nierzeczliwości, jak się nad tym zastanowić.
1: Zwłaszcza dla zieleni. Biały miś dla dziewczyny. Biały miś dla dziewczyny. Dlaczego? Ale mam jedną rzecz na pocieszenie. Mamy hymn.
0: Aż się boję.
1: Przez twe oczy zielone.
0: A jakiego koloru ma? Mam oczy ja? No. Zamknęłam, żeby nie upłatwiać.
1: Niebieskie.
0: Ładnie.
1: Bo ja patrzę. Z tym, że przez moje okulary, jak patrzę, to są niebieskie, być może są brązowe. A mam jeden żart, którym, myślę, bardzo płynnie wprowadzę kolejny punkt programu. Synek pyta tatę, dlaczego te czarne jagody są takie czerwone? Bo są jeszcze zielone.
2: Synek. Tatusiu.
3: Tak, synku.
2: Czy możemy poważnie porozmawiać?
3: Oczywiście.
2: Prosiłeś mnie, żebym z tobą współpracował.
3: Tak.
2: No właśnie. Czy uważasz, że jestem dobrym synkiem?
3: Tak, uważam. Jesteś dobrym synkiem.
2: Czy jestem grzeczny?
3: Tak.
2: To o co tu chodzi?
3: Nie rozumiem.
2: Dlatego nie dostaję codziennie samochodzika.
3: Synku, już ci mówiłem, nie możesz codziennie dostawać zabawek.
2: Jeden samochodzik dziennie? To dużo?
3: Syneczku...
2: To jest niesprawiedliwe.
3: Dlaczego?
2: Bo ja robię to, o co mnie prosisz, a ty tego nie robisz. To ma być współpraca?
3: Już o tym rozmawialiśmy. Nie mogę...
2: Tylko nie mogę i nie mogę. A co w takim razie możesz?
3: Właściwie to mogę wszystko.
2: Ty możesz kupić ci ten samochodzik dziennie.
3: Teoretycznie mogę.
2: Możesz, ale...
3: Ale co?
2: Nie chcesz. Postawmy sprawę jasno. Nie chcesz współpracować.
3: To nieprawda.
2: O, zaczyna się. Odwracanie kota ogonem.
3: Niczego nie odwracam.
2: Oświadczam, że rozważam zerwanie współpracy.
3: Synku, proszę cię.
2: Albo jeden samochodzik na dzień, albo ja wypisuję się z układu.
3: Nie mogę kupować ci tylu zabawek.
2: Ale dlaczego?
3: Ze względów wychowawczych.
2: Myślisz, że jak nie kupisz mi samochodzika, to będę lepiej wychowany?
3: Tak.
2: To jakiś absurd.
3: Trudno.
2: W takim razie chcę, żebyś mi płacił.
3: Za co?
2: Za współpracę.
3: Mam ci płacić za to, że jesteś grzeczny?
2: Tak.
3: Nie zgadzam się.
2: Nie mam samochodzików, nie mam pieniędzy, ogłaszam strajk.
3: Czyli co?
2: Od jutra nie jem, nie kąpię się i nie sprzątam.
3: Dobrze, negocjujmy.
2: Co proponujesz?
3: Jeden samochodzik na 2 dni.
2: Słowo honoru?
3: Słowo.
2: Zgadzam się.
3: No to świetnie.
2: Wiesz to?
3: Co?
2: Współpraca z tobą jest trudna, ale bardzo owocna.

0: Donuterin, Bogdan Szyżewski, wujak Wiosna i teraz redaktor wytłumaczy, jak to łączy się z synkiem. Proszę bardzo.
1: Synek, przed chwilą panowie Wojciech i Jeremi Kamińscy. Jeremi prosił tatusia o samochodzik raz na dwa dni w ramach rekompensaty za współpracę, czyli że on będzie grzeczny, prawda? Mhm. Po czym po pewnym czasie, jak Jeremi stanie się dużym chłopcem, to już będzie wtedy sam ze sobą lub z bankiem załatwiał leasing na motor.
0: I będę dążyła do tego, żeby nie rezygnować z marzeń. Każdy musi mieć jakieś marzenie. Można to odłożyć na później. Można wrócić do tego za kilka lat, ale miejmy marzenia. Tak odkładajmy sobie po troszeczku te marzenia, tak jak odkładać można miłość.
1: O czym za chwilę zaśpiewają Alibabki.
0: A wszystko to w związku z bardzo ważną rocznicą. 12 maja minęło 10 lat, od kiedy zabrakło nam Marii Czubaszek i chcielibyśmy w dzisiejszej audycji wrócić do tekstów pani Marii.

0: Proszę.
1: Dzień dobry.
2: Kaś, jestem pełna podziwu dla siebie. To znaczy dla ciebie.
0: Miło mi, ale można wiedzieć, czym sobie zasłużyłem na ten podziw?
1: No, niech pan nie udaje, panie Kaziu. Wiemy wszystko i serdecznie gratulujemy, poważnie.
0: Ale czego gratulujecie?
2: Będzie pan jakiś skromny.
1: To jest właśnie cały kaszor, cały on.
0: Czy pan musi tak mówić?
2: Tylko się nie kłóćcie.
1: Tak, to ja opowiem. Fajny dowcip o żyrafie zresztą.
0: Od 3 miesięcy opowiada pan dowcip o żyrafie. Nie zna pan innych?
1: Znam, ale o żyrafie lubię najbardziej. Pan nie lubi?
0: Nie.
2: Kaziu, nigdy nie lubił zwierząt. Pamiętam, jako mały chłopiec obrywał muflonom skrzydełka.
1: Tak przypuszczałem.
0: Po pierwsze, muflony nie mają skrzydełek.
2: A dlaczego nie mają?
1: No dlaczego?
0: Nie wiem dlaczego, ale nie.
2: A może właśnie dlatego, że im powrywałeś?
0: Nonsens.
1: A to dlaczego?
0: Choćby dlatego, że w życiu nie spotkałem ani jednego muflona.
2: Skoro się tak z nimi obchodziłeś, moje dziecko, widocznie wolały schodzić ci z drogi.
1: Jasne.
0: Cię oszaleję.
2: Obiecanki, cacanki. Tyle razy obiecywałeś. Jeszcze ani razu nie oszalałeś.
0: Bo staram się opanować. Każdy inny na moim miejscu dawno by zwariował.
1: Czyli jednak można zwariować, jak się chce, niestety.
2: Ale Kaziu sam nie wie, czego chce. Kiedyś na przykład marzył o pianinie. No i trafiła mu się okazja. Ktoś wyjeżdżał za granicę i chciał za bezcen sprzedać prawie nowe pianino. No. Musiał jednak dostać pieniądze w ciągu 3 dni. A Kaziowi brakowało 1000 złotych.
0: Tak, pamiętam. To był prawdziwy pech.
2: Tak.
0: Ja usiłowałem pożyczyć te pieniądze, te 1000 złotych, ale akurat nikt ze znajomych nie miał. Przez 2 noce nie spałem.
2: No właśnie, wreszcie zadzwonił do mnie. Kaziu, mówię mu, to nie mogłeś zwrócić się do mnie? Zaraz do ciebie przyjeżdżam.
0: No i rzeczywiście, przyjechała ciocia.
1: Tak, z 1000 złotych?
2: Tak. Nie, ze świetnymi proszkami nasennymi. Myśli pan, że się ucieszył? Gdzie tam?
1: No proszę, to jest właśnie cały Kazik, niestety, no cały on.
0: Chwileczkę, ale o czym to świadczy?
2: O tym, że sam nie wiesz, czego chcesz.
1: Tak.
2: Przecież skarżyłeś się, że od 2 nocy nie śpisz. No więc zrozumiałam, że chcesz, żeby ci pomóc, prawda?
1: Tak.
2: A kiedy przywiozłam ci środki na scenę, zamiast się ucieszyć, zdenerwowałeś się.
0: Przede wszystkim chodziło mi o pieniądze.
1: No proszę, dla Kazika najważniejsze w życiu są pieniądze. Co to za człowiek jest?
0: Nie, proszę. Przecież tu niech...
1: Nie, panie Kaziu, nie ma pan racji.
2: Albo inny przykład. Kiedyś Kaziu powiedział, że marzy o stojącym zegarze. No więc na najbliższe imieniny dostał ode mnie taki zegar. Na rękę zresztą.
1: Aha, zegar stojący na rękę. To ciekawe dosyć.
0: Bo to nie był zegar stojący, tylko normalny zegarek.
2: Ale zawsze stał.
1: No.
0: Był po prostu popsuty i nie chodził.
1: Czyli był stojący, a taki podobno pan chciał, niestety.
2: No właśnie, a myśli pan, że się tym zegarkiem ucieszył? Gdzie tam?
0: No ale ja chciałem...
2: Albo inny przykład parę dni temu. Zaprosiłam go na obiad i spytam, na co ma ochotę. Powiedział, że na pierożki.
0: Ale z serem.
2: No i zrobiłam pierożki z serem.
0: Tylko że z kapustą.
2: Bo nie miałam akurat w domu sera. No więc zrobiłam pierożki z serem, tylko z kapustą. I myśli pan, że zjadł ani jednego?
0: Bo nie lubię kapusty.
1: To po co pan mówił, że chce pan pierożki z serem?
0: Bo chciałem.
2: A kiedy zrobiłam, nie jadłeś, a wiesz dlaczego?
0: Bo nie lubię kapusty.
2: To też, ale przede wszystkim dlatego, że sam nie wiesz, czego chcesz.
1: Tak.
2: Odziedziczyłeś to po moim narzeczonym, osobistym zresztą.
0: Po pierwsze, nie mogłem nic odziedziczyć po obcym człowieku.
1: Nie, zaraz, jak to obcym? Gdyby ciotka wyszła za swego narzeczonego, byłby pana wujkiem.
2: Jasne,
1: niestety.
2: A mało brakowało, żebym za niego wyszła. Wystarczyło tylko jedno małe tak.
0: Cioci.
2: Nie, jego.
1: No proszę, podtrzymuje pan tradycję rodzinną.
2: Nie mówiłam, że Kaziu to prawdziwy mężczyzna?
1: Tak, nie mówiła ciotka.
2: To teraz mówię.
1: Nie, nic właśnie. Teraz ciotka śpiewa niestety. Na miejsca, kochani, gotowi, start.
2: Czasem bywa, poznajesz dwóch panów i traktować ich pragniesz tak samo, ale jeszcze nie minie godzina, a jednego z nich woleć zaczynasz i poza nim nie widzisz już nic, poszła za nim do piekła już byś. Lecz nim pójdziesz, zdumiona spoglądasz. Jeden szatyn wysoki, no bomba. Drugi niskim blondynem był dawno i urodę ma dość nienachalną. Ale serce nie sługa mi. Łość jest ślepa, nie widzisz już nic. Ten przystojny ma dom i ma fiata, brzydki żonę ma i pół etata, ale tobie to jest obojętne i się kochasz w bogatym i pięknym. Bo choć kończy to źle czasem się, w międzyczasie znów nie jest tak źle.
3: Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Jerzy Dobrowolski, PDBDB, w kąciku wspomnień Marii Czubaszek.
4: A nawiązanie muzyczne do ballady jarzynowej w ostatniej piosence nieprzypadkowe.
3: Nieprzypadkowe, bo jak jarzyny, to zieleń, zdrowie, witaminy, czego serdecznie państwu życzymy.
4: Między innymi, a i zielonych okularów.
3: Dlaczego akurat zielonych? Noktowizor potrzebujesz?
4: Ale takich lekkich, bo noktowizor całą głowę zajmuje, a ja bym poprosiła takie szkiełka i proste oprawki.
3: Żeby maj trwał cały rok.
4: Tak.
3: Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic, Filip Jaślar. Bardzo dziękujemy państwu za to spotkanie.
4: Bardzo dziękuję.
3: A zakończymy ważnym pożegnaniem. Odeszła kilka dni temu Stanisława Celińska, która często śpiewa w naszym radiowym domu wypoczynkowym. I pani Stanisławo, to się na pewno nie zmieni, choć tak wiele się zmieniło. Świetnie.

I już 16 na zegarach, to Radio 357. Zanim Happy Noise to nasza piosenka dnia, dzisiaj ile snów nam zostało, Natalia Mujanga.

I teraz zupełnie oficjalnie, 6 minut po 16, Szymon Kulisz, Bisior. To jest Happy Noise w Radiu 357. Jak zwykle w każdą sobotę będą brzydkie kawałki. Dzisiaj brzydkie kawałki aż z roku 2001, czyli kontynuujemy nasze podróże po pięknych 20, 15, 10, 5 i w tym wypadku 25-letnich płytach, które będą świętowały albo już świętowały w tym roku swoje zacne ćwiartkowe urodziny. MKON napisał: po dwóch treningach już jestem, Giro na wizji, 2001 rok na fonii, a od 17 siatkówka. Kiedyś był taki tytuł przy muzyce o sporcie, no to w takim razie kolega MKON ma przy sporcie o muzyce. Zaglądamy do tego 2001 roku i od razu z, no można powiedzieć, z grubej rury zaczniemy. W 99 roku ta grupa wydała cudowny album The Man Who. Chociaż to był drugi krążek, dla wielu to był jak najwspanialszy debiut. Poprawili jeszcze w roku 2001, na samym początku nowego tysiąclecia, The Invisible Band. Cudowna płyta z takimi nagraniami.

So Why So Sad, Manic Street Preachers. W marcu minęło 25 lat, od kiedy ukazał się album Know Your Enemy. Początkowo James Dean Bradfield, Nicky Wire chcieli, aby ta płyta, to było dwupłytowe wydawnictwo. Wyprodukowali tak dużo materiału i chcieli to po prostu, żeby przypominał bardziej album koncepcyjny, podzielony na dwie uzupełniające się części. Tak się nie stało. Wytwórnia stwierdziła, że niestety nie ma na to budżetu. Dopiero po 20 latach ukazała się ta taka oryginalna w myśli, jeśli płyta, dwupłytowe wydawnictwo właśnie z tym albumem Know Your Enemy. Ale my pozostajemy jeszcze w Walii, bo w 2001 roku jeszcze jedna walijska formacja, zwariowana ekipa Super Furry Animals, wydała swój chyba najpopularniejszy album, a przy okazji też taki album, który spowodował, że o grupie naprawdę dowiedziało się trochę więcej osób niż tylko wytrawni fani muzyki alternatywnej. Wypełniona połączeniem nowoczesnych zaskakujących dźwięków, zapachem Beatlesów, trochę zwariowanym indie rockowym graniem. Krążek dotarł chyba nawet do trzeciego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i była to też taka płyta, która ukazała się jednocześnie w wersji CD i w wersji DVD. Nakręcono takie niskobudżetowe teledyski, ale za to ci, którzy nabyli drogą kupna wydawnictwo DVD, mogli cieszyć się dźwiękiem surround przy słuchaniu tych piosenek. A to jedna z moich ulubionych kompozycji na tej płycie.

Please to meet you. Jeden z moich ulubionych albumów formacji James. Płyta, którą wyprodukował znowu Brian Eno, i to słychać w dźwiękach i brzmieniu tych wszystkich poszczególnych piosenek. Tylko jeden singiel, właśnie to nagranie, promował ten album Getting Away With It All Messed Up. Płyta wyczerpująca, aż 7 lat musiała sobie zrobić grupa James przerwę, aby nagrać kolejny krążek Hey Ma. Ale ten 2001 rok przyjemnie się muzycznie wtedy komponował. Mark Linkus chyba nigdy nie był takim najbardziej popularnym muzykiem, ale ci ludzie, którzy kochają muzykę alternatywną, wiedzą, że formacja Sparkle Horse to taki cudowny jednorożec, który pojawił się i przepięknie zaświecił, a potem niestety zniknął. 2001 rok, czerwiec, wtedy ukazała się chyba przez wielu fanów Sparkle Horse najbardziej lubiona płyta, która nosi tytuł It's a Wonderful Life.

Tak siebie nie złapały za ręce, prawda? Najpierw Sparkle Horse z tym cudownym nagraniem Gold Day, a później Ścianka. Musiałem też zajrzeć na to polskie podwórko, bo wtedy w 2001 roku Dni Wiatru naprawdę zrobiły sporą robotę w naszym polskim świecie muzyki alternatywnej. Taki album, który nie pojawia się co roku. Taki album, który przynosi dużo takiej muzycznej wolności, piękna, lekko ukrytego pod taką retropatyną. Taka to była muzyka wtedy, w 2001 roku. Zaglądamy również do grupy New Order, która po długiej przerwie od wydania albumu Republic wreszcie zdecydowała się na muzyczny ruch i to wydarzyło się w 2001 roku. Get Ready, taki tytuł nosił ten album. Na nim sporo takich przebojowych nagrań, które zostały, jak Crystal, w dyskografii grupy New Order. Pojawili się też goście, był Bobby Gillespie w jednym z utworów, a w innym utworze pojawił się Billy Corgan.

Trochę takiego teatralnego przesytu, ale w tej muzyce wszystko się zgadza. Zawsze gdzieś tam mówiłem, że Mercury Rev cały czas nagrywa soundtrack do nieistniejącego filmu i tak było wtedy też w 2001 roku. To chyba trzy moje ulubione płyty w dyskografii tak usiadły okrakiem na tym przełomie milenijnym, bo Desert Songs ukazał się w 1998 roku, Secret Migration w 2005, a 2001, czyli przywitał Jonathan Donahue i jego ekipa to nowe tysiąclecie właśnie albumem All Is Dream, z którego pochodziło to nagranie. W 2001 roku też były takie ekipy, które debiutowały po to, żeby potem pięknie istnieć przez kolejne lata. Między innymi brytyjski duet Zero Seven ze swoim albumem Simple Things.

Dream On, Depeche Mode, z płyty Exciter. To też takie trochę świadome nawiązanie do ostatniej wierności w stereo, którą prowadził Michał. I kiedy usłyszałem te wspomnienia właśnie o tym albumie, który ukazał się 14 maja 2001 roku i poczytałem Państwa opowieści, też wspomnienia o tej płycie, pomyślałem sobie, że ten 2001 rok to warto jednak trochę mocniej spenetrować, bo to musiał być dobry rok i był dobry rok, szczególnie dla takiej muzyki, może nie do końca oczywistej, ale dobrej i pięknej, którą można odkrywać na własnych warunkach. I ja też, jak większość z słuchaczy Wierności w Stereo, wtedy, kiedy ukazała się ta płyta, to nie byłem chyba największym fanem tego wydawnictwa, ale po latach te nagrania no jakoś tak się szlachetnie obroniły i zyskują. I może wtedy byłem, tak jak niektórzy z Państwa, w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki i poznawanie, a dzisiaj człowiek z innej perspektywy ocenia te rzeczy też zupełnie inaczej. To była 10. płyta Depeche Mode, a 2001 rok to też debiut ekipy, którą dzisiaj, bez której dzisiaj już wielu nie wyobraża sobie brytyjskiej sceny muzycznej, bo przez lata Elbow nagrało wiele ważnych płyt na tamtym rynku, ale debiutowali właśnie albumem Asleep in the Back, Elbow.

3 minuty po godzinie 17. Happy Noise w Radiu 357. To sobotnie popołudnie. No nie widzę stąd teraz, czy słońce świeci? Aż sobie zajrzę przez zasłonę. No tak umiarkowanie, ale już chyba nie pada. Bo ale dobrze, że ten deszcz trochę popadał dzisiaj. Państwo też donoszą o swoich pogodowych sytuacjach. Bardzo dziękuję za to, że państwo są po drugiej stronie. 2001 rok sobie penetrujemy w dzisiejszych brzydkich kawałkach. I zastanawiałem się długo, czy zagrać właśnie Have a Nice Day, jeden z tych singli, który przyniósł popularność w grupie Stereophonics, czy Mr. Writer, takim bardziej zaciągającym piaskowym głosem Kellego Jonesa. Album z 2001 roku, trzeci w dyskografii, popularnie zwany Jeepem, czyli Just Enough Education to Perform. 2001 rok to też był taki rok, kiedy siedząc sobie wieczorem przed telewizorem, oglądając jeden z kanałów muzycznych, słynny, nieistniejący, zobaczyłem nagle występ jakiegoś zespołu, którym zupełnie nie miałem pojęcia, że istnieje. No i pierwsze dźwięki gitary i to, co się potem działo na scenie, spowodowało, że nagle odkryłem pewnie, jak i wiele osób wtedy, grupę Muse. Ona już miała na koncie jedną płytę Showbiz, ale jakoś do mnie to zupełnie nie dotarło. Tym pierwszym albumem, od którego się wszystko u mnie zaczęło, jeżeli chodzi o miłość do tego zespołu, no gdzieś tak do płyty Drones, to właśnie było Origin of Symmetry z 2001 roku. A ta gitarka, która wtedy tak weszła mi w głowę, to właśnie ta gitarka.

Jak to pięknie zagrało, prawda? Kiedyś redaktor Cichoński opowiadał chyba w Kieruj się na południe w jednym z programów, że są takie piosenki, że jak usłyszy się pierwsze dźwięki i zamknie się oczy, to od razu widać w głowie wyświetla się teledysk. Ja mam tak z tym nagraniem. Nie wiem, czy państwo również, bo to jeden z takich ciekawszych klipów formacji R.E.M. Album Reveal 2001 rok i single Imitation of Life, który stał się wielkim światowym przebojem. I teledysk to takie dziwne party z wieloma Michaelami, z Type'ami i z różnymi rzeczami, które dzieją się nad jakimś basenem. Kiedyś Michael Stipe zobaczył film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego i tak mu to weszło do głowy, że kiedy kręcili ten teledysk, poprosił twórców, żeby zainspirowali się mocniej właśnie tym obrazem pana Rybczyńskiego. I trochę ten teledysk do Imitation of Life przypomina ten zacny poklatkowy film naszego rodaka. Rok 2001 to też, gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że to był pretekst, dla którego kilka lat później grupa 1.8L stanie się wielką polską gwiazdą. Mowa o albumie formacji Live, na której znalazło się oczywiście to nagranie.

Nawet jeżeli nie są Państwo największymi fanami grupy Train, to być może gdzieś w głowie została Państwu taka okładka z chłopcem stającym w złotej koronie, Drops of Jupiter Train. Wtedy, w 2001 roku, to był spory przebój tej amerykańskiej formacji. No i ta płyta przyniosła im sporo popularności na całym świecie. Roland Orzabal, przez lata jeden z członków grupy Tears for Fears, kiedy rozstał się ze swoim kumplem z zespołu, to i tak nagrywał swoje, można powiedzieć, solowe płyty pod szyldem Tears for Fears. Ale kiedy Kurt powrócił do zespołu, pogodzili się w 2000 roku, a on miał cudowny materiał, no to wtedy trochę mu nie wypadało i było niezręcznie, żeby nagle tę solową płytę wydać pod szyldem Tears for Fears, skoro mieli znowu rozpocząć ze sobą współpracę. I tak pojawił się pierwszy debiutancki album Rolanda Orzabala, Tonka Screaming Outside, wydany w marcu 2001 roku, a na nim ta piosenka, która dziś urywa mi głowę.

Chyba Bury the Hatchet, wydany 2 lata wcześniej, był takim mocniejszym momentem muzycznym w dyskografii grupy The Cranberries, ale ten album z 2001 roku też ma dobre, mocne momenty. Wake Up and Smell the Coffee. 2001 rok, jak już wcześniej mówiliśmy, to też był rok wielu debiutów i oni też debiutowali bardzo udanie. Czarna rękawiczka na nagim pośladku to znak i szyld albumu Is This It formacji The Strokes.

2001 roku dużo czasu spędzałem w pociągu relacji Łódź-Warszawa, Warszawa-Łódź i miałem dużo czasu na słuchanie muzyki i to była ta płyta, która wtedy w moim dyskmenie mieszkała bardzo i pojawiała się często i często się kręciła. Melody AM, formacja Rooksop. Oni debiutowali. Oni też debiutowali. Nie można nim powiedzieć, że to malowani chłopcy, ale na pewno byli rysowani.

One More Time. Kto nie tańczył do tego nagrania, prawda? To też 2001 rok, płyta Discovery. Oni wtedy polerowali taneczne parkiety, a kolega J.K. ze swoją formacją Jamiroquai wyruszył w funkową odyseję.

I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o tą wycieczkę, rok 2001 w wersji muzycznej na antenie Radia 357 w programie Happy Noise. Oczywiście coś jeszcze by się można byłoby wyskrobać, no ale dzisiaj akurat to. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Szymon Kulisz program dzisiaj zrealizował. Bisior do Państwa mówił i będzie mówił ponownie w najbliższy wtorek po 13:00. Do usłyszenia. Dobrej soboty i cudownej niedzieli życzę.

0: Live Guru. Otwórz oczy.
1: Kolejne Live Guru dzisiaj w szybkim tempie, w związku z tym ja szybciej mówię. Minęła godzina 18. Nazywam się Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj razem ze mną w studiu zameldował się Szymon Gospodarczyk. Dzień dobry, dobry wieczór, Szymon.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Tak można powiedzieć, że jeden z najbardziej znanych polskich pilotów rajdowych, no bo jak ktoś by mnie obudził i powiedział wymień trzech najbardziej znanych polskich pilotów rajdowych, no to zacząłbym z racji wieku od Maćka Wisławskiego, do tego by doszedł Maciej Szczepaniak i Szymon Gospodarczyk.
2: No bardzo mi miło, że jestem w takim gronie. Ja bym wymienił na pewno więcej takich pilotów, ale może dlatego, że jestem z branży.
1: Ponieważ sam wiesz, że czas w twoim życiu jest wyjątkowo ważny i liczony jest w ułamkach sekund, to nie marnujmy go. Dzisiaj będzie o świecie rajdowym, o przygodach rajdowych, o tym, na czym to wszystko polega. I myślę, że dobrze wybrałem ten moment, żeby się z tobą spotkać, bo tydzień temu jeździłem z twoim kierowcą, Mikołajem Marczykiem. No i mam, że tak powiem, w sobie jeszcze te emocje, jak wygląda świat z prawego fotela. I powiedziałem ci wtedy i potwierdzam to, że wy nie jesteście normalni. Tego na dłuższą metę nie da się znieść, no ale mam nadzieję, że dzisiaj nam trochę o tym opowiesz. Zatem zaczynajmy, Szymon. Skąd wziął się pomysł na pilotowanie? Czy tak jak w przypadku 90% innych pilotów, byłeś nieudanym kierowcą?
2: No nie, właśnie to ja jestem może z tego 10%. U mnie było tak, ja pochodzę z Jordanowa, to jest taka mniejsza miejscowość koło Rabki Zdrój w Małopolsce. I w mojej okolicy rozgrywany był rajd polski wiele razy. I pamiętam, jak miałem 15 lat, brat zabrał mnie na rajd polski do Mucharza, teraz jakby już tam jest wielkie jezioro mucharskie, więc ta chopa jest już zalana. Ale zabrał mnie na taki rajd i wtedy oglądałem, pamiętam, rajd krakowski i to było niesamowite. Od razu jak zobaczyłem pierwszy samochód, Janusz Kulik, Leszek Kuzaj, samochody WRC, jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, nie, chciałbym spróbować coś takiego zrobić. Ale że miałem 15 lat, to jakby nie miałem też zielonego pojęcia, jak to robić, więc jakby krok po kroku zaczynałem szukać różnych rzeczy, potem okazało się, że w okolicy jest jakiś znany kierowca albo znany pilot, więc z nimi jakoś się kontaktowałem i tak do tego doszło, ale ja zawsze chciałem być pilotem. To było też trochę w takim planie, że mój brat będzie kierowcą, ja będę pilotem. No i tak w sumie się zaczęło, że mój brat zaczął jeździł w drugiej lidze, a ja z racji tego, że jestem młodszy, 5 lat, więc musiałem jeszcze czekać, zanim zrobię prawo jazdy, bo to też jest ciekawostka, że żeby być pilotem, też trzeba mieć prawo jazdy. Wszyscy mnie zawsze o to pytają, a po co ci to prawo jazdy? Ja mówię, no przecież ja jestem drugim kierowcą, w razie czego, jeżeli coś, Mikołaj miał jakiś problem, nie wiem, z ręką, z nogą, to ja mogę przejechać odcinek specjalny, tak samo muszę mieć prawo jazdy, licencję, więc tak to jest liczone. No i tak się zaczęła moja przygoda, że wtedy marzyłem o tym, żeby wystartować w rajdzie, a 5 lat później jakby tak już do tego sukcesywnie dążyłem, że 5 lat później wystartowałem już jako licencjonowany pilot w pierwszym rajdzie, to był rajd mazowiecki, to była jeszcze wtedy druga liga, ale jakby długo nie czekałem na debiut w pierwszej lidze, bo już następny mój rajd to już był słynny rajd Elmot w pierwszej lidze, także od tego czasu jakby dużo się nie zmieniło, bo jakby marzenia dalej mam i jakby dalej je realizuję. Zmieniło się to, że tak naprawdę no nie marzyłem na przykład, żeby zostać mistrzem Europy, nie marzyłem o tym, że będę jeździł w rajdach WRC, albo nawet nie marzyłem o tym, że kiedykolwiek wystartuję w rajdzie Dakar, a tu tak się te sprawy potoczyły, że idę cały czas na fali tych marzeń.
1: Marzenia są po to, żeby je realizować, to już mądrzejsi od nas wymyślili, ale naprawdę nie miałeś takiego momentu, że skoro już ten świat rajdowy cię wciągnął, żeby być tym, o którym się mówi, bo powiedzmy sobie szczerze, w zespole i w załodze rajdowej, no to więcej mówi się o kierowcy niż o pilocie.
2: Tak, no na pewno więcej się mówi o kierowcy, o pilocie mniej, ponieważ jakby no to też wynika może ze specyfiki całej zadań, no to też jest łatwiej powiedzieć, że Mikołaj Marczyk wygrywa niż mówić i Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, to wszystko się w newsach potem nie mieści, więc łatwiej jest zapamiętać ludziom, że Mikołaj Marczyk wygrał.
1: Tyle, że nikt nie powie, że wygrał Szymon Gospodarczyk.
2: No ale ja jestem takim dodatkiem, liczyłem się z tym, że tak będzie, jakby nie mam z tym żadnego problemu, no jakby to jest taka normalna kolej rzeczy, mi po prostu sprawia przyjemność to, że jestem tu, gdzie jestem i że mogę to robić, po prostu naprawdę jak byłem mały, jak byłem młodszy, jak jeszcze nie miałem tej licencji, to ja w życiu nie myślałem, że jestem w stanie coś takiego osiągnąć, że jestem w stanie tak daleko zajść, bo uważam, że jakby z tych małych marzeń, to co się nam udało razem z Miko zrobić, to są wielkie rzeczy, także no po prostu, tak jest. Jestem z tego bardzo zadowolony i cieszę się, że mam możliwość tego.
1: No wiesz co, myślę, że w każdej dziedzinie życia, jeżeli już jest się w wąskim gronie tych najlepszych, no to po prostu sprawia frajdę.
2: Nie no, sprawia mi to frajdę na pewno, ale sprawiają mi też frajdę takie małe rzeczy, jak nie wiem, wiem, że przygotowuję się w domu do rajdu i dużo czasu na to muszę poświęcić, ale potem wiem, jak jedziemy już rajd i widzę, że inni mają problem, bo czegoś nie wiedzą, a ja sobie przygotowałem dobrze, ja to wiem, to wtedy mam z tego wielką frajdę, że jestem, kurczę, dobrze przygotowany i dlatego te małe szczegóły na końcu się liczą i wtedy dodaje mi to pewności, że no tak, no to mamy szansę, że teraz wygramy ten rajd, bo my wiemy więcej.
1: Kilka dni temu Mikołaj mówił o tobie trochę w żartach, ale myślę, że tam było sporo też na serio, jako o naszym brylancie, jako zawodniku, który był na podium, zdobył Mistrzostwo Europy, był na podium rajdu Dakar. I to jest chyba dobry moment, skoro mówiłeś o tym przygotowaniu do rajdów. Powiedz, co odróżnia dobrego pilota od tego ciutkę gorszego? Klasę pilota definiuje wynik załogi?
2: Nie, no myślę, że zdecydowanie nie. No ja znam wiele przypadków, gdzie znam wielu nieprzygotowanych pilotów w czasie rywalizacji, gdzie walczymy z nimi jak równy z równym o wygranie w rajdzie i widzę, że ten gość jest normalnie nieprzygotowany, ale kierowca tak nadrabia, że po prostu jadą szybko, albo zespół tak nadrabia, albo mają po prostu, nie wiem, na tą pętlę dobrali lepsze opony, albo mają lepsze ustawienia. Ale dochodzą takie momenty, gdzie na przykład, nie wiem, przed ostatnim odcinkiem specjalnym coś się dziwnego dzieje, no i oni nie wiedzą, co zrobić, są nieprzygotowani. I wtedy już nie wystarczy, że kierowca będzie bardzo szybki na odcinku specjalnym, bo na przykład na dojeździe do odcinka specjalnego trzeba było wykonać jakąś procedurę, która była opisana w regulaminie rajdu, a ten ktoś tego nie zrobił, więc jakby to zmienia. Myślę, że to dodaje mi bardzo dużo pewności siebie i ci ludzie na finale, oni mają tą pewność siebie, tylko nagle przytwarza im się jakiś taki błąd, że wjeżdżają 10 minut za wcześnie na którymś punkt kontroli czasu i nagle dostają karę i to wszystko jakby jest na marne. Cały wysiłek kierowcy i pilota wtedy idzie na marne.
1: No tak, ale to mówimy o klasycznym niedopatrzeniu, no bo no tak. Masz procedury, które należy się trzymać, ale nie wystarczy się trzymać.
2: Nie, no
1: procedury.
2: Nie wystarczy. Są tak samo, nie wiem, jest też przygotowanie takie i mentalne, i takie fizyczne, co jest też bardzo ważne, szczególnie w takich długich rajdach. Tak jak teraz śledzimy rajdy WRC, czy śledzimy rajdy Mistrzostw Europy, to nie wystarczy, tak jak, nie wiem, no są krótkie rajdy, czasem, które trwają jeden dzień, to tak naprawdę to zmęczenie nie zdąży cię dopaść, bo rajd trwa tylko jeden dzień. A jeżeli to się przekłada na 3-4 dni rywalizacji, to tak samo trzeba być przygotowanym fizycznie. Więc tak jak my razem z Miko dużo trenujemy, dużo, nie wiem, ja biegam, jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, ale to chodzenie po górach to jest właśnie bardziej trening taki mentalny, odpoczynek mentalny, żeby tak przed rajdem się właśnie wyluzować, żeby głowa była czysta, to właśnie lubię sobie pójść w góry. Ale oprócz tego, to co właśnie wspomniałem, no trzeba być przygotowanym fizycznie, ponieważ ja jak czytam na odcinku specjalnym, to moje tętno często osiąga 150-160 odbić na minutę, a to jest mniej więcej podobnie jak biegnę. Więc jak biegnę, no to jest bardzo dobry trening taki do rajdówki, więc jakby trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, bo w tym aucie często jest gorąco, często jest, jak jest upalny dzień, 30 stopni, no to mamy jakieś 70 stopni w aucie. Więc jakby, żeby to wszystko znieść, to trzeba właśnie być przygotowany na to fizycznie, szczególnie na tych długich rajdach, to co już wspomniałem. I często takich rzeczy też brakuje tym niektórym pilotom. Tak samo masa jest bardzo ważna. Nie możemy być zbyt ciężcy, no bo wtedy wiadomo, każdy kilogram, który musimy przewieźć w samochodzie, waży, więc pod górę będziemy jechali dłużej. Więc to wszystko jest brane pod uwagę. No.
1: Patrz, przy każdym twoim zdaniu otwiera mi się kolejna furtka, o co chciałbym zapytać. Tego nie wiedziałem, że są aż tak duże różnice, a dowiedziałem się właśnie tydzień temu, że dodatkowe koło zapasowe w waszym bagażniku powoduje stratę po 100 kilometrach. Jakiego czasu?
2: To jest 0,2 na jednym kilometrze.
1: Więc 0,2 sekundy tak. Na kilometr.
2: A to też trzeba umieć podjąć taktykę, bo są rajdy, gdzie jest bardziej dziurawo, gdzie jest więcej kamieni ukrytych w trawie i łatwo złapać kapcia. No więc musimy zawsze na zapoznaniu zdecydować, czy jedziemy z jednym kołem, czy z dwoma kołami, bo wiemy, że jakby te dwa koła to już jest taka strata.
1: Minimum 20 sekund na 100 kilometrach.
2: Tak, dokładnie. I to z samego tego, że wjeździmy koła. To nie wynika z niczego innego, że mamy lepszy samochód, czy kierowca jedzie szybciej. Samo to, że wjeździsz koło, 20 sekund przegrywasz rajd. Więc jakby to jest bardzo ważne pod względem strategicznym. Na przykład są odcinki specjalne, są rajdy takie, że na przykład na pierwszą pętlę, czyli na pierwszy przejazd odcinka bierzemy jeden zapas, ponieważ jedziemy w miarę z przodu, ale na drugim przejeździe, gdzie droga już jest bardziej zniszczona, są już jakieś kolejne, coś nowego się może wykopać, wtedy bierzemy na przykład drugie koło. Albo jeżeli jest bardzo ciasno w rajdzie, podejmujemy ryzyko i jedziemy z jednym, więc to wszystko jest brane pod uwagę, też zawsze zwracamy uwagę, co robi konkurencja. Czy oni biorą dwa koła? Jeśli oni biorą dwa, no to wtedy łatwiej wziąć te dwa, bo wiemy, że walczymy po prostu tylko umiejętnościami, ale jeżeli oni już wyjeżdżają z jednym, no to się trzeba mocno zastanowić, żeby potem nie wtopić.
1: To prawda, ale to widzę, że ty musisz, wiesz, z tą wagą to tak bardziej niż małysz.
2: Nie, no to nie tak, że muszę bardziej niż Małysz. No to po prostu i Miko, i ja musimy o siebie dbać. Ale to też nie jest tak, że jesteśmy chudzi tylko po to, żeby nie wieść tych kilogramów. To chodzi też o to, że się dużo lepiej czujesz. Jak jest ten upał, jak jest ten gorąc. Tak samo między odcinkami specjalnymi bardzo dużo pracy przy samochodzie musimy wykonać szybko. Musimy zmienić często położenie stabilizatora. Trzeba zdjąć koła, przekręcić takie śrubki w tylnym zawieszeniu, w przednim. To wszystko robimy na czas, a to nie jest takie lekkie. No, jedziesz do wulkanizatora zmienić koła, to widzisz, ile to wymaga pracy. A my musimy to zrobić dużo szybciej, plus dodatkowe rzeczy, a mamy na to przeważnie 6-7 minut. Więc jakby to też nam pomaga, jak jesteś tak sprawny fizycznie, lekki, że to wszystko łatwo idzie.
1: Wracam do pytania o różnicę w umiejętnościach pilota. Jeżeli jest sprawny fizycznie, jeżeli jest przygotowany, no, ogarnia punkty regulaminowe, kiedy się trzeba stawić, kiedy donieść dokumenty i tak dalej, no to co was jeszcze rozróżnia? Czy wy w waszym świecie, tym świecie już bardzo wyspecjalizowanego motorsportu, czy wiesz, jesteś w stanie powiedzieć, że ten pilot jest lepszy od tego, nie jeżdżąc z nim, nie wiedząc de facto, jak on jeździ i dlaczego?
2: To już jest tak, że na tym poziomie to już nawet nie chodzi o dyktowanie, bo wszyscy muszą dobrze dyktować, wszyscy muszą dobrze czuć to tempo dyktowania, bo to też nie chodzi o to, żeby przeczytać cały zeszyt i czekać, aż kierowca dojedzie do mety. Więc moim zdaniem tutaj kluczowe są też rzeczy, umiejętności takie jak mechanika przy samochodzie, jak takie podejmowanie decyzji w stresie, bo to jest, myślę, że najważniejsze. To, czy kierowca, czy pilot umie wesprzeć, nie wiem, psychicznie kierowcę często. Trzeba być trochę takim mini psychologiem. To jest też ważne, czy jest się odważnym, ale też nie można być zbyt odważnym, żeby nie być w takiej ofensywie, że będziesz cały czas naciskał i popędzał tego kierowcę, aż wreszcie on się albo zamknie sobie, albo po prostu będzie miał wypadek, bo będzie próbował więcej niż potrafi. Więc to są takie, moim zdaniem, odporność na ten stres, szczególnie w tych takich zdarzeniach, gdzie masz minutę na dojazd do odcinka specjalnego i w tym momencie jeszcze decydujesz, dobra, jeszcze zmienimy coś w zawieszeniu i ty wiesz, że w tą minutę spokojnie to zrobisz, a inny pilot by po prostu mówił, nie no, nie ma szans, nie zdążymy. A czasem takie wyjście z samochodu, podniesienie maski, przekręcenie tych 6 śrubek potrafi zmienić, jak na przykład nagle zaczyna padać deszcz, potrafi zmienić wynik odcinka w 10-20 sekund, więc to są wielkie rzeczy, ale też jest ryzyko, że jak wyjdziesz zmienić to ustawienie tego zawieszenia w tą minutę i się spóźnisz na Pegasus, to dostaniesz 10 minut kary za pierwszą minutę, więc jakby myślę, że podejmowanie decyzji w stresie to też nas bardzo, bardzo rozróżnia.
1: Mini psycholog, powiedz, w przypadku Mikołaja, to częściej mówisz, częściej go poganiasz, czy częściej go hamujesz?
2: Nie, teraz już mamy taki, bardziej bym powiedział, że się rozumiemy i ja, i on, ale na początku swojej drogi ja miałem większe doświadczenie, on miał mniejsze. Ja zawsze jakby kalkulowałem to, że dla mnie nie liczy się taki, znaczy może nie liczy się, dla mnie cenniejszy kierowca jest, który dojedzie do mety na drugim miejscu, niż który wygra 3 odcinki specjalne i wypadnie na 4. To dla mnie jest takie, no to trochę fajnie, że jechał szybko, no ale co z tego, że jechał za szybko. Dla mnie liczy się wynik na mecie. I jakby ja to też zawsze podkreślam, że no też pokazało to w naszym stylu zdobycia mistrzostwa Europy w zeszłym roku, że jednak to dojeżdżanie do mety jest bardzo ważne i najważniejsze, bo wtedy się przywozi punkty. Więc na początku kariery Miko, często go zwalniałem. Często było tak, że okej, Miko, teraz musimy na chwilę, na przykład jeden odcinek gdzieś tam możemy pojechać wolniej, bo jest bardzo niebezpieczny, a na tym następnym widziałem, że ty się dobrze czujesz, więc śmiało tam możemy jechać swoim tempem. Była też kiedyś taka sytuacja na rajdzie rzeszowskim, że ścigaliśmy się o zwycięstwo, ale w tym ścigaliśmy się z zawodnikiem, który nie startował w mistrzostwach Polski, tylko z zagranicy. No i była szansa wygrać rajd. Ale nagle się okazało w wynikach, że nasz główny rywal do mistrzostw Polski właśnie wypadł z trasy, już nie jedzie dalej. Więc tak naprawdę, czy będziemy pierwsi, czy drudzy w rajdzie, to zgarniemy pełną pulę punktów, taką, która nam jest potrzebna. No i pamiętam, że wtedy powiedziałem do Miko, że koniec, nie ścigamy się już o to zwycięstwo w rajdzie, tylko jedziemy na drugim miejscu, musimy dowieść punkty, bo to nam jest teraz potrzebne, nic innego. No i zostaliśmy mistrzami Polski w tym sezonie, więc jakby jestem z tego zadowolony. I tak samo.
1: A ten rajd wygraliście, czy przegraliście z tym zawodnikiem za granicę?
2: No przegraliśmy o 9 sekund tak naprawdę, a można było wygrać, bo można było, ale po co podejmować to ryzyko? Ja tak przynajmniej miałem takie podejście wtedy i uważam, że to było dobre. Wielu kibiców mówi, że powinno być inaczej, że powinno się wygrywać odcinki specjalne i wypadać z trasy. No ale jakbyśmy tak robili, to jest dobry przykład. W zeszłym roku walczyliśmy z Johnem Armstrongiem i z Andreą Mabellinim o Mistrzostwo Europy. No i oni właśnie szli tą taktyką, że jadą bardzo szybko, ale no, Mabellini 2 razy wypadł z trasy, Armstrong 2 razy wypadł, raz miał kapcia. No i tak naprawdę my zostaliśmy mistrzami Europy, gdzie ukończyliśmy każdy rajd, 8 rajdów, 5 razy byliśmy na podium. Więc uważam, że to jest droga do sukcesu, szczególnie, że teraz liczy się jakby dojechanie do mety, czyli każdy punkt liczy się dopiero jak osiągniesz metę, nie jak wygrasz odcinek specjalny, więc jakby w moim przypadku nie widzę sensu takiego niepotrzebnego wygrywania. Tylko dojeżdżanie do mety, to jest dla mnie kluczowe i jakby ta taktyka się sprawdziła, jakby zawsze sobie to ceniłem.
1: O współpracy z kierowcą, no to otworzymy po prostu osobny rozdział albo całą wielką księgę, bo to jest coś fascynującego, jak się dobrać, żeby choćby nie działać sobie na nerwy w warunkach zwiększonego stresu. Ale wracając jeszcze ciągle do początku, powiedz mi, co ci się w tych rajdach podoba? W twojej pozycji, bo i nawiązuję do tego mojego krótkiego epizodu z Mikołajem sprzed tygodnia, to było ledwo ponad 3 kilometry, przejechane w 1,5 minuty. I to jest taka spinka, przynajmniej dla kogoś, kto siedzi obok, to jest takie spięcie organizmu, to jest takie napięcie, no ja już nie mówię o nim, że on musi trafić w drogę, nie wyrypać w pierwsze drzewo i walczyć o każdą sekundę. Jak to jest? Nie ogarniam tego, jak to może być do ogarnięcia na dystansie 400 km, na dystansie 500 km. Za chwilę przejdziemy jeszcze w ogóle do rajdów terenowych, gdzie tych kilometrów jest jeszcze więcej. No, co w tym jest fajnego? Bo dla mnie, no super przeżycie. Każdy powinien zobaczyć, jak można panować nad samochodem. Ale na stałe? Jeszcze ty, który siedzisz praktycznie... Widzisz trasę od czasu do czasu?
2: No ogólnie jest tak, że ja czytam, więc za dużo nie mam czasu, żeby patrzeć, bo to jest też niewskazane, bo wtedy spóźnię z czytaniem, więc często nie widzę, ale widzę ją na zapoznaniu z trasą, albo widzę ją na onboardach, jak oglądam przed. Nie, no to jest tak, że popatrz, no idziesz do pracy i chcesz zrobić ją super, chcesz być z siebie zadowolony, więc ja mam tak samo, idę i chcę to zrobić jak najlepiej, a wiem, że też wiele zależy ode mnie, że jak przeczytam za późno, albo przeczytam źle, albo będę po prostu taki znudzony, nie będę tego tempa intonował, to wszystko nie działa, więc wiem, że rajdy samochodowe to jest taki sport zespołowy, to nie jest tak, że Miko sam pojedzie szybko, bo to tak nie działa. On nie będzie wiedział, gdzie jechać, nie będzie miał też pewności siebie, nie będzie miał tego, że my jesteśmy razem. Tak naprawdę śmiejemy się w tej rajdówce, że jakbyśmy się zamienili miejscami, no to nikt by nie wiedział, co ma robić, że jesteśmy tam razem, ale każdy robi zupełnie co innego i to się składa na tą całość, że jesteśmy w stanie wygrywać. Tak samo za naszymi plecami jest jeszcze zespół, jest inżynier, którzy przygotowują ten samochód i mechanicy, którzy przygotowują ten samochód, więc to, no to jest jakby takie wielka połączona machina, jak nie wiem, jak drużyna piłkarska. Co prawda na finale widać właśnie tylko, że Miko jakby jest na szczycie tego, albo Miko razem ze mną. Nie widać już inżyniera, nie widać mechaników, całego tej logistyki, tego przygotowania. A to jest jakby cały zespół musi być mocno zmotywowany. No nie wiem, mnie to cieszy, że jestem jednym z tych elementów, który jak połączymy razem z innymi dobrymi elementami, to jesteśmy w stanie wygrywać i być najlepsi w Europie. Ta rywalizacja, ten sport, to mnie jakby najbardziej w tym cieszy. A samo to czytanie w rajdówce, siedzenie w rajdówce, no to też są wielkie emocje, adrenalina. No, czytasz zakręt i widzisz, czujesz to plecami, czy faktycznie przejechał ten zakręt tak jak trzeba, czy wjechał na tym biegu co trzeba, czy czasem też widzisz, jak zaczyna padać deszcz, mamy niepewne, nie do końca te opony co trzeba, to od razu widzisz, że kierowca jest niepewny, hamuje 4 razy do zakrętu zamiast jedno mocne hamowanie, no to wtedy też starasz się wpłynąć i pomóc kierowcy, że słuchaj, no czuć tutaj, że jest ta przyczepność, nie musisz się tego obawiać, nie hamuj 4 razy, spróbuj tylko 2 razy i to wszystko działa, no. To jest takie, nie wiem...
1: A kierowca ci wtedy odpowiada, ty zajmij się dyktowaniem, bo to ja mam pedały.
2: Nie no, kierowca też mi czasem pomaga, jak nie wiem, ja dyktuję i na przykład widzę, że jestem, znaczy nie widzę, nie czuję, że jestem trochę za szybko albo trochę za wolno, to on też mi mówi, że trochę wolniej, trochę szybciej, albo widzisz, tu dopiero masz to drzewo, więc poczekaj chwilę. My tak razem jakby, ten organizm cały czas żyje, to nie jest tak, że wsiadamy na odcinku specjalnym i rozmawiamy, nie rozmawiamy, tylko każdy, ja dyktuję, on jedzie, tylko jakby cały czas... Tworzymy to razem, ten odcinek specjalny. Wykonać go trzeba dobrze, tak żeby to wszystko wszystkim się zgrało. Nie wiem, często szyba paruje, często trzeba nagle umyć szybę, że ja tego nie widzę, że mam umyć tą szybę, ale Miko do mnie mówi szyba, więc ja szybko tam przy nogach mam taki przycisk, że wciskam, myję tą szybę.

0: Więc przy okazji bardzo dużo świata jestem w stanie zobaczyć. Pomyśl sobie na takim odcinku na Dakarze, jadę po pustyni w Arabii Saudyjskiej, ja bym tam w życiu nie był. Tam żadne biuro podróży nie robi żadnych wycieczek, więc ja bym tam w życiu nie dotarł, a tak to widzę takie piękne formy skalne, widzę ten Piach, widzę, nie wiem, jedziemy do Portugalii, widzę piękne rejony Fafe, widzę piękne rejony Porto. No to jest naprawdę świetna taka turystyka przy okazji tego wszystkiego.
1: Przez chwilę złapałem się na tym, że to tak jak ja bym ci mówił, że to jest coś nie tak w tej twojej robocie i w tym twoim świecie, a ty mnie próbujesz przekonać, że jest najbardziej tak. Ale to może tylko tak brzmi, bo ja jestem od lat zafascynowany tym, jak jedziecie. To po prostu wynika z tego, że uważam, że normalny człowiek nie byłby w stanie i nie ogarnąłby tego. Ale skoro już w tej konwencji jesteśmy, że ja trochę na nie, a ty trochę na tak, no to okej, widzisz świat, ale z drugiej strony ile czasu spędziłeś w domu w zeszłym roku?
0: No, to jest trudne pytanie. No, to jest bardzo trudne pytanie i w zeszłym roku uważam, że to było trochę takie przegięcie, bo wystartowałem w 28 rajdach, a mamy 52 weekendy chyba z tego, co mi się wydaje. Z tego niektóre rajdy były takie jak Dakar, gdzie 3 tygodnie mnie nie było w domu, więc bardzo długo mnie nie było, ale mam to szczęście, że w zeszłym roku jeździliśmy w Mistrzostwach Europy. Moja żona jest koordynatorem rajdowym i ona tak samo startowała w Mistrzostwach Europy ze swoimi teamami. Więc tak naprawdę wyjeżdżaliśmy razem na te same zawody, więc można powiedzieć, że się cały czas widzieliśmy. Teraz trochę mamy mały konflikt, jakby może nie konflikt, ale że mijamy się, ponieważ ja liczyłem trochę na to, że zdobędziemy Mistrzostwo Europy i będziemy jeździć w rajdach WRC, a moja żona akurat pracuje w rajdach WRC teraz, jest koordynatorem właśnie teraz jest w Portugalii i to kurczę, no trochę się teraz zaczynamy mijać, więc liczę na to, że pojedziemy bardzo dobry sezon razem z Miko i w przyszłym roku znowu będziemy próbowali i będziemy jeździli w WRC, więc nieważne, że mnie nie ma w domu, jeżeli moja żona jest ze mną na rajdzie, to jest wszystko okej.
1: Widzisz, kolejny wątek się otwiera. Masz nadzieję, że pojedziecie dobry sezon. No w zeszłym roku pojechaliście najlepszy sezon, wygrywając Mistrzostwo Europy i do WRC się nie udało.
0: No ale teraz zmieniają się przepisy i od przyszłego roku ma być taniej. WRC będzie miało troszkę, jakby nie będzie kategorii tej najwyższej, która jest teraz, tylko te samochody będą troszkę zdegradowane, żeby obniżyć koszty. A to już będzie w zasięgu takim, że myślę, że nie będzie walczyło o zwycięstwo w rajdzie 12 kierowców, tak jak jest teraz w WRC, tylko myślę, że będzie mogło nawet walczyć 40 kierowców. Także to będzie pod każdym względem, uważam, lepsze, bo i dla sponsorów, dla zawodników, a przede wszystkim dla kibiców, że jak jeden popełni błąd, to nie zostaje 11, tylko zostaje 39, więc to będzie świetne.
1: Będziemy jeszcze mówić na pewno, bo to jest też fascynujące, o współpracy twojej z kierowcą, bo to jest kwestia tak niewiarygodnego zaufania i cały ten margines bezpieczeństwa, którego u was praktycznie nie ma. Powiedziałeś, że startowałeś w 28 rajdach na 52 tygodnie, czyli nie startowałeś z jednym kierowcą.
0: Tak, nie startowałem z jednym kierowcą.
1: Zakładam, że większość sezonu startowałeś z Mikołajem, sezon rajdów cross country startowałeś akurat w tym przypadku z Erykiem Goczałem. No dobra, ale to nie wszystko.
0: Oprócz tego mam dużo rajdów na Bliskim Wschodzie. Tam mam jakby w Katarze z Federacją Katarską taką trochę współpracę, gdzie po prostu tam są rajdy terenowe i są też rajdy drogowe i oni potrzebują jakby specjalistów. Tam jest mało pilotów. Nie wiem w sumie dlaczego tak jest, większość chce być po prostu kierowcami, więc jakby mam z nimi dobrą współpracę i teraz troszkę przez tą wojnę, przez konflikt na Bliskim Wschodzie zostałem tutaj w Europie i na razie się tam nie wybieram. Liczę na to, że konflikt szybko się zakończy, bo w listopadzie mamy dwie kolejne rundy Bliskiego Wschodu, cross country, więc muszę znowu tam być. Także mam, oprócz tych kierowców z Polski, mam jeszcze kierowców no, głównie z Kataru.
1: Płynnie przechodzę właśnie do tego podpunktu B w tym pytaniu. Rozumiem, że to zaufanie do kierowcy buduje się, no jak nie tygodniami, to latami, to przejechanymi setkami czy tysiącami kilometrów. Tak jest na przykład z Mikołajem. Ale tu jedziesz do Kataru i wsiadasz do nowego kierowcy. W robocie tak podwyższonego ryzyka, jak jesteś w stanie to zaakceptować, że no nie znasz gościa?
0: Ale to też jest tak, że zawsze jak podejmuję decyzję, że będę jechał z danym kierowcą, to jakby robię sobie research, zawsze sprawdzam, jaki ten kierowca jest, czy już dużo jeździł, czy miał jakieś wypadki. A to jest tak, że w tym Katarze akurat byłem z kierowcami z Europy wcześniej i poznałem tamtych kierowców. Jakby, że znamy się trochę dłużej niż tak naprawdę jeździmy ze sobą. Więc jak dostałem propozycję, to tak naprawdę to nie był dla mnie no name, tylko już wiedziałem, kto to jest. Rywalizowaliśmy nieraz razem, jakby jeszcze jak byłem w innej załodze. Także raczej raczej rzadko jest tak, że wsiadam do kierowcy, którego, nie no nigdy tak nie ma, żebym wsiadł do kierowcy, którego nie znam, z którym nie przejechałem chociaż, nie wiem, 2 kilometrów testowych z 3 miesiące wcześniej, tak żeby mniej więcej zobaczyć, czy on potrafi prowadzić ten samochód, czy nie. Raczej takich sytuacji nigdy nie mam, żeby, to jest tak jak powiedziałeś, to jest tak ryzykowny sport, że nie podejmuję takich decyzji, ale też zwracam

0: Zwracam zawsze uwagę na to, jaki to jest rajd. Bo jeżeli rajd jest tylko po pustyni, no to tam nie ma nic niebezpiecznego. Tam nic wielkiego się nie może wydarzyć. To na to też wtedy sobie daje trochę więcej luzu. Ale jeżeli jedziemy na rajd właśnie WRC, czy rajd drogowy, albo jakaś baja, która jest pomiędzy drzewami, no to wtedy to ma wielkie znaczenie. Wtedy nie wsiada się nawet do dobrze znanego kierowcy, który ma często wypadki.
1: No wiesz, z tą pustynią też różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale nie wnikajmy w szczegóły. Miałeś takiego kierowcę, z którym ci się nie układało jakoś. Nawet nie mówię o relacjach ludzkich, tylko domyślam się, że na takim poziomie profesjonalizmu, kiedy się walczy o ułamki sekund, no to musi wszystko grać, a nie może coś nie grać.
0: Nie no, myślę, że dawno nie miałem takiego kierowcy. Myślę, że na samym początku, jak zaczynałem, to pewnie miałem może ze dwa razy takiego kierowcę, z którym po prostu mi to nie zagrało. Jakby nie czułem takiego fanu z jazdy, więc tak naprawdę po jednym rajdzie już koniec, nie jeździliśmy razem. Bo też nie chciałem tego robić na siłę, nie chciałem tego robić za karę, więc jakby tak po prostu, no. To nie jest tak, że nie mamy kontaktu ze sobą i się nie lubimy, tylko po prostu nie zagrało, i nie jeździmy razem, ale to było bardzo dawno. Teraz na szczęście trafiam na takich kierowców, którzy są sportowcami, którzy naprawdę dedykują wszystko, żeby osiągnąć dobry wynik i też są otwarci na to, bo często jest problem też z różnymi kierowcami, którzy są zbyt pewni siebie i nie słuchają nikogo dookoła. No to jest ogólny problem dla wielu ludzi, ale na szczęście ja trafiam na takich, którzy jakby rozumieją to, że załoga jest, właśnie, że to jest załoga, że to nie jest indywidualny sport. To, że jak ja będę siedział w aucie i czytał, a on będzie tylko mnie słuchał i resztę robił tylko, co on sobie pomyśli, to wygra. To tak nie działa, więc na szczęście na takich kierowców ostatnio nie trafiam, ale to myślę, że to chodzi o ten poziom, że już jestem na takim wyższym poziomie i też obracam się wśród kierowców, którzy są raczej dobrzy, no to żeby być dobrym, to trzeba być właśnie otwartym na tą współpracę.
1: Skoro mówimy o różnych kierowcach i o zaufaniu i o słuchaniu, to powiedz, możesz wyodrębnić moment albo znajdujesz w sobie taki moment, w którym czujesz, że ten kierowca cię słyszy, a nie słucha?
0: Nie, to często jest, szczególnie na tych długich rajdach terenowych. Jeżeli jedziemy taki odcinek 200-300 km i po prostu człowiek już jest zmęczony, no to nieraz jest tak, że wiesz, widać, że zakręt jest w prawo, a kierowca hamuje i próbuje skręcać w lewo. To widzisz, że on jest po prostu zmęczony i do niego już nic nie dociera. Więc wtedy trzeba go jakoś szybko zreanimować. Najczęściej mam ze sobą różnego rodzaju, nie wiem, takie żele, których kolarzy na przykład używają, żel z kofeiną. Taki żel z kofeiną wtedy mu daje. No i tak, nie wiem, po 5-10 minutach on nagle zaczyna wracać i już kontaktuje i znowu można jechać szybciej. Ale to ewidentnie widać i to nawet po takiej jeździe w samochodzie. Tylko, że to zdarza się w rajdach cross country. Już po 45 minutach, po godzinie widać, że kierowca zaczyna być zmęczony, to wtedy zaczynam karmienie, czyli zaczynam mu właśnie coś dawać, co mam zawsze tu schowane gdzieś tak blisko siebie, żebym w pasach był w stanie to wyjąć. I to też jest taka strategia, że na takim rajdzie Dakar to co godzinę coś jemy. Tak, żeby, nie mówię coś jemy, czyli zatrzymujemy się na obiad i jemy kurczaka z ryżem, tylko właśnie, nie wiem, jakąś małą pastylkę z energią albo właśnie żel, albo coś takiego szybkiego, płynnego, coś w stanie szybko wcisnąć do buzi i tyle, jechać dalej.
1: No dobra, to teraz zastanawiam się tak szybko. Mhm. Patrzę na samochód rajdowy, na wnętrze i ty reanimujesz kierowcę, kiedy trzeba mu podwyższyć poziom skupienia i adrenaliny, a co się dzieje w drugą stronę, kiedy on nie będzie cię obserwował, czy ty tam nie...
0: Ja to bardziej kontroluję czasowo. Ja mam stoper ze sobą, zawsze też widzę, że jesteśmy już, nie wiem, na 60 km, albo widzę, że jest 45 minuta jazdy, to już wiem, że sobie coś mam zjeść. A oprócz tego mamy też camelbagi. W jednym camelbagu najczęściej mam wodę, a w drugim jakiś napój taki nieenergetyczny, ale taki izotoniczny, który też ma w sobie jakiś tam jakąś energię, więc jakby po prostu wystarczy czasem temu kierowcy nie dawać żelu, ale powiedzieć mu napij się ze trzy łyki i to już zaraz wszystko wraca. Bo często jest tak, że kierowcy, na przykład jest taki krótki odcinek specjalny jak Karowa, jak taki Super OS, to często kierowcy trochę jak żużlowcy potrafią na bezdechu to jechać. Nic do nich nie dociera. Potem widzisz na mecie, gość jechał 2 minuty, a jest cały mokry. O co tu chodzi? I strasznie dyszy na wywiadzie. Więc jakby to jest takie też kluczowe, żeby przypomnieć tym kierowcom, że trzeba oddychać. To jest teraz śmieszne, ale naprawdę. Czasem trzeba im powiedzieć, żeby zaczęli oddychać, żeby nie jechali tacy napięci. To tak wszystko działa. No.
1: Szymona, ty teraz rozgraniczasz bycie pilotem w rajdach cross country i w rajdach tych płaskich WRC czy ERC? Czy no pilot to pilot?
0: I dawniej to rozgraniczałem, dla mnie to było zawsze zupełnie coś innego. Teraz jakby jestem już tak, łatwo mi się przechodzi z jednego w drugie, aczkolwiek to jest naprawdę, to jest zupełnie inny sport. To się wydaje, że tak jak jeździłeś z Miko, że to jest dokładnie tak samo w tym samochodzie, tam jest zupełnie co innego, ja robię tam, siedzę tak samo, samochód wygląda może tak samo w środku, ale tam robię zupełnie inne rzeczy. Jakby też inaczej się trzeba przygotować do tych rajdów, więc teraz już tego nie rozgraniczam, bo jest mi to łatwe. Ale pamiętam, jak dawniej zaczynałem, jeździłem tylko rajdy drogowe i czasem gdzieś pojechałem rajd terenowy, no to żeby się przestawić na to, to miałem jakby wielkie takie hamulce w głowie, że na przykład jechałem, nie wiem, gdzieś tam po pustyni, był przed nami wielki rów, no ja sobie myślę, nie, no przecież będziemy tak dachować przez ten rów. Nie dochodziło do mnie to, że jedziemy zupełnie innym autem z dużymi kołami, że przez ten rów można przejść pełną prędkością, że to nie jest rajd drogowy, więc wtedy miałem takie, na początku musiałem się, nie wiem, no przez pierwsze 100 km przestawić i tak samo w drugą stronę. Jak jechałem z Miko i nagle hamował przed jakimś podbiciem, jakimś rowem, ja sobie myślę, przecież coś pełnym gazem przechodzi. I potem do mnie docierało dopiero, że przecież znowu jesteś w innym aucie. Że jakby czasem wpada się w takie flow, takie, że jakby nie dociera do ciebie, gdzie jesteś, tylko po prostu co masz zrobić. Więc ja widzę tylko tą drogę przed sobą i ten zeszyt czy książkę drogową, ale zapominałem o to w tym całym flow, że to jest inne auto i to, że to można robić inaczej.
1: A to nie lepiej się zdecydować na coś i się jeszcze bardziej wyspecjalizować? Domyślam się, że ciutkę bardziej można byłoby, no gdybyś więcej czasu poświęcał na konkretny rodzaj, niż rozdzielał się na dwa różne...
0: Nie wydaje mi się, żeby mnie to zwalniało, że przez to jestem gorszy. Wydaje mi się, że przez to jestem lepszy, bo z jednej i z drugiej dyscypliny dużo rzeczy mogę wnieść do właśnie do tej drugiej. A na przykład piloci, którzy jeżdżą tylko rajdy drogowe, no to wielu rzeczy nie wiedzą. Wielu rzeczy, nie wiem, taki Dakar też uczy takiego sprytu, takiego, że nie wiem, naprawdę takiego bycia trochę MacGyverem, że z niczego coś potrafisz zrobić i jesteś w stanie dalej naprawić to auto i jechać. Mieliśmy taką sytuację z Miko, kiedy wygraliśmy pierwszą rundę Mistrzostw Europy na rajdzie polskiej ze sobą, jak byliśmy liderami, były 3 odcinki do końca, ale gdzieś mocniej w kolejnie uderzyliśmy o taką hałdę piasku, która zapchała nam chłodnicę i nagle na odcinku wyskakuje alert, że auto się gotuje, no i co teraz? No i normalnie pewnie mi się zatrzymał, żeby nie zagotować silnika i wyczyścił chłodnicę i pojechał dalej. A wtedy tylko szybko powiedziałem do Miko, wyłącz ten tryb sportowy i dojedźmy no, tak jakby takim normalnym autem, czyli dużo mniejszą mocą, ale dojedźmy do mety, meta jest tam za 8 km, i tam dalej będziemy się martwić, więc straciliśmy tam, nie pamiętam, 15 sekund, ale dojechaliśmy do mety. Wtedy szybko tylko wyskoczyłem, wyczyściłem tą chłodnicę, miałem taką specjalną szczotkę drucianą, wyczyściłem tą chłodnicę i mówię, jedziemy dalej. Pamiętam, że Miko jeszcze zgasił auto za metą, ja mówię, odpal szybko ten silnik, bo po prostu nam ta uszczelka pod głowicą wybuchnie, jak tak to teraz zgasimy. To wszystko musi pracować, ta woda musi krążyć w samochodzie, więc takie rzeczy z Dakaru mnie nauczyły, że to spokojnie nie można, nie trzeba załamywać rąk, tylko cisnąć do końca ile się da i próbować, więc wtedy próbowaliśmy, wyczyściłem to, pojechaliśmy dalej, wygraliśmy rajd, więc to było świetne, albo jak wygrywaliśmy pierwszą rundę mistrzostw Polski, była identyczna sytuacja, na jednej hopie Miko ściągnął gaz przed i wylądowaliśmy centralnie na dziobie, także kamień wbił się do chłodnicy. No i tak samo, przyjeżdżamy do mety, woda się leje wszędzie, już koniec, a ja mówię, czekaj, mam taki klej, spróbujemy to zakleić, a dziura była wielkości pięści, więc to, ja sam w to nie wierzyłem, że to się uda, że ten klej da radę. No ale tak się okazało, że tak to rozprowadziłem, tak to wszystko zadziałało. Zaraz było jakieś jezioro obok, przynieśliśmy wodę, nalaliśmy i okazało się, że to tak dobrze działa, że potem mieliśmy taki dzień testowy, to mechanicy mówią, słuchajcie, nie będziemy tej chłodnicy zmieniać, bo ona dobrze działa, dopiero wam na rajd założymy nową. No i przez 2 tygodnie ta chłodnica dalej działała i wygraliśmy wtedy pierwszą rundę. Także jakbym nie pojechał w Dakarze, to bym w życiu nie pomyślał, że można próbować takich rzeczy nawet robić. Więc uważam, że to jest dla mnie cenne, że mogę jeździć i tu, bo dużo rzeczy można się dowiedzieć ciekawych.
1: No dobra, ja systematycznie zapominam kolejnych pytań, które już miałem przygotowane w związku, jak zagłębiamy się w to. Mówisz o korzyściach z rajdów cross country przy rajdach płaskich, a w drugą stronę co ci...
0: Nie, to tak samo w drugą stronę, to bardzo dużo można się nauczyć toru jazdy, bo w cross country jest tak, że jedziemy przejazd i tak naprawdę nie wiemy, co jest za zakrętem, nie wiemy, co jest za szczytem, trasa jest niewiadomą, ale na przykład jak z daleka coś widać, już jakiś fragment odcinka, no to zawsze staram się też kierowcy mówić, żeby tej linii pilnował, żeby jechał tak jak trzeba w te zakręty, jak Formuła 1, żeby nie tracić tego czasu, bo to też jest bardzo ważne. Tak samo, nie wiem, obsługa samochodu, no w rajdach drogowych bym powiedział, że jest taki... Walczymy na dziesiętne, na dziesiątki sekundy. W rajdach cross country znowu walczy się już, no teraz trochę się to sprecyzowało, ale dawniej walczyło się na minuty. Więc taką minutę gdzieś zyskać albo stracić było bardzo łatwo.
1: A teraz widziałeś w przypadku motocyklistów, co się
0: wydarzyło? Widziałem właśnie.
1: Sekunda czy dwie?
0: Dwie sekundy. Tak, no ale to też wynikało trochę z zagubienia się, no ale to pokazuje, że to, tak jak mówię, to się trochę precyzuje, bo są odcinki 400 km na przykład i potrafimy przyjechać do mety w 5 sekundach, więc to już jest, jakby sport się bardzo mocno zmienił. Ten rajd Dakar jest taki teraz bardzo sprinterski, mniej przeprawowy tak jak dawniej, że przyjeżdżało się w tych minutach. Więc jakby jestem w stanie i z jednego i z drugiego. Teraz trudno mi tak sobie na szybko przypomnieć, co z rajdów drogowych, ale na przykład dużo z ustawień zawieszenia jestem w stanie, tak jak na rajdach, w rajdach drogowych z Migo dużo testujemy, ustawiamy zawieszenie i też jestem w stanie dużo czuć. Więc potem jak jedziemy taki Dakar i dojeżdżamy, nie wiem, do punktu tankowania, no to tam jestem w stanie wyjść i coś kliknąć w zawieszeniu, żeby działało jeszcze lepiej, bo ja już to jakby czuję z tego doświadczenia. A jakbym nie jeździł w tych rajdach drogowych, to bym nie miał pojęcia, że można takie rzeczy robić.
1: Szymon Gospodarczyk jest dziś gościem Live Guru, jeden z najlepszych rajdowych pilotów na świecie. Rozmawiamy o świecie motorsportu, emocjach związanych z bardzo szybką jazdą samochodem. W tym roku byłem na Dakarze, obserwowałem was, jak jechaliście i tyle pytań ciśnie się na usta. No to przez chwilę zostańmy przy tym Dakarze. Jak się obserwuje wasze przejazdy z boku, to tak na dobrą sprawę jedzie ten pierwszy, a pozostali w miarę podążają jego śladem. Tyle, że żaden z was nie wie, co jest za ogromną wydmą. I wtedy kwestia doświadczenia decyduje o tym, z jaką prędkością napadacie na tą wydmę, bo jeżeli będzie za wolno, to stracicie, a jak za szybko, to polecicie. Pofrunięcie.
0: Nie, no kwestia doświadczenia tutaj jest ogromna. Mieliśmy w tym roku taką sytuację, że na
1: odcinku... jak wytłumaczyć, przepraszam, że ci przerywam, jak wytłumaczyć w takim razie znakomite wyniki Eryka, który doświadczenie ma jakie? No w porównaniu z Peterem Hänselem, zerowe.
0: Ale pytasz mnie akurat o wydmy. Więc na wydmach doświadczenie to jest ogromne i to naprawdę no, trzeba dużo pojeździć, trzeba trochę lat spędzić, żeby to robić dobrze, bo ogólnie jest tak, że jak na wydmach kogoś dogonisz, jedzie przed tobą jakieś auto, to tobie jest dużo łatwiej, bo widzisz, jak to auto się zachowuje. Widzisz, czy ono się zapada za wydmą, czy jest płasko, czy ono dalej może się napędzać. Więc wtedy wiesz, nie musisz aż tak dużo hamować, gazować, tylko po prostu możesz sobie równym tempem jechać za tym autem i wtedy trochę się odpoczywa. I w tym roku mieliśmy taką sytuację, że dogonił nas Nasser Al-Attiyah, wyprzedził nas, więc sobie myślimy, no super, mamy idealny pociąg, jedziemy na zwycięstwo pewnie OS-owe albo na drugie miejsce, bo pewnie Nasser wygra. Ale okazało się, że on jako pierwszy potrafił jechać tak szybko, że my nie byliśmy w stanie się za nim utrzymać. Wiem, że też trochę mieliśmy za duże ciśnienia w kołach i jakby nasze auto trudniej przyspieszało, ale pokazało mi to, że to nie wystarczy po prostu jeździć dobrze po wydmach, tylko nie wiem, on się tam urodził, on to naprawdę robił z taką precyzją, a robił to tak szybko, że nikt nie był w stanie się za nim złapać, więc wydawało mi się, że takie rzeczy się nie zdarzają, no ale Nasser pokazał klasę w tym roku, wygrał ten Dakar też z przewagą, więc to na pewno zależy od doświadczenia, tak jak Peter Hänsel, czy jak Nani Roma, to są dobrzy zawodnicy na wydmach, no ale oni też wiele lat spędzili na motorach, też pokonując te wydmy, wiele lat w samochodzie. Właśnie to jest to, że w tym Dakarze odnoszą zwycięstwa najczęściej kierowcy 50+, 50+, Carlos Sainz 62 lata i to są tacy, bym powiedział, doświadczone lisy. A my tak naprawdę no, na wydmach musimy się jeszcze na pewno dużo poduczyć, aczkolwiek teraz już trasa Dakaru jest ogłoszona i nie będzie tak dużo wydm, więc jakby to też jest troszkę po naszej stronie, aczkolwiek ja lubię te wydmy, no lubię po prostu spędzić tam trochę czasu, bo to jest jednak ładny krajobraz, to też jest taki trochę odpoczynek od tego bólu, bo na wydmach tak wszystko nie boli, nie ma takich wstrząsów, jest bardziej miękko niż na tych kamieniach. Teraz Dakar będzie znowu bardziej kamienisty, ale właśnie wracając do tego doświadczenia.
1: Ale jeszcze tydzień temu powiedziałeś mi, że to, co mieliśmy okazję na tym odcinku testowym doświadczyć, to jest żaden ból i żadne trzęsienie w porównaniu z tym, co dzieje się na asfaltach na przykład.
0: Tak, bo to są znowu rajdy drogowe, czyli nie jeździmy po wielkich kamieniach, nie ma dużego wyrypu, a w rajdach cross country jeździć po wielkich kamieniach, często jest taki trial, że na nogach by to było ciężko przejść, a tym autem trzeba to przejechać i to jest, no to jest bolesne i nie będę tu ukrywał, że nieraz przed takim etapem po prostu biorę sobie leki przeciwbólowe na starcie, żeby było mi łatwiej, bo zawsze się też śmiejemy z innymi pilotami, że po takim dwutygodniowym Dakarze to jesteśmy śmiało gotowi na sparring w boksie, bo mamy tak obitą głowę z każdej strony, bo tak się odbijasz od tego fotela, że non stop przyjmujemy takie strzały, jakby nas ktoś boksował i nokautował, więc po takim Dakarze śmiało można jechać na taki trening boksu i wcale nie będzie bolało.
1: Przepraszam, przerwałem ci coś.
0: Tak, ja mówiłem o tym doświadczeniu, że na wydmach trzeba mieć to duże doświadczenie, a jeśli chodzi o takie trasy po prostu kamieniste, no to Eryk też jest dobrym kierowcą. też często, nie wiem, trenujemy gdzieś w Maroku właśnie takie drogi, dlatego udało nam się, może nie udało, dlatego wygraliśmy etap w tym roku, ale wygraliśmy właśnie taki etap, który był bardziej drogowy, kamienisty, jakieś kaniony, wąwozy, ale tam było mało takich rzeczy, gdzie trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. Tam też był problem z nawigacją dla innych pilotów. Problem był taki dnia wcześniejszego, że uszkodziliśmy dyfer i przez to startowaliśmy z dalekiej pozycji. Startowaliśmy z 38 pozycji. Ja sobie myślałem, kurczę, trochę za daleko, żeby wygrać etap, bo będzie bardzo dużo kurzu, bo startuje się co minutę. Ale tutaj mieliśmy dużo szczęścia. Zawodnik, który startował przed nami, ruszył i zakopał się na starcie, że zablokował cały start. I przez 5 minut nikt nie ruszał. My ruszaliśmy zaraz za nim, puścili nas i mieliśmy 5 minut przed sobą czystej trasy bez kurzu. Więc tu nie popełniliśmy żadnej problemu, żadnej pułapki nawigacyjnej nie mieliśmy, więc poszło nam super, a wiem, że czołówka się zgubiła, bo tam ogólnie w Dakarze jest tak, że trzeba ścinać trasę ile się da, ale jak ścinasz tą trasę, to ten roadbook się wtedy nie zgadza, więc tak naprawdę trzeba naprawdę często improwizować, gdzie jest ta droga. No i oni tym razem nie trafili, pogubili się, a myśmy trafili wszystko idealnie, plus jeszcze mieliśmy tą drogę bez kurzu. Więc wygraliśmy wtedy etap. Także taki był słodko-gorzki ten Dakar, bo dzień wcześniej byliśmy załamani, że awaria dyfra i spadliśmy tam, nie pamiętam, na 19 miejsce w rajdzie. A dzień później wygraliśmy etap, więc to było ekstra. A następnego dnia, czyli już trzeciego dnia, otwieraliśmy etap na Wydmach. I to był najtrudniejszy etap Dakaru w tym roku, z racji też takiej, że to był etap maratonowy. I w tym roku zrobili tak, że motory nie jechały przed nami. Czyli my ruszaliśmy, nie było żadnego śladu przed nami, my rysowaliśmy drogę. A było tak na początku, nie pamiętam, 150 km Wydm. Więc to było naprawdę niesamowite. To było już bolesne, bo te Wydmy były wszystkie takie, bym powiedział, ostre, takie jeszcze nieprzejechane. Piasek nie był zmielony, więc tak naprawdę uderzaliśmy często przodem czy spodem samochodu, tak żeby przebić się przez te Wydmy. No ale to było piękne doświadczenie i naprawdę to jest, dlatego lubię te rajdy, bo to mi się tak podobało, no, to było coś.
1: Wspomniałeś tutaj o Eryku i teraz mogę wrócić do pytania, które zapamiętałem, o bardzo ważną kwestię, kto wie, czy nie najważniejszą kwestię zaufania pomiędzy kierowcą a pilotem. Domyślam się, jak duże zaufanie musi mieć kierowca do pilota, no bo on jedzie na twój opis, jeżeli pomylą ci się stronę zakrętów, to pewnie wyrypiecie gdzieś. Z drugiej strony, no ty nie masz fizycznego wpływu na to, czy on w odpowiednim momencie wciśnie hamulec przy tych prędkościach, jakie są osiągane. Z jednej strony mamy Mikołaja, który wydaje się być bardzo wyważony i jakoś na tyle, na ile z nim rozmawiałem, chyba trudniej go wyprowadzić z równowagi niż łatwiej. I z drugiej strony młody, impulsywny chłopak, który by chciał zmieniać świat, rzuciłby się z kilofem na księżyc. Mówię o Eryku Goczale. Jak pogodzić wodę z ogniem? No i właśnie, jak nabierać zaufania w takich relacjach, które są naprawdę na ostrzu noża?
0: To jest też tak, że z zewnątrz, jak obserwujemy tych kierowców, to faktycznie to są dwa różne bieguny, to są takie dwa różne temperamenty, ale powiem ci, że jak się wsiada do rajdówki, jak już odliczam te 5, 4, 3, 2, 1 i ruszamy, to jest bardzo duże podobieństwo u jednego i drugiego. No może Eryk częściej się uśmiecha, jak mu wyjdzie jakiś zakręt, to potrafi się śmiać do siebie i krzyczeć do mnie, że jest super. Ale naprawdę, jak oni już ruszą do samochodu, to ja mam wrażenie, że ten Eryk to, no nie wiem, no ma ze 40 lat. Tak samo jak Miko, który siedzi obok mnie, też mi się wydaje, że ma ze 40 lat, oni są wszyscy ode mnie młodsi. Są jakby tak wyważeni i tak, nie wiem, no dla mnie to jest aż takie trudne do zrozumienia, jak wsiadam do rajdówki i widzę go, widzę na przykład Eryka, jestem się, nie no, taki zadowolony młodzieniaszek, który tu zaraz będzie próbował trzymać gaz tylko cały czas przez cały odcinek specjalny i nie odpuści nigdzie. Po czym nagle, jak zapinamy już pasy, to nie jestem w stanie się wychylić, zobaczyć, kto tam siedzi obok, ale mam wrażenie, że siedzi koło mnie naprawdę jakiś doświadczony, bardzo dobry kierowca. W ogóle nie ma czegoś takiego, jak na początku, jak wsiadaliśmy do tej rajdówki, że to jest jakiś taki świr, jak to się zawsze śmiejemy. Jest wyważony, ma takie doświadczenie, nie wiem, jest bardzo dobrze mentalnie tak samo poukładany, tak jak i jeden i drugi. To jest jakby, moim zdaniem, najważniejsza cecha w tych rajdach, że trzeba mieć tą głowę, bo to wszystko się da wytrenować. Można się nauczyć szybko jeździć, ale jak nie masz tej psychiki, to ją jest trudno wytrenować. I to jest łatwym przykładem, jest na przykład Jari Mattila-Twala, bardzo dobry kierowca, który nigdy nie był mistrzem świata, bo właśnie kiedykolwiek była tylko jakaś mała presja, to on zawsze popełniał błąd. A jeżeli już popełnił ten błąd i miał stratę 3 minuty albo 30 sekund, to nagle jechał perfekcyjnie. Ale już była taka strata, że nie był w stanie wygrywać. Więc jakby ci zawodnicy to mają, I tak jak mówię, jak oni zapną pas, jak ruszymy, to oni są bardzo do siebie podobni. To nie jest tak, że wtedy też próbują zmieniać świat i robić cokolwiek innego. Jakby to wszystko idzie, nie wiem, no mi się wydaje, że po prostu z taką głową trzeba się urodzić i to mieć sobie.
1: A powiedz, a jak z kwestią pozyskania zaufania i utraty zaufania, bo no jesteście ludźmi. Tak samo Mikołaj potrafi zrobić błąd, czy inny kierowca, z którym jedziesz. No i teraz, jak wsiąść znowu z nim do samochodu, skoro przyrżnął tak koncertowo w drzewo na przykład. No drugi raz może wam się nie udać. Mhm.
0: No i jedno to jest to, że to są rajdy samochodowe i tak jak powiedziałeś, wszystko się może wydarzyć i to nie ma co się zastanawiać, że to jest niebezpieczny sport. Ale druga rzecz jest taka, że jesteśmy ludźmi i jakby te błędy się zdarzają i muszą zdarzać. Nie da się tak, żeby całe życie przejść bezbłędnie. Więc jakby to jest dla mnie zrozumiałe, że i też się liczę z tym 100%, że wsiadamy i możemy mieć wypadek. Tak jak na ostatnim rundzie Mistrzostw Europy na jednym z zakrętów, no... Może wjechaliśmy za szybko, może auto nie skręciło tak, jakbyśmy chcieli. Setup auta może nie był taki właśnie, jak powinien być. Auto nie skręciło, uderzyliśmy w barierę, urwaliśmy koło i na szczęście była tam bariera, zatrzymała nas, nic się nie stało. Ale no, tak jak mówisz, no wszystko się może wydarzyć. I jakby nie ma tutaj, to nie ma tak, że nagle utraciłem zaufanie do Mika, bo wypadliśmy z drogi,
1: uderzyliśmy barierę. No dobra, ale jakbyś wypadł trzeci raz w trzecim rajdzie z rzędu?
0: No to ci powiem jeszcze lepszą rzecz. Zanim wypadliśmy, 2 kilometry wcześniej też wypadliśmy z drogi, tylko wtedy nic się nie stało, pojechaliśmy dalej. Więc jakby można powiedzieć, że w ciągu 2 kilometrów mieliśmy 2 wypadnięcia z drogi. No i to jest, bym powiedział, że to jest normalne. Jakby łatwo się traci pewność siebie. Pewność siebie traci się w sekundę, a buduje się ją latami. I tutaj też jest tak w rajdach, że niby budujemy tą pewność siebie latami, budujemy to zaufanie do siebie latami. I ja nie wiem, ja z tym zaufaniem tak nie mam, że w sekundę je nagle straciłem, bo tyle rajdów z Miko już przejechałem, tyle lat i już jeździmy razem. Ja wiem, na co go stać, wiem, jak dobrym kierowcą jest, wiem, jak dobrze potrafi jeździć, a to, że się mu przydarzył, tak się śmiejemy, że raz na 3 lata mamy taki błąd, że nie kończymy rajdu, a jeździmy ze sobą już 8 lat.
1: To niezły wynik.
0: 4 rajdów w życiu nie ukończyliśmy, więc to jest, bym powiedział, wynik na poziomie Sebastiana Leba, jak zdobywał tytuł Mistrza Świata, albo Sebastiana Ogiera, jeśli chodzi o dojeżdżalność do mety. Więc to jest akurat super, więc to nie jest tak, że ja nagle tracę do niego zaufanie, czy on traci do mnie, bo jakby znamy się już tak długo i wiemy, na co nas stać, wiemy, jak dobrze potrafimy być razem, a to, że jesteśmy już tak wysoko i ta granica jest bardzo cienka, to jest normalne, że się wypada z trasy. No raz się wypadnie i właśnie wróci na drogę bez problemu, a raz się wypadnie i oprze barierę i urwie koło.
1: No a co w sytuacji, zawsze zadaję sobie pytanie, że na to bym się chyba nie zdecydował, żeby pojechać taki klasyczny rajd płaski górski, no, gdzie po prostu jedziecie no wzdłuż przepaści, czy tam jak się wypadnie, to jest arrivederci Roma.
0: No nie, no tam jak się wypadnie, no to po prostu leci się gdzieś tam, gdzie się wreszcie zatrzymasz, ale te auta teraz już są naprawdę tak bezpieczne, tak jak też Miko mówił na Codrive'ie, że dopóki dachujemy, albo dopóki powoli gdzieś wytracamy prędkość, to jest super, to się nic nie dzieje w samochodzie.
1: No, ale jak już będziecie lecieć z tej przepaści, to osiągnięcie punkt, w którym wyhamujecie dość gwałtownie.
0: Właśnie najgorsze są zatrzymania w momencie, no ale nie wiem, no jesteśmy też tak przygotowani zawsze do tego. Ja mam ten opis tak zrobiony, że jest małe ryzyko wypadnięcia z przepaści przy dużej prędkości. Tak przynajmniej zakładam z mojego opisu, że przeważnie jak wiemy, że jest taki nawrót na przepaści, no to wiadomo, że dużo wcześniej trzeba już zacząć hamować i to nie jest tak, że nagle cię zaskoczy i jedziesz 180 i nagle droga została za tobą i lecisz.
1: No ale tutaj to właśnie tak mamy pole do popisu, czyli pole na popełnienie błędu, bo no, dopóki ale wszystko się udaje, to jest fajnie.
0: No tak, ale to by musiał być, uważam, popełniony szereg błędów. To nie wystarczy jeden błąd, tylko musiałbym popełnić błąd ja bym musiał się zgubić w opisie, Miko musiałby popełnić błąd i też nie zobaczyć, że ta droga się urywa. No jest dużo różnych takich rzeczy, że raczej to się nie powinno zdarzyć. Mieliśmy raz takie zdarzenie na rajdzie Barą w 2019 roku, gdzie właśnie troszkę mieliśmy, jakby nie wiem, błąd w opisie, i ja przeczytałem już ten zakręt, do którego trzeba hamować, a Miko cały czas myślał, że jest jeszcze w tym zakręcie na pełnym gazie. I dopiero na następny zakręt trzeba będzie zacząć hamować. Trochę się nam zlały zakręty, trochę się nam droga inaczej ułożyła niż myśleliśmy. No i tam właśnie była taka sytuacja, że przy pełnej prędkości wypadliśmy. Ale na szczęście była wielka miedza ziemi, która nas jakby zahamowała, zatrzymała i wyszliśmy cało z auta, więc od tej pory jakby dużo większą wagę przykładamy do takich miejsc, żeby się nam coś nie zlało, nie pomyliło.
1: Zlała nam się droga, to ładnie, ładnie powiedziane. A co się dzieje, Szymon, w sytuacji, w której byliście na zapoznaniu? Zaraz powiedz też proszę, jak wygląda takie zapoznanie przed jednymi rajdami i przed drugimi. I kiedy masz zrobiony opis, ale w trakcie rajdu widzisz, że no nie trafiłeś z tym opisem być może tak, jak powinno być, że albo opis jest za wolny, albo za szybki. No i teraz tak, ufać sobie i swoim plecom, które odbierają z siedzenia te znaki, czy ufać zapisowi, który zrobiłeś w najlepszej wierze?
0: Nie, no zawsze jest tak, że ufamy temu zapisowi, który zrobiliśmy, bo, no bo tylko dzięki niemu możemy pojechać dalej. To nie może być tak, że nagle temu przestajemy ufać. Często jest tak, że nie wiem, jakiś zakręt, rzadko jest tak, że jakiś zakręt zapiszemy, jest za szybko, ale no nie wiem, no najczęściej nie kończy się to wypadkiem, tylko jakimś lekkim wysunięciem się z drogi albo większym poślizgiem, więc jakby wtedy jest taka utrata pewności do tego opisu, czy następny zakręt na pewno zapisałem dobrze. No i tak, wtedy ale... się zastanawiasz.
1: No tak, ale co w sytuacji, w której zrobiłeś zapis i z tego zapisu wynika, że powinniście jechać wolniej, a ty widzisz, że te warunki, wasza dyspozycja w danej chwili pozwala wam jechać szybciej.
0: No to też jest tak, że po pierwszym przejeździe bierzemy sobie nagranie, w serwisie oglądamy to nagranie z pierwszego przejazdu i zmieniamy te zakręty, które były opisane za wolno. Albo często też jest tak, że już w czasie jazdy Miko do mnie, ja czytam 4 plus prawy, a on do mnie mówi 5 minus, więc ja szybko zmieniam, że następny przejazd to już będzie 5 minus zakręt, że jakby gdzieś tam popełniliśmy błąd. Jakby nie da się tego poprawić od razu, czyli jakby popełnimy ten błąd, że na pierwszym odcinku specjalnym stracimy ten czas, ale na drugim przejeździe poprawimy go już tak do perfekcji, że na pewno będzie już bardzo dobrze. Ale ten pierwszy przejazd trzeba już niestety tkwić w tym błędzie. Jeżeli jest za wolno zapisane, to trzeba wszystkie te zakręty przejechać tak, jak są zapisane, bo tak to jest taki miszmasz, że można wtedy mieć duży wypadek właśnie, jakbym nagle próbował jechać szybciej którejś zakręty.
1: A co ci sprawia największą radochę? Czy to, że ten zapis, wykonałeś go perfekcyjnie i perfekcyjnie jedziecie? Czy być może co innego? Być może na przykład zdolność improwizacji na trasie, albo to, że jesteś w stanie po prostu tego kierowcę, tak trochę brutalnie powiem, ale wziąć za uzdę i prowadzić go jak konia i czujesz, że zdarza się tak, że czujesz się, że na tym odcinku, na tym rajdzie twój wkład w zwycięstwo, nie wiem, w drugie miejsce, w wygranie OS-u był większy niż zwykle.
0: Nie, no zdecydowanie tak jest. Często jak są takie ślepe, niewidoczne zakręty, to czuję, że ja prowadzę ten samochód, po prostu. Ja wiem, że tam siedzi obok kierowca, który to wszystko odbiera, ale wtedy mam takie wrażenie, że obok mnie siedzi taki robot, taki komputer i on robi dokładnie te ruchy, co ja mu powiem, to on to robi. Więc ja często mam takie uczucie, że to ja hamuję tym samochodem, ja go przyspieszam, ja nim kieruję, więc jakby to mi sprawia wielką radość, jak czuję takie właśnie połączenie między nami, właśnie to takie flow. To się rzadko zdarza, ale bo też tam, nie wiem, ja miałem takie obawy wcześniej, że bałem się wchodzić w ten stan i jakby szybko z niego wychodziłem, ale teraz jakby już ten stan do mnie przychodzi, to czuję wtedy taką wielką radość na mecie. Wtedy nie czujesz nic dookoła, czujesz tylko właśnie tą taką jedność z tą rajdówką i z tą kierownicą, z tym gazem. Takie coś mam często.
1: Często, widzisz, a przypominam...
0: Teraz już często, ale dawniej to było rzadko, bo to też chyba buduje się po prostu zaufaniem, że jesteś w stanie wchodzić w takie flow albo nie wchodzić, zaufanie do siebie.
1: No, przypominam sobie rozmowę z Krzysztofem Chołowczycem i z Mikołajem, że oni wspominali o takim stanie, w którym w zasadzie jesteś obok rajdówki.
0: Tak, ja dokładnie wtedy siedzę, czytam i ja widzę kamerę z góry, jakbym widział kamerę na siebie z góry i tak to wtedy wygląda.
1: No tylko oni mówili, że to nie zdarza się aż tak bardzo często.
0: Na początku mnie się to zdarzało bardzo rzadko, teraz częściej. No nie wiem, Miko tak samo mówił, że stara się nie wchodzić w ten stan, żeby jakby nie ufał temu stanowi, że po prostu, że on chce być świadom tego, co robi, a nie, że nagle coś bierze kontrolę za niego. Więc jakby nie wiem, jak było u Krzyśka Chołowczyca, ale Miko wiem, że starał się zawsze bronić przed tym flow.
1: Opowiedz mi dwa słowa, patrz. No w ogóle nie sięgam po ten Dakar. No bo kiedy? No ale już skoro jedziemy na przykład z Mikołajem te rajdy płaskie, to masz jakieś swoje procedury, jakieś swoje przesądy, jakieś swoje rytuały, które robisz przed odcinkami? Bo dowiedziałem się ostatnio, że Mikołaj przed każdym OS-em sznuruje buty.
0: No i uśmiecha się zawsze, jak jest 5 sekund do startu, się uśmiecha i wtedy sobie myśli, kurczę, teraz jest to 5 minut, na które całe życie pracuję, więc staram się to wykorzystać. Nie, ja też mam takie procedury, każdy ma jakąś swoją, ale generalnie staram się nie mieć żadnych przesądów, bo to mnie potem ogranicza, to mnie potem blokuje. Gdzieś tam jedziemy, jakiś kod przebiegnie, czy nie wiem, jest jakaś inna data albo inna godzina, więc staram się po prostu przed tym tak jakby trochę bronić, żeby nie dopuszczać do siebie żadnych przesądów, żeby nic tego mnie potem nie wytrącało z równowagi. Ale mam jakieś, każdy ma jakieś tam swoje procedury. No ja tam lubię, jak już zakładamy kask, lubię się rozgrzać, napiąć sobie tam wszystkie mięśnie, tak żeby zrobić parę przysiadów, tak żeby trochę być takim gotowym, że daję znak mojemu organizmowi, że to będzie właśnie ten moment. Potem jak już jest ta minuta do startu, no to jeszcze często gadamy o jakichś dowcipach, tak żeby właśnie odejść od tego stanu, bo to jest taki lekki stan, że czujesz takie uczucie lekkie w żołądku, że lekko cię tak boli żołądek. I nagle jak rozmawiamy o tych dowcipach albo o czymś zupełnie niezwiązanym z rajdami, czujesz, że nagle tego nie ma. Nic nie boli, nic jest, nie czujesz tego napięcia, nie czujesz tej tremy, tego stresu. No więc tak sobie, tak się rozlozowujemy, no i potem jak jest już 20 sekund, to mówię, że jest 20 sekund, jak jest 15, to Miko zapina pierwszy bieg. I jak jest 7, to robię sobie taki duży wdech. I wiem, że jak jest 7, to robię wdech, 6 nie oddycham i od 5 zaczynam odliczać, żeby zdążyć odliczyć te 5, 4, 3, 2, 1, nie spóźnić się, bo to też jest bardzo ważne, to wpływa na czas reakcji kierowcy. A też sobie weź pod uwagę, że jak startujemy, nie wiem, 16 odcinków specjalnych i na każdym odcinku się spóźnimy o sekundę na starcie, to mamy 16 sekund straty, więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby ruszyć taki czas reakcji kierowcy, to jest takie 0,2. To jest wtedy fajne. No ogólnie tak to trzeba zrobić, więc żeby ta cała procedura zadziałała, to taką mam procedurę, że tam po kolei jeszcze ślinę sobie palec w danym momencie, żeby te kartki mi się nie sklejały, zamykam sobie okienko, ustawiam sobie moje wloty powietrza, tak żeby mi też nie wiało w kartki, jak będziemy jechać. Jakby mam taką swoją procedurę, żeby wszystko działało do kupy i po prostu jedziemy. I jak już jedziemy, to nagle czujesz, że ten taki lekki ból brzucha odchodzi, nie ma go. Nie czujesz w ogóle, że jest gorąco w tej rajdówce. Nawet jak jest na starcie strasznie, że leje się z ciebie, to jak ruszysz, to już nie ma w ogóle tematu. Nie ma odczucia temperatury.
1: A swoją drogą właśnie mówiłeś, że w rajdówce jest 70 stopni. No jak można funkcjonować w 70 stopniach?
0: No ale no, jak idziesz do sauny, to jest 90-100.
1: No dobra, ale nie jesteś 15 minut w skrajnym napięciu, a w przypadku kierowcy nie wachlujesz kierownicą, no to jest też ciężka robota
0: fizyczna. Właśnie powiem ci, że nie wiem jak to jest. To jest tak, że jak ruszysz, to nie czujesz w ogóle tej temperatury. Nie ma znaczenia, czy jest zimno, czy gorąco. Żadnego. Ale jak jedziesz do jazdówki, to jest strasznie. Jak już stoisz na starcie, nie ma jeszcze tego żadnego powiewu, nawet z tego daszku, to tam zawsze troszkę powietrza wpada, no to czujesz się, że kurczę, no zaraz się roztopi wszystko, a najbardziej się martwisz o ten silnik, żeby on się nie zagotował, bo tam mamy taki zawór upustowy i on im bardziej jest gorąco, tym częściej się otwiera. Więc my na starcie w ogóle gasimy samochód, żeby stał silnik nieodpalony i dopiero 30 sekund przed startem go odpalamy, żeby jak najmniejsza temperatura była, więc jest taka procedura, ale nie wiem jak to jest, no sam sobie czasem idę do tej sauny i sobie myślę, kurczę, no jest 90 stopni, jestem 10 minutę, już bym chciał wyjść, bo nie jestem w stanie wytrzymać. A w tej rajdówce, w tych kalesonach, w tym kombinezonie, ubrany w balaklawę, w kask, jakoś tak to leci, że człowiek to znosi. To widzisz, to jest tylko chyba te ograniczenia są naszej w głowie, jak to wszyscy mówią, że to jak się o tym nie myśli, to jakoś to nie doskwiera.
1: Czy masz coś w rajdach? Czy masz swój jakiś cel? Do czegoś dążysz? Chciałbyś zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiłeś? Oczywiście, chciałbyś zostać mistrzem świata, wygrać Dakar, to ja rozumiem. Ale czy jest coś, co byś chciał zrobić, a czego jeszcze nie zrobiłeś?
0: Nie, no na pewno chciałbym pojechać autem Rally 1, czyli chciałbym wystartować autem WRC w jakimś rajdzie, tylko w takim poważnym, nie w jakimś takim małym mini rajdzie, tylko w takim poważnym, czy wystartować w tej najwyższej kategorii. W rajdach terenowych już mi się to udało, bo z Erkiem startujemy w najwyższej kategorii samochodem T1+, to jest jakby wielka frajda. No ale teraz jak już zdobyłem Mistrzostwo Europy, jak już byłem 9 razy na Dakarze, to mam taką frajdę z nowych rajdów. Jak jadę gdzieś w nowe miejsce, coś czego jeszcze nie znam, to mi sprawia przyjemność, że odkrywamy coś nowego, że jakby wykorzystujemy to swoje doświadczenie na innych trasach, jesteśmy w stanie walczyć z jakimiś lokalnymi kierowcami na jakimś innym rajdzie, to mnie cieszy. A co bym chciał zrobić w rajdach? Na pewno chciałbym kiedyś pojechać w rajdzie Nowej Zelandii, tylko że wiem, że teraz się nie odbywa runda WRC w Nowej Zelandii, ale to jest jakby takie moje marzenie, jakby safari i Nowa Zelandia, żeby te rajdy kiedyś zaliczyć, bo to jest piękne.
1: No tyle, że niewiele widzisz podczas rajdu.
0: No tak, niewiele widzę, nie, to żartuję, tak się oczywiście mówi, ale jak jedziesz do jazdówki, to widzisz jednak. Na Zapoznaniu też dużo można zobaczyć. Po prostu, nie wiem, no cieszą mnie takie rzeczy. Tak jak mówię, lubię podróżować i to sprawia mi wielką frajdę przy okazji tych rajdów, bo Miko właśnie też wspominał wcześniej, jak jeździł w kartingu, no to było tak, że jechał na weekend na zawody wyścigowe i tak naprawdę spędzał weekend na torze, i wracał z lotniska na tor i nic nigdy nie widział. Mówi, że rajdy pod tym względem to jest w ogóle coś pięknego, bo tu jeździmy za Poznanie, jeździmy te różne trasy, że jesteś w stanie dużo zobaczyć ciekawych rzeczy w porównaniu do wyścigu, więc jakby nie wiem, no mam takie rzeczy, tak jak mówisz, co bym chciał zrobić, no to przejechać się samochodem na pewno Rally 1, zobaczyć Nową Zelandię i safari ze środka rajdówki.
1: A z którym kierowcą chciałbyś pojechać? Odcinek, rajd, nie wiem.
0: z którym kierowcą? No na pewno chciałbym pojechać z Ogierem. Sebastian Ogier, to jest tak, no podoba mi się, jak on pracuje, ta jego praca gazem, hamulcem, on jest taki pewny, wyważony. Myślę, że bałbym się pewnie pojechać z Tanakiem, bo on jest znowu taki, wygląda, że jest taki ześwirowany. Ale jakby no, to mi się podoba. Ci kierowcy, no wiadomo, Oliver Solberg też jest troszkę jeszcze nieogarnięty, takie mam wrażenie, że jeszcze troszkę musi poczekać. Ale no tak z Ogierem to bardzo mi się chciał kiedyś przejechać.
1: Co cię najbardziej zaskakuje w świecie motorsportu?
0: Sobie zaskakuje? Zaskakuje mnie to, jak już jestem, nie wiem, jak już zdobywamy to Mistrzostwo Europy, no, trochę mnie zaskakuje to, że ja tu jestem. Że jak sobie myślę o tym Szymonie, który tam tak dawno oglądał ten rajd krakowski i marzył o tym, żeby wystartować w rajdzie, a teraz jest mistrzem Europy, wygrał etap na Dakarze, 9 razy już był na Dakarze, był na rajdach, nie wiem, w Ameryce Południowej, jak tam na całym świecie, no to mnie zaskakuje. Naprawdę, że ja nie wierzyłem, że jestem w stanie do czegoś takiego dojść, że jestem w stanie to osiągnąć. Nie wiem, może za słabo siebie wierzyłem po prostu, ale jakby na tym poziomie, gdzie jestem teraz, to mnie to zaskakuje, mnie to, że to już.
1: Człowiek, który, jak Państwo słyszą, optymistycznie patrzy na każdy aspekt siebie i na każdy aspekt życia dookoła. Szymon Gospodarczyk. Szymon, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś dzisiaj do nas, do radia.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wygrać z Erykiem ten Dakar, więc wtedy na pewno zrobimy dłuższy wywiad.
1: Ja się nazywam Tomasz Grozowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
2: Radio 357. Na zegarze 19, a za moment z Państwem nasza piosenka dnia. Ile snów nam zostało i Natalia Mujanga.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór, a może w zasadzie i dzień dobry, bo na zewnątrz jeszcze jasno. Milena Krupińska, dziś bez Fafura, w zastępstwie Bartka Skubisza, Natalia Fidler. I w takim składzie zaopiekujemy się anteną dziś do godziny 21.00.

Homesick z najnowszego albumu Duranda Bernara, zatytułowanego całkiem dosadnie Bernard z kropeczką na końcu. Na nim znajdą Państwo 17 kawałków. Bywa funkowo, jest sporo takich bardzo szczerych wyznań, przed chwilą zresztą jedno z nich, wyznanie, że mimo tego, że na ramionach futro, z pewnością sztuczne, oczywiście, tutaj bez wątpliwości, a bas brzmi wręcz za dobrze, to ten podmiot wolałby przywdzieć birthday suit, czyli w zasadzie pozbyć się tego, co na ramionach i wrócić do domu. Polecam Państwu całe to wydawnictwo. Jest przepięknie wyprodukowane i napisane doskonale. Jest tam mnóstwo zabawy i w kwestii zabawy i tęsknoty za domem również polecamy się. Proszę pisać na adres natalia.fiedler@radio357.pl. My się z wielką przyjemnością podzielimy tymi wiadomościami. Na Sugar Family podmiot jest spłukany. Do tego stopnia, że o palpitację serca przysparza go cena jajek i na pomoc wezwani zostają mama, tata, siostra, a nawet wujek Richie.

Family Affair od Sly and the Family Stone. Odrobinę natchniona po wczorajszym seansie dokumentu We Want the Funk. A poza tym pasowało mi narracyjnie, bo Family Affair od Duranda przeszły w takie OG Family Affair od Sly'a. I z wielką przyjemnością polecam Państwu We Want the Funk. Byłam na nim wczoraj w najlepszym towarzystwie Maji Piskadło, którą pozdrawiamy. Niektórych elementów nam tam brakowało, muszę Państwu przyznać. Motown był zupełnie po królewsku i należycie przedstawiony, ale reszty wytwórni, myślę, że dosyć istotnych niestety nie było, jak na przykład jednej z moich ulubieńszych wytwórni Stax. Niektórych obecność myślę, że nas zaskoczyła, niektórych postaci również, ale to myślę, że pozostawię może Państwu do odkrycia. Uprzedzam, że nie da się nie tupać nogą i nie poruszać podczas filmu, więc my z Mają tak taktycznie zajęłyśmy ostatni rząd, żeby na przykład te nasze bujające głowy komuś, gdyby one miały komuś przeszkadzać, to my tak taktycznie się odrobinę schowałyśmy. Myślę, że jeszcze za moment i na moment do wątku wrócę. Film mogą Państwo obejrzeć online, bo za kilka dni rusza ta część festiwalu i ja naprawdę niezmiennie Państwu polecam. PJ Morton, zaraz z nami, który szykuje dla nas nowe, dwupłytowe wydawnictwo. Na nim, na tym wydawnictwie aż 18 kawałków. Album będzie zatytułowany Saturday Night, Sunday Morning. Pierwsza jego część to będzie część gospel, ten Sunday Morning, a część druga, czyli Saturday Night, to będzie część R&B. Na ten album musimy zaczekać jeszcze odrobinę, bo do lipca. Natomiast myślę, że tym z Państwa, którzy PJ Mortona znają, tłumaczyć, dlaczego warto czekać, prawdopodobnie nie muszę, a tym z Państwa, którym artystę być może w tym momencie przedstawiam, proszę posłuchać.

Heather Wallace. Nie będzie, myślę, zaskoczeniem informacja, że zaczynał od klawiszy w kościele w wieku lat 11, a więc myślę, że przeszedł taką całkiem klasyczną, powiedziałabym, drogę. I dziś jest tu, czyli z albumem Electric Love i z tego właśnie albumu Who's That? A u Baby Kima pojawi się gościnnie Kendrick Lamar i Momo Boyd.

Good Flirt, Baby Kim, Kendrick Lamar i Momo Boyd. Momo, Państwo z pewnością znają z działalności z rodzeństwem, to znaczy z Infinity Song. Wydała też ostatnio solową płytę, Miss Michigan. Było to miesiąc temu i ja jeszcze tak nie za bardzo się z nią zakumplowałam. Jeszcze potrzebuję chwili. O dziwo, mimo tego, że i Momo Boyd, i Infinity Song uwielbiam, ale na szczęście dostaliśmy Good Flirts. Myślę, że na otarcie takich ewentualnych łez. Mackin również wydał album i z niego Fallen Short.

Nie spodziewałam się, że będziemy tak krótko się spotykali z Makiem, ale jesteśmy. Album piękny, ale myślę, że ja potrzebuję z nim jeszcze spędzić dłuższą chwilę. Bardzo rozbawiła mnie opinia, że autor spędza cały album będąc najgorszym możliwym chłopakiem. Tutaj zostawiam Państwu również, nie wiem, czy ocenę, czy wrażenia po prostu. Myślę, że nie można odmówić mu szczerych wyznań, tylko nie wiem, czy robi to sprawiedliwie. Czy te wyznania jednak nie są odrobinę jednostronne. A w kwestii sprawiedliwości, to wracając do wczorajszego dokumentu, to tak chociaż symbolicznie chciałabym oddać sprawiedliwość wytwórni Stax.

powiedzieć, że od początku uporczywie szukam pretekstu, żeby zagrać 12-minutową wersję Walk On By w wykonaniu właśnie Isaaca Hayesa, to myślę, że nic nie powiedzieć. Historia tak wielkiej miłości i proporcjonalnie wielkiej straty, że moim zdaniem nie mieści się ona w 4 minutach. Polecam Państwu serial właśnie o wytwórni Stax, który znajdą Państwo, o ile się nie mylę, na HBO, a Isaac przyszedł do mnie w sposób taki dosyć naturalny, podświadomie chyba do mnie przemówił, bo obudziłam się dziś z inną piosenką, na której artystka, która za moment królowa niekwestionowana, sampluje właśnie Walk On By. I jeżeli są Państwo po tej samej stronie internetu co ja, to mogły do Państwa dotrzeć różne teorie dotyczące tego, że ma nadchodzić jej kolejny album. Wolałabym nie zapeszyć, więc tylko tak po cichu daję znać, a nam myślę, że pozostaje cierpliwie czekać.

Friends Again. Jeszcze tam delikatnie nam te historie opowiadają, snują. Ci z Państwa, którzy późno chodzą spać w piątkowe noce lub zaglądają do podcastów do miękkiego lądowania, do mojej autorskiej audycji, wiedzą doskonale, że Friends Again było taką moją lekką obsesją. Ptaki nam towarzyszą też. Pięknie śpiewają, dziękujemy im. Ta obsesja odrobinę mi minęła, ale miłość do Baby Rose i Leona, rzecz jasna, cały czas trwa. Baby Rose za moment wkracza na salony z wyczekiwanym przeze mnie, ale z pewnością nie tylko przeze mnie, z wyczekiwanym albumem Journalism i But Never Mind właśnie to wydawnictwo zapowiada.

Never Mind, Baby Rose. 10 lipca od artystki cały album Yearnalism, na którym oczywiście znajdziemy Friends Again, który przed momentem, ten kawałek z Leonem Thomasem, a oprócz tego duet między innymi z Elmin. Wydaje mi się, że artystkę nie musi już udowadniać nam zbyt wiele. Mam nadzieję natomiast, że będzie się doskonale na tym albumie bawić i w taki sam niezwykle poruszający sposób odkrywać przed nami kolejne warstwy. A 14 sierpnia premiera albumu od Sióstr Łomak.

Fur od sióstr Womack. Album zatytułowany The Womack Sisters 14 sierpnia pojawi się już u nas. Powinnam prawdopodobnie nadrobić pozdrowienia. Dostaliśmy pozdrowienia od pana Zbigniewa, od pani Katarzyny i pani Marty. Pozdrawiamy gorąco i poprosimy oczywiście o więcej doniesień, gdzie państwu towarzyszymy, oraz po godzinie naszego spotkania odrobinę zapomniałam o godzinie. Właśnie, minęła 20.

0: But you know what? Jesus is Lord, King. And the Word of God know. And I was telling a couple when I married married them, and I told them, I said, you know, the Word of God said, he that findeth a wife findeth a good thing in favor of the Lord. You want to make sure it's your faith. But what I'm talking about, when God order your steps, you can't help but obey.
1: Hello morning, Kelly Nellis, Madison McFerrin i Suera. Chwilę przed w wykonaniu Boysoda Chase Your Tail, a przed nim Pyszny od Ofelii i Vito. O dziwo po raz pierwszy ten wspaniały, kremowy i niezwykle intymny kawałek z zeszłorocznej epki Ofelii się na naszej antenie pojawił. Bardzo się cieszę, że akurat dziś podczas naszego spotkania. Dzisiejsza selekcja to oprócz świeżynek, jak Państwo słyszą, również moje ulubione premiery z ostatnich tygodni. Kolejna jest również jedną z takich premier. Nectar Wood, bardzo szczodrze nas ostatnio obdarowuje singlami i przebieram nogami na jej epkę, która już niedługo u nas.

Window to the Soul i Letanie Alberto. Z takiej naszej radiowej kuchni zdradzę Państwu, że mam wrażenie, że specjalizuję się w przygotowaniu zdecydowanie za dużej porcji muzyki i zrzucam to po prostu na karb ekscytacji. Może w ten sposób, że mogę się z Państwem tym wszystkim podzielić. I dziś obrałam dokładnie taką samą taktykę, więc spróbuję się odrobinę tak poprzytulać, żeby się zmieścić ze wszystkim. Letania Alberto przed momentem i jej Window to the Soul, Letania to Amsterdam, a Olimpia Vitalis to z kolei Wielka Brytania.

Days i Olimpia Vitalis. W międzyczasie dostaliśmy kilka wiadomości. Ślemy pozdrowienia dla pana Wojtka. Dziękuję pięknie za wiadomość. I dla pani Doroty. Słychać nas w Trójmieście, w Łodzi, po sąsiedzku na Żoliborzu i w Hadze w Holandii. Pozdrawiamy gorąco. Ślemy uściski wspólnie z Mileną. A teraz The Sincere się pojawią z pytaniem.

To pytanie to rzecz jasna, did you know The Sincere z zapowiedzią wrześniowej płyty. 18 września czeka nas album Love Stories i to ma być prawdziwa miłość. Wszystkie jej barwy, te piękniejsze i te mniej. Love Stories nie karmi się szczęśliwym zakończeniem, a tym wszystkim, co przed, w trakcie, po i pomimo tego szczęśliwego zakończenia, czytamy w komunikacie i czekamy na wrzesień. A teraz Sparkle Mami, która w miękkim lądowaniu ma już naprawdę spory grono fanów.

When You're Around i Charlie Be Real. Charlie w zeszłym roku gdzieś w połowie stycznia wydał album Walk With A Father po kilkuletniej przerwie, wydaje mi się, że sześcioletniej. Współtworzył również zespół The Soul Seekers i myślę, że czuć to dziś, że z muzyką gospel jest mu blisko. Proszę koniecznie na cały ten album zajrzeć. Nic nie wiadomo o nowym wydawnictwie. To jest na razie singiel. Jeżeli tylko pojawi się jakikolwiek znak, to ja oczywiście wracam z informacją. A my po polsku też umiemy w okolice retro soulu.

0: Radio 357.
1: Stop.

A to jest nowość od The Philharmonic, I Might As Well. Za każdym razem, jak mam okazję zaprezentować Państwu tego artystę, to przeżywam, że nie było mnie na jego koncercie, jedynym do tej pory w Polsce, na zeszłorocznym koncercie. Gdyby przypadkiem Christian Gates, który za The Philharmonic się kryje, przypadkiem nas właśnie słuchał, to może już go te moje żale wymęczą i wpadnie do nas raz jeszcze. Zapraszamy. I Might As Well to jest najświeższy singiel z wczoraj. Christian jest niezwykle pracowitym twórcą i nie zwalnia zupełnie, bo jego epka ma niecałe 2 miesiące, a wczoraj już kolejny singiel poznaliśmy. Which Side You're On, który za moment znajdą Państwo właśnie na tej epce.

Nie liczyłyśmy dziś czasu, ale mam nadzieję, że na tyle dobrze Państwu towarzyszyłyśmy z Milaną, że zupełnie to Państwu nie przeszkadzało. Conversation od Cypril, a wcześniej Liquor. Żegnamy się z Państwem. Mateusze prawdopodobnie już w gotowości. Nie ukrywam, że Warszawa im zazdrości. Ten rym nie był w ogóle zupełnie celowy. Nie dosyć, że się z Państwem widzą na żywo, to jeszcze do tego w Zakopanem, ale spróbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Vibe'em dziś opiekowały się Milena Krupińska i w zastępstwie Bartka Skubisza Natalia Fiedler, a zostawiam Państwa w aksamitnych uściskach Loyla Karnera, bo pod koniec maja między innymi Loyl Karner, Olivia Dean, Blood Orange wystąpią na festiwalu Orange World. Ja przez kolejne tygodnie będę żyła właśnie tym wydarzeniem. Raz pięknie Państwu dziękuję. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
1: Jest 21.
2: Radio 357.
3: Zakopane, Galeria Kopierców Wschodnich. Co my tu w ogóle robimy? Co tu się dzieje?
4: Właśnie nie mam bladego pojęcia.
3: Się rozglądam, nie wiem.
4: Dlaczego my tutaj w ogóle jesteśmy?
3: Co się zaraz wydarzy?
4: Co się dzieje?

0: I już 3 minuty po godzinie 21 się zrobiły. No tak wymyśliliśmy sobie taki właśnie wstęp tej dzisiejszej audycji, bo to był motyw muzyczny z Nocy Muzeum z Benem Stillerem z roku 2006, więc było Night at the Museum, Alan Silvestri, a my dlatego tak zagraliśmy, no bo jest teraz, trwa Noc Muzeów w Zakopanem i z tej właśnie okazji witamy Państwa z tego przepięknego miejsca.
1: Witamy również naszych słuchaczy. Oni się tutaj powoli zbierają w Galerii Kobierców Wschodnich. No i będziemy Państwu o Nocy Muzeów opowiadać dzisiaj troszeczkę więcej. A proszę mi wierzyć, proszę też wierzyć Mateuszowi, bo będziemy o tym dziś Państwu opowiadać. Mnóstwo dzieje się tutaj z okazji Nocy Muzeów. Muzeum Tatrzańskie przygotowało mnóstwo przeróżnych atrakcji. No i będziemy dzisiaj poznawać losy naprawdę bardzo ciekawych osób, bo na przykład oto Bronisław Piłsudski będzie bohaterem poniekąd naszej audycji. I to już niedługo posłuchają Państwo o starszym bracie Józefa Piłsudskiego, który miał niesamowite życie. No i dzisiaj trochę ten jego życiorys w naszej audycji poznamy.
0: Wczoraj przy okazji listy piosenek mieliśmy takie spontaniczne reakcje naszej zgromadzonej tutaj publiczności, więc bardzo proszę o podobne teraz reakcje. 3, 2, 1, start. I myślę, że tym przemiłym, optymistycznym akcentem możemy zacząć dzisiejszy program. Do 23 jesteśmy z Państwem. Noc Muzeów z Zakopanego. Szanowny mój kolega Mateusz Kuźniewski.
1: I również szanowny mój kolega Mateusz Łusiarz. Zapraszam.
0: Muzycznie teraz taki akcent od właśnie kolegi.

0: Hijo de la Luna, dziecko księżyca. Właściwie nie wiem, dlaczego wybrałem ten utwór, bo...
1: Może jest powoli ciemno.
0: Jak próbowaliśmy dostrzec dziś księżyc na niebie w Zakopanem, to jest trochę trudno ze względu na to, że trochę niebo mocno zachmurzone.
1: Niekoniecznie go widać.
0: Tak, to prawda. Wczoraj lokalizowaliśmy z okna z Mateuszem Giewont, tutaj będąc w Zakopanem. No, to się udało zlokalizować, natomiast księżyc na niebie dziś niekoniecznie, bo tutaj bardzo mocno w Zakopanem niestety pada.
1: Tak, to pierwsza historia jest taka. Nie powiedzieliśmy, drodzy Państwo, o mailach, więc zachęcamy
0: właśnie,
1: do
0: tak.
1: korespondencji mateusz.fusiarz@radio357.pl oraz
0: mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Proszę dać znać, co też robią Państwo w Noc Muzeów. Może jakaś wycieczka do muzeum również Państwu się przydarzy. Nam się przydarzyła.
1: A jeśli są Państwo w okolicy, no to ja zachęcam do tego, żeby właśnie skorzystać tutaj z Nocy Muzeów w Zakopanem. Te wszystkie zakopiańskie filie oraz oddział Muzeum Tatrzańskiego będą otwarte jeszcze do godziny 23.45, więc ewentualnie nawet w słuchawkach gdzieś, słuchając naszego dzisiaj spotkania tutaj, można sobie pospacerować i posprawdzać, co się dzieje. I jutro także będzie można to robić, będzie wszystko otwarte, także trzeba sprawdzać.
0: A czy ty, Mateusz, wiesz, ile w ogóle jest filii Muzeum Tatrzańskiego? Przed chwilą to ustalaliśmy, ale ciebie nie było. Ile?
1: 13.
0: Otóż nie, 13 dopiero będzie.
1: O.
0: Za rok. A teraz jest 12.
1: No i...
0: Ale cały czas to bardzo
1: no
0: dużo.
1: Padłem.
0: Zachęcamy Państwa do tego,
1: co wiem,
0: by je odwiedzać.
1: Co wiem na pewno, to jaka ekipa dzisiaj z nami pracuje. Jest oczywiście Ania Markowicz, jest Adam Matyjek, Michał Bisiorek. My się już przedstawialiśmy. Wspaniali słuchacze i goście. Paweł Ruszkowski nas odwiedził, nasz serdeczny kolega.
0: Witamy serdecznie. A z Warszawy jest
1: Milena
0: z nami
1: Krupińska.
0: I realizuje nas Milena Krupińska. I taką oto ekipą zapraszamy Państwa na audycję do godziny 23. I dosłownie za chwilę będziemy mieli pierwszą ciekawą rozmowę, którą poniekąd trochę już zapowiadałem.
1: Tak, ale widzę, że tutaj nasi słuchacze i goście są wyrywni do tego, żeby dać sygnał, że faktycznie są tutaj. Więc jeszcze raz poprosimy. Bardzo mi się podoba ta spontaniczna reakcja. 11 minut po godzinie 21, to może zagrajmy.
0: Proszę bardzo.

0: Making Mirrors była taka płyta w 2011 roku wydana przez Gotye i tam była piosenka Somebody That I Used To Know. Wydaje mi się, że wszyscy ją znają i wszyscy tylko z tej płyty ten utwór pamiętają, ale było także Smoke and Mirrors. Myślę, że całkiem przyjemny akcent na ten sobotni wieczór. Mateusz.fusiarz@radio357.pl, a także Mateusz.kuzniewski@radio357.pl i już pierwsze wiadomości słane przez Państwa. Dobry wieczór, pisze pani Kamila. Ja z mężem siedzimy w naszym domu na wsi nad Jeziorem Mucharskim. Za oknem deszcz, ogień pod kuchnią, ciepłe ciasto drożdżowe i głos panów w głośniku. Po prostu nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
1: Cieszymy się zatem, że dajemy szczęście. A teraz nie będziemy dawać państwu to szczęście sami, ponieważ jest z nami nasza pierwsza gościni, pani Anna Kozak, starszy kustosz działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I będziemy rozmawiać o wyjątkowej postaci, no bo tak się składa, że mamy w Muzeum Tatrzańskim rok Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa Piłsudskiego. I kiedy tak zapoznawałem się z jego biografią, to doszedłem do wniosku, że zupełnie niesłusznie pozostaje on w cieniu swojego młodszego i bardziej, zdecydowanie bardziej znanego brata. Dlaczego postać Bronisława Piłsudskiego jest tak wyjątkowa, że Muzeum Tatrzańskie obchodzi właściwie rok tej postaci?
2: W tym roku mija 160. rocznica jego urodzin. Cieszymy się, że możemy radosną rocznicę świętować. Bronisław Piłsudski jest nam szczególnie bliski jako muzealnik, etnograf. Cenimy go jako badacza kultury ludności zamieszkującej Daleki Wschód, zwłaszcza Sachalin, w ciężkich okolicznościach, bo okolicznościach katorgi, na którą był zesłany pod koniec XIX wieku, poznawał tamtejszą kulturę i badał. I był też badaczem Podtatrza. Był mocno związany z Muzeum Tatrzańskim i akurat ta strona jego działalności jest o wiele mniej znana niż jego doświadczenia badawcze i ten okres właśnie sachaliński. Ale nawet ten jego etap działalności, takiej badawczej, jest znany nie wszystkim naukowcom, muzealnikom. Natomiast powszechnie, o ile w ogóle ktoś kojarzy postać Bronisława Piłsudskiego, to zazwyczaj albo go myli, albo wiąże go z postacią pierwszego marszałka Józefa Piłsudskiego. A muzeum ma wiele powodów, żeby właśnie upamiętniać tą postać, ponieważ Bronisław Piłsudski po powrocie z Dalekiego Wschodu przyjechał akurat do Zakopanego. Tutaj bywał Józef Piłsudski i tutaj swojego brata odwiedził. Musiał podratować zdrowie po tym okresie takim trudnym w jego życiu, ale też pewnie i fantastycznym. I bywał tutaj w Zakopanem przez parę lat, ale w 1911 roku zaangażował się w badania nad kulturą Podtatrza. Wydaje mi się, że Piłsudski był wyczulony na to, co ginie, co trzeba ratować i w tym właśnie ten okres sachaliński na pewno mu pomógł. Był wyczulony na drugiego człowieka i tutaj chcąc znaleźć dla siebie takie pole do działań badawczych, wybór padł na Podhale. Dlaczego? Też dlatego, że jego dalekim krewnym był Stanisław Witkiewicz. Bronisław Piłsudski był zafascynowany jego działalnością, również tą pisarską na temat Tatr i Podhala. Był zafascynowany esejem na Przełęczy. Miał taką wielką estymę do swojego dalekiego krewnego. I to pewnie też spowodowało, że właśnie na Podhalu rozpoczął tą swoją działalność. A polegała ona przede wszystkim na tym, że wiedział, że musi badać ten teren, że musi poznać ludzi, musi ratować elementy ginącej kultury, bo widział to wyraźnie, był w tym kierunku mocno wyczulony, ale też wiedział, że to jest zadanie nie na jedną osobę, to jest zadanie

0: właśnie tutaj ocalenie kultury, gromadzenie, tworzenie muzeum. Bronisław, Muzeum Tatrzańskie powstało w 1888 roku, więc już działało kilkadziesiąt lat, dwie dekady ponad. Ale ton jego działalności właśnie nadawali tutaj ludoznawcy, kolekcjonerzy prywatni, no i może przede wszystkim właśnie Stanisław Witkiewicz, który uważał, że muzeum powinno gromadzić głównie sztukę ludową, okazy sztuki ludowej, które są wyrazem duszy tatrzańskiego ludu i to spożytkować do stworzenia sztuki narodowej. Natomiast Bronisław Piłsudski, mimo tego wielkiego uznania dla swojego krewnego, stwierdził, a miał duże doświadczenie również na polu muzealnym, bo pracował jako kustosz we Władywostoku i też zaopatrywał różne muzea w eksponaty i poznawał muzea też europejskie, że muzeum musi odzwierciedlać życie we wszystkich jego przejawach. Nie tylko w tym pięknie sztuce ludowej, ale również w codzienności.
1: I też w złych rzeczach pewnie.
0: I też w złych, w naszych zmiennych modach, w tym, co zwykliśmy nazywać na przykład tandetą, ale co jest życiem, co jest codziennością, co się podoba, w całej rozciągłości. I uwrażliwiał na to członków sekcji ludoznawczej, ale też to było niesamowite, że angażował też górali, którzy bardzo go szanowali, którzy też włączyli się w tą akcję i bezpłatnie ofiarowywali przedmioty do naszej instytucji. Więc to było fantastyczne i też należy zwrócić uwagę, że potrafił podejmować działania w takim przez siebie słusznie uznanym kierunku mimo przeciwności losu. Sachalin jest tego przykładem, ale również tutaj w Polsce cierpiał biedę, nie miał praktycznie z czego się utrzymywać i to było naprawdę dla niego trudne. Też miał zniszczone tym doświadczeniem katorgi zdrowie i na pewno nie było mu łatwo podejmować ten trud.
2: Na wyspie Hokkaido, zdaje się, w Muzeum Ainów znajduje się w ogóle jego pomnik, prawda? Więc rozumiem, że my poprzez ten rok też jakby idziemy w tę stronę, żeby go coraz bardziej upamiętniać u nas w kraju, tu gdzie przede wszystkim
0: tak,
2: powinien być upamiętniony.
0: Piłsudski ma kilka na świecie takich miejsc upamiętnienia, bo ma swoją górę na Sachalinie. Co prawda jest to wzniesienie ponad 400 metrów zalesione bez specjalnego widoku, ale nosi imię Bronisława Piłsudskiego. Ma pomnik na Sachalinie, ma pomnik na Hokkaido, ale w Krakowie ma swoje dwie pamiątkowe tablice, ma pomnik w muzeum, pod Muzeum Miejskim w Żorach. W Zakopanem ma swoją symboliczną taką tablicę na cmentarzu zasłużonych, tak zwanym Pęksowym Brzysku. I w tym roku chcemy też, aby tablica upamiętniająca tą jakże ciekawą, niezwykłą, zasłużoną postać zawisła też w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówki. Przy ulicy Krupówki.
2: Dobrze, powiedzmy trochę o tym, co w ramach tego roku Bronisława Piłsudskiego będzie się tutaj w Zakopanem działo, no bo właściwie dzisiaj już takie pierwsze wydarzenie miało miejsce, ale kiedy sobie spojrzałem na harmonogram tych przeróżnych wydarzeń, no to jest, no będzie to przebogaty rok właśnie dla tej postaci.
0: Tak, dzisiaj to było takie preludium, taki tylko wstęp, natomiast rok Piłsudskiego jest od dnia 1 stycznia tego roku i informacje pojawiają się na naszej stronie internetowej, natomiast takim najbardziej sprzyjającym okresem do tego, by poznawać Bronisława Piłsudskiego, jego ideę i działalność. Będą wakacje, kiedy też przyjedzie tutaj wiele osób, ale też te nasze wydarzenia kierujemy do miejscowych, do ludzi mieszkających na Podtatrzu. I zaczniemy od spacerów po Zakopanem, ale też wycieczek w teren na Spisz i Orawę, ponieważ Bronisław Piłsudski spowodował, że nasza instytucja zainteresowała się również tymi regionami i poszerzyła pole swojej kolekcjonerskiej i takiej statutowej działalności, więc tam będą wydarzenia, które może nie będą bezpośrednio związane z samą postacią, ale będą po prostu wskazywały na naszą działalność również tam, ale będą też wycieczki na Orawę, na Spisz, po Zakopanem. Będą na pewno, będzie program edukacyjny, będzie szereg spotkań, będą wystawy plenerowe związane z postacią Bronisława, ale również osób z nim współpracujących, zwłaszcza z Bronisławą Giżycką, która była taką współpracowniczką jego i która no, bardzo aktywnie działała tutaj też na polu gromadzenia okazów kultury ludowej i badań. Ale taki clue, taki najmocniejsze

0: że nie, będzie w okolicy właśnie 2 listopada, kiedy będą jego urodziny. Mianowicie 4 listopada odsłaniamy tablicę. 5 listopada rozpoczyna się konferencja naukowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu, a 6 listopada jest wernisaż i otwarcie wystawy zatytułowanej Blisko ludzi, Bronisław Piłsudski i początki etnografii w Zakopanem. I jeszcze 7 listopada właściwie w ramach konferencji będzie taka wycieczka śladem Bronisława Piłsudskiego po Podhalu. Ale muzeum też stworzyło taką koalicję muzeów zaangażowanych w to, żeby przypomnieć postać Bronisława.
1: To są muzea z całej Polski właściwie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to jest muzeum właśnie Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ale również Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie i wspomniane Muzeum Miejskie w Żorach, i oczywiście Muzeum Tatrzańskie. I dzisiaj Państwo też usłyszycie o różnych naszych wydarzeniach, niekoniecznie związanych z postacią Bronisława Piłsudskiego, ale one w jakiś sposób też się wpisują w ten rok, ponieważ Piłsudski widział muzeum, dla niego muzeum powinno być zwierciadłem życia. I dlatego w nim powinno się odbijać to, czym się ludzie interesują, czym żyją, co jest dla nich ważne.
2: Ja wiem, że pani powiedziała na początku, że świętujecie te urodziny, to 160-lecie i to jest ta dobra okazja, ale tak sobie pomyślałem, patrząc na datę
0: jutro,
2: śmierci,
0: jutro,
2: że to jest po pierwsze jutro, a po drugie, że to był 1918 rok.
0: Tak.
2: Pół roku zaledwie zabrakło Bronisławowi, żeby doczekać odzyskania niepodległości.
0: Tak, no więc był wielkim patriotą i nie działał tak jak swój brat Józef. On na innym polu, prawda, budował przyszłą Polskę.
2: Spełniał się trochę.
0: Spełniał się i to było dla niego ważne. To było jego zadanie, w tym był najlepszy. Ale właśnie wraz z wybuchem I wojny światowej opuścił Podhale, opuścił Polskę, wyjechał do Szwajcarii, potem do Francji i niestety w maju 1918 roku zginął śmiercią tragiczną. Jest pochowany we Francji, a tutaj...
1: A kiedy już był tutaj w Zakopanem, no i tak bardzo zasłużył się dla Podhala, no to lubił czasami zaglądać w Tatry, chodzić po górach, czy kompletnie nie?
0: Tak, miał takie epizody tatrzańskie, ale chyba nieliczne i to chyba nie była jego pasja życiowa.
2: Czyli nie dla wszystkich po prostu góry.
0: Nie dla wszystkich góry, ale chodził w teren, zwiedzał wioski podhalańskie, poznawał kulturę, notował słowa, notatki różne etnograficzne, spostrzeżenia, no i zbierał eksponaty do naszego muzeum. Różne niezwykłe, niecodzienne, niektóre niezwykłe, a niektóre bardzo codzienne i pospolite, jak na przykład łapka na gryzonie czy szczury.
1: Proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem.
2: To jest też idealnie, wydaje mi się, postać Bronisława Piłsudskiego wpisuje się w to, co w ogóle Zakopane chce zrobić. Chce trochę zerwać z tym takim stereotypem tego...
1: Że tylko góry.
2: Że tylko góry, ewentualnie jakieś skoki narciarskie, coś takiego. Tutaj jest tyle do odkrycia, tyle do zobaczenia. Ktoś może usłyszeć Piłsudski i pomyśleć, no tak, Józef, a tutaj proszę bardzo, jaka historia brata, jakiś Sachalin, jakieś Hokkaido, no w ogóle niesamowite historie.
1: Bardzo dziękujemy za tę opowieść. Naszą gościnią była pani Anna Kozak, starsza kustosz działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Dziękujemy szczególnie dlatego, że mogliśmy razem z panią Anną odkryć dla państwa to nazwisko Piłsudski jeszcze raz, choć od takiej zupełnie niespodziewanej strony.
0: Ja również dziękuję.

0: 25 minut pozostało do godziny 22. To Noc Muzeów z Zakopanego i Radio 357 tutaj na miejscu. Jeszcze na moment nawiązując do postaci Bronisława Piłsudskiego, z tego co kojarzę, bo dzisiaj sporo poczytaliśmy na temat tej postaci, to...
1: Pani Anna patrzy, więc musimy uważać na te fakty, jasne, które podajemy. Czy one są, tak, czy to one są w 100% zgodne z prawdą?
0: Jak pani Anna kiwnie głową, że dobrze, miało odczekam to sens. Jakaś żona była gdzieś tam.
1: Była żona i była żona z ludu Ainów i ona była krewną jednego z wodzów ludu Ainów. Czy to jest prawda? Czy jest, ja dobrze dziś znalazłem?
0: Tak.
1: Wow, no to jest bogata biografia. I podobno przodkowie naszego bohatera do dziś żyją
0: potomkowie
1: w Japonii. Potomkowie.
0: Potomkowie.
1: Przodkowie, powiedziałem. Potomkowie.
0: Przodkowie też.
1: Przodkowie kiedyś też żyli,
0: przodkowie
1: to prawda.
0: Też. Drodzy Państwo, wspominałem wcześniej, że Paweł Różkowski nas tutaj odwiedził w Zakopanem. Paweł, przygotowaliśmy dla Ciebie utwór, bo wiemy, że jesteś wielkim fanem pewnego rodzaju muzyki, więc
1: pewnego rodzaju muzyki.
0: Ocenisz, czy to jest dobry wybór. Bardzo proszę.

0: Kiej diabła, zawołał w stół waląc Jan Gąsienica Daniel. Przyszliście tu sami umarli, szczególne zbiegowisko. Hej, bracie Klimek, zapewne przyszliście dzisiaj po mnie, aby mnie przeprowadzić do schroni przy Starej Polanie. I owszem, pójdziemy z muzyką, jest i Sabała z nami, za chwili nam Zbójnickiego na swych gęśliczkach miedzianych. Rozejrzał się po izbie Jan Gąsienica Daniel, nie było ci w niej nikogo. Sam tylko jeden, zbudzony, przy pustym siedział stole. Zerwał się z miejsca i poszedł swoich obudzić ceprów, ażeby z nimi co tchu w ostatnią wyruszyć drogę.
1: Przepięknie, Mateusz, tego się nie spodziewałem. To był, szanowni państwo, fragment wiersza zatytułowanego Przewodnicy, który Mateusz nam fantastycznie tutaj wyrecytował. No i teraz zapraszamy państwa do zabawy, bo chcielibyśmy zapytać państwa, kto jest autorem tego wiersza. Może nasi słuchacze wiedzą. Proszę pisać pod nasze adresy mailowe mateusz.kuzniewski@radio357.pl i mateusz.fusiarz@radio357.pl. W nagrodę dla tego, kto zgadnie, no to tutaj ta nasza zakopiańska publiczność będzie miała taki bardzo konkretny aplauz.
0: Ale jeszcze nie teraz.
1: Jeszcze nie teraz. Wstrzymać konie, to za chwilę.
0: Kasztanki.
1: A zatem my teraz będziemy słuchać Katie Melua, zdaje się, bo tam ona pojawiła się u nas na playliście w tej chwili, a za chwilę będziemy rozmawiać trochę więcej na temat tego poety, który ten wiersz napisał, którego nazwiska jeszcze zdradzić państwu nie można.
0: Tak, ja chciałbym powiedzieć tylko, że przepraszam za tę pauzę przed wierszem, to tylko dlatego, że się musiałem skupić.
1: To była tak zwana teatralna pauza.
0: Była.

0: Katie Melua skończyła śpiewać, a państwo cały czas nie odgadli, cóż to za poeta, którego recytował tak pięknie przed chwilą Mateusz Fusiarz, a zatem niestety nie będzie tego aplauzu, ale może zróbmy tak,
1: że
0: będzie aplauz dla naszej gościni, która się właśnie pojawiła. Zacznijmy od tego aplauzu, proszę bardzo. Właśnie o coś takiego chodziło, a państwo, którzy nie odpowiedzieli na nasze pytanie konkursowe, mogą tylko żałować, bo to mogło być również dla państwa. A my dyskutować będziemy o kolejnej wyjątkowej postaci tutaj dla Zakopanego i okolic, o Janie Kasprowiczu, ale zanim będziemy przedstawiać tę fantastyczną postać tego fantastycznego poety, no to przedstawię naszą gościnię, którą tak pięknie tutaj państwo w Zakopanem przywitali. Kinga Nędza Sikoniowska, przepraszam, adiunkt działu historycznego Muzeum Tatrzańskiego. Witamy serdecznie na antenie Radia 357. Dobry wieczór.
1: I kolejna absolutnie wielowątkowa postać, która, ja nie wiem, czy powinna od razu na pierwszy rzut oka i ucha kojarzyć się z Zakopanem?
2: Dla nas jest to jedna z centralnych postaci i chcieliśmy ją nie tylko przypomnieć, po to, żeby następnym razem tego typu konkurs miał mnóstwo odpowiedzi i żeby wszyscy wiedzieli, natomiast chcieliśmy troszkę właśnie odczarować Jana Kasprowicza, który kojarzy się być może po prostu ze szkołą i być może od czasu szkoły mało kto po niego sięgnął, a wydaje nam się, że naprawdę warto. I planując naszą wystawę, taki postawiliśmy sobie zadanie, aby zainteresowała zarówno kasprowiczologa, jak i właśnie tego, kto być może akurat był nieobecny w szkole, gdy przerabiano Młodą Polskę.
1: Ja o to powiem.
0: Przygotowywaliśmy do tej audycji, to mieliśmy takie poczucie, trochę jakbyśmy się przygotowywali znów do matury, prawda? Tak. Młoda Polska, trochę sobie odświeżyliśmy pewne kwestie.
1: Wystawa Jan Kasprowicz w ogniska, impresje biograficzne. I ja sobie tak pomyślałem, czytając o tej wystawie, bo jeszcze jej nie oglądając, pamiętam jeden taki stand-uper amerykański, Freddy Soto, powiedział, że musisz wiedzieć, skąd przyszedłeś, żeby wiedzieć, dokąd zmierzasz. I myślę, że to jest coś, co przyświeca tej wystawie, bo chcecie przedstawić jakby całokształt Jana Kasprowicza od tego, skąd zaczynał właśnie, skąd wychodził i jak dotarł w końcu tutaj do Zakopanego, w Tatry, które kochał też.
2: Tak, znaczy ten cytat pasuje idealnie, gdyż głównym tematem, jaki wybraliśmy, jest droga. I właśnie droga, która zaprowadziła go w pewne miejsce, wyszedł właśnie z owej ciasnej izby, gdyż tu właśnie podążamy za jego słowami, poszedł w ogniska, gdzie się życie przepala i dymi. Owszem, poznał ten świat, ale w pewnym momencie postanowił jednak porzucić blichtr wielkiego miasta i wrócić na wieś, co prawda już nie do ubogiej wiejskiej chaty, z której wyszedł, a do pięknego, drewnianego domu, jako osoba, która osiągnęła naprawdę wszystko i wrócić na swoich zasadach, ale jednak powrócić. To jest taki zarys tej naszej wystawy. Natomiast naszym celem nie było powiedzenie oczywiście wszystkiego, o wszystkich etapach jego życia, gdyż to było bardzo bogate życie, a nasza wystawa jest taką kieszonkową wystawą. Natomiast mamy to szczęście, że jako Zakopane pamiętamy o Kasprowiczu i żyjemy nim nadal, gdyż posiadamy tutaj takie zaprzyjaźnione muzeum na Harendzie, które jest jego domem i tam też znajduje się wspaniałe mauzoleum, przepiękna architektura, perła polskiego Art Deco, zaprojektowana przez Karola Stryjeńskiego. Tak więc niejako byliśmy zwolnieni z obowiązku stworzenia takiej wyczerpującej, całościowej opowieści o Kasprowiczu, takiej notki encyklopedycznej. Mogliśmy właśnie skupić się na naszej opowieści, Muzeum Tatrzańskiego, na naszych eksponatach, na tym, co opowiadają one, bo też posiadamy bardzo ciekawe rzeczy, i skupić się na Podtatrzu, czyli jednak na tym ostatnim, podsumowującym jego życiokresie.
1: Wspomniała pani o tym mauzoleum. Tutaj też myślę, że konieczne jest wyróżnienie postaci Kornela Makuszyńskiego, z którym oni się poznali jeszcze we Lwowie.
2: Tak.
1: I gdzieś ta przyjaźń potem trwała także tutaj. I Kornel Makuszyński to też była jedna z tych postaci, która doprowadziła do tego, że to mauzoleum ostatecznie powstało, bo chciał tego dokonać dla swojego przyjaciela.
2: Oczywiście. I dlatego nie jest przypadkiem, że naszą wystawę prezentujemy właśnie w Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Jest to nasza taka literacka filia, ale wystawa o Kasprowiczu jest pierwszą wystawą czasową, którą w niej prezentujemy. I też właśnie nie jest przypadkiem, że wybraliśmy właśnie Kasprowicza jako bohatera pierwszej wystawy czasowej. Były to osoby z sobą bardzo blisko związane. Należy pamiętać, że właśnie Kasprowicz opublikował Makuszyńskiego, gdy ten był jeszcze tylko uczniem gimnazjum. I dla Makuszyńskiego to było ogromne wyróżnienie, no to był start dla jego fantastycznej kariery i on to oczywiście pamiętał do końca życia, to był dla niego najwybitniejszy, najwspanialszy pisarz. On go...
1: Mentor pewnie.
2: Mentor, absolutnie tak. Z czasem współpracownik, zaczęli razem pracować w prasie lwowskiej, a potem i przyjaciel. I tak jak właśnie pan wspomniał, gdy Kasprowicz zmarł, Makuszyński bardzo zaangażował się w ten proces zbierania środków na mauzoleum, swoim piórem przede wszystkim, swoim, no takim, on miał taką umiejętność, dzisiaj by naprawdę znalazł się w reklamie, w tego typu różnych społecznych akcjach, gdyż miał to wyczucie, ten dryk i rzeczywiście bardzo, bardzo wspierał Harendę jako instytucję, tak.
0: Kiedy sobie mówimy o Janie Kasprowiczu, poecie, który był zestawiany z największymi, choćby z Adamem Mickiewiczem i nawet czytamy, że był w pewnym momencie nobilitowany prawie że do roli wieszcza, zatem mówimy naprawdę o postaci absolutnie wybitnej i myślimy sobie o tym, że przyjechał w te teatry, spędził tu te ostatnie lata życia, no to od razu nasuwa się pytanie, jakie piętno na jego poezji odcisnęły teatry, odcisnęło to miejsce? Co znajdziemy w jego poezji związanego właśnie z Tatrami, z Zakopanem, z Podtatrzem?
2: Tych wątków jest wiele. To są zarówno, no przede wszystkim być może dla literaturoznawcy jego liryki tatrzańskie. On stworzył jedne z najpiękniejszych takich pejzaży malarskich w poezji. No, Krzak dzikiej róży w dzikich smereczynach, to właśnie ten taki hit, który przerabiamy w szkole i ten wiersz też znajdą państwo u nas na wystawie. Ale proponujemy również takie mniej znane teksty, a do nich ilustracje, właśnie ilustracje tatrzańskie, które znakomicie współgrają z tą poezją. Ale nie chodzi jedynie o takie doznanie estetyczne i o taką drogę wręcz fizyczną wędrowania po górach, choć również dla niego droga tatrzańska jest też bardzo często metaforą. I u nas na wystawie obrazujemy ją dziełem Andrzeja Wróblewskiego Góry Czerwone, które jest w ogóle takim wyabstrahowaniem drogi tatrzańskiej, taką abstrakcją, gdzie te szczegóły, te estetyczne szczegóły w ogóle nie odciągają nas od istoty właśnie owej drogi, gdzie za kolejnymi kulisami pojawiają się kolejne obrazy. I to samo znajdujemy u niego. Ale dla niego Tatry to również Podtatrze i to również Zakopane. A więc to środowisko, gdzie trafił, gdzie spotykali się no, najwybitniejsi owego czasu. To przyjaźnie, to wreszcie ten dom, który na koniec, dopiero pod koniec życia udało mu się zbudować. I Kornel Makuszyński, dla którego był on rzeczywiście idolem, Makuszyński go uwielbiał, Makuszyński również traktował go pod koniec życia z pewną czułością. No był to już pod koniec życia no, taki schorowany, starszy człowiek, ale Makuszyński z niezwykłą czułością opisuje go i opisuje jego marzenie, by wreszcie mieć swój dom. Nie wystarczy mieć karierę, a doszedł, powiedzmy sobie, człowiek, który wychował się w ubogiej chłopskiej rodzinie, ich tam było kilkanaścioro, tam był analfabetyzm, on doszedł do stanowiska rektora Uniwersytetu Lwowskiego, właśnie najwybitniejszego poety, o których mówiono, jeden z trzech wieszczów, tak przy Wyszewskim mówił, że rzeczywiście tylko Mickiewicz, Kochanowski i Kasprowicz. I ten człowiek marzył przede wszystkim, by mieć wreszcie swój dom. I pozwolą panowie, odwołam się właśnie do słów Kornela Makuszyńskiego, który pozostawił nam przepiękne wspomnienia o Kasprowiczu. Są pełne takiej czułości, nawet gdy mówi właśnie o owym pochodzeniu. Mówi o tym, jak martwiło go to, że ma wszystko, ale nie ma swojego adresu. I pisze tak, myśmy wiedzieli, że wielki poeta czyni to, co czynił jego dziad i pradziad, chłop siermiężny rozmyśla o ziemi. Bo i jakże, lata całe spędzał pośród gutów i mardułów krwawych, wśród gąsieniców, curusiów i pawliców, honorowany straszliwie, witany z godnością, a żegnany dostojnie, prawie im brat. Oni wszyscy ziemi mają w bród, chałupy i łąki, lasy i hale, a on ma numer na wierzbie, jak mówią górale o takim, co nie ma na czym zawiesić hipotecznego numeru, który się wiesza nad drzwiami chałupy. Człowiek bez takiego numeru jest wprawdzie człowiekiem, ale nie jest gazdą, a gazda to trochę więcej niż najsławniejszy poeta.
1: No proszę bardzo. To był ten moment na aplauz taki spontaniczny.
0: Musiała być chwila na przemyślenie tak. i na rozpłynięcie.
1: To była ta teatralna pauza,
0: tak,
1: prawda?
0: Ta teatralna pauza, dokładnie.
1: Pani Kingo, jeszcze ja mam pytanie a propos samej tej wystawy, bo to jest dla mnie fascynujące. Wspomniała pani o Andrzeju Wróblewskim. To jest też taka wystawa, chciałbym nazwać ją być może trochę reakcyjną, bo dobieracie też inne, no między innymi nie wiem, instalacje, obrazy, pewnie coś takiego, które też w pewnym sensie jakoś nawiązują do tego, co pisał Kasprowicz, a wiemy, że pisał czasami o rzeczach trudnych.
2: Tak, tak. Znaczy rzeczywiście chcieliśmy stworzyć taki trochę taką wystawę, która jest tomikiem wierszy z ilustracjami. A ponieważ ma być to jednak hołd dla poety, choć nie unikamy trudnych tematów, to wybraliśmy najpiękniejsze, naprawdę najpiękniejsze dzieła, przy czym z różnych epok. Nie są to tylko dzieła z czasów Kasprowicza, ale właśnie ten Wróblewski, o którym już mówiliśmy, no on się urodził rok po śmierci Kasprowicza, więc to jest inny artysta, ale też najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych z połowy XX wieku. Więc artyści różnych epok, których jednak poruszały bardzo podobne emocje i podobne tematy. Mamy więc Hasiora, mamy Witkacego, mamy Pawła Altamera, mamy Kłosowskiego. No naprawdę, naprawdę piękne ilustracje do pięknych wierszy.
1: Ja przypominam, że Noc Muzeów do 23.45 dzisiaj, jutro
0: jeszcze
1: też będzie można,
0: trochę czasu.
1: Można to wszystko zobaczyć. A pięknie o Janie Kasprowiczu opowiadała nam kuratorka tej wystawy. Wystawy Jan Kasprowicz w Ogniska, impresje biograficzne dr Kinga Nędza-Sikoniowska. Bardzo pani dziękujemy. Pani
2: dziękujemy.
1: Kinga.
0: Dziękujemy bardzo. To jeszcze raz moment oczywiście na brawa od państwa. A już kończąc wątek z Janem Kasprowiczem, to ja chciałbym jeszcze dodać, że można przejść szlakiem imienia Jana Kasprowicza tutaj w Zakopanem, z okolic Krupówek, właśnie do willi Harenda, tego wymarzonego domu Jana Kasprowicza, którego doczekał się w tych ostatnich latach swojego życia. Kolejna wyjątkowa postać, o której mówiliśmy w naszej audycji. No, z muzeów z Zakopanego.

0: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
1: Minęła 22 i to już minutę temu.
2: Radio 357.
3: Dostaliśmy wiadomość od pani Barbary, tak, no to już było tak z 5-6 minut, kiedy rozmowa trwała. Szanowny panie Mateuszu, wiersz, który pan czytał podczas audycji, napisał Jan Kasprowicz. Więc ja sobie myślę, że to nie jest tak, że się pani spóźniła, tylko po prostu ten mail szedł bardzo, bardzo długo, więc ja bym jednak poprosił dla pani Barbary spontaniczne brawa. Myślę, że to się bardzo ładnie udało. Przypominamy, mateusz.fusiarz@radio357.pl, mateusz.kuzniewski@radio357.pl, a my cały czas na posterunku jest Ania Markowicz, Michał Bisiorek, Adam Matyjek i fantastyczna publiczność zgromadzona w studio. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami, również przy radioodbiornikach, a my jeszcze jesteśmy winni Państwu wyjaśnienie tajemnicy tego wiersza, który tak pięknie recytował Mateusz. Jak już mówiłem, był to wiersz...
3: Jak recytowałem?
1: Pięknie.
3: Dziękuję. Przewodnicy to byli.
1: Nawet powiem przepięknie. Przewodnicy, wiersz zatytułowany Przewodnicy i był to wiersz o bohaterskiej śmierci przewodnika właśnie Jana Gąsienicy Daniela, który zginął po upadku z wysokości i wpadnięciu do potoku Roztoki. Taka smutna historia opisana tak w tym wierszu.
3: Ale jeszcze do samego końca prowadził swojego klienta do celu, do bezpiecznej ścieżki.
1: I do samego końca zadbał o to, żeby ten klient wyszedł z całej sytuacji cało. Także fantastyczna historia, no i bohaterski czyn tego oto Jana Gąsienicy Daniela.
3: Przy okazji przygotowywania się dzisiaj do tej audycji, drodzy Państwo, natrafiliśmy też na postać pewnego znanego harnasia, Marduły Krwawego. I to nas bardzo zaciekawiło.
1: Tak, to prawda. I trochę przeraziło jednocześnie.
3: Spotykał Jan Kasprowicz gdzieś na tych swoich ścieżkach gawędziarzy górskich i też to go bardzo inspirowało w jego twórczości. Myślę, że naprawdę, tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, postać absolutnie wielowątkowa i myślę, że Zakopane po raz kolejny pokazuje, jakimi są szczęściarzami tutaj, że takie postaci przyciągali na przestrzeni lat.
1: A wiesz, co jeszcze jest wielowątkowe?
3: Ty?
1: Noc muzeów w Zakopanem. I za chwilę trochę więcej na ten temat u nas w radiu.

0: 9 minut po godzinie 22. Paolo Nutini, Iron Sky. I ostatnio przy okazji Wróżenia z Fusów przypomniałem tę piosenkę. I sam sobie przypomniałem płytę Caustic Love z roku 2014 i trzeba do niej po prostu częściej zaglądać. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, także przy okazji tej audycji.
1: Zdecydowanie tak, na ten utwór myślę, że pięknie wpisuje się w ten wspaniały wieczór tutaj w Zakopanem. I państwo się do nas odzywają w nawiązaniu do tego, o czym tutaj dyskutujemy. Pan Zdzisław na Facebooku pisze tak. Nie słyszałem od początku, ale postać Bronisława Piłsudskiego została niedawno uhonorowana na Uniwersytecie Śląskim, Wydział w Cieszynie. Była konferencja naukowa i zasadzono nawet drzewo dedykowane tej wspaniałej postaci na kampusie uczelni. Pozdrawiam ekipę wyjazdową 357. My również serdecznie pozdrawiamy, a zatem nie tylko w Zakopanem. Bronisław Piłsudski jest uhonorowany.
0: Jest też jedna wiadomość na naszych skrzynkach mailowych. Dobry wieczór. Daje znać, że słuchają was też muzealnicy, którzy padli ze zmęczenia przygotowując dzisiejsze atrakcje w Muzeum Tatrzańskim i przesyłamy pozdrowienia wszystkim, którzy na żywo są na Kozińcu. Przyjemnie gracie, napisała pani Aleksandra. I tak sobie myślę, a propos Aleksandr, to bardzo się cieszymy, że są państwo po drugiej stronie i tutaj na miejscu, że wybrali jednak audycję Noc Muzeów, a nie Eurowizję. Pozdrawiamy serdecznie Olę Budkę.
1: Zgadza się.
0: Będzie dzisiaj prezentowała wyniki Eurowizji z naszej strony, tak? Ale zachęcamy jednak do Nocy Muzeów akurat teraz.
1: Szczególnie, że muzealnicy padają ze zmęczenia, to teraz państwo mogą udać się do muzeum i zobaczyć efekty ich ciężkiej pracy.
0: Tak jest, zachęcamy do tego i jutro także będzie można to wszystko sobie zobaczyć. No w ogóle pięknie jest tym Zakopanem.

0: Drodzy Państwo, naprawdę z dużą przyjemnością podszedłbym do mojego kolegi Mateusza Kuźniewskiego i powiedział mu: przyjmij brak Mistrzostwa Polski, ale niestety to się nie stanie, bo Lech Poznań właśnie pokonał Radomiaka 3-1 na wyjeździe i jest nowym mistrzem kraju w Ekstraklasie. Można by zrobić dla Lecha aplauz, bo naprawdę dali radę. Wspaniale to pokleiliśmy z nocą muzeum Zakopanem.
1: Kiedy sezon się zaczynał, nie spodziewałem się, że będę świętował Mistrzostwo Polski ukochanego klubu podczas nocy muzeów w Zakopanem i moim zdaniem złożyło się to absolutnie
0: przepięknie. Mogłeś ewentualnie w Radomiu. Wybrałeś Zakopane, wygrałeś, przegrałeś, to już musisz sam rozsądzić.
1: Nastrój znakomity, Lech Poznań mistrzem Polski, a my przechodzimy do spraw muzealnych, bo jest z nami pełnomocniczka dyrektora do spraw programowych Muzeum Tatrzańskiego, Julita Dębowska. Również wielkie brawa.
0: Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że myśmy się widzieli już wczoraj.
2: Tak jakby to było wczoraj.
0: Jakby to było wczoraj. I jest dzisiaj na szczęście też, bo Julita wspaniale opowiada o tym wszystkim, co dzieje się w Zakopanem. Noc muzeów.
1: I nie niepokój się, nie będziemy się pytać o żadne sprawy związane z Lechem Poznań, jednak skupimy się na muzeach.
2: Poczułam ulgę.
1: O tak, tak, tak, domyślam się. Nie tylko góry.
0: Nie, Mikel Iszak wcale nie... No, dobra była ta bramka, naprawdę.
2: Aha.
1: Dobrze, nie tylko góry. A propos sportu, to nie tylko Wielka Krokiew, nie tylko skoki narciarskie, nie tylko miś na Krupówkach. Mamy pewne skojarzenia, takie bardzo konkretne z Zakopanem, z Podhalem, z tym miejscem, z Tatrami. No i jak rozumiem, Noc Muzeów to jest też takie znakomite wydarzenie, które pomaga nam przełamać pewne stereotypy dotyczące miejsca, w którym się znajdujemy.
2: No tak nam się wydaje, tym bardziej, że Muzeum Tatrzańskie przede wszystkim kojarzone jest z gmachem głównym, który jest na Krupówkach. No i to jest oczywiście nasze serce, ten budynek właściwie, od którego wszystko się zaczęło. Natomiast to jest muzeum przestrzenne. Czyli my się składamy z bardzo wielu elementów, które są bardzo różne, no trochę tak jak Zakopane, bo Zakopane jest pewnego rodzaju konstruktem i to nasze muzeum też jest taką wielowątkową konstrukcją i opowieścią o tym, co tutaj najpiękniejsze. Więc poza gmachem głównym jest i Willa Koliba, i Willa Okrza, w której byliśmy wczoraj, jest Koziniec, w którym jesteśmy dzisiaj, ale też jest Galeria Hosiora, jest Jan Kasprowicz, jest Kornel Makuszyński, więc tych wątków jest bardzo, bardzo dużo. I naprawdę trudno w ciągu tej jednej nocy obejrzeć wszystko, co mamy wam do zaoferowania, ale zachęcamy do tego, żeby to robić.
0: To ile w końcu jest tych filii?
2: 12, a 13 jest w budowie.
0: Czyli nie pomyliłem się jakoś bardzo wtedy.
1: Nie, no zdecydowanie nie. Po prostu o jedną się pomyliłeś, a już za rok już będzie kolejna filia, to już nie będziesz się mylił. Będzie 13 filii. O tej kolejnej filii jeszcze sobie porozmawiamy, ale to trochę później, bo tak jak powiedziałaś, bardzo wielątkowa jest ta Noc Muzeów tutaj w Zakopanem i trudno o wszystkich wątkach, o wszystkich wystawach, wszystkich wydarzeniach opowiedzieć, ale jednak... Spróbujmy w jakimś telegraficznym skrócie opowiedzieć naszym słuchaczom, co się w ogóle tutaj w Zakopanem dzieje, postawić jakieś akcenty na te, może twoim zdaniem, najważniejsze wydarzenia, jakie tutaj mamy. Ja też mam pewne wynotowane, ale najpierw chciałbym, żebyś ty nam trochę o tym opowiedziała.
2: Na pewno bardzo ważnym wydarzeniem było otwarcie nowej wystawy i uruchomienie dodatkowej przestrzeni ekspozycyjnej w gmachu głównym, ale o tej wystawie pewnie opowie wam jeszcze Marcin. Też bardzo serdecznie zapraszamy do Willi Koliba, bo po pierwsze jest to Muzeum Stylu Zakopiańskiego i pierwsza willa w stylu zakopiańskim, która naprawdę robi ogromne wrażenie na wszystkich, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, bo to jest rzeczywiście perełka z pięknie rozrzeźbionym wnętrzem, z pięknymi meblami w stylu zakopiańskim. To jest ten przykład Arts and Crafts po polsku według Stanisława Witkiewicza. No a dzisiaj można się było tam nauczyć tańczyć po górze i uczyły tego tańca dwie rodowite góralki, które pracują w Muzeum Tatrzańskim, Dorota i Helena Agata. Można było też posłuchać nieoczywistego instrumentu, jakim dla kapel góralskich jest akordeon i opowieści też na ten temat. Z kolei w Willi Okrza chyba jeszcze trwa pokaz filmu sprzed wojnia o Zakopanem ze wstępem Zosi Redwańskiej, więc to też jest taki jedyny moment, kiedy muzeum zamienia się w kino i pośród wystawy można też pooglądać stare kino. W Galerii Hasiora studenci jeszcze prezentują swoje prace, efekt swoich tygodniowych warsztatów.
0: Też pewnego rodzaju reakcji na pracę Hasiora.
2: W reakcji właśnie na pracę Hasiora i są to bardzo różne prace, bo są tam i fotografie, i instalacje i one są zarówno bardzo poważne, krytyczne też w stosunku do tej rzeczywistości, która nas otacza, czy też do prac Hasiora, ale są też żartobliwe, takie, które wzbudzają też bardzo różne emocje.
1: Ja bym tylko chciał uzupełnić, bo rzeczywiście tych wydarzeń jest tutaj bardzo dużo. Są również takie absolutnie dla mnie na przykład niecodzienne, bo mówiliśmy tutaj o poecie wspaniałym Janie Kasprowiczu i prezentacja i opowieść o czasach okupacji w Zakopanem to jedno, ale nasturcje Jana Kasprowicza, warsztaty sadzenia ulubionych kwiatów poety, to również podczas Nocy Muzeów w Zakopanem.
2: Tak, widziałam u dziewczyn z edukacji, które się tym zajmowały, jeszcze w tym tygodniu rozsadzone roślinki, które były przygotowane, które były bardzo intensywnie pielęgnowane, żeby one się nadawały do tego, żeby je można było posadzić w muzeum. No bo też te nasturcje to ten ulubiony kwiat Kasprowicza, więc to jest taki akcent, ukłon w stronę Jana Kasprowicza. Więc można było i posadzić kwiatki, ale można było się też spotkać z książką w Palas, czy też opowieścią właśnie o przedwojennym Zakopanem. No ale też można się było wybrać na spacer wraz z kustoszami zajmującymi się taternictwem i narciarstwem, czyli z Wojtkiem Szatkowskim i Emilką Pomiankiewicz-Wagner i iść pod ten plac budowy, gdzie powstaje nowe muzeum.
0: A powiedz Julita, bo Noc Muzeów cały czas trwa, więc jeszcze na takie powiedzmy podsumowania przyjdzie czas, bo do za 15-12 jest tak naprawdę taka możliwość tutaj w Zakopanem. Ale jak w ogóle to wszystko jest odbierane przez ludzi, którzy tutaj przychodzą? Bo już macie pewnie jakieś spojrzenie, widziałaś pewnie, byłaś gdzieś.
2: No to jest moja 17. Noc Muzeów w Zakopanem i każda jest inna i to jest super, że ludzie chcą nas odwiedzać. To znaczy to jest taki moment tej prawdziwej interakcji, tego, że my się z tymi ludźmi też możemy spotkać. Oni też mogą zobaczyć, że muzealnik też człowiek i wygląda i funkcjonuje tak jak inni, ale też, że pytają, że to jest taki moment też na to, żeby nas dopytać, czegoś się dowiedzieć, że jest taka większa też otwartość i ja osobiście strasznie lubię ten moment, bo nie jest wtedy w muzeum cicho, tylko rzeczywiście słychać głosy, ludzie się zastanawiają, pytają i to jest super.
0: Bo no już się przyznawałem wczoraj na antenie, że i w Galerii Hasiora byłem na pewnej wystawie i wczoraj

0: My jesteśmy obecni i to my jesteśmy od tego, żeby też tę wiedzę przekazać, żeby opowiedzieć, dlaczego to w ogóle gromadzimy. No bo takim jednym też z częstych pytań jest to, po co wy to gromadzicie, skoro nie wszystko pokazujecie, skoro to, co zbieracie bardzo często jest w magazynach, to po co to robić? No po to też czasami, żeby postawić to pytanie, no ale też nigdy nie wiemy, co za 100 czy za 200 lat będzie interesowało tych odbiorców. I tak jak mówi Krzysztof Pomian, my jesteśmy trochę w takim rozkroku, to znaczy muzea z jednej strony są zanurzone w przeszłości i gdzieś tam jednym okiem patrzą w tą przeszłość, a drugim okiem patrzą w przyszłość. I ta teraźniejszość w zasadzie gdzieś tam między nami przepływa i my jesteśmy tym takim łącznikiem między tym, co było, a co będzie, bo musimy też te rzeczy przekazać dalej. W związku z tym my się ciągle zastanawiamy, co jeszcze gromadzić, jak to gromadzić, czy tą na przykład bogatą sferę zakopiańskiej wizualności też zbierać i pokazywać, nawet jeżeli ona jest czasami no, brzydka albo nieinteresująca w tej perspektywie naszej współczesnej, to czy nie będzie taka za 100 lat? Więc te wszystkie pytania są przed nami i próbujemy się z nimi też mierzyć.
1: Myślę, że za 200 lat ten koziołek też będzie straszył.
2: Myślę, że
1: ale to akurat piękne.
2: Jutro też będzie straszył.
0: Ale zobacz, że go zapamiętałeś.
1: Ja go już będę pamiętał na całe życie, drodzy
2: państwo. Mateusz się w nocy obudził, lekko przestraszony. Mówi, że to ten koziołek mu się przyśnił.
1: Przepraszam. Skąd ty możesz o tym wiedzieć? No dobra.
2: Niemniej, mam jeszcze takie pytanie dotyczące proporcji w taką noc muzeów. No bo zakładam, że noc muzeów organizujemy między innymi po to, żeby poszerzyć grono odwiedzających i żeby nie tylko... Pozwolę sobie na takie określenie, muzealne friki przychodziły do muzeów, no bo te muzealne friki i tak się tutaj pojawią, a zależy nam, żeby pojawiały się nowe osoby. Czy macie jakieś sposoby, żeby to zbadać? No pewnie prosta czasami rozmowa z ludźmi, czy jesteś tutaj pierwszy raz, czy bywasz tutaj regularnie już wystarczy. Jak to wygląda?
0: To jest właśnie chyba najlepszy sposób, że my jesteśmy na miejscu i my rozmawiamy i rzeczywiście to jest taki moment, kiedy ludzie przychodzą pierwszy raz, że to ich gdzieś tam ośmiela. No bo przyjście, że jednak chyba jest trochę tak, że wernisaż wydaje się jakąś taką sytuacją ekskluzywną. Natomiast Noc Muzeów jest właśnie tym wydarzeniem, które jest szalenie inkluzywne. I że to jest też taki moment, że jesteś już po pracy, jest wieczór, że to może być ciekawe doświadczenie, że jest w tym coś innego, więc niektórzy faktycznie przychodzą pierwszy raz, bo są takie osoby faktycznie, które mają problem z tym, żeby zlokalizować to Muzeum Tatrzańskie. Pamiętam, kiedyś zamawiałam na któryś event drożdżówki i pani nie mogła zlokalizować budynku. Mówi, no jest budowlanka, czyli szkoła, jest ten dworzec tatrzański, gdzie jest to muzeum? Ja mówię, no właśnie dokładnie po środku musi się pani wstrzelić. I to był też taki pierwszy moment, kiedy ona rzeczywiście w tym muzeum się pojawiła. No i my też sobie zdajemy sprawę z tego, że wiecie, to co jest blisko i na wyciągnięcie ręki nie zawsze jest... wbrew pozorom dostępne, no bo jest po prostu ograne, gdzieś tam wydaje się takie bardzo pospolite. No więc ta noc daje tą możliwość, że pokazujemy coś innego też.
2: Teraz takie pytanie, na które bardzo czekałem, bo pojawi się ta wymarzona przez Mateusza 13. filia Muzeum Tatrzańskiego, a mianowicie w realizacji jest już Muzeum Narciarstwa i Taternictwa. Z racji moich zainteresowań to ja bardzo czekam na to muzeum. Jestem bardzo ciekawy, co tam znajdziemy. Co ty możesz zdradzić na temat tej filii, to po pierwsze, a po drugie, kiedy ona zostanie zrealizowana, kiedy będziemy mogli po raz pierwszy przekroczyć próg tego nowego muzeum?
0: To jest takie muzeum, które jest chyba wyczekiwane nie tylko przez was, ale ono już było 100 lat temu upragnione.
2: Już wtedy o nim dyskutowali.
0: Tak, już wtedy o nim dyskutowali. Więc w zasadzie te rzeczy, które potencjalnie możemy pokazać w tym muzeum, one trafiały do kolekcji sukcesywnie przez te 100 ileś lat, od kiedy funkcjonujemy. I na przykład wśród tych obiektów między innymi jest aparat Karłowicza, Mieczysława Karłowicza z Podlawiny, w której Karłowicz zginął. Więc są takie obiekty, które w naszym odczuciu mają ogromny ładunek emocjonalny, są bardzo symboliczne i są mocno osadzone też w tym kontekście tatuażu. Tatrzańskim. Są jest masa oczywiście sprzętu narciarskiego, wspinaczkowego, który też w muzeum jest zgromadzony i który też wiąże się z bardzo ważnymi postaciami. I ten temat jest ogromny. To znaczy, jak mu się przyglądamy, to widzimy, ile to jest wątków, które się wiążą i z ekologią, z przyrodą, z krajobrazem, z historią eksploracji Tatr, tego, po co się w

0: Tatry chodzi? I też takie to główne pytanie, które ciągle się gdzieś tam przewijało też w konsultacjach z publicznością, jest to, po co jest to muzeum i po co my chodzimy w te Tatry. I właściwie wszystko to wiąże się też z emocjami, które temu towarzyszą.
1: Po co chodzimy w góry? Dlatego, że tam są, cytując klasyka.
2: A po co chodzimy do muzeum? Żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć.
1: I żeby się też po prostu dobrze bawić.
2: A my się przed chwilą dowiadywaliśmy najpiękniej na świecie, jak zwykle zresztą tutaj w 357 od Julity Dębowskiej, pełnomocniczki dyrektora do spraw programowych Muzeum Tatrzańskiego. Wielkie brawa. Jak zwykle. No to na tych brawach już grajmy.

0: Podziemia to nie tylko piwnice, groty, bunkry, sztolnie czy jaskinie. To przede wszystkim tajemniczy świat rządzący się zupełnie innymi zasadami. Coś w rodzaju ukrytej Atlantydy. Krainy, gdzie żyją w absolutnej ciemności nieznane organizmy. Tak brzmi zapowiedź wystawy, o której teraz będziemy rozmawiać.
1: Kiedy powiedziałeś nieznane organizmy, spojrzałeś na mnie. Niebezpieczne to było.
0: Już nie wymyślaj, naprawdę. Ty jesteś całkiem znany, Mateusz. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Underground, świat wyrwany z ciemności. Tak zatytułowana jest nowa wystawa w Muzeum Tatrzańskim, a razem z nami dr Marcin Warchałowski, kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego. Witamy serdecznie na antenie Radia 357.
2: Dzień dobry, witam.
0: To proszę się tłumaczyć.
1: Wielkie brawa, oczywiście, że tak. Wielkie brawa.
0: To proszę się tłumaczyć, co to za wystawa?
2: No, tak jak tutaj to słowo wstępne podpowiada, mówimy o świecie po prostu pod powierzchnią, czyli mówimy o nie tylko podziemiach w rozumieniu bunkrów i jaskiń, ale też nawet są takie zwierzątka, które żyją w norkach na tej wystawie pokazywane, od bardziej znanych borsuków, a skończywszy na larwie mrówko lwa, bo na wystawie mamy żywego lwa.
0: Mrówko lwa,
2: ale żeby...
1: Ja bym potrzebował więcej informacji chyba.
2: No to jest takie zwierzątko, które zagrzebuje się w piasku, robi taki lejek i czeka, aż jakaś mrówka się zbliży i stoczy się do środka tego lejka i wtedy ten lew zjada taką mrówkę.
0: Również takie atrakcje na wystawie Underground. No właśnie, wszystko co pod ziemią, a tych form pod ziemią mamy całe mnóstwo. I tych stworzonych przez człowieka, i tych stworzonych przez naturę.
2: Tak, i dlatego też jest taka mnogość różnych organizmów, które występują. Niektóre tam mieszkają okresowo, na przykład nietoperze, czy kiedyś mieszkali ludzie pierwotni nawet, tak przez chwilę w jaskiniach, ale mamy też zwierzęta, które tak często i tak... praktycznie całe życie występują pod ziemią lub całe życie występują pod ziemią, że tak bardzo przystosowały się, że no, nie przypominają nam niczego, co znamy z tego naszego świata zupełnie naziemnego. Tracą barwę, często wzrok. W związku z tym to jest no, zupełnie inny świat.
0: Teraz już słyszą Państwo, że nie przypadkiem nasz rozmówca jest kierownikiem akurat działu przyrodniczego w Muzeum Tatrzańskim, bo sporo takich szczegółów tutaj poznajemy.
1: Ale panie Marcinie, ja muszę koniecznie dopytać, bo to jest wystawa w ogóle premierowa, więc myślę, że to jest fascynujące, że dzisiaj tak naprawdę było pierwsze zestawienie pana na miejscu całej wystawy i ludzi, którzy na pewno byli tym szalenie zainteresowani. No mrówko lwy, wow.
2: Tak, zwłaszcza, że tam też jest taki wątek kulturowy, bo właśnie przed chwilą pani mnie dosyć mocno wymęczyła na temat poszukiwaczy skarbów, bo skarby też często są pod ziemią. My też teraz szukamy złotego pociągu, czy niektórzy przynajmniej nadal szukają.
1: Ktoś jeszcze szuka.
2: Tak, ktoś jeszcze szuka złotego pociągu, ale widać, te legendy są żywe i tutaj zwłaszcza w Tatrach jest dużo opowieści o złotych kaczkach, złotych góralach, różnych no, kosztownościach ukrytych w jakichś dzbanach pełnych złotych talarów ukrytych gdzieś pod drzewem.
1: Ale dobra, to odkładając żarty na bok, czy faktycznie zdarzają się jeszcze gdzieś tutaj osoby, które po takich miejscach szukają skarbów?
2: No nie, myślę, że już chyba...
0: Tatrzańska gorączka
2: tak
0: złota.
2: No, być może. Nie wierzą, no. Ale...
1: Legendy legendami, ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem.
2: W rozmowach mam wątpliwość. Nie.
0: Dobrze, wymieniliśmy sobie te przeróżne formy żyjące pod ziemią w naszych jaskiniach, sztolniach, bunkrach w Tatrach, a ja się zastanawiam, w jaki sposób pokazaliście te miejsca na tej wystawie, bo zakładam, że pomysły były różne. Jak to wygląda w praktyce?
2: No tak, przede wszystkim wystawa sama sobie już jest pod ziemią, bo znajduje się w piwnicy gmachu głównego, więc już musimy zejść na dół, aby przenieść się do tego świata podziemnego. No i postanowiliśmy stworzyć taki nastrój przypominający jaskinię. W związku z tym jest ciemno. Bez wątpienia aranżacja przypomina jakieś stalaktyty. Są specjalne takie sztuczne formy zacisków dla dzieci. Więc jeżeli ktoś chce się sprawdzić w umiejętności przeciskania się przez zaciski tak zwane, no to zapraszamy również dorosłych.
0: Ja zamarłem.
2: Ja przeszedłem, zapraszam. Gdyby ktoś utknął, istnieje możliwość ewakuacji bezpiecznej, także spokojnie. Więc zapraszamy. Mamy też taki klimat stworzony przez stare zdjęcia oraz filmy dotyczące speleologii. To są jeszcze filmy często czarno-białe, gdzie bohaterami bohaterami są bracia Zwolińscy, to są takie postacie dosyć istotne dla Zakopanego. I oni to są ludzie, którzy odkrywali, ale też popularyzowali bardzo tematy związane z podziemiami i sami napisali książkę, gdzie jest chociażby rozdział właśnie o poszukiwaniu złotej kaczki.
1: A proszę powiedzieć, bo w jednym z opisów, tak, bo szukaliśmy sporo na ten temat i w ogóle na początku, kiedy ja zobaczyłem underground, mówię, może będzie coś o jakiejś muzyce undergroundowej tutaj z Zakopanego. No nie to, że jestem rozczarowany, to też jest bardzo interesujące. Proszę powiedzieć, po pierwsze, jak w ogóle to podejście do tematu do was przyszło, a po drugie ten underground taki ujęty właśnie w taki sposób. Mam wrażenie, że miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co chcę powiedzieć. Jest to trudniejsze niż myślałem. To proszę najpierw powiedzieć o podejściu, ja zaraz przemyślę.
2: Znaczy na pewno zaczęło się faktycznie od pomysłu jaskiń, ale myślę, że właśnie podziemie jest metaforyczne. Może być muzyka podziemna, sztuka podziemna, szeroko pojęta. Mieliśmy państwo podziemne. Zawsze jakieś tam podziemie istnieje w takim szerokim tego słowa znaczeniu. I to jest chyba tak tej wystawie opowiedziane, bo mamy dosłownie te jaskinie, dosłownie jakieś obiekty przyniesione z jaskiń, z podziemia, no ale mamy też artefakty ludzi pierwotnych, którzy w jaskini obozowej mieszkali, no też okresowo występowali w związku z tym w ten sposób podziemią i zamieszkiwali jaskinie, ale mamy też wątek hutnictwa, czyli poszukiwania no takiego prawdziwych skarbów, takich bardziej materialnych, mam na myśli, czy złóż żelaza, no, złota, srebra oczywiście, ale potem na końcu żelaza czy uranu. Więc to jest ten prawdziwy skarb, który w rzeczywistości można tam odnaleźć. No ale jest też ten taki bardzo szeroki wątek. Mamy taki, jeden z moich ulubionych obiektów, to jest taki obraz malowany na szkle, chociaż ja za nimi nie przepadam, namalowany przez kilkunastoletnią dziewczynkę, która świat podziemny sobie wyobrażała jako takie taki kocioł, którym diabły gotują złych ludzi. Także to okay. Pojęcie, to wyobrażenie nasze o podziemiach jest bardzo szerokie i bardzo pojemne i stąd chęć użycia tej nazwy, właśnie tej, właśnie
0: taki,
2: underground.
0: Taki underground właśnie.
1: Czyli mamy opowieść 14-letniej dziewczynki, ja już wiem, co ja chciałem powiedzieć. Opowieści grotołazów, jak wy to przedstawiacie?
2: No to jest trochę jak z opowieściami wędkarzy, znaczy, kto jaką rybę złowił. To jest ciekawe, ale no właśnie, ale jest takie, trzeba, należy z przymrużeniem oka.
0: Traktować. Wydaje mi się, że grotołazie mają jednak trochę bardziej emocjonujące życie niż wędkarze, z całym szacunkiem do wędkarzy.
1: Nie, to słuchaj, dzisiaj się dowiedzieli, że był największy złowiony szczupak, ważył prawie 21 kilo i miał 1,30 m.
0: Mógłby się nie zmieścić w tej szczelinie, w tych skałach.
1: Prawda? I trzeba by było ewakuować wszystko. Może lepiej nie.
2: No 1,30 m to ciekawie, ile wędkarz miał.
1: No niewiele więcej.
2: Tak.
1: Ale udźwignął to.
0: Zakładam, że można też na tej wystawie poznać swego rodzaju podziemną geografię Tatr naszych, bo te nad ziemią mam wrażenie, że znamy dość dobrze, a to, co pod ziemią, jest bardziej tajemnicze. Ja na przykład dowiedziałem się, że jaskinia Wielka Śnieżna, ta najsłynniejsza tatrzańska jaskinia w okolicy Doliny Małej Łąki, ma 23 kilometry przeróżnych korytarza. Zatem zakładam, że można się tam zgubić.
2: No przede wszystkim jaskinie to jest chyba takie ostatnie miejsce, gdzie możemy się spodziewać ciągłych odkryć. I to jest fascynujące, bo mamy satelity, mamy lidary, radary, jesteśmy w stanie określić z kosmosu, jak wysoki jest drzewostan, tak jak przebiega droga, jesteśmy w stanie się zlokalizować, każdy z nas w komórce ma już GPS-a, no więc wydaje się ten świat, no już wszystko zostało odkryte. Okazuje się, że nie, wystarczy zejść pod ziemię i w zasadzie co roku mamy coraz dłuższe jaskinie, odkrywane nowe partie, czasami zupełnie nowe obiekty. No i to chyba też jest właśnie ta fascynacja. To jest ten prawdziwy skarb. Szukamy tych nowych obiektów.
1: Przyszło mi, panie Marcinie, do głowy coś takiego, że skoro Muzeum Tatrzańskie ma filię 12, a potencjalnie 13, to w sumie wasza wystawa też trochę ma filię, no bo można sobie to doświadczenie rozszerzyć już wychodząc dalej.
2: Tak i właśnie, no tutaj ta szerokość pojęciowa tej nazwy jak najbardziej tu myślę, że służy, bo każdy z czymś innym będzie ją kojarzył, ale myślę, że też prawie każdy ten wątek w jakiś sposób odnajdzie na wystawie. Również ten taki humanistyczny bardziej, nie tylko ten przyrodniczy.
0: No ale właśnie, wspominaliśmy o tym, że nie tylko jaskinie, że tych podziemnych obiektów przeróżnych jest całe mnóstwo. No i tak trochę u nas w kraju jest, że kiedy słyszymy sztolnie i próbujemy połączyć z górami, no to jednak pierwsze na myśl przychodzą nam góry Sowie. To są góry bardziej w zachodniej Polsce. Okazuje się, że w Tatrach też są sztolnie, też możemy je odnaleźć. Coś więcej na ten temat?
2: Tak, znaczy ja myślę, że sztolnia to jest przede wszystkim taki obiekt, no taka sztuczna jaskinia, tak? I jest to obiekt bez wątpienia podziemny i co ciekawe, on może nie wytworzył się tak długo, ale może być również interesujący, bo tak jak właśnie w Górach Sowich, z tymi sztolniami wiążą się przede wszystkim historie. Powód ich kopania, czyli to, co powiedziałem, są na przykład sztolnie uranowe i tutaj możemy domysły, różne sensacje, historie, tak, że tam Rosjanie wydobywali uran, wywozili, to pobudza wyobraźnię i może daleko im to Górsowi, gdzie te korytarze, Włodarz, Osówka, te systemy są bardzo duże i one mają no, jeszcze bogatszą historię, ale w Tatrach również się znajdują, zwłaszcza, że sztolnie, wydobycie, hutnictwo i górnictwo miało bardzo duży wpływ na to, jak te Tatry dzisiaj wyglądają. Czyli trzeba mieć świadomość, że ta próba w zasadzie uprzemysłowienia Tatr poprzez hutnictwo z jednej strony była taką rozpaczliwą próbą poprawy bytu górali i taką próbą uprzemysłowienia, ucywilizowania obszaru. Z drugiej strony no, negatywnie wpłynęła, bo to spowodowało intensywną wycinkę drzew, bo do hutnictwa było potrzebne dużo węgla drzewnego, więc trzeba było wyciąć drzewo, żeby przetopić rudę. No i przez to ten krajobraz zupełnie się zmienił. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia z XIX wieku Kuźnic, no to te Kuźnice, które znamy
0: pustynia.
2: Dzisiaj... Tak, tak, to jest pustynia i pełno różnych przemysłowych budynków, których nie ma.
0: Proszę sobie zobaczyć takie zdjęcia, one są absolutnie szokujące, jak Tatry wyglądały ponad 100 lat temu.
1: No to bardzo dziękujemy za tę wspaniałą opowieść.
2: Dziękuję również i zapraszam na wystawę.
0: I dodamy, że wystawę można zwiedzać do lutego 2027 roku, a zatem mają Państwo jeszcze całe mnóstwo czasu, żeby zobaczyć wystawę Underground, świat wyrwany z ciemności.
2: Ale by mnie zwlekał, jak najszybciej.
0: Tak, jak najszybciej.
1: Do dzieła. Doktor Marcin Warchałowski, kierownik działu przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego, był z nami. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa i gramy.

0: To był mój pomysł, drodzy Państwo, żeby przy okazji rozmowy o jaskiniach zagrać Nicka Cave'a, ale myślę, że nikt nie obrazi się.
1: Niezwykle błyskotliwe i zaskakujące nawiązanie.
0: No robiłem co mogłem, ale utwór ładny.
1: Wspaniały efekt. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. O bardzo wielu wystawach, bardzo wielu wydarzeniach w ramach Nocy Muzeów w Zakopanem opowiadaliśmy. Jeszcze dorzucimy jedno bardzo istotne, no bo mamy również taką wystawę jak Skala Dziwności w Galerii Władysława Hasiora. Jest to efekt plenerów dla studentów Akademii Sztuki organizowanych w Muzeum Tatrzańskim, a zatem wydaje mi się, że również to jest taka wystawa, którą warto tutaj odwiedzić, ale jest ich zdecydowanie więcej. O wszystkich nie zdążyliśmy dzisiaj opowiedzieć na antenie Radia 357.
0: Ale próbowaliśmy. Pan Krzysztof jeszcze napisał: Noc Muzeów z Radiem 357 górą. Odpoczywamy i słuchamy. Eurowizja przegrała, ale też pozdrowienia dla pani Oli. Wczoraj poczuliśmy klimat Nocy Muzeów w Zakopanem w czasie listy dojazdowej w Willi Oksza. Dzisiaj przed radio interneto odbiornikiem Asia i Krzysiek. A z nami wspaniała publiczność zgromadzona w studio. Jeszcze raz
1: której bardzo brawa. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo za obecność z nami. Wiemy, że pora już bardziej wymagająca, ale jesteście bardzo dzielni. Całą ekipę też wypadałoby przedstawić. W Warszawie uwijała się jak mróweczka Milena Krupińska. Również poprosimy o aplauz dla Mileny. I dla całej ekipy pracującej tutaj na miejscu, czyli dla Ani Markowicz, dla Adama Matyjka, Michała Bisiorka. Paweł Ruszkowski nas odwiedził dzisiaj, był z nami do samego końca. Bardzo dziękujemy. No i my też byliśmy z Państwem.
1: Byliśmy.
0: Noc Muzeów tutaj w jakimś sensie przeprowadzaliśmy.
1: Muszę tobie powiedzieć, że to była duża przyjemność poopowiadać o tych muzeach dla Państwa i to jeszcze w takim duecie.
0: Zdecydowanie.
1: Mateusz Łusiarz.
0: Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękujemy. 3 minuty pozostały do godziny 23. Myślę, że nie jeden Zakopiańczyk użyłby tytułu tej piosenki, żeby powiedzieć tak właśnie o Zakopanem.
1: Jeszcze jedną rzecz tylko powiem.
0: No proszę.
1: Sytuacja jest taka, że przyjeżdżając tutaj wcale nie trzeba chodzić po górach, żeby dobrze się bawić. Nawet jeżeli bardzo się kocha te góry, tak jak ja.
0: Co za konkluzja.

Dobry wieczór w tę noc z 26 na 27 Ordi Behesta roku 1405. Mówią Milena Krupińska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach. A dziś u bram w progu stoi i czeka już na nas Esin Engin. Jutro, 17 maja, minie rocznica jego urodzin. To turecki muzyk, instrumentalista, kompozytor, wokalista również później, który urodził się w roku 1945. Zaczynał swoją przygodę z muzyką od gry na miotle na murku rodzinnego domu i tak mu to dobrze szło, że wkrótce zamienił tę miotłę na mandolinę. Później uczył się klasycznej muzyki tureckiej, poznawał wszystkie instrumenty, zaczął od gry na kanunie i na udzie, a później, ucząc się muzyki zachodniej, ostatecznie był w stanie połączyć ze sobą te dwie tradycje. Profesjonalną karierę muzyczną rozpoczynał jako solista w orkiestrze, później ostatecznie miał swoją własną orkiestrę i to właśnie jej utwór przed chwilą słyszeliśmy, ale myślę, że większość Turków pamięta go jednak przede wszystkim z jego romantycznych piosenek śpiewanych w wielu, wielu tamtejszych filmach. Prawdziwą sławę przyniosły mu reinterpretacje klasycznych tang. I oto jedno takie tango sprzed niemal 100 lat, odświeżone dużo później, 50 lat później przez Esina Engina.

I ja także kiedyś cierpiałem z miłości, moje życie spłonęło w tym uczuciu. Zrozumiałem, że ceną tej miłości była moja utracona młodość. Przed tobą uklęknąłem, lecz los nie połączył nas ze sobą. W końcu upadłem i oddałem duszę zielonemu morzu twoich oczu. Choć nie objąłem jej w pasie, nie wyrzekłem się tej nadziei. To smutna historia, zabrano mi ją z rąk. Została ukochaną kogoś innego, inni zaznali szczęścia, a moje serce stało się całkowicie zrujnowaną krainą. Przeszłość jest raną w moim sercu, mój los jest czarniejszy niż moje włosy. To właśnie to smutne wspomnienie od czasu do czasu doprowadza mnie do łez. Nie ukołysała mnie na swej piersi, nie pocieszyła mnie pocałunkiem. Minęło od tamtej pory długie lata, a tamta kobieta zapomniała o mnie. Choć nie objąłem jej w pasie, nie wyrzekłem się tej nadziei. To smutna historia, zabrano mi ją z rąk. Została ukochaną kogoś innego. Inni zaznali szczęścia, a moje serce stało się całkowicie zrujnowaną krainą. Ta piosenka przenosi nas do Taksim Gazinosu, czyli gazyna położonego na placu Taksim w stambulskiej dzielnicy Beyoğlu. To tam śpiewali wszyscy najsłynniejsi tureccy śpiewacy okresu powojennego, czy to Zeki Muren, czy Muzeyyen Senar, czy Emel Sayin. Ta piosenka ponoć została napisana dla pewnej niemieckiej dziewczyny przez Necipa Andela, a wiele lat później po ten utwór najsłynniejsze tureckie tango sięgnął bohater początku naszej dzisiejszej audycji, czyli Esin Engin. Ta dziewczyna także pochodzi ze Stambułu, nazywa się Gözen Atilla. Kiedyś słyszeliśmy już ten utwór, ale w kontekście tego, co usłyszymy chwilę później, myślę, że warto przypomnieć sobie, jakimi piosenkami obdarowywała nas swego czasu ta dziewczyna przedstawiająca się jako Anadol. Felicita Lale.

Anadol z albumu Felicita, utwór niemalże tytułowy, rok 2022. Natomiast później ta turecka dziewczyna nawiązała współpracę z francuską pisarką i artystką, która nazywa się Marie Klok. W roku 2024 ukazał się ich pierwszy wspólny album. Nie było okazji sięgnąć po niego w wiszących ogrodach, ale teraz, gdy ukazuje się druga płyta zatytułowana Money Way, sięgniemy sobie po to wydawnictwo. Wiele ciekawych historii za tym albumem się kryje. Można prześledzić historię tego, co się działo, patrząc choćby na tytuły utworów, które tutaj się znalazły. Między innymi utwór Magnituda 6,3. Odwołuje się do tego dnia, gdy dziewczyny czy panie spotkały się w stambulskim parku, po tym gdy, musiał być to dokładnie 23 kwietnia roku 2025, Stambuł nawiedziło trzęsienie ziemi o tej właśnie magnitudzie. Znajdziemy na tym albumie również złamane serce protagonistki w Warszawie, która kojąc swój ból słucha nokturnu c-moll Fryderyka Chopina. Wiele dziwnych, surrealistycznych dźwięków i odgłosów wypełnia to wydawnictwo. To jest dopiero prawdziwa muzyczna menażeria. Posłuchamy utworu kończącego to wydawnictwo Symposium, a być może kiedyś sięgniemy sobie jeszcze po największą warszawską tragedię.

króciutka piosenka z albumu Ja Nas Jasmin Hamdan, która od czasu swojego warszawskiego koncertu sprzed kilku miesięcy w miarę często wiszące ogrody odwiedza. Tym razem to jednak konkretna okazja. Sięgamy po utwór z albumu z roku 2013, dlatego że jest to utwór, którego tekst inspirowany jest poezją bodaj najbardziej znanego poza Iranem perskiego poety Omara Khayyama, którego filozofię, którego poezję Jasmin Hamdan tłumaczy nieco po swojemu. W moim umyśle rozbrzmiewa głos, natrętna myśl, która powraca, poskramiająca przeszłość i kaprysy wyobraźni. Przyjdź po wspomnieniu bólu, zanim trud życia zniszczy pożytek dany przez los. Nie lękam się życia, po cóż ostrożność, błądzę zagubiona w majaczeniu rozproszonej myśli. Nie lękam się życia, po cóż ostrożność, błądzę zagubiona w majaczeniu rozproszonej myśli. 28 Ordibehesta, czyli w najbliższy poniedziałek w Iranie, jak co rok obchodzony jest dzień Omara Khayyama, tego wielkiego matematyka, astronoma, przy okazji również poety z XI wieku, który spędził swoje życie głównie w dzisiejszym irańskim Chorasanie. W tamtejszym Nejszapurze mieści się jego mauzoleum. Skoro już dotarliśmy z Jasmin Hamdan do Libanu, to sięgnijmy po coś znacznie bardziej współczesnego. Zupełnie nowa propozycja dwóch dziewczyn, Lai i Lilian Schleli.

Jeszcze jedna zupełnie świeża propozycja z okolicy. Wylądowaliśmy w Palestynie na zachodnim brzegu, nielegalnie okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. On nazywa się Shabjit, wspiera go również tutaj swoim głosem Touch, a produkcją tego utworu zajęło się Smokeaholic. To wszystko muzycy, artyści związani z pochodzącym z Ramallah kolektywem muzycznym Blatnam, której jeden z również członków Fauzi pojawił się niedawno na albumie Niqab. Stąd pewnie takie duże zainteresowanie teraz w Europie tym, co ma do zaproponowania palestyński rap, a trudno się dziwić, że do zaproponowania ma bardzo wiele i że jest to przede wszystkim rap zaangażowany, a nie skupiający się na doraźnych, doczesnych przyjemnościach, które mogą być udziałem nas, beztrosko sobie żyjących na europejskiej prowincji. Z kraju, w którym od wielu lat ma miejsce jednocześnie i apartheid, i ludobójstwo, rzecz chyba niespotykana w historii świata, a mająca miejsce tu i teraz, albo raczej teraz i tam, jakże daleko przecież od nas, prawda? Pochodzą też w ostatnim czasie dwa albumy, o których sobie w Wiszących Ogrodach wspominaliśmy i których fragmenty się pojawiały. Dziś chciałbym wrócić do jednego z nich, choć oba uważam za niezwykle ważne. To wydawnictwo przygotowane przez duet Basel Abbas i Rouan Abu Rahme. Album zatytułowany Only Sounds That Tremble Through Us rozpoczyna utwór o bardzo wiele mówiącym tytule After Everything Is Extracted Anam. Nam pozostaje codziennie dokonywać świadomych wyborów, nawet idąc do sklepu na zakupy. Można pomyśleć o tym, że niektóre awokado na przykład mogą mieć nieco bardziej żelazisty posmak krwi niż te pochodzące z innego miejsca na świecie.

Jakże beztrosko w zestawieniu z muzyką palestyńską brzmi piosenka z Iranu. To zespół Kamakan. Wracamy do ich najnowszego albumu zatytułowanego Kahroba. Niewiele tu do tłumaczenia. To piosenka podsłuchana gdzieś na bazarze w Ahwazie z tekstem po arabsku. Zdaje się. Więc zakończmy może dzisiejsze spotkanie innym, nieco dłuższym utworem zespołu Kamakan, który nie znalazł się na ich albumie. Będzie to fragment wiersza Hosseina Janatiego, współczesnego irańskiego poety, który kilka lat temu został aresztowany po tym, jak jego poezja nie znalazła uznania w oczach władz, została uznana za mocno krytykującą to, co się dzieje współcześnie w Iranie, a jeszcze kilkanaście lat temu Hossein Janati był chwalony przez samego wtedy rządzącego Iranem swoją jedną, ale twardą ręką Alego Chamenejego. My będziemy się już żegnać, Milena Krupińska i Bartosz Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy, mam nadzieję, za tydzień. A wiersz o nurku brzmi mniej więcej tak. W tym zrujnowanym mieście nie znajdziesz człowieka prawdziwego, jak nurek wracający rozczarowany z połowu pereł. Jak długo można schodzić pod wodę na jedynym oddechu i wracać z poczuciem żalu. W tym zrujnowanym mieście nie znajdziesz człowieka prawdziwego, nawet gdyby jeszcze 100 szejchów wróciło z lampionami. Jak nurek wracający rozczarowany z połowu pereł, jak długo można schodzić pod wodę na jednym oddechu i wracać z poczuciem żalu. Nie jest rozsądnie dzielić się ukrytymi sekretami z przyjaciółmi. Nie jeden zaufany posłaniec okazywał się szpiegiem. Jak nurek wracający rozczarowany z połowu pereł. Lepiej będzie wrócić do własnej natury i własnej drogi, bo niemożliwe jest, by kruk z nocnego świata luster powrócił jako paw. Jak nurek wracający, rozczarowany z połowu pereł.

Notre Dame. A cold hand just touched me.

Rzeki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

nad chodnikiem idzie pan. Ci wolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyczy był jak jakiś tyczy typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Czy domyślają się Państwo, jaki jest ulubiony kolor czarnej Heleny? No właśnie, dlatego nie wolno mi zadawać szefowej pytania, grasz w zielone? A wokół maj się pleni w kolorach zieleni, to może Państwo ze mną zagrają w zielone?
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: A w nim witają Państwa serdecznie Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Filip Jaślar, cały na zielono gospodarz domu.
3: No już nawet policzki takie zieloniutkie.
2: Prawda?
3: Ja już tak troszeczkę.
2: No właśnie, bo ja...
3: Co pan jadł?
2: Zielone jadłem, sałatę jadłem, ogórka zielonego zjadłem.
3: A marchewka też była nie zielona?
2: Nie, marchewka była czerwona. Nać zjadłem marchewki też zieloną i pietruszkę.
3: Bo to idzie w kierunku zajączka.
2: Bo kochamy maj.
3: Mhm.
2: Bo jest maj i się zieleni maj. I muszę ci powiedzieć, że w maju robię się romantyczny.
3: O, czyli
2: to nie była
3: dziękuję,
2: miła reakcja.
3: Dziękuję za ostrzeżenie.